0: kaucję uiszczamy. Natomiast no, zresztą wypowiadał się już w tej sprawie minister finansów, nie ma żadnych planów wprowadzania zmian.
1: Ale tutaj słyszeliśmy wypowiedź systemu. I no, wyobraźmy sobie taką sytuację. Zbieram grupę dzieciaków i mówię im, chodzicie po śmietnikach, zbieracie te butelki, ja je potem oddaję i odpalam wam jakąś sumę. No wtedy mam pracowników, no jakiś, mam jakiś zysk, no i jeszcze im płacę.
0: Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest opodatkowane. Drobne drobne zarobkowanie, nawet jak ktoś pójdzie na spacer, zbierze opakowania, oddaje, nie jest to objęte żadnym opodatkowaniem. Podatek od kaucji płacimy tylko niezwrócony. Od niezwróconej kaucji płaci się podatek VAT i płacą to operatorzy.
1: No dobrze. Nie, słyszała pani minister o tym, że zatrzymano osoby, które miały przygotowywać prowokacje w mieszkaniu prezydenta. To tylko małojecka sława. Mamy taką pewność, że ci dwudziestolatkowie nie byli przez nikogo inspirowani?
0: Oczywiście, tak jak służby zajęły się ściganiem skutecznym sprawców, a tak teraz trzeba ustalić motywy działania i na tej podstawie stwierdzić, czy pracowali na jakieś zlecenie, czy z głupoty po prostu podejmowali tak niebezpieczne inicjatywy.
1: Pytam o to także dlatego, że jak się słucha czasem ekspertów, to oni mówią, że część z tych sprawców rozmaitych prowokacji, a tutaj mamy do czynienia z takimi młodymi ludźmi, to są jacyś młodzi już karani, których po prostu się werbuje, oni nawet mogą nie wiedzieć po co.
0: Tak jak powiedziałam, trzeba teraz ustalić motywy. To, co jest najważniejsze, to to, że sprawcy zostali zidentyfikowani, zatrzymani, bo nie możemy doprowadzić do tego, by nasze służby były stygmatyzowane. Straż pożarna musi działać niezwłocznie, kiedy dostaje informacje o zagrożeniu życia i zdrowia i nie można, i apeluję tu do polityków prawicy o opamiętanie, państwo jest do tego, by ustalać sprawców, natomiast nie doprowadzajmy do efektu mrożącego na służbę.
1: Pani minister mówi o politykach prawicy, ja zadam pytanie, a nie jest tak, że za długo było śmieszkowanie z tego, że wkraczano do mieszkań dziennikarzy, kpiny, zamiast szybkiego działania, które mogłoby przerwać takie działania?
0: Działania w celu ustalenia sprawców prowadzone są od początku, natomiast zwykle dotarcie do sprawcy chwilę zajmuje.
1: Wróćmy do kaucji. Pani minister spotkała już kogoś, poznała kogoś przy butelkomacie?
0: Znaczy, to w ogóle są przetaczane nie moje słowa. Ja nigdy nic takiego nie mówiłam o jakimś zawiązywaniu relacji przy kaucjomacie, więc to jest jakiś absolutny fake news przypisywany mojej osobie.
1: Natomiast ale krąży cieszę wszędzie, się. Zgodzi się pani, że krąży.
0: Znaczy, jak
1: że
0: gdzieś mi to wpadło, natomiast absolutnie odcinam się od takich insynuacji, choć być może one są gdzieś kiedyś wypowiedziane, na pewno nie przeze mnie. Natomiast abstrahując, cieszę się, że system kaucyjny odbudowuje swoje zaufanie. Mamy ponad 50 tysięcy punktów odbioru opakowań. Najwięcej oczywiście opakowań trafia do tych punktów zautomatyzowanych, które stanowią trochę powyżej 20%.
1: A ile trafia tam?
0: 81%
1: opakowań. Czyli to 20%
0: opakowań.
1: 80% trafia.
0: I stąd też kolejki przy butelkomatach, ale ja widzę wyraźnie, że sieci handlowe już widzą w tym przewagę konkurencyjną, więc wyposażają się w kolejne butelkomaty i wierzę, że w ciągu tego roku będzie dynamicznie tych punktów automatycznej zbiórki opakowań przyrastało.
1: My wiemy, ile w tej chwili trafia, ile jest tych zwracanych tych butelek, znaczy jaki to jest procent?
0: Przez 4 miesiące wróciło do systemu miliard opakowań, ponad miliard przekroczyliśmy.
1: Ile to jest procent wszystkich? To
0: ja tylko powiem, że dla przykładu w Norwegii 1,5 mld trafia w ciągu roku
1: do systemu. No dobrze, ale Norwegia jest zdecydowanie mniejszym krajem.
0: To pokazuje też, z jakim skalem wyzwania logistycznego mamy do czynienia. Co do procentów, trudno dzisiaj to przekładać na procenty, ponieważ mamy właśnie start sezonu wiosenno-wakacyjnego.
1: Czyli będziemy więcej pić.
0: Pijemy więcej napojów jest wprowadzanych do systemu i dziś dokładnie są to tygodnie, w których producenci zwiększają liczbę napojów wprowadzanych na półki do sklepów.
1: Nie ma pani takiej obawy, że z tych puszek i butelek po piwie będzie po prostu w tych butelkomatach wydzielać się niezbyt przyjemny zapach?
0: Nie zauważyłam takich efektów.
1: Bo jeszcze nie ma upału.
0: to, co zrobiliśmy, zmianę, którą wprowadziłam moją decyzją, który wprowadził mój zespół już w 2024 roku, to wyprowadzenie napojów mlecznych z systemu kaucyjnego. One faktycznie mogłyby powodować problemy sanitarne. Zostały takie problemy zidentyfikowane na przykład w Rumunii i innych krajach, które tego typu opakowania wprowadzały do systemu. Podraża to koszty funkcjonowania systemu i myśmy z tego komponentu systemu zrezygnowali.
1: A kiedy będzie ten taki kompleksowy raport na temat funkcjonowania systemu kaucyjnego?
0: Po pierwszym roku mamy obowiązek złożyć taki raport do Sejmu, ale to też będzie moment takiego dużego podsumowania, gdzie będziemy chcieli pokazać zyski ekonomiczne, ekologiczne i też efektywność funkcjonowania tego systemu, bo przypomnę, że robimy go między innymi po to, by wesprzeć producentów w budowaniu gospodarki obiegu zamkniętego. Producenci mają w tym roku już obowiązek, by odbierać w systemie około 77% opakowań. Groziłyby im kary, gdyby tego poziomu nie uzyskali. W związku z czym to jest też element wsparcia, by nie płacić zbędnych kosztów, a budować właśnie gospodarkę w obiegu zamkniętym, bo plastik nas zalewa. Jak widać, też jest duże poparcie dla rozszerzenia systemu kaucyjnego, małe opakowania szklane.
1: Pytanie, czy wejdą butelki po małpkach tak zwane, ewentualnie po winie do systemu i kiedy?
0: Osobiście jestem zwolenniczką rozszerzenia o jednorazowe szkło systemu, zwłaszcza te małe opakowania,
1: tak,
0: które zaśmiecają nam przestrzeń publiczną. Od początku, jak głosowałam, mój klub składał taką poprawkę jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu. Prawica ją odrzuciła. Będziemy chcieli do tych rozwiązań wracać. No myślę, że po tym okresie wakacyjnym, ja to już zapowiadam od dawna, będzie przestrzeń, by podjąć decyzję
1: ale
0: o ewentualnym
1: wejdzie, czy zacznie się przygotowywać?
0: No, operatorzy muszą mieć też czas na przygotowanie.
1: Bo jeżeli nie chcemy, że to 2 lata może trwać.
0: Jeżeli
1: nawet
0: nie chcemy bałaganu logistycznego, oczywiście operatorzy muszą i producenci dostać jak zwykle czas na przygotowanie
1: ile
0: się do tego,
1: czasu?
0: Do tej zmiany. Natomiast zobaczymy, tak jak powiedziałam, po wakacjach będziemy wiedzieć, gdzie jesteśmy po najtrudniejszej części sezonu z organizacją logistyki.
1: Czyli po wakacjach się pani zastanowi.
0: Nie, decyzja w tej sprawie, że ten system zostanie rozszerzony, w moim zespole zapadła i myśmy ją podjęli. To jest kwestia teraz kiedy, a nie czy.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie ją na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w faktach o trzeciej. A na koniec jeszcze informacja z ostatniej chwili. Amerykanie przeprowadzili ataki na obiekt wojskowy w Iranie. Te informacje przekazuje agencja Reutera. Więcej na ten temat powiemy w kolejnych faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dwanaście minut po drugiej. Dobranoc, RMF FM. Tutaj Anita Janczak przed mikrofonem. I jak wasza nocna zmiana? Jestem z najlepszą muzyką, tak gdyby pojawił się jakiś mały kryzys. Polecam też filiżankę czarnej, mocnej kawy. I dać głośniej teraz RMF.

Najlepsza muzyka do nocnych podróży, do kolejnej kawy na nocnej zmianie. Dodaw RMF FM, to za nami. 24 minuty po drugiej. Widzę, że ochrona z Katowic nie śpi. Jesteśmy z wami już za rogiem weekend i to kolejny ciepły. Mamy trochę lata tej wiosny, więc od razu z zupełnie inną energią na tej nocnej zmianie. 3-3-2-2. Gdzie jesteście, co robicie, tu dajcie znać. A ja wam gram najlepszą muzykę, no doubt. Kasia Popowska. To scenariusz na najbliższe minuty.

0: chociaż wiem.
1: Dobranocka w RMF FM to jest taki czas, że można pośpiewać, potańczyć z kawą, ale oczywiście nadrobić wszystkie ważne tematy z kraju i ze świata. Tomasz Waryński, Radio RMF 24.
2: Oczywiście polityka ważna, sport ważny, ale teraz to są ważne sprawy. 19 czerwca do kin wejdzie piąta część Toy Story. Ma połączyć pokolenia nieco starszych i bardzo młodych widzów. Właśnie pojawił się nowy zwiastun słynnej animacji i z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Witamy, Kasiu. Jak zapowiada się ta nowa odsłona?
3: No właśnie bardzo fajnie się zapowiada. Młoda bohaterka filmu Bonnie w tej nowej odsłonie dostaje wymarzony tablet. On jest w kształcie żaby, to znaczy to jest prostokątny tablet, tylko ma takie żabie oczy po lewej i po prawej stronie. Jest zielony i to z tym tabletem niestety te zabawki, czyli Chudy, czyli Jessie, Bass Astral, inne zabawki będą musiały walczyć o uwagę Bonnie. To jest trudne, jak dzieci mają takie gadżety elektroniczne, prawda?
2: Tak.
3: Odkurzyć
2: jest.
3: Swoje stare lalki, tego astronautę Baza, czy tego kowboja, szeryfa Chudego. Nowa odsłona ma połączyć, tak jak mówiłeś, rodziców z tym najmłodszym pokoleniem. Wątek wpływu technologii na zabawy, na sposoby spędzania wolnego czasu jest jak najbardziej uzasadniony. No takie mamy czasy. A w oryginalnej wersji, my dostaniemy z dubbingiem ten film, te animacje. No bo wiadomo, dzieciaki małe w kinach nie przeczytają
2: naturalnie
3: wszystkich napisów,
2: tak,
3: ale ci, którzy będą chcieli i będą mogli obejrzeć w wersję oryginalną, no to tam bohaterów znowu dubbingują m.in. Tom Hanks, Tim Allen i po raz pierwszy komik i prowadzący Oscarową galę, czyli Conan O'Brien, i to będzie nowa postać. Elektroniczna zabawka do nauki korzystania z toalety. No się zgodził Conan O'Brien, pewnie z przymrużeniem oka, on lubi takie wyzwania, ale też właśnie się dowiedzieliśmy, bo to ogłosił na swoich mediach społecznościowych Bad Bunny. Oficjalnie dołączył do dubbingu filmu Toy Story 5. Podłoży głos pod zupełnie nową, dosyć osobliwą postać, bo portorykański gwiazdor muzyki zadebiutuje w świecie animacji jako nowa postać. Postać nazywa się Pizza w okularach przeciwsłonecznych.
2: Musimy to zobaczyć koniecznie. Kasiu, ujawnijmy, że ustaliliśmy, że ta słynna animacja ma już ponad 30 lat.
3: Tak,
2: to jest szokujące.
3: 31 chyba nawet, to szokujące, prawda?
2: Pierwsza część była w 95.
3: Tak,
2: na czym polega fenomen tej serii, powiedz, jak uważasz?
3: Postaram się odpowiedzieć na to pytanie, chociaż oczywiście to nie jest takie oczywiste i proste. Na pewno ponad 30 lat temu Toy Story to był techniczny przełom, bo pod przykrywką bajki o zabawkach też on opowiada taką mądrą, wzruszającą historię o po prostu o byciu człowiekiem. Że masz swoje ukochane zabawki z dzieciństwa, że masz do nich jakiś sentyment, że jesteś nostalgiczny. I to był pierwszy w historii pełnometrażowy film animowany w całości stworzony na komputerze, czyli CGI. Filmy poruszają tematy te wszystkie. Można się kłócić, czy ta czwarta część jest jeszcze dobra, czy tylko pierwsze dwie, ale na pewno poruszają te filmy tematy, które rezonują i z dziećmi, i z dorosłymi, bo dzieci się bawią zabawkami, dorośli mają dzieci, które się bawią zabawkami i też kiedyś byli dziećmi. Można wymienić takie cechy jak przyjaźń, nie wiem, lojalność, strach przed odrzuceniem, bo te zabawki się jednak boją. Co będzie, jak trafimy wszystkie do pudła i kurczę, zastąpią nas wszystkie gadżety elektroniczne. Zazdrość o taką pozycję też. Tutaj i Chudy, i Buzz, czyli kowboj i astronauta, są najlepszym tego przykładem, że oni się po prostu boją, że zostaną odrzuceni. No i dorastanie, bo bohaterowie dorastają przecież, prawda, w tym filmie i zmieniają się też priorytety. Najpierw masz taką ulubioną zabawkę, z którą zasypiasz, a potem już tej zabawki nie potrzebujesz, masz nowych znajomych. I mamy tutaj też bardzo ważny motyw, moim zdaniem, takiej lojalności. To jest deficyt w dzisiejszych czasach. Te zabawki są lojalne wobec dziecka. A ta historia Andy'ego, bo zanim była Bonnie, to był przecież Andy dorastającego wraz z widzem, no to jest taka emocjonalna, unikalna więź z widzem. Teraz jest już nowe pokolenie, jest właśnie mała Bonnie i jak wypadnie ta nowa część, to musimy sprawdzić. Zapowiada się nieźle, a premiera 19 czerwca, jak mówiłeś, no to już za niecały miesiąc obejrzę, opowiem, a potem wy obejrzycie i bardzo chętnie posłuchamy, co wy na ten temat sądzicie.
2: Tak jest, jak mój syn się dowie, to na pewno będziemy tutaj już mieli plany na ten drugą połowę czerwca.
3: No właśnie, a jest piosenka, prawda, że masz we mnie przyjaciela. Kurczę, to no jak naprawdę komuś jest źle, to niech sobie włączy tę piosenkę, bo zawsze gdzieś jest ktoś, kto wam powie, że masz we mnie przyjaciela, no choćby tego jednego.
2: Ja wam powiem, że wśród naszych zabawek jest taki duży Baz. Ja zawsze czekam, aż on coś przemówi. On tam na pewno jest.
3: Baz Astral,
2: oczywiście.
3: No.
2: No dobrze, czekamy w takim razie. Kasia Sobiechowska-Szuchta, dziękujemy
3: serdecznie.
2: Dziękuję,
3: dobrego dnia.
2: Pozdrawiamy.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

I wszystko wydaje się jakieś piękniejsze, łatwiejsze przy takich dźwiękach. Chłopcy z placu broni w RMF FM. 15 minut pozostało do trzeciej. Tu dobranocka. No i tak przeglądam sobie różne portale i trafiłam, że według angielskich mediów Robert Lewandowski może zostać w Europie i dołączyć do Manchester United. To jest news, to jest ploteczka. Dla Roberta to wezwanie sportowe by było na pewno, ale co za nią? Ania w Barcelonie tańczyła z Hiszpanami, a w Manchesterze co najwyżej taniec w deszczu.

Grupa Lizar nas trochę postraszyła, ale nie. Słoneczne, bardzo pogodne dni przed nami, bardzo słoneczny weekend i ciepły. Więc nic, tylko planować jakieś fajne zajęcia na świeżym powietrzu. A my już powoli zbliżamy się do najnowszego wydania Faktu RMF FM, punktualnie o 3:00.

0: Zbliża się godzina trzecia, to czas na najnowsze wydanie Faktu RMF FM, a w studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Zapraszam ponownie. Amerykańskie wojsko przeprowadziło nowe ataki na obiekt wojskowy w Iranie. Według informacji agencji Reutera stwarzał on zagrożenie dla sił USA i komercyjnej żeglugi w cieśninie Ormuz. Rzeszów stawia na bezpieczeństwo i wygodę. Powstaną tam schrony, które na co dzień będą parkingami. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców jadących łódzkim odcinkiem A2. Tak jak wspomniałem, zaczynamy od A2 w Łódzkiem. Między węzłami Dąbie i Wartkowice zderzyły się dwie osobówki. W kierunku Warszawy przejedziecie teraz tylko lewym pasem. Zachowajcie czujność. Armia Stanów Zjednoczonych przeprowadziła kolejne ataki na cele wojskowe w Iranie, podała agencja Reutera. Według amerykańskich władz celem były instalacje, które mogły zagrażać amerykańskim żołnierzom oraz statkom przepływającym przez cieśninę Ormuz. Stany Zjednoczone miały też zestrzelić kilka irańskich dronów. Irańskie media informowały o eksplozjach w okolicach portowego miasta Bandar Abbas i uruchomieniu obrony przeciwlotniczej. To już drugi amerykański atak na Iran w tym tygodniu. My pozostajemy w temacie konfliktu na Bliskim Wschodzie, bo wcześniej Biały Dom zaprzeczał informacjom podawanym przez irańskie media o wstępnym porozumieniu Waszyngtonu z Teheranem. Nie jesteśmy jeszcze zadowoleni, oświadczył Donald Trump. Z Waszyngtonu teraz korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Nadal nie ma porozumienia pokojowego z Iranem, powiedział Donald Trump przed posiedzeniem Rady Gabinetowej. To reakcja na informacje, które publikują irańskie reżimowe media. Porozumienie wstępne z USA, które opublikowały irańskie media, nie jest prawdziwe, oświadczył natomiast Biały Dom na platformie X. Amerykański przywódca stwierdził, że Iran bardzo chce zawrzeć porozumienie, jednak Stany Zjednoczone nadal nie są z niego zadowolone. Iran jest bardzo zdeterminowany, bardzo chce zawrzeć umowę, jak dotąd jeszcze do tego nie doszło. Nie jesteśmy z tego zadowoleni, ale będziemy. Albo osiągniemy porozumienie, albo po prostu będziemy musieli dokończyć sprawę, powiedział Trump reporterom właśnie w Białym Domu.
1: To są nocne fakty RMF FM. W nich teraz Rzeszów. Tamtejsi radni poparli pomysł prezydenta miasta i w stolicy Podkarpacia powołana zostanie spółka, która będzie się zajmować budową schronów, a także gromadzeniem zapasów żywności i wody. To ma rozwiązywać problemy z niedoborem miejsc postojowych. Za dotacje do budowy schronów Rzeszów chce budować podziemne obiekty służące na co dzień jako parkingi. Jeden z nich miałby powstać obok szpitala miejskiego.
3: Będzie to infrastruktura, która w razie W będzie mogła właśnie pełnić rolę schronieniową i zabezpieczającą usługi medyczne w bezpiecznym miejscu, plus kilka lokalizacji dosyć blisko centrum, nie ukrywam, głównie właśnie z tego powodu, żeby rozwiązywać problemy parkingowe i chować auta pod ziemię, ale z drugiej strony, żeby zabezpieczać miejsca schronieniowe w tych rejonach, w których na przykład są wysokie bloki z lat 80. i nie ma miejsc schronieniowych, tam ich potrzebujemy.
1: Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek zakłada, że w optymistycznym scenariuszu w ciągu najbliższych 3 lat spółka zdoła zbudować 500 miejsc parkingowych.
4: To także są fakty.
1: A to film, na który czekają i dzieci, i dorośli. W sieci pojawił się zwiastun Toy Story 5. O nowej animacji opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
5: Tym razem młoda bohaterka filmu Bonnie dostaje wymarzony tablet w kształcie żaby. I to z nim zabawki Szelf Chudy, Buzz Astral czy Jessie i inni będą musieli walczyć o jej uwagę. She needs me.
6: You know Bonnie better than anyone. Nowa odsłona ma połączyć rodziców z najmłodszym pokoleniem. Pamiętajmy, że słynna animacja skończyła 30 lat, a wątek wpływu technologii na zabawę i sposoby spędzania wolnego czasu jest jak najbardziej uzasadniony. W oryginalnej wersji bohaterów dubbingują m.in. Tom Hanks, Tim Allen i po raz pierwszy komik Conan O'Brien.
1: Film w kinach od 19 czerwca. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM, a w niej pytanie, czy strefa czystego transportu pogrążyła w referendum prezydenta Krakowa? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, minister klimatu i środowiska Paulinę Henning-Kloskę.
7: Ten postulat pojawiał się wśród osób, które szły na referendum, ale powiedzmy sobie szczerze, Kraków w bardzo kontrowersyjny sposób wprowadził strefę czystego transportu.
8: Czyli prezydent popełnił błąd.
7: Uważam, że wprowadzając strefę czystego transportu trzeba równoważyć też rozwój transportu zbiorowego, miejskiego, a nie być nastawionym na zarabianie na strefie czystego transportu. Trochę mam wrażenie, że źle te komponenty w Krakowie wyważono, ale będzie nowi kandydaci, na pewno będzie to element kampanii w Krakowie.
8: Będzie kandydat klubu centrum?
7: Służymy, nie podjęliśmy jeszcze w tej sprawie decyzji, natomiast ja i mój zespół służymy oczywiście pomocą Radzie Miasta Krakowa, która pozostała, by zastanowić się, jak poprawić logistykę, zarówno jeżeli chodzi o transport miejski, by on był tańszy, bo te komponenty w dyskusji w trakcie referendum również się przebijały, i jak zorganizować dobrze strefę czystego transportu.
8: Czyli nie ma jeszcze decyzji w sprawie kandydata klubu centrum, a będzie jeden kandydat koalicji w Krakowie? Czy pani zdaniem to jest niemożliwe?
7: Nie ma takiej decyzji. Chyba jest to niemożliwe. Niektóre środowiska, jak Lewica, ogłosiły już start swoich kandydatów i to jest naturalne. Jesteśmy w ciszy. Jesteśmy w ciszy wyborczej i partie polityczne będą wykorzystywały niewątpliwie do mobilizacji swojego elektoratu te wybory uzupełniające w Krakowie.
8: A nie ma pani takiej obawy jako ministra tego rządu, że to jest czerwona kartka dla rządu i być może kierunek zmian? Jak się patrzy na sondaże, to Koalicji Obywatelskiej właśnie spadło. Większość koalicjantów nie wchodzi poza Lewicą. No i wygląda na to, że rządzić będzie, jeśli zgodzi się na to Grzegorz Braun.
7: Wszystko zależy od, moim zdaniem, strategii wyborczych, które przyjmiemy w roku przyszłym, i czas pewnie końca roku to będzie czas kształtowania strategii, a one potrafią przewrócić wyniki wyborcze.
8: A strategia wyborcza centrum jest jaka? Na listach Koalicji Obywatelskiej?
7: Będą podjęte decyzje, na pewno będzie pan redaktor o niej słyszał.
8: No z całą pewnością będę słyszał, ale chciałem się dowiedzieć.
7: Rozpatrujemy różne scenariusze. O, bardzo dobra decyzja. Wczoraj zostało zarejestrowane w końcu po prawie 3 miesiącach nasze stowarzyszenie w Sądzie Rejestrowym w Warszawie. Czekaliśmy długo.
8: Ile macie członków?
7: Sprawa była przewlekła. Kilkuset członków mamy, ale tak naprawdę w tej chwili dopiero możemy otworzyć konto, zacząć formalnie naszą działalność społeczno-polityczną i na pewno będą przyspieszenia w tym zakresie.
8: A będziecie przyspieszać w sprawie liczby wiceministrów, bo mamy pierwszą wiceminister sportu i turystyki z waszego klubu, Żaneta Cwalina-Śliwowska. Będą następne?
7: Bardzo się cieszę, że bardzo liczna reprezentacja kobiet sportu ma teraz swoją reprezentację kobiety
8: w kierownictwie
7: sportu.
8: Rozumiem, że bardziej się pani cieszy, że pani klub ma tą
7: przedstawicielkę. Ale to, wbrew pozorom, to jest też bardzo ważne, żeby przedstawicielka tej części społeczeństwa i zawodniczek była w kierownictwie ministerstwa, ale przede wszystkim Żaneta poszła do ministerstwa z konkretną agendą spraw do załatwienia. Będziemy ją niebawem przedstawiać. Na razie pozwólmy jej się zalogować do ministerstwa rozpędzonego, bo jednak trudniej wchodzi się do takiego zespołu w trakcie już sezonu politycznego. Tak, rozmawiamy o kolejnych osobach, ale tak jak powiedziałam, tu nie chodzi o stołek dla konkretnej osoby, tylko o sprawy i o konkretną agendę do załatwienia. Chcielibyśmy bardzo wzmocnić głos w gospodarce i o tym też rozmawiamy.
8: Panie minister, wróćmy do tematów segregacji odpadów i tak dalej. Coraz więcej warszawiaków, nie tylko mieszkańców innych miast, dzwoni do nas, pisze i mówi, jesteśmy wściekli. To znaczy tak, butelki nosimy sami. Sporą część śmieci, takich bardziej skomplikowanych, musimy sami zawieźć na PSZOK, często stojąc w gigantycznej kolejce. Są w Warszawie PSZOKi, gdzie się stoi 2 godziny, żeby oddać śmieci. Są takie, gdzie się nie stoi, to też jest prawda. A teraz jeszcze nam podnoszą ceny za wywóz śmieci. No co wywołuje zrozumiały gniew, złość i rozżalenie?
7: Jeżeli rośnie płaca minimalna, jeżeli rośnie płaca średnia i trzeba więcej zapłacić kierowcom, którzy zajmują się logistyką, przewożeniem śmieci, jeżeli więcej trzeba zapłacić za transport, bo rośnie cena benzyny na stacjach, to niestety rośnie koszt obsługi
8: odpadów. Panie minister, ale jeżeli się więcej obowiązków daje na mieszkańców, to powinny spaść. To znaczy, jeżeli ja sam muszę wywieźć elektrośmieci, sam muszę wywieźć stare ubrania, sam muszę wywieźć stare buty, no to jakby to powiedzieć, to koszty tego spadają.
7: Dla
8: mnie rosną.
7: To oczywiście wymaga też gimnastyki ze strony samorządu, by lepiej organizować te frakcje, które pozostają. Natomiast to, co powiedziałam, wzrost kosztów wywozu odpadów wynika z wzrostu kosztów płac i z wzrostu kosztów transportu i to są wzrosty, które często ciężko kwestionować.
8: Ale ludzie płacą więcej, a jeszcze muszą zapłacić za benzynę, za dojazd i zapłacić swoim
7: i
8: czasem, żeby to zawieźć gdzie indziej.
7: Nie chcę tu bronić samorządów, tak jak powiedziałam, one są tego, by organizować logistykę, ale muszą też więcej zapłacić za pensje i muszą więcej zapłacić za transport.
8: Więc ludzie płacą dużo więcej i piszą w internecie, piszą na różnych mediach społecznościowych, piszą tak. Ja się już nie dziwię ludziom, którzy wywożą te śmieci do lasu, bo jak mam wstać 2 godziny do Pszoka i jeszcze zapłacić więcej za wywóz śmieci, to mi się to przestaje podobać.
7: A to podraża koszty funkcjonowania systemu, bo te śmieci też trzeba zagospodarować i nie pochwalajmy i nie będę pochwalać.
8: Ja tylko mówię, że ludzie
7: zaśmiecania
8: są
7: lasów, rzek, łąk i jezior. Natomiast co zmieni, co może zmienić tę sytuację w systemie, to rozproszona odpowiedzialność producenta, którą wprowadzamy w Polsce w pełnym zakresie, czyli producent, który wprowadza odpad do systemu, będzie w związku z tym ponosił koszty, co będzie, liczymy, sprawiało, że każdy producent 3 razy zastanowi się, czy dany odpad wprowadzać do systemu, a to jest przykład tak zwanej marchewki w markecie, w opakowaniu i bez.
8: Dobrze.
7: No, każda marchewka pozostawiająca po sobie ślad. Worek plastikowy i stanowi dodatkowy koszt utylizacji odpadów.
8: Co z tymi turbinami? Bo pojawiła się informacja, że jednak będziecie wzmacniać te turbiny, które już działają.
7: Energia z wiatru na lądzie jest najtańszą energią dostępną dzisiaj w polskim systemie elektroenergetycznym. I od początku mówiliśmy, że jeżeli chcemy obniżać koszty energii w Polsce, obniżać rachunki za energię, potrzebujemy najtańszej energii w systemie w większym zakresie, ale również dlatego, że ona stabilizuje system, równoważąc energię ze słońca, która jest bardziej dostępna wiosną i latem, a ta produkowana przez turbiny wiatrowe na lądzie generuje więcej energii jesienią i zimą. I to się fajnie nam układa i stabilizuje system w układzie 12-miesięcznym. I ja już mówiłam o tym, kiedy pan prezydent zawetował ustawę wiatrakową, że nie poddamy się i będziemy korzystać oczywiście zgodnie z prawem z tych możliwości pozaustawowych. I tak, wczoraj Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów, które wprowadza do polskiego porządku prawnego zasady tak zwanego repoweringu, czyli modernizacji turbin wiatrowych na lądzie w sposób szybki i bezpieczny.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski. Całej rozmowy możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A my polecamy najlepszą muzykę na nocną zmianę do nocnych podróży. A może ktoś właśnie zaczyna dzień? No to mówimy piękny dzień dobry, 12 minut po trzeciej, Anita Janczak, dobranocka w RMF FM i bardzo romantycznie zaczynamy tę godzinę. Eric Carmen. Już

się tańczyć. Sylwia Grzeszczak, Liber, RMF FM, to za nami. 26 minut po trzeciej. Może słuchacie nas po cichu, żeby nikogo nie obudzić. Może na słuchawkach, może w aucie, może w pracy. Jesteśmy tu razem. Dobranocka w RMF FM. No najbardziej zazdrościmy tym, którzy są w drodze teraz na lotnisko na jakieś super wakacje. Pozdrawiamy was gorąco. Na nocnej zmianie najlepszą muzyką dajemy też wam najpiękniejsze wspomnienia, ale nowości też dla was gramy. I w tej godzinie najnowsza propozycja od Mroza. To już za parę minut będzie też fragment powieści. Koniecznie bądźcie z RMF FM.

Na razie trafia się robota u Marka Glazera, okulisty. Mieszka na Nord, elegancko nad jeziorem. A tu w nocy ulewa. W dzień też. Tego jeszcze nie widziałem. Miasto zalane. Autostrady to rzeki. Wystają tylko dachy samochodów. Traki, szoferki do okien w wodzie. Będzie sporo odszkodowań, mówią miejscowi. Małe uliczki jak kanały w Wenecji. Parki jak jeziora. Pada cały czas. Potop czy co? Od 1953 roku nie było czegoś takiego, mówią. Chicago po paru miesiącach

prostu żegna mnie i płacze. A co było dalej? O 12 lecimy do Kalifornii na 10 dni. Na lotnisku profesor Europejczyk przeżywa szok. Do zamówionego koniaku barman wrzuca mu 3 kostki lodu. I lecimy. A potem? Jedna bajka. Wariactwo. Wszystko zaskakuje jedynością, a przecież czułem się tam jak w domu, jak w Europie. San Francisco najpiękniejsze w Stanach, to żadna Ameryka. Nie z amerykańskich schematów, cudownie europejskie, opromienione francuską architekturą i takąż atmosferą. Golden Gate, Alcatraz, wycieczki, chińska dzielnica, kolacje u znajomych, Polacy są wszędzie. Mieszkamy w Concord u Pakulskiego. W ogóle nie ma tu czarnych, bo tu jest siedziba Ku Klux Klanu, tłumaczy gospodarz. Występy w Sacramento, klub pełen, entuzjazm. We Frisco 250 osób. Na zakończenie wszyscy wstają. Odwiedzam w hotelu Maśkę. Opiekowała się mną, jak Krystyna wyjechała do Anglii. Jest pilotką włoskich grup. Lot do Los Angeles, zwiedzanie. Występy w kościele baptystów o 12 w południe. Gramy na tle ołtarza. Znowu sukces. Wieczorem główny występ. Ludzi 300, brakuje miejsc. Program ponad 2 godziny. Wstają, kwiaty, mowy, kolacja, znajomi i... Tak przez cały czas. Kolacja u hrabiego Adama Tyszkiewicza w Bel Air. Wesoły i kontaktowy hrabia. Wjechał na koniu jako uła na doroczny polski bal. Disneyland. Studio Universal. W prezencie dostaje figurkę Oscara dla najlepszego aktora. $12. Lekki wypadek samochodowy, bez ofiar i kłopotów. Pierwsza przyjechała straż pożarna, potem pogotowie. Tu taka kolejność. Wracamy Jet America przez Stany. Nad Grand Canyon do Chicago, naszego polskiego. Jasiek ma dobrą nową pracę. Włodek kupił nową kuchnię, a ja już chcę do domu.

0: a w RMF FM kolejny odcinek opowieści Stefana Friedmana o jego barwnym i niezwykłym życiu.
1: Korek. Pomimo licznych wyjazdów, pracy w teatrze i filmie, nie rozstawałem się z moim ukochanym radiem. Nie wierzyłem, że istnieje życie pozaradiowe. Tak jak nie wierzyłem, że Ziemia jest płaska i utrzymuje się na czterech słoniach. Chociaż bywały momenty, że miałem wątpliwości. Wymyśliłem magazyn rozrywkowy Korek, oczywiście w Trójce. To początek lat 90. Zorganizowałem doborową grupę autorów i aktorów. Doborowość polegała na nadawaniu na tych samych falach żartu, humoru, inteligencji i talentu. Jonasz mnie uczył: pamiętaj, masz mieć jedyną zachciankę w pracy, rób to tylko ze zdolnymi. Musi wyjść. Każdy pisał swoje. Jurek Górzański ze Starszych grał w Polonii Warszawa. Był jeszcze z grupy poetyckiej w Hybrydach. Nieznany wtedy, a przez nas odkryty Mietek Kotiuk, zwyczajny nauczyciel z Moniek, miał później pisać zgrabne fraszki do Teletygodnia. Wojtek Bukat, do jednej szkoły chodziliśmy, napisał niezłą książkę o słynnym Gienku Frajerze ze Stodoły. Pisał do Korka nikomu wcześniej nieznany Piotr Jędrach. Tworzył poeta, malarz, gliptograf i scenograf telewizyjny Jacek Maria Hohenze. Potem mi się przydał, a ja jemu na płockiej scenie. I przyjaciel Jonasza i mój, Sławek Kozłowski. A przychodzili ponad 10 lat do studia, żeby brać udział w tym. Koledzy, przyjaciele, Joasia Wizmur, Krysia Kozanecka, Jerzy Dominik, Witold Pyrkosz, Roman Wilhelmi i trochę innych dochodzących. A zaczynał się Korek od pogody. I w pseudorapowym stylu rusza bit z winylu. Dzień dobry, ukłony dla żony i dzieci. Jak leci? Już kapie, przypatrzmy się mapie. Na zachodzie stara odzież, a u nas ciuchy na wagę. Poproszę 3 kilo garsonki, ale bez koronki. I 10 deka kołnierzyka, bez plastyka. Od karczku 3 nogawki i rękaw. Z bluzki na zimne nóżki, a moherek na deserek. Pogoda się pogorszy, za to prognoza polepszy. Lekkie chłody sięgną brody, a przymrozki kostki. Mogą nastąpić opady deszczu i śniegu, a nawet niektórych części garderoby. Oby nie spodni. Mężczyzna dużo traci, jak nie ma gaci. Prawdziwa gwiazda ma limo na oku i fotografa z boku, co ją cyka, jak w tłumie przemyka po czerwonym dywanie, a nie baranie, jak w kolejce stoi po parę flaszek napoi. Każdy chciałby do Hollywood, bo tam jest good. Playboye i kowboje, Presleye, drapacze i apacze, Indianie, co cwanie, sprzedali Manhattan za $24, kumasz stary? Czytałem Hamleta, facet mówił do czaszki pod wpływem flaszki. Emeryci będą syci, dostaną 2 złote z serca głębi na bułkę dla gołębi. I myśl ludowa z okolic Korbielowa. Schował się księżyc za chmurkę, wszedł poeta na górkę. Zamiast liry wziął flaszkę, chciał napisać fraszkę. Wypił i się zdumiał, okazało się, że nie umiał.

Potem były wiadomości. Odbył się strajk pracowników służby zdrowia. Wylegli oni w południe przed izby przyjęć, szpitale, przychodnie zdrowia. Z pełnym poświęceniem przerwali swoje zajęcia, żeby zademonstrować, że mają tak samo za mało jak wszyscy. Chorzy również solidaryzowali się w proteście lekarzy i pielęgniarek, zwłaszcza ci, którzy byli w trakcie zabiegów, kroplówki czy operacji. Jeden z nich z otwartą raną krzyczał: jak dorżniecie służbę zdrowia, to potem dorżnijcie i mnie. Bohaterski pacjent dostał brawa, a od siostry paczkę waty. Ogłoszenie w gazecie kulturalnej. Hamlet w dramatycznym. Pierwszych 20 czytelników z gazetą w ręku obejrzy sztukę za darmo, a następne dwie, które przyjdą, będą musiały niestety zapłacić. Z tym, że bilet na miejscu zwalnia od płacenia za szatnię, a to z kolei daje 10% zniżkę w bufecie. Rachunek z bufetu upoważnia do kupienia ulgowego biletu tramwajowego, którym wrócimy do domu. W domu zażyjemy kardiol po tym artystycznym wydarzeniu bez wzywania pogotowia. Śpiewano też piosenki specjalnie pisane do magazynu Korek. Niektóre kawałki znajdą się w tym dziele, a bardziej dociekliwi będą mogli usłyszeć oryginały na YouTube. Korek miał się coraz lepiej. Sprawdzał się zgrany i zdolny kolektyw. Świetny był odzew u słuchaczy. Oryginalne teksty, które przez eter dochodziły do świadomych odbiorców. Narzuciliśmy styl. Na antenie byliśmy ponad 10 lat, a może i dłużej. Okazało się jednak, że to wcale nie jest potrzebne w radiu. W 2001 roku z Moskwy wrócił korespondent polskiej telewizji, idealny kandydat na dyrektora Trójki. Stwierdził, że za dużo jest audycji poświęconych literaturze i teatrowi. Odeszli wtedy Paweł Sztompkę, Tomasz Sianecki, Paweł Kostrzewa. Słuchalność spadła do 4,3%. Nowy dyrektor zdjął korek, a zapytany, czy słuchał, odpowiedział, że nie. To dlaczego pan zdejmuje? Bo mi się nie podoba. Braku w kulturze nie da się nadrobić umiarkowanym piciem. Skojarzyło mi się to bez związku, ale zdanie głupie nie jest. A jak nie jest, to niech będzie. Przed głupotą nie można uciec. Możemy co najwyżej z tej naszej głupoty uczynić głupotę osobistą, niepowtarzalną i twórczą, uważa Matthias van Boxel. Jeśli o mnie chodzi, to staram się jak mogę, a jak nie mogę, to staram się podwójnie. Tylko że nikt na tyle bystry nie jest, by rozpoznać własną głupotę. A trudno wyobrazić sobie świat bez głupoty. Z głupim nie da się rozmawiać poważnie. Czy to nie piękne? Rozmowa dla samej rozmowy. Już to przerabialiśmy. Odpadłoby tyle cudownych głupstw i ogłupień. W idealnym świecie bez głupoty można by zwariować z poważnych i mądrych nudów. A przede wszystkim nie istniałoby powiedzenie: ej, nie wygłupiaj się. No to co ja bym robił? Wiem, teatr bym robił własnoręcznie.

Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

bajka. I nadszedł taki moment i odpowiednia chwila. A zaczęło się to w Londynie. Zaprosił nas tam na jubileusz Ogniska Polskiego dawny przyjaciel z czasów estradowych, Jurek Jarosz. Przed laty prowadził pokazy mody przed seansami w kinie Moskwa, a w Londynie organizował występy artystów z Polski. Zmontowałem program rozrywkowy, skromny i raczej kameralny według zamówienia, ale różnorodny. Ewa Błaszczyk zaśpiewała ładnie i poetycko "Ja nie odchodzę, kiedy trzeba". Waldek Ochnia, parodysta o 100 głosach, mówił Wałęsą i Michnikiem. I ja w swoim repertuarze. To był taki teatrzyk prawie kabaretowy. Po skończonym występie oczywiście, że się podobał, był kieliszek wina, prezydentem Kaczorowskim i jego żoną i kilkoma znanymi londyńskimi Polakami. Jedna z kobiet przyglądała mi się jakoś specjalnie. Podeszła i powiedziała: "Pan powinien robić i grać w farsach. Ma pan angielski styl bycia na scenie. Dokładnie taki, w jakim powinno się tworzyć komedię". Nie miałem pojęcia, że taki jestem. A to była królowa tłumaczy fars angielskich na polski, Elżbieta Woźniak. Zrobiłem potem około 20 przedstawień w jej przekładzie. Chyba możemy sobie podziękować, no nie, Elu? A zacząłem od farsy Dzikie żądze Johna Tobiasa w Teatrze Bajka w Warszawie. Teatr Bajka, przerobiony z kina o tej samej nazwie, miał burzliwe początki, ciekawy rozwój i dramatyczny koniec. Tak by można w skrócie. Najpierw działał jako scena TVN-u, potem ktoś go sprzedał, a ktoś kupił. Dyrektorem został Zenek Dondajewski, do tej pory dyrektor Teatru Komedia na Żoliborzu. A ponieważ u Zenka wystawiałem jako autor sztuk dla dzieci Przygody podróżnika Pipsa i W naszym domu straszy, to dostałem propozycję reżyserowania. Reżyserowałem już wcześniej, ale w radiu, nie licząc składanek rozrywkowych. Tu w Bajce był prawdziwy teatr z biletami na przedstawienie, miejsce idealne, Marszałkowska, róg Rysiej, centrum stolicy. Teraz tylko dobrać repertuar i kolegów do grania. No i udało się. Tam właśnie zrealizowaliśmy nieznaną i niegraną w Polsce sztukę Johna Tobiasa z Nowego Jorku pod tytułem Dzikie żądze. Państwo Gryfin to zamożne małżeństwo w zaawansowanym średnim wieku. Mieszkają w bogatej dzielnicy Londynu. On prezes dużej firmy, ona przystojna i nieco znudzona brakiem zajęcia. Dorobili się synka na Oksfordzie i domku na wsi. Wszystko im się układa poza jedną rzeczą. Przestał im wychodzić seks. A przecież wiadomo, że regularne uprawianie seksu podnosi sprawność organizmu, zwiększa jego wydolność i dotlenia każdą komórkę. Pobudza krążenie, jedna namiętna noc może zastąpić kilka godzin na siłowni. Działa rozluźniająco i usuwa ból głowy. Przypadkowo trafiają na poradnik doktora Baumgartnera "Zrealizuj swoje fantazje". I tu się zaczyna cyrk. A dołączają do fantazji włamywacz i dozorca. Dalej nie da się opowiedzieć. Trzeba by zobaczyć. A zwłaszcza ponętną Ankę Korcz.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Tu padają ważne deklaracje.
2: Nie będzie podatku od systemu kaucyjnego.
3: No dobrze, jak może...
2: Odzyskujemy pieniądze, które sami za kaucję uiszczamy. Drobne zarobkowanie, nawet jak ktoś pójdzie na spacer, zbierze opakowania, oddaje. Nie jest to objęte żadnym opodatkowaniem.
1: Poranna rozmowa w RMF FM i politycy bez cenzury. Już dziś po 8:00 prezentuje Tomasz Terlikowski.
4: A na zegarach już 4:00, słuchamy faktów RMF FM, a ma je dla nas Karol Płaczkiewicz.
5: Bez łańcuchów i ponad podziałami jest szansa, że w najbliższych dniach Sejm przegłosuje ustawę łańcuchową. Sanepid szykuje nowe procedury w związku z wirusem Ebola. Do ustalenia dziennikarza RMF FM. W ponad 350 miejscowościach we Francji padły majowe rekordy temperatury. Jest 4:00. Zaczynamy. Ustawa łańcuchowa ponad politycznymi podziałami. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu Sejm przegłosuje przepisy wypracowane przez posłów i kancelarię prezydenta. Wczoraj odbyło się drugie czytanie projektu zakazującego stałego trzymania psów na łańcuchach. Na czym konkretnie polega kompromis, wyjaśni nasz dziennikarz Michał Krasoń.
6: Ustawa nie zawiera minimalnych wymiarów kojców. Przypomnę, to jeden z głównych powodów prezydenckiego weta wobec poprzedniej ustawy. Teraz te wymiary ma określać minister rolnictwa, mówi Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
7: Ustawa określa zasadę, rozporządzenie będzie precyzowało techniczne standardy. Liczę na to, że ta ustawa zostanie przyjęta również ponad politycznymi podziałami, ponieważ zwierzęta czekały już na to zbyt długo.
6: To w końcu dobry projekt, mówi Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości.
8: Wyeliminowaliśmy z tej ustawy te najbardziej szkodliwe i kontrowersyjne zapisy. Chcemy te łańcuchy zdjąć.
6: Głosowanie nad projektem ustawy w piątek.
5: Polska jest w Kanadzie stawiana za wzór, jeśli chodzi o inwestowanie w obronność, powiedział w Ottawie Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas targów Kansek szef MON podkreślił, że Polska i Kanada chcą mocniej współpracować w przemyśle zbrojeniowym, także przy wspólnej produkcji sprzętu wojskowego. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw SAFE, dodała, że Polska chce, by zagraniczne firmy działały razem z polskimi, jeśli chcą sprzedawać sprzęt naszej armii. W ramach programu SAFE Polska ma dostać miliardy euro na modernizację wojska i planuje podpisać około 40 nowych umów. Sanepid przygotowuje dodatkowe procedury dotyczące wirusa Ebola, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza ponad 900 podejrzeń zakażeń w Afryce Środkowej. Zmarło ponad 200 osób. Ebola to jeden z najgroźniejszych patogenów znanych medycynie. Na czym mają polegać nowe procedury w naszym kraju?
9: To będzie dodatkowy nadzór nad osobami, które wracają do Polski z krajów, gdzie jest zagrożenie, na przykład z Ugandy czy z Konga. Takich osób jest bardzo mało, ale mogą się pojawić, przyznaje główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
10: Pracownicy medyczni, pracownicy NGO-sów mogą się pojawić, wracający z Afryki. Tutaj no, jest bardzo ważne, żebyśmy byli również przygotowani na szybką diagnostykę w kierunku eboli.
9: Służby sanitarne uspokajają, że zagrożenie związane z wirusem Ebola w Polsce jest wciąż bardzo niskie. Ryzyko dotyczy obecnie Afryki Środkowej.
5: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Ja dodam, że dziś w sprawie przygotowań zbierze się rządowy zespół do spraw chorób zakaźnych.
4: Fakty prosto z Francji.
5: Tam wielka fala upałów. Majowe rekordy temperatury padły w ponad 350 miejscowościach w całym kraju, informuje nasz korespondent Marek Gładysz.
11: Najbardziej zadowoleni ze słonecznej pogody są oczywiście turyści w nadmorskich kurortach. Tłoczno zrobiło się zarówno na plażach francuskiej Riwiery, jak i nad Atlantykiem, a nawet na północy Francji. Rekordowe upały, które mają trwać do końca tygodnia, sprawiają jednak kłopoty na przykład turystom zwiedzającym Paryż, którzy szukają cienia, nie mówiąc już o mieszkańcach francuskiej stolicy, którzy na przykład pracują w biurach bez klimatyzacji. Upały nadeszły zbyt szybko, 35 stopni w cieniu to za dużo. Trochę z tego powodu cierpimy, tłumaczy mi paryżanka w ciemnych okularach. Ministerstwo Oświaty nie wyklucza okresowego zamknięcia szkół w niektórych regionach.
5: A z Francji w faktach przenosimy się do Wrocławia. Tamtejszy rynek zamienił się w miejsce pachnące kwiatami i regionalnymi przysmakami. Jak donosi nasza reporterka Martyna Czerwińska, aż do 28 czerwca potrwa tam jarmark świętojański. Jest aż 70 stoisk z rękodziełem, a przy jednym z nich Galina Kowalski, twórczyni biżuterii.
12: Kocham niesamowicie Wrocław, bo tutaj niesamowita ilość ludzi z moich stron, chociaż ja też, mój tata Polak, mama Ukrainka. Jest ogromna ilość gdzieś ludzie. Ludzie kupują. 10 lat temu i teraz to jest niebo i ziemia, dlatego że ludzie bardziej doceniają rzeczy tworzone ręcznie, mniej kupują chińskie, doceniają tą pracę, co my, rzemieślnicy, wykonujemy.
5: Na wrocławskim rynku na gości czeka kuchnia z różnych stron świata. W poniedziałek na uroczystej gali podsumowano sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Na miejscu był także nasz dziennikarz Patryk Serwański, który porozmawiał z dyrektorem sportowym Lecha Poznań Tomaszem Rząsą, najlepszym napastnikiem Ekstraklasy Karolem Czubakiem z Motoru Lublin oraz z najlepszym uznanym za najlepszego piłkarza sezonu Bartoszem Nowakiem z GKS-u Katowice.
3: Piłkarz sezonu? To brzmi dumnie. Jakby pan opisał emocje związane z takim wyróżnieniem?
13: No, brzmi bardzo dumnie. Największe wyróżnienie, jakie można w sezonie Ekstraklasy osiągnąć, więc to jest wielka nobilitacja i wielka duma, która płynie z mojej strony i dziękuję bardzo dla ludzi, którzy to wybierali, dla zawodników i dziękuję za to, że mogę tutaj być i to odbierać takie nagrody.
3: Oczywiście świetny sezon GKS-u Katowice, ale jakby pan opisał ze swojego punktu widzenia, jakie środowisko stworzył trener Rafał Górak dla pana, że pan tak dobrze się w tym systemie odnalazł, co pokazują te świetne liczby?
13: Myślę, że to nie tylko trener i tak samo to nie tylko ja tworzę tą atmosferę. To jest cała drużyna, gdzie i wszyscy ludzie, którzy są z nią związani, którzy tworzą naszą społeczność Gieksy, bo wszyscy czujemy się ze sobą dobrze, wszyscy siebie napędzamy i wielokrotnie już pokazaliśmy, że każdy potrafi dać coś od siebie, każdy daje to, co ma najlepsze. Każdy w różnych momentach jest liderem i to, że ja tu dzisiaj stoję i odbieram najlepszego zawodnika, to też jest wielka zasługa całej mojej drużyny i wszystkich ludzi związanych z Gieksą.
3: Grał pan już w paru drużynach, nawet jak to jest ten sam klub, to on, przecież kadra zmienia się z roku na rok. Powiedziałby pan, że ten sezon w GKS-ie pod tym względem był wyjątkowy w pana karierze, że ta grupa, która się stworzyła, była wyjątkowa w jakimś sensie?
13: Tak, grupa, którą mamy już w Gieksie od mojego przyjścia do Gieksu już jest wyjątkowa i nawet jak dochodzą nowi zawodnicy, to oni też bardzo szybko się wkomponują w drużynę, też dają coś od siebie i też się dobrze w niej czują, tak jak my wszyscy, więc to nie jest coś, co się dzieje od tak, to się buduje od wielu, wielu lat, są ludzie, którzy są w tym klubie po 7 lat, są zawodnicy, którzy byli tutaj 2 lata, a są zawodnicy, którzy dają miesiąc i każdy jest potrzebny, każdy tutaj pasuje i każdy czuje się ze sobą dobrze.
3: Ja wiem, że teraz wakacje, ale przed wami wielkie wyzwanie, europejskie puchary. Będzie na pewno gdzieś przypominany ostatni mecz GKS-u sprzed lat w pucharach, czyli porażka w 2 meczu z Cmentarnicą Skopie. Tego doświadczenia GKS-owi w pucharach brakuje, bo w ostatnich latach go tam nie było. To będzie pana zdaniem naprawdę duże wyzwanie, czy po prostu wielka przygoda i trzeba to rozpatrywać bardziej w formie ekscytacji, a nie jakiegoś stresu, nerwów, presji?
13: Nie wiem, na dzisiaj się jeszcze nie zastanawialiśmy, co to przyniesie. Na razie dzisiaj się jeszcze jesteśmy w fazie cieszenia się z tego, co osiągnęliśmy w tym sezonie, bo po każdej dobrej wykonanej pracy musi przyjść też czas na odpoczynek i relaks i rachunek i docenienie tego, co się osiągnęło, tak? A dopiero po powrocie do treningu będziemy się skupiać na tym, co przed nami, jakie wyzwania przed nami, ale na pewno awans do pucharów nie jest po to, żeby był jakąś przygodą, tylko to jest coś wypracowanego i wiemy, że jak już gramy w tych rozgrywkach, już tak długo pracowaliśmy, żeby tutaj być, to nie chcemy tu być na chwilę, ale to jest wszystko przed nami.
3: Kierunek wakacyjny?
13: Odpoczynek z rodziną.
3: Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha Poznań. Tomku, sezon zakończony, ale to nie oznacza końca pracy, bo jakaś część pracy się zakończyła, ale rozpoczyna się od razu nowa część pracy. Dużo będzie tych zadań?
14: No, bardzo dobrze to ująłeś. Ten gorący okres, kiedy walczyliśmy na samym końcu o mistrzostwo kraju, wiele emocji i wiele ciężkich, trudnych decyzji, to już za nami i tak powiedziałeś, otwiera się nowy rozdział, przygotowanie do nowego sezonu. To planowanie zespołu, kadry naszej rozpoczęliśmy już w wrześniu, październiku tamtego roku. No i teraz po prostu kontynuujemy nasze działanie, kontynuujemy naszą pracę. Także absolutnie jesteśmy w pełni pracy i gotowi na kolejne wyzwania. Tak.
3: Duża drużyna musi przejść zmian, żeby zrobić ten kolejny krok do przodu. Mówiłeś o tym przy okazji podpisania nowej umowy z trenerem, że ma być ta jakość, że jest ten rozwój w drużynie, że to są te ważne elementy. Ta drużyna potrzebuje dużo?
14: no, musimy być gotowi na wszelkie ruchy, bo nasi wychowankowie pokazali naprawdę świetną robotę w tym sezonie i zainteresowanie nimi jest spore, także musimy przewidywać niektóre ruchy i być gotowymi, także tak, musimy działać wielotorowo, natomiast tak naprawdę na zespół mamy szeroką kadrę, mamy zespół mocny, więc tak jak powiedziałeś, aż tych ruchów nie powinno być aż tyle, natomiast chcielibyśmy jeszcze więcej jakości w naszym zespole, więc na tym się będziemy skupiać.
3: Powiedz ze swojego doświadczenia, taka na przykład nagroda jak nagroda obrońcy sezonu dla Mońki, ona podbija cenę takiego piłkarza potencjalnie?
14: Wydaje mi się, że przede wszystkim gra jego na boisku. Przyjeżdżają kluby z Europy oglądać również jego, więc pewnie się skupiają na tym, co widzą, skupiają się na liczbach, na tym, co mogą przeczytać, zobaczyć i zebrać opinie ze środowiska i to jest przede wszystkim decydujące.
3: To na koniec pytam w ten sposób, czy możesz powiedzieć mniej więcej, kiedy możemy spodziewać się jakichś pierwszych informacji o ruchach do klubu, bo na to czekają kibice. Zaczęły się piłkarskie wakacje w jakimś sensie, ale to na to będą czekali, zanim rozpoczną się sparingi, zanim ruszy Ekstraklasa.
14: Tak, no nie chciałbym absolutnie w tym momencie deklarować, dawać jakichś dat, ponieważ wszyscy wiemy, jak to z transferami bywa. Transfery lubią ciszę i jak najszybciej oczywiście chcemy ich dokonywać i zrobimy wszystko, żeby tak to się stało.
3: Karol Czubak, napastnik Motoru Lublin, najlepszy napastnik Ekstraklasy. Piękne wyróżnienie. Spodziewałeś się, że będzie taka nagroda?
15: Nie, jeśli mam być szczery, to się nie spodziewałem, ale na pewno fajnie. Cieszy to, że ktoś docenił moją ciężką pracę, bo naprawdę dużo pracy włożyłem w tym sezonie i jestem dumny, że mogłem cię stanąć na scenie i odebrać tą nagrodę.
3: Taki sezon był ci potrzebny, żeby utwierdzić się w tym, że ty umiesz te bramki strzelać, że możesz to robić na takim poziomie?
15: Nie, ja wiedziałem, że sobie tutaj poradzę w Ekstraklasie. Nie potrzebowałem takiego sezonu, bo strzelałem już wcześniej regularnie, więc tylko mnie to utwierdziło w tym, że idę dobrą drogą.
3: Chciałbyś w tej Ekstraklasie dalej strzelać, czy znowu spróbować sił gdzieś w innej lidze?
15: Zobaczymy. No na pewno nie zatrzymam się na 18 bramkach w Ekstraklasie i będzie ich więcej. No wiadomo, że też będę chciał w pewnym momencie spróbować swoich sił z powrotem za granicą, bo to też jest marzenie każdego chłopaka, żeby zagrać w lidze top 5 czy w dobrym europejskim klubie, więc ja będę do tego dążył.
3: No i oczywiście marzeniem, jak już dzisiaj też powiedziałeś na scenie, jest gra w reprezentacji. To jest marzenie, cel każdego, kto zaczyna gdzieś na podwórku grać w piłkę. Ty tego celu, wydaje się, jesteś blisko po tym, co powiedział trener Jan Urban dzisiaj ze sceny.
15: No zobaczymy. No, ja na to ciężko pracowałem ten sezon. Gdzieś rok temu nikt o tym nie myślał, że taka osoba jak ja może być blisko reprezentacji, a dzięki temu sezonowi zapracowałem, mam nadzieję na to, że uda mi się tam pojechać, bo spełniłyby się praktycznie wszystkie moje marzenia piłkarskie, które powiedzmy są realnymi na ten moment. Wiadomo, mam jeszcze większe, ale największą dumą w życiu piłkarza jest reprezentować swój kraj.
3: Oczywiście wyniki na boisku to zasługa twoja, twoich kolegów, ale to wszystko musi wymyślić sztab i przekazać wam. Jak współpracuje się z trenerem Stolarskim? Jakbyś go opisał jako trenera w takiej codziennej pracy? Bo my go znamy najczęściej z konferencji prasowych.
15: Dobrze, myślę, że też wiadomo, jak to trener ma swoje momenty, w których jest bardziej wybuchowy, w swoich, który jest bardziej spokojny, ale dobrze, myślę, że ta współpraca dobrze się układała. Czasami było lepiej, było gorzej, ale tak się już zdarza w piłce nożnej.
5: Na gali Ekstraklasy z nagrodzonymi rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański. To już wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 5:00.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Fajna historia z internetu, prosto lotnisko w Baltimore. Otwarło siłownię, żeby pasażerowie długo czekający na lot mogli sobie tam wpaść i poćwiczyć, wiesz.
2: Weź, co? I teraz zamiast po prostu sobie siedzieć i czekać na samolot, pasażerowie dodatkowo spędzą czas na czuciu się winnym, że nie poszli na siłkę.
1: Tak, to jest jakieś, no tak. Ja bym może zamontował na przykład siłownię w przychodniach.
2: Przychodniach.
1: Albo w szpitalu, wiesz, żeby ludzie, którzy czekają na lekarza, że sobie mogli poćwiczyć.
2: No, czujesz? Przyjdzie twój termin w końcu i wchodzisz do lekarza dorodny i przypakowany.
1: No.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: No, są numery, które się po prostu nie starzeją. I o paraneczku nie. Se słuchasz.
2: Wykonawca może się zestarzeć, no, tak, nawet na pewno.
1: Rozpaść i odejść, tak, a utwór nie.
2: No,
1: to jest
2: właśnie
1: magia muzyki.
2: Jak już dusisz nutę na pięciolinie, to już nie ma wyjścia.
1: Słuchajcie, okazuje się, że, zmieniam temat, na Ziemi może być o jeden kontynent więcej niż do tej pory sądzono. Zelandia. Według uczonych to jest taka oddzielna płyta tektoniczna, tyle że w większości zalana. Wszystko jest pod wodą.
2: Jakby cały czas weekend miała.
1: Wystają tylko Nowa Zelandia i okoliczne wyspy. No, ale to jest oddzielny kontynent.
2: A coś mi się zdaje, że, wtedy wszystkie globusy pójdą do wymiany, nie?
1: Tak.
2: Mapy.
1: Chyba że ktoś ma na przykład globus pięknego Radomia.
2: No to wtedy nie, chyba
1: to,
2: nie.
1: To wtedy nie.
2: Nie.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Patrzymy, co się dzieje po telewizji.
2: Tak, grzebiemy to tu, to tam.
1: I cytuję internet. Rosnący popyt na białko wymusza poszukiwanie jego nowych źródeł. I tutaj internet pyta, czym zastąpić białko? Mięso.
2: Mięso. Czym
1: mięso. Alternatywą mogą być owady. Nawet podają przepis na sałatkę ze świerszczami. Tam sałata, świerszczy.
2: Jak ktoś lubi świerszczyki, to niech je.
1: Ale to, korzystając z okazji, my chcemy wam podać nasz autorski przepis na pszczeli bigos. Pszczeli bigos, notujcie to. Kilogram kapusty się bierze, kiełbasę, boczek, grzyby i 1000 albo 2000 lepiej pszczół. I to wszystko się mieszamy, gotujemy i jemy.
2: Ale też zawsze można żyć tylko miłością.
1: Można, można.
2: Wtedy mamy motyle w brzuchu.
1: Motyle, tak?
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Co to Mariusz za nas?
3: No co mam? Mam taką informację dobrą, w miarę dobrą, bardzo dobrą nawet. Jeśli kierowca ma żonę i dziecko, zapłaci mniej za OC.
1: O proszę.
3: Tak, towarzystwo ubezpieczeniowe mają tak zwane profile klienta i się okazuje, że żonaci i dzieciaci jeżdżą ostrożniej.
1: A widzisz.
3: No. Różnica do kawalerów to, słuchajcie, może być nawet 55 zł.
2: Ale kurczę, to jest normalnie kolejne ukryte 800+.
1: To może, ej nie, to nie mówmy głośno.
2: Bo
1: to żony usłyszą i zażądają od nas, mężów, odpalenia.
2: Normalnie kolejne ukryte 800+.
1: To może, ej nie, to nie mówmy głośno.
2: Bo
1: to żony usłyszą i zażądają od nas, mężów,

0: Czekajcie, donoście, tu można. Jak go znajdą, to facet według mnie powinien zostać skierowany na przymusową kolonoskopię karszerem.
1: I dla pewności aktywną pianą?
0: Tak.
1: A potem cały środek odkurzaczem.
2: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Ciekawa historia, dział nauka, archeologia, archeolodzy z Niemiec odkopali unikatowy średniowieczny notatnik. Ma 800 lat. No i próbują teraz odczytać, co tam jest zakodowane, co jest zanotowane.
0: Mi się wydaje, po następnych 100 latach odczytają, że to jest klasyczna lista zakupów od żony.
1: Może tak być.
0: A na niej tak, kup masło, sadło z kuny, uszczelka do kołczanu, karwasz i cięciwy do łuku.
2: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: A my się przenosimy do Stanów Zjednoczonych we Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM, bo tam w Waszyngtonie na południowym trawniku Białego Domu odbędzie się gala mieszanych sztuk walk MMA Federacji UFC.
0: Poważnie?
1: Uwaga, okładanka na trawniku się do Białego Domu ma być organizowana z okazji tegorocznych obchodów 250. rocznicy podpisania deklaracji niepodległości USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. I to jest inicjatywa samego pana prezydenta.
0: Ja proponuję u nas na dziedzińcu Pałacu Namiestnikowskiego. No to nasz pan prezydent powinien, pan Karol, zorganizować, nie wiem, jakąś ogólnopolską galę ustawek, na przykład kibicowskich, o puchar hotelu Grand.
1: Gala ustawek o puchar Grand, ja bym to super.
3: Z okazji na przykład urodzin wszystkich tych, którzy je obchodzą w 2026.
2: Wstawaj, szkoda dnia.

0: Temat wirusa Ebola. No, słyszymy o tym wirusie, gdy śledzimy doniesienia z Afryki Środkowej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza ponad 700 podejrzeń zakażeń właśnie w Afryce. Zmarło ponad 200 osób. Jaka jest reakcja Polski? No, są przygotowywane dodatkowe procedury. To potwierdza w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
1: To, co my powinniśmy, o co powinniśmy zadbać, to to, że jeżeli ktoś do nas dociera z krajów objętych tym alertem, czyli Uganda, Demokratyczna Republika Kongo, Sudan Południowy, to są te kraje, Tanzania Północna, prawda? To też są te obszary, gdzie podróżujący powinni mieć przynajmniej wypełnioną ankietę epidemiologiczną i być na wyjściu, czyli tam, gdzie wsiadają do samolotu w Afryce, tam powinni być badani pod kątem ewentualnego ryzyka. Z tego, co wiemy, w tej chwili wydostanie się z regionu objętego epidemią jest bardzo trudne. Tam lokalne lotnisko zostało zamknięte. W związku z tym tak naprawdę pojawienie się kogoś z tego regionu w Kinszasie czy gdzieś na dużych lotniskach międzynarodowych jest praktycznie niemożliwe. Tam nie ma dróg. Tam są też bojówki rebeliantów, tam jest właściwie ten region poza zasięgiem władz Kongo, tak? Tam rebelianci rządzą, w związku z tym też nie ma takiej możliwości, żeby swobodnie, tak jak nam się wydaje, ktoś wsiadł w samochód i przyjechał sobie na lotnisko. To się po prostu fizycznie raczej nie zdarza. To, co może nas dotknąć i o czym wczoraj była mowa na komitecie, że pracownicy medyczni, pracownicy NGO-sów mogą się pojawić, wracający z Afryki. Tam jest w tej chwili ogromna ilość napływających pracowników z Europy, z innych krajów, z innych regionów do pomocy, czyli ludzie, którzy są tam, wolontariusze, pomagać, pracować i oni w pewnym momencie wracają. Niektórzy z nich, tak jak teraz był ten alert dwóch osób we Włoszech, mogą wrócić z objawami choroby i tutaj no, jest bardzo ważne, żebyśmy byli również przygotowani na szybką diagnostykę w kierunku eboli osób, które powracają, ale nie są to lokalni mieszkańcy Afryki, tylko są to na przykład pracownicy medyczni, którzy wracają z akcji realizowanej w Afryce.
2: I czy taki system przygotowujemy? Czy coś będzie się działo?
1: W tej chwili na etapie analizy, nawet no, jutro odbywa się posiedzenie w Ministerstwie Zdrowia zespołu do spraw chorób zakaźnych i ustalamy w tej chwili konkretne procedury, które by towarzyszyły takiej sytuacji. Oczywiście my mamy zmapowane szpitale, które mogą przyjąć pacjenta na izolację, ale pamiętajmy, no, Ebola wymaga klasy zabezpieczeń BSL-4, czyli takiej, której w Polsce de facto nie mamy. Więc gdyby się okazało, że pacjent z ebolą przybył do Polski, to my mogłabym zaizolować i ewentualnie przetransportować do wskazanego ośrodka.
2: Jak można sobie wyobrazić praktycznie ten mechanizm? Osoby wszystkie, które wracają z Afryki, właśnie z tych krajów objętych w tej chwili ogniskami, byłyby testowane?
1: Nie ma takich absolutnie w tej chwili wskazań. Testowanie zresztą jest nieskuteczną metodą, jeżeli mówimy o bezobjawowych osobach. Tutaj bardziej liczy się wywiad, bardziej liczy się komunikacja, czyli skąd ten turysta czy obywatel wjeżdża, czy miał kontakty ewentualne, ryzykowne, bo to jest kluczowe, a wiemy, że choroba wylęga się do 3 tygodni, w związku z tym no, nie mamy też pewności, czy osoba, która jest kompletnie bezobjawowa i ujemna, za 2 tygodnie czy za tydzień nie zmieni się i nie zrobi konwersji w kierunku zakażenia.
0: Mówił główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Jak podkreślił, te osoby byłyby objęte takimi wywiadami, które opuszczają obszar objęty epidemią. Dodatkowe procedury dotyczące wirusa Ebola przygotowuje polski sanepid. Będą dotyczyły nielicznych, tak wskazują prognozy, osób wracających do Polski z Afryki Środkowej, gdzie jest zagrożenie związane z tym wirusem. Podkreślamy, że według polskich służb sanitarnych no, zagrożenie w Polsce wciąż jest bardzo niskie.
3: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Teraz powiemy o niewyobrażalnej kwocie 15 milionów złotych, która stała się rzeczywistością, a wszystko za sprawą rowerowej akcji charytatywnej youtubera Łatwoganga, któremu udało się zebrać brakujące leczenie dwóch chłopców chorujących na dystrofię mięśniową. Najpierw 12 milionów złotych dla 8-letniego Maxa, a później brakujące 3,5 miliona dla 4-letniego Adasia spod Szczecina. Z mamą Adasia Orlika rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Jakie emocje towarzyszą rodzicom w tych ostatnich dniach i godzinach?
2: Przede wszystkim ogromna ulga. Mama Adasia, pani Alicja, opisywała to tak, jakby po kilku latach mogła w końcu wysiąść z rozpędzonego pociągu.
3: Jeszcze nie dowierzam. Ciężko teraz zebrać myśli przy tym szczęściu. Czujemy wielki oddech, bo cała ta zbiórka to w pewnym momencie się tak rozkręciła, że czuliśmy, jakbyśmy siedzieli w pociągu, który się nie może zatrzymać. Czasami zwalniał, ale nie może się zatrzymać. I ja też już czułam, że ja już nie mam siły, nie mogę z niego wysiąść. Dużo osób dzwoniło i mówiło, że pisało w naszym imieniu do Łatwoganga, bo my nie wiemy, jak to się stało, że taki los na loterii dostaliśmy, że tutaj jest promowana przez niego nasza zbiórka i że zebrał nam brakującą kwotę 3,5 miliona w jeden dzień.
2: Rodzina Orlików czeka teraz dużo pracy. Oni czekają teraz jeszcze na takie oficjalne domknięcie tej zbiórki, żeby wszystkie paski świeciły się na zielono. No i wtedy będzie można zacząć załatwiać kolejne sprawy. Adasia czekają dalsze badania i wtedy poleci na terapię genową do Stanów Zjednoczonych.
3: Trzeba zrobić poziom przeciwciał, jakieś tam wyniki wątrobowe, ale tu u nas jeszcze na miejscu. Się okazuje, że pewnych wyników u nas na miejscu się nie da zrobić. Szukamy rozwiązań, to gdzieś w Europie jeszcze. Mamy też kontakt ciągle z Belgią, tam mamy profesora. Pewne rzeczy mam nadzieję, że już będziemy mogli i tak wyjaśnić na miejscu. Tylko to jest kwestia tego teraz dogadania się z kliniką, nie? Bo to jest też taka cała procedura, że żeby wejść w ten proces kwalifikacji, to trzeba też pieniądze, czyli całą kwotę zabezpieczyć w depozycie. Oczywiście to są środki, które są na koncie fundacji, to fundacja przelewy takie robi na te depozyty, więc czekamy, aż się ten pasek zazieleni. Jedyne, co nas może zatrzymać teraz, to przeciwciała, bo to znaczy, że organizm nie jest jeszcze na przykład gotowy, albo nie może przyjąć tej terapii, albo tej konkretnej. Mieliśmy je na granicy pół roku temu, Adaś do tej pory nie chodził do przedszkola, żebyśmy unikali infekcji. Mamy nadzieję, że to już spadło, ale mówię, musimy to jeszcze najpierw sprawdzić.
2: Rodzice Adasia podkreślają też, że akcja Łatwoganga uruchomiła taką lawinę dobroci i warto byłoby ten ogień podtrzymać. Oni już od dawna planowali dużą akcję na Dzień Dziecka, 79-godzinny live pod hasłem Cała Polska w ruchu dla dzieci z DMD. To będzie taka charytatywna sztafeta, która ma pomóc zebrać pieniądze na leczenie kolejnych dzieci.
3: Nasza koncepcja jest taka, że po prostu będziemy przekazywać głos kolejnemu regionowi, który ma pokazać swój pomysł na ruch, a ruch może być szeroko rozumiany. Nawiązujemy ruchem do mięśni, bo mięśnie to jest coś, co właśnie w tej chorobie zanika i chcemy, żeby przyłączały się różne osoby. Nie tylko grupy sportowe, czy piłkarskie, czy taneczne, czy aerobikowe. Koła gospodyń wiejskich też również mile widziane.
2: Te 79 godzin to nie jest przypadkowa liczba. Gen, który jest odpowiedzialny za produkcję białka chroniącego mięśnie przed rozpadem, składa się właśnie z 79 części. I to właśnie mutacja tych początkowych części odpowiada za tę chorobę. Dodam, że Światowy Dzień Świadomości DMD przypada od 7 do 9 czerwca, czyli właśnie 7-9.
1: A to była nasza szczecińska reporterka Anna Pałamar. Bardzo dziękuję za rozmowę z mamą Adasia Orlika, na rzecz którego udało się zebrać 3,5 miliona złotych, tak żeby leczyć dystrofię mięśniową.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: wybiła piąta. Posłuchajmy, co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Karol Płaczkiewicz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Są pierwsze zatrzymania po serii fałszywych alarmów. Chodzi o wezwania służby do mieszkań osób związanych z prawicą. Bruksela żąda zniesienia embarga na żywność z Ukrainy, od Polski, Słowacji i Węgier. We Wrocławiu powstanie jedno z najnowocześniejszych centrów zdrowia psychicznego w Polsce. Jest piąta. Zaczynamy. Dwie osoby zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości aresztowali dwóch młodych mężczyzn podejrzewanych o wywołanie bezpodstawnych wezwań służb do lokali związanych ze środowiskiem prawicy. Obaj usłyszeli zarzuty. O szczegółach teraz dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
2: Podejrzani działali w nieformalnej grupie, która powstała na jednej z platform internetowych. Jak informuje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, ta grupa miała hierarchię. Skupiała się na wywoływaniu fałszywych alarmów, stalkingu czy nielegalnym zbieraniu informacji. Jednym z motywów mogło być zdobywanie uznania innych członków grupy. Natomiast prokurator Karolina Staros zastrzega, że pod uwagę brane jest wciąż wiele scenariuszy.
3: Badamy wszystkie możliwości i wszystkie okoliczności. Wszystkie wątki wpływów, zależności są badane.
2: Także działanie na zlecenie obcych służb. Zatrzymane osoby mają mieć na koncie kilka i kilkanaście fałszywych alarmów. Jeden z podejrzanych nie przyznał się do zarzutów, drugi przyznał się częściowo. Grozi im 15 lat więzienia.
4: Słuchaj, to są fakty w RMF FM.
1: Co najmniej 36 osób zmarło z powodu fali upałów w Hiszpanii. Te informacje podaje hiszpańska telewizja La Sexta, powołując się na dane służb medycznych. Najwięcej ofiar odnotowano w północnych regionach kraju, m.in. w kraju Basków, Asturii, Galicji i Kantabrii. W samym kraju Basków temperatura sięgała 39 stopni. Szpitale przyjmują coraz więcej osób z omdleniami i problemami zdrowotnymi związanymi z upałem. Ostatnią potwierdzoną ofiarą jest 80-letni mężczyzna z Alawy. Komisja Europejska wzywa Polskę, Węgry i Słowację do zniesienia embarga na żywność z Ukrainy. Po zmianie władzy w Budapeszcie z powodu niedopatrzenia embargo automatycznie wygasło. Nowy premier Peter Magyar szybko je przywrócił, a Bruksela postanowiła zareagować. Przypomnijmy, Polska od 2023 roku utrzymuje embargo na ukraińskie zboża. Jakie zadania ma komisja?
5: Komisja Europejska uważa, że blokady ukraińskiej żywności powinny zostać zniesione. Rzecznik komisji Thomas Renier powiedział, że utrzymywanie embarga grozi zakłóceniami na rynku wewnętrznym Unii i nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Christoph Hansen przypomniał, że w nowej umowie handlowej z Ukrainą są wystarczające zabezpieczenia i optymalne limity eksportowe. Na razie komisja nie grozi działaniami prawnymi czy karami. Stawia na dialog i współpracę w obawie przed protestami rolniczymi. Jednak jak ustaliłam, łamanie prawa przez Polskę, Węgry i Słowację wywołuje już spore zniecierpliwienie w dyrekcji Komisji Europejskiej do spraw handlu.
1: Te fakty zebrała nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino. We Wrocławiu powstanie jedno z najnowocześniejszych centrów zdrowia psychicznego w Polsce. Wczoraj wmurowano kamień węgielny pod budowę trzykondygnacyjnego obiektu przy ulicy Sołtysowieckiej. Placówka zapewni mieszkańcom szybką i bezpłatną opiekę. Ewa Bartecka-Piełasiewicz, wojewódzki konsultant psychiatrii, mówi, że coraz więcej osób zmaga się z problemami natury psychicznej, więc to miejsce jest bardzo potrzebne.
6: Założenie nowo powstałych centrów zdrowia psychicznego jest takie, żeby one powstawały w lokalnych społecznościach, a żeby były blisko domu pacjenta, żeby ten pacjent nie musiał jeździć przez całe miasto i szukać tej pomocy.
1: Inwestycja pochłonie 12 milionów złotych i zostanie otwarta pod koniec roku. W długi czerwcowy weekend smoki znów pojawią się na Wiśle. Przed nami kolejna wielka parada w Krakowie. W Teatrze Groteska trwają próby. Nasz reporter Maciej Sołtys spogląda na wielką mapę, na której rozrysowano całą imprezę.
7: Wygląda to trochę jak gra strategiczna. Dużo jest tu strategii.
8: Nawet sami się śmialiśmy, że przypomina to grę. Był pomysł, żeby wydać to w przyszłym roku w formie właśnie jakiejś gry strategicznej. Tak, strategii jest bardzo dużo. Przede wszystkim strategia bezpieczeństwa, dlatego że tak wielu obiektów na smokach jeszcze nie było. Przypominam, że spektakl jest po godzinie 22, w związku z czym widoczność jest w pewien sposób ograniczona. Do tego wszystkiego dymy, lasery, które mogą utrudnić też komunikację taką wizualną między nami. Wszystko musimy co do sekundy opracować na timecodach przygotowanych już do pełnego utworu muzycznego.
1: Opisywał Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska. Kolorowe smocze święto w Krakowie 6 czerwca na zakolu Wisły pomiędzy Mostem Dębnickim a Wawelem. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Karol Płaczkiewicz, Mackiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty w RMF FM wracają za niespełna pół godziny. Poranne wydania przygotują i przedstawią wam Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Mówi się o katastrofie demograficznej w Polsce i szuka się rozwiązań. Eksperci dwoją się, troją, a nawet czworzą, szukając przyczyny. Kiedyś nawet sam pan prezes Kaczyński wygłosił naukowy wykład o roli szyi w procesie prokreacji, prawda? Pamiętamy, młode Polki zamiast rodzić dają w szyję. Nawet rząd zaczął o tym mówić, co pokazuje, jak bardzo mamy przekopane. Na szczęście poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji w przebłysku geniuszu odnalazł proste, ale jednak genialne w swej prostocie rozwiązanie. Poseł zauważył bowiem, że nie ma dzieci, bo młodzi piją za mało alkoholu. No bo tak, skoro nie piją, to też się nie spotykają, nie wychodzą do pubu, nie poznają i nie ma z tego dzieci. Wnikliwe. Bo dotąd błędnie myśleliśmy, że nie ma dzieci, bo mieszkania są za drogie, bo nie ma perspektyw, ba nawet sami młodzi ludzie trwali w tym błędzie. Tylko jeden Mentzen miał na tyle odwagi, że potrafił wyjść poza schemat i zobaczyć, ujrzeć prawdę. I dobrze, że zrobił to w porę, zanim zmarnowaliśmy czas, tworząc programy pomagające młodym kupić mieszkanie. Ile to by było zmarnowanego wysiłku, bo sedno problemu właśnie tkwi gdzie indziej. Ja więc Polska w zasadzie uratowana. No nie wiem, czy limit orderów za ten rok nie został już wyczerpany, ale jeżeli coś jeszcze zostało, to Mentzen powinien go dostać. Choć z drugiej strony może nie powinniśmy tak do końca rezygnować z budowy tańszych mieszkań, bo jak po tym alkoholu uderzy w nas ten wyż demograficzny, to tych młodych Polaków trzeba będzie gdzieś pomieścić.

0: 5:30 na zegarach. Zaczynamy poranne wydanie Faktów RMF FM. Z nami w studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, poranku. Może nie mniej niż zero, ale upał zelżał. 3 stopnie w tej chwili w zachodniopomorskim Resku, tam najzimniej, a najcieplejsze 13,5, niedaleko, w sąsiednim Świnoujściu. Tak wynika z temperaturowych map IMGW na czwartek, 28 dzień maja. A tematem faktów o 5:30, umowy o bezpieczeństwie Warszawy z Londynem i Paryża z Oslo. Zapraszam. Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpisali traktat o wzajemnej współpracy Polski i Wielkiej Brytanii. Chodzi o bezpieczeństwo i obronność. Jak podkreśla nasz korespondent w Londynie Bogdan Fremorgan, wybór miejsca podpisania tej umowy nie był przypadkowy. Muzeum Bitwy o Anglię, w której brali udział polscy lotnicy.
2: Traktat będzie wymagał pełnej ratyfikacji obu parlamentów, a jak zaznaczają komentatorzy, wczoraj chodziło o symbolikę dwóch podpisów i miejsca, w którym zostały złożone.
3: Pełne zaufanie i przewidywalność. To było potrzebne, żeby dobrze zacząć pracę nad traktatem i szybko tę pracę skończyć.
2: Tak premier Donald Tusk widzi atmosferę, w jakiej przebiega polsko-brytyjska współpraca. Teraz będzie musiała wybrzmieć podobnie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, na granicach i w cyberprzestrzeni. Obejmie troskę o zaplecze energetyczne i walkę z dezinformacją, a głównym katalizatorem zacieśnienia współpracy polsko-brytyjskiej jest zagrożenie, jakie dla Europy stwarza Federacja Rosyjska.
1: Tego samego dnia nowy sojusz obronny zawarły Oslo i Paryż, a Norwegia dołączyła też do francuskiego projektu europejskiego zaawansowanego odstraszania nuklearnego, przypominał w Paryżu prezydent Francji Emmanuel Macron. Premier

0: Norwegii, Jonas Gahr Støre, mówiąc o porozumieniu nazwanym umową z Narviku, dodawał: Norwegia dzieli 200-kilometrową granicę z Rosją, która obecnie prowadzi brutalną, otwartą wojnę z innym sąsiednim krajem, Ukrainą. Największy arsenał nuklearny Rosji znajduje się 100 kilometrów od mojej granicy na dalekiej północy. I jak powtarzam, naszym sojusznikom, ta broń nie jest skierowana przede wszystkim przeciwko mnie. Umowę zawarto w Pałacu Elizejskim. Paryż proponuje nie tylko Oslo, wykorzystanie swojego arsenału jądrowego, który pozostaje poza strukturą nuklearną NATO, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa europejskich sojuszników. To poranne fakty RMF FM. Czwartek, 28 dzień maja. Chłodny poranek w północno-zachodniej Polsce, w zachodniopomorskim Resku, jak mówiłem, tylko trzy kreski powyżej zera. W Krakowie dla kontrastu gorąca walka o fotel prezydenta. Wśród kandydatów na następcę odwołanego w niedzielę w referendum Aleksandra Miszalskiego wymieniany jest wiceminister sportu Ireneusz Raś z PSL-u. I on o 7 będzie gościem Piotra Salaka w Faktach i internetowym radiu RMF 24. Po 8 w porannej rozmowie w RMF FM u Tomasza Terlikowskiego poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Oprócz polityki będzie na pewno w Faktach temat zatrzymań w sprawie ostatniej serii fałszywych alarmów. Wrócimy do ogromnego pożaru w obornikach w Wielkopolsce. Będzie też wielki tenis, bo jutro w Paryżu szykuje się pojedynek Iggy z Magdą.
1: To będzie zupełnie nowy mecz w zupełnie nowych warunkach i tak to będę traktować, zupełnie bez żadnej presji.
0: Magda Linet o meczu z Igą Świątek. Crystal Palace tymczasem triumfuje w Lidze Konferencji w wieczornym finale w Lipsku, pokonane Rayo Vallecano 1-0, a strzelcem tej jedynej bramki meczu Jean-Philippe Mateta, który po spotkaniu razem z kibicami zaśpiewał bum, bum, bum. Mateta jest razem z nami, no i nie ma lepszego napastnika niż Jean-Philippe Mateta. To jest pierwsze w historii Crystal Palace jakiekolwiek trofeum w europejskich pucharach. Nowe fakty RMF FM, punktualnie o 6:00. Zostańcie z nami.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Kuba i Kuba o tym, że lato stygnie. Wy to powiedzcie panowie tam Polakom na północnym zachodzie, gdzie mają dzisiaj 3 stopnie na plusie 28 maja. Lato im stygnie. Ale brzmią świetnie. Wyglądają też zresztą super. Kuba i Kuba, bardzo dobry muzyczny duet, dlatego wam go gramy. W RMF FM. Mówicie poza tym, że co? Że mamy sojusz. Sojusz mamy z Wielką Brytanią. No fajnie. Z Francją też mamy. Super, z Francją też mamy, tak. No. To są bardzo dobre sojusze, pokazuje historia. To jest naprawdę. To jest bardzo dobre. To już nie tak w 39, już teraz naprawdę są super te sojusze. Super te. Super. Temat będzie wracał szczegółowo w Faktach RMF FM. Najbliższe ich wydanie punktualnie o godzinie 6, a my zaczynamy Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Dzień dobry.
1: Reklama. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Poniedziałek,
7: wtorek, środa,
6: czwartek.
7: Szybko zleci,
8: byle do piątku.
9: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
10: Sponsorem programu Byle do piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
11: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
12: Kumulacja szczęścia w RMFM.
13: Pieniądze szczęścia nie dają.
14: Myślisz?
13: To posłuchaj.
15: Naprawdę? Ja sobie robicie. O kurde, dzięki wielkie.
13: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
16: Czeka
17: ponad milion złotych.
16: Zagrasz?
18: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
19: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
6: Halo, tu

0: Alphaville.
1: Wiadomo, WM 5.53 na...
2: Musimy podciągnąć na stole.
1: Dokładnie, co tam?
2: No nie, no bo pytam, czy mam jakąś informację na rozbudzenie.
1: Mam dla tych samodzielni. Policja przy granicy z Bangladeszem zatrzymała buddyjskiego mnicha, który miał 400 tysięcy pigułek metamfetaminy.
2: Koledzy z klasztoru pewnie mówią o nim, a taki był cichy i spokojny, nie? On sobie po prostu z niewidzialnym Buddą rozmawiał.
1: Trzeba sprawdzić na miejscu policji, czy czasem przełożonym w tym klasztorze, czy nie jest tam opat, a nie opiat.
2: Aha, no.
1: W sensie opiat, a nie opat.
2: Tak, opiat buddyjski.
1: Opiat, dokładnie.
2: Tak, o to ci chodzi. Konkretnie ojciec opiat od świętego psychodeliki.
1: Dokładnie.
2: Nie róbcie tego sami w domu.
1: Takie rzeczy.
2: Ani nigdzie indziej.

0: Alcazar to jest najlepsza muzyka, ale niech ona na chwilę wypocznie. Bo na zegarach pełna, w związku z tym teraz antenę RMF FM we władanie obejmują nasze fakty. Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy.
0: I zapraszamy.
1: A na początek wielkopolskie oborniki. Strażacy zakończyli już pracę po ogromnym pożarze w Ocenkowni.
2: Dwie osoby w areszcie w związku z serią fałszywych alarmów w ostatnich dniach.
1: Zatrzymali ich policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: W porannych faktach także protest naukowców przed Sejmem.
1: A także o pierwszym takim meczu w historii Rolanda Garrosa.
2: Zmierzą się ze sobą dwie Polki, Iga Świątek i Magdalinet. 3 godziny temu strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego zakończyli pracę w wielkopolskich obornikach. Nie stwierdzili zagrożenia dla środowiska.
1: Wczoraj na terenie tamtejszej ocynkowni wybuchł pożar. Spłynęła hala o powierzchni blisko 5000 metrów kwadratowych.
2: Czarny, gęsty dym było widać z odległości kilkudziesięciu kilometrów.
3: Trzeba pamiętać, że we wnętrzu hali do produkcji były wykorzystywane kwasy, między innymi kwas solny, jakieś ilości kwasu siarkowego. Zbiorniki się częściowo rozstrzelniły.
2: Opisywał aspirant Martin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W kulminacyjnym momencie z ogniem w obornikach walczyło około 60 zastępów straży, czyli prawie 250 strażaków.
1: A wstępnie straty oszacowano na blisko 50 milionów złotych. 15 lat więzienia grozi dwóm młodym mężczyznom zatrzymanym w związku z serią fałszywych alarmów z ostatnich dni.
2: Wpadli w ręce policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy rozwiązują sprawę bezpodstawnych wezwań policji i straży pożarnej do lokali zajmowanych przez ludzi związanych ze środowiskiem prawicy.
1: A więcej na ten temat nasz dziennikarz Krzysztof Zasada.
4: Jeden z zatrzymanych w przeszłości miał już zarzuty za podobne przestępstwa. Był też w areszcie. Obaj działali w rozpracowywanej od zeszłego roku grupie, która powstała na jednej z platform w sieci, mówiła Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
5: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
4: Jak dodała śledczy, nie będą na razie ujawniać motywów działania młodych ludzi. Pod uwagę wciąż brane są różne scenariusze, od działania na zlecenie, także obcego wywiadu, po działanie w ramach głupiego żartu czy zdobywania uznania wśród pozostałych członków internetowej grupy.
2: Ponad 1000 naukowców z całej Polski protestowało wczoraj w Warszawie przed Sejmem.
1: W ten sposób domagali się wzrostu nakładów na naukę do 3% PKB. Obecnie to niewiele ponad 1%.
6: Nie da się pipetować samym entuzjazmem, a także pasję do nauki mam, a na odczynniki zbieram.
7: Gdyby były większe pieniądze, to na co by się to konkretnie przełożyło?
6: Na więcej dobrych badań, bo nasi polscy naukowcy mają mnóstwo bardzo dobrych pomysłów.
7: Ale nie realizują?
6: Nie realizują, ponieważ nie dostają finansowania. I wtedy wyjeżdżają i dostają finansowanie za granicą.
8: Widzimy to we własnym instytucie naukowym, widzimy to szerzej w środowisku.
7: Gdyby tutaj teraz wyszli rządzący, co by im pani powiedziała?
6: Dajcie nam fundusze, a my damy wam rezultaty.
2: To uczestnicy demonstracji, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
9: Fakty na sportowo.
2: Po raz pierwszy w historii przed nami polski mecz na wielkoszlemowym French Open. Do trzeciej rundy turnieju awansowały Iga Świątek i Magdalinet.
1: Jutro zagrają przeciwko sobie, o czym w porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
10: Dzień dobry. Iga pewnie poradziła sobie wczoraj z utalentowaną Czeszką Sarą Bejlek i zawisło nad nią widmo pojedynku ze swoją tenisową Nemezis, Jeleną Ostapienko, z którą przegrała wszystkie 6 spotkań. Ten scenariusz w świetnym stylu zablokowała jednak Magdalinet, w 2 godziny pokonując Łotyszkę i jak potem przyznała w Eurosporcie, mogła szykować się na pojedynek z Igą.
11: Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam w piątek na mój mecz z Igą. Przede wszystkim mam nadzieję, że pokażemy fajny tenis i zapraszam wszystkich.
10: 2 razy nie trzeba namawiać, szczególnie, że jak mówiliście, spotkania 2 Polek w turnieju Rolanda Garrosa w historii jeszcze nie było. Emocje także dziś o awans do 3. rundy zagrają Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz.
2: Około 13:00 Hurkacz z Amerykaninem Francesem Tiafoe, a godzinę później Maja Chwalińska z Belgijką Alice Mertens. Wyniki sprawdzajcie w popołudniowych faktach.
1: Ale teraz jeszcze finał Ligi Konferencji w niemieckim Lipsku.
2: Brytyjskie Crystal Palace, jak mówiliśmy w faktach, pokonało hiszpańskie Rayo Vallecano 1-0. Pierwsze europejskie trofeum w historii klubu z Londynu. Przeżywają swój najlepszy czas w historii. W ubiegłym roku zdobyty Puchar i Superpuchar Anglii oraz debiut w rozgrywkach pod egidą UEFA, nie licząc Pucharu Intertoto z roku 98. No i teraz triumf w Lidze Konferencji.
1: Czy magię do klubu wniósł austriacki trener Olivier Glasner?
12: Crystal Palace Football Club, after bringing a little bit of magic to the club.
2: Odpowiedź bardzo skromna. Mógłbym być najlepszym magikiem, ale bez zawodników to by się nie udało. Strzelcem tej jednej, jedynej, ale najważniejszej bramki Jean-Philippe Mateta. Nie ma lepszego napastnika niż Jean-Philippe Mateta, zapewniają kibice londyńskich Orłów.
1: A w sobotę w Budapeszcie finał Ligi Mistrzów.
2: Również będzie gorąco PSG kontra Arsenal. Wrócimy do tego meczu o pranku w faktach, bo tutaj nowa węgierska polityka także wchodzi na boisko.
1: Zapraszamy i polecamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Rzeczywiście są takie chłodne miejsca w naszym kraju teraz o poranku, gdzie jeszcze może miejscami wciągnąć po rajstopach. Nasze fakty mówiły godzinę temu o tym, że trójka na termometrach na północnym zachodzie, ale teraz mamy piątkę w Rzeszowie, szóstkę w Kielcach, dziesiątka jest w Gdańsku na termometrach.
15: Tuszę, że też jest dużo słońca.
0: Dużo słońca, ale potem będzie cieplej. Dzisiaj nawet 21 stopni pokażą termometry w Poznaniu. Chłodniej nieco w Suwałkach, tam tylko 15. Dużo słońca. O 14 deszcze rzeczywiście na Suwalszczyźnie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: No i dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
15: No i cześć. Wstawajcie.
0: Ząbki umyte już, czy jeszcze nie?
15: Mnie pytasz?
0: Znaczy nie, to my, to tak, to
15: ogólnie.
0: My umyte. Nie, my tak, tak ogólnie, tak, rzucam w Polskę, tak, żeby wiedzieć, co tam z ząbkami
15: pod
0: w Polsce.
15: Pachą, tak, no, wszystko.
0: To się nazywa czeski prysznic, że myjesz tylko tu i fifolka i ciach i idziesz w świat, ale to... Albo pełny prysznic, albo w ogóle, tak się nie bawmy. Albo kawusia, albo w ogóle. A my wam zagramy najlepszą muzykę, bo albo grać najlepszą, albo w ogóle.

0: tonight.
1: No dobra, 14 po 6 tu Wstawaj Szkoda Dnia, czyli to jest radio dla obudzonych, dla Polaków, którzy nie śpią.
2: Jest też radiem dla budzących się.
1: Dokładnie, jeżeli jeszcze leżysz w łóżku, przecierasz oczka, to wstań. Mam historię. Czynniki, czyli władze kombinują, aby wprowadzić podatek od zwróconych butelek. Ten system kaucyjny
2: ten
1: już ogrzewł im.
2: Balkomatowy, tak?
1: Bo niektórzy czytam potrafią zarobić nawet kilkaset złotych dziennie. I tych chce fiskus opodatkować.
2: Czyli posłów, którzy biorą od państwa pieniądze za kilometrówki, a nie mają auta, zostawiamy w spokoju.
1: Ich zostawiamy w spokoju, ale zbieraczy butelek, zbieraczy puszek, którzy żerują na łonie najjaśniejszej, ich trzeba ścigać, dociskać i zgnoić.
2: I słusznie ci powiem. I słusznie, bo skądś muszą być pieniądze na kilometrówki dla posłów bez samochodu.
1: To dokładnie.

0: ale ładny.
1: Tylko ty, prawda?
0: Ładnie. DJ Olbratowski tu się obudził.
1: Tylko ty, way baby.
0: Słuchajcie, jeżeli ktoś lubi Słoneczny Patrol, to jest okazja, żeby się zabawić, a przy okazji troszeczkę zarobić. Sopocki Wobr, czy tam? Szuka ratowników przed sezonem.
1: Aha.
0: Czyli?
1: No w przypadku polskiego morza to może być na przykład, nie wiem, nie słoneczny, ale na przykład deszczowy patrol z sinicami.
0: Może być, ale to będzie nasz polski własny bałtycki taki.
1: Tak, tak.
0: Ale co jest najważniejsze? Że się nie narobisz, a na molo sobie za darmo wejdziesz.

0: śniada i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Od poniedziałku do czwartku grają dla Was Ola Filipek i Mateusz Operchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
10: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
11: No bo ja widzę sobotę.
9: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
12: Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
13: masz. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
14: Po reklamie.
15: 6.30, przed nami fakty w RMF FM. Zapraszamy.
16: Zaczynamy od Radomia, bo tam rozpoczęto zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego i Miejskiej Rady.
17: Inicjatorzy podkreślają, że akcja ma na celu przerwanie trwającej od 3 kadencji polityki niegospodarności obecnych władz miasta.
16: Witkowski prezydentem Radomia jest od 2014 roku, wcześniej od 2007 roku był posłem Platformy Obywatelskiej.
17: Czy wspólny kandydat koalicji rządzącej w wyborach na prezydenta Krakowa to realny pomysł? O to będziemy pytać Ireneusza Rasia, wiceministra sportu z klubu PESEL, który będzie gościem rozmowy o 7 faktów i internetowego radia RMF 24.
18: Tak jest, wszystko się zgadza. Dzień dobry.
17: Witaj.
16: Piotr Salak razem z nami w faktach. Dzień dobry, Piotrze.
18: Dzień dobry.
16: Czy twój gość też będzie startował w tych przedterminowych wyborach?
18: Oczywiście, że zapytam, ale wszystko na to wskazuje, powiem wam szczerze, tym bardziej, że znaczący politycy PSL-u, chociażby Marek Sawicki, twierdzą, że to idealny kandydat. Co więcej, Raś miał już na ten temat rozmawiać z szefem Ludowców, także zapytam. Porozmawiamy o Krakowie, rzecz jasna, ale nie tylko. Szykuje się nowa opłata turystyczna. Ma być uzupełnieniem tego, co nazywamy klimatycznym. Od kiedy, dla kogo, w jakiej wysokości? Mam nadzieję, że się dowiemy. No i będzie też oczywiście o najmie krótkoterminowym i odwoływaniu Piesiewicza. Także zapraszam po 7.
16: Chodzi o odwoływanie Radosława Piesiewicza, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pentagon od miesięcy rozmieszcza żołnierzy i uzbrojenie, by Stany Zjednoczone mogły przeprowadzić atak na Kubę. Według serwisu Politico do rozpoczęcia uderzenia potrzebny jest już tylko rozkaz prezydenta Donalda Trumpa.
17: Operacja militarna mogłaby obejmować schwytanie rządzących, tak jak miało to miejsce w przypadku Wenezueli, czy serię precyzyjnych ataków na wybrane cele. Byłby to trzeci międzynarodowy konflikt, w który Trump zaangażowałby Stany Zjednoczone w czasie obecnej kadencji.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
16: Debiutanci wygrywają piłkarską Ligę Konferencji. W finale Crystal Palace pokonało Rayo Vallecano 1-0.
17: I więcej o tym w faktach sportowych RMF FM na posterunku CZ.

0: Dziwiszek. Dzień dobry, witamy. Witam. Czarku, jaki to był finał?
1: Finał może niewybitny, fani w Lipsku nie obejrzeli szlagieru. Nie było też wielkiej dramaturgii, ale jak już sytuacje były, to głównie dla Crystal Palace, które wygrało zasłużenie. 1-0 po golu Jeana Philippa Matety. Anglicy zostali pierwszym debiutantem w historii Europucharów, który od razu został jego zwycięzcą. Po meczu trener Oliver Glasner, żegnający się z klubem, dziękował piłkarzom. Jestem w 100% przekonany, że sam bym niczego nie zdziałał. Mógłbym być najlepszym magikiem, ale bez piłkarzy to by się nie udało i to właśnie oni zasługują na uznanie. W nagrodę Crystal Palace zagra w przyszłym sezonie w Lidze Europy. Barcelona blisko pierwszego transferu przed kolejnym sezonem. Nieoficjalnie ma zapłacić nawet 70 milionów euro plus bonusy za angielskiego skrzydłowego Antonego Gordona z Newcastle. Transfer ma zostać ogłoszony w weekend. Czekamy na kolejnych Polaków w trzeciej rundzie French Open. O awans do tego etapu tuż po południu zagrają Maja Chwalińska z Elizy Mertens i Hubert Hurkacz z Francis Tiafo. Wczoraj awanse wywalczyły sobie Iga Świątek i Magdalinet i teraz, jak kilka miesięcy temu, zagrają ze sobą.
2: Szczerze powiem, że meczowi zupełnie nierówny. To będą zupełnie inne warunki, wiadomo, w Miami, gdzie jest szybciej. Troszkę mi to sprzyja, myślę, że tutaj będą sprzyjające warunki dla Igi. Umówmy się, miała parę dobrych wyników tutaj.
1: No umówmy się, co najmniej 4. Mówiła Magdalinet w Eurosporcie. Pierwszy polski mecz w turnieju Rolanda Garrosa. Już jutro.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
5: No i proszę teraz uwaga.
6: Ciach!
5: Dokładnie. Dua Lipa. Wasza ulubiona zresztą o poranku. Czyli wyszedłeś z łóżeczka, kawa zrobiona, szykujesz się do roboty, a tu ci RMFFM gra.
6: O tej porze
5: muzykę.
6: To już do śniadania czy się
5: zabierać? To wszystko zależy.

0: 19 minut, jeszcze będzie godzina 7. Tu Wstawa i Szkoda Dnia. Internet pyta zalotnie, bo internet przeglądamy. Co zjeść na dobry seks?
1: Ja no, najlepiej schrupać kogoś fajnego.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
4: To wybrałabym prezent z Media Expert.
3: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
4: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
3: I wiele innych zabawek w super cenach.
5: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
6: Kto powiedział, że jest weekend?
7: Że to powiem, najlepsze radio.
6: A, no to wszystko jasne. Jest weekend. Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą. Sponsorem programu jest Weekend, jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Kumulacja szczęścia w RMFM.
13: Pieniądze szczęścia nie dają.
14: Myślisz?
15: To posłuchaj.
16: Ja po prostu to nie wierzę. Myślę, że ja nie wiem, śpię albo to był taki żart telefoniczny.
12: Kumulacja szczęścia w RMFM.
17: Czeka
12: ponad 1 000 000 złotych.
17: Zagrasz?
18: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 SWAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
19: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
20: Taki bałagan w twoim pokoju, jakby piorun w niego strzelił.
21: Ja mam Dzień Dziecka.
20: A ja mam dla ciebie odkurzacz.
22: Dzień Dziecka, a my zbieramy kultowe teksty dorosłych. Zgłoś swój ulubiony na www.rmf.fm i graj o fantastyczne zabawki od Media Expert.
23: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
24: Widaron.
23: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
24: Widaron.
23: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
24: Widaron.
23: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
24: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
25: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
26: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
27: Po reklamie.
28: Sponsorem programu Wstawa i Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.

0: Whitney Houston. Houston, nie mamy problemu. Bo normalnie to tam w Houston mamy problem było, a tu my nie mamy.
1: Nie, nie? Z takim śpiewem nie można mieć problemu.
0: To jest najlepsza muzyka, dajcie głośniej, na zegarach mamy 6:45.

0: Tomiana David.
1: W RMF FM za 8:07. Na giełdzie nazwisk kandydatów na prezydenta Krakowa pojawiło się nowe nazwisko. Andrzej Duda.
2: No dla tych z krótką pamięcią to były prezydent Polski.
1: Tak. Ale to jest dobry kandydat, dlatego że pan Andrzej wie, jak być prezydentem. Zresztą posłuchajmy.
3: Jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście.
1: Dokładnie.
3: Tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów.
1: Nie.
3: Po prostu nie ma. Po prostu musisz. Albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz.
1: Dokładnie. Problem, słuchajcie, w tym, że w Krakowie co trzeba było podpisać, to już dawno podpisano, więc...
2: No może prezes to litościwie, po starej przyjaźni, do podpisu coś podrzuci.
1: Nazwisko w każdym razie warto rozważyć.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
3: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w gałę z RMF FM, czyli FIFA RAFA 2026.
4: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
5: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
4: Uwaga!
2: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
3: Przyjedziemy do was. Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
2: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
5: Zrobimy grilla dla kibiców i wielką potańcówkę po meczu.
6: A ten meczek odpalimy my, Big Cyc.
3: FIFA RAFA 2026.
5: Ej, zejdź z kanapy.
7: Zagraj z RMF FM. Finały w programie Czerwcówka w RMF FM.
8: RMF FM zawsze z wami.
9: Reklama. Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
10: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
11: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko, trzeci koszt na sztućce, w super cenie 1599 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
13: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
14: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
16: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
17: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
18: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
19: Ale tato, tylko nie samochodem.
18: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
19: A ja chcę syrop.
18: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie?
19: Super! I nie zasypiam!
18: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
20: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość! Lokomotiv krople! Lokomotiv! Niezastąpiony w czasie podróży! Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
21: Po reklamie.
22: Poranna obsada faktów jest już na swoich miejscach. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski w studio.
23: Jesteśmy.
24: Na miejscu.
22: Przed nami siódma, a zatem zapraszamy.
23: Czy Komisja Europejska żąda niemożliwego?
25: Chodzi o planowane drastyczne cięcia darmowych uprawnień do emisji CO2. Co na to Polska? Posłuchajcie.
23: Ruszyła giełda potencjalnych kandydatów, którzy mogliby zastąpić Aleksandra Miszalskiego na stanowisku prezydenta Krakowa.
25: Wśród wymienianych nazwisk wiceminister sportu Ireneusz Raś z PSL-u, który już za moment będzie gościem rozmowy o siódmej faktów i internetowego radia RMF24. Zapraszamy.
23: Czy brukselski absurd uderzy w polskie fabryki?
25: Sześć państw, w tym Polska, alarmuje, że plany Komisji Europejskiej drastycznych cięć darmowych uprawnień do emisji CO2 doprowadzą do bankructwa cementownie, huty i zakłady chemiczne, bo Bruksela wyznaczyła limity, których technologicznie nie da się spełnić.
23: Na linii faktów korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, o jakie limity chodzi?
26: Chodzi o wskaźniki, na podstawie których Bruksela wyliczy, ile darmowych pozwoleń na emisję CO2 dostanie dana fabryka do 2030 roku. Komisja Europejska proponuje drastyczne cięcia darmowych limitów i chce je ustalać na podstawie 10% najbardziej ekologicznych zakładów przemysłowych w Unii. Problem w tym, że dla większości hut, cementowni czy zakładów ceramicznych te normy są fizycznie nie do osiągnięcia. Po prostu nie istnieją jeszcze na świecie technologie dostępne i opłacalne, które pozwoliłyby produkować chemię czy stal bez spalania paliw paliw kopalnych. Bruksela żąda więc rzeczy fizycznie niemożliwych, a za brak ich realizacji zamierza karać.
23: Teraz historia, w którą trudno uwierzyć.
25: Mężczyzna, który pijany opuścił klub w centrum Warszawy, porwany, potem wożony samochodem po mieście i siłą nakłaniany do dokonania przelewu na konto porywacza.
23: Ten ostatecznie okradł porwanego, a potem wyrzucił z samochodu w sąsiedniej dzielnicy.
25: 41-latka mieszkającego w okolicach Wyszkowa zatrzymali śródmiejscy policjanci. W porannych faktach teraz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, po kolei, co wydarzyło się w nocy przed klubem na Mazowieckiej?
0: 41-latek zwabił do swego samochodu nietrzeźwego mężczyznę, który szukał taksówki. Wożąc go po mieście, szarpiąc i bijąc, zmuszał do dokonania przelewów i podania kodów do transakcji. Zabrał też poszkodowanemu telefon i podając się za niego, pisał do jego żony, by przelała mu kilka tysięcy złotych, bo zadłużył się w kasynie. Ostatecznie napastnik ukradł swojej ofierze telefon i zegarek, a następnie wysadził z samochodu na Mokotowie. Śródmiejscy policjanci namierzyli podejrzanego w powiecie wyszkowskim. Gdy weszli do niego do domu, próbował się skryć pod dziecięcym łóżeczkiem. Został zatrzymany. Usłyszał zarzuty za rozbój, usiłowanie wymuszenia rozbójniczego, usiłowania oszustwa oraz bezprawnego pozbawienia wolności. Grozi mu 15 lat więzienia.
25: Teraz w planych faktach Kraków przed wyborami nowego prezydenta miasta.
23: Łukasz Gibała, główny konkurent Aleksandra Miszalskiego w wyborach w 2024 roku, poinformował, że decyzję o ewentualnym starcie podejmie w najbliższych tygodniach.
1: Przeglądniemy nasz program sprzed 2 lat, który będzie trudny do realizacji w całości, bo ta kadencja będzie krótsza i sytuacja finansowa Krakowa jest gorsza. I stwierdzimy, co da się z tego programu zrealizować oraz stwierdzę, czy mam ludzi, którzy będą w stanie pomagać, to wtedy, myślę, to będzie najwcześniej za jakieś 2 tygodnie, najpóźniej za 3 tygodnie, tyle sobie daje czas. To wtedy ogłoszę, czy podejmę się startowania po raz kolejny.
25: Prawo i Sprawiedliwość w ciągu kilkunastu dni przedstawić ma swojego kandydata, na liście m.in. radny Michał Drewnicki.
2: Ja powiedziałem, że jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście tak, no bo sytuacja w Krakowie jest nadzwyczajna. Odwołano prezydenta, kampania musi się zacząć dość szybko, no więc taką wolę wyraziłem. Natomiast mówię, to nie jest nic wiążącego. To nie jest też żadna decyzja, bo jak wiemy, jak choćby mówił poseł Łukasz Kmita, są też brani inni pod uwagę, więc ja ze spokojem czekam.
23: Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w referendum, teraz miastem rządzi komisarz Stanisław Kracik.
25: A wybory prawdopodobnie pod koniec sierpnia.
3: Pytamy o fakty.
25: Pora na rozmowę o 7:00 w Faktach i internetowym radiu RMF24.
23: Piotr Selak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry, gościem rozmowy o 7:00 jest Ireneusz Raś z klubu PSL. Dzień dobry, panie ministrze.
6: Dzień dobry, witam.
4: Wiceminister sportu i turystyki. Panie ministrze, pan jest podobno naturalnym kandydatem na prezydenta Krakowa. Będzie pan startował?
6: Wie pan co, no widzę tą dyskusję, która się toczy.
4: Ale tak lub nie, panie ministrze.
6: Wie pan co, ja inaczej podchodzę do tego zupełnie, bo ten wynik jest taką, tego referendum jest taką głęboką przestrogą do wszystkich ludzi i zachęcam,
4: to
6: zachęca do takiego
4: rozmawiać.
6: Namysłu większego.
4: Ale żeby pani tylko powiedział, czy pan będzie startował, naprawdę... czy nie, panie ministrze.
6: Panie redaktorze, dziś ode mnie pan takiej deklaracji nie usłyszy.
4: A rozmawiał
6: dlatego,
4: pan na ten temat z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem?
6: Ja na razie, pan Władysław Kosiniak-Kamysz, jak pan wie, dzisiaj wraca z
4: Ale już pan porozmawiał, tak słyszałem.
6: Z Kanady, więc mogę powiedzieć, że nie rozmawiałem. Ja staram się zrozumieć wynik i werdykt mieszkańców Krakowa, bo on jest nieoczywisty, zaskakujący, wyjątkowy w historii w ogóle wszystkich decyzji politycznych.
4: Inaczej pana zapytam,
6: i
4: panie
6: bez
4: ministrze.
6: Tego zrozumienia dojrzałego, według mnie, trudno jest podjąć decyzję.
4: Pan by się zgodził, gdyby pana poproszono o to? Żeby pan startował?
6: Tu nie chodzi o to, żeby ktoś mnie prosił. Tu chodzi o to, żeby zrozumieć to, co mieszkańcy powiedzieli w ostatnią niedzielę i posłuchać też tych mieszkańców i mieć pomysł na to, w jaki sposób zszyć ten Kraków dziś tak rozdarty.
4: Bo jak tak mówi Ireneusz Raś, to zobaczymy, co to znaczy, ale będziemy słuchać tego w dalszej części naszego spotkania. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie oczywiście w radiu RMF 24.
23: Dziękujemy i polecamy. Natomiast za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości.
25: Andrzej Śliwka w 4 oczy z Tomaszem Telikowskim. Zapraszamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
22: I proszę bardzo, Magdalena Karwat-Marek. Na to czekaliście. Na te... A co ty, nie masz mikrofonu wciśniętego? A, o, to tak nie może być. To czekaj, to
5: wciśnij
22: już...
5: Wciśnij coś?
22: Czekaj, no, ja, ale to... Je... Co tu się podziało? Zabrali jej mikrofon, zabrali jej mikrofon. Master, opowiedz coś.
7: O, teraz no, działa. No, ale dobrze, nie wiem już, co zdążę powiedzieć. Pomyślałam sobie rano, jak wyszłam z domu, że kurczę, no zimniej jest. I miałam rację, bo dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, a tak najczęściej koło 17.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
22: Nie wiem, kto wypiął twój mikrofon ze stołu. Chcesz zagrać jeszcze raz pro pogodę?
7: A nie, no tylko teraz jeszcze powiem, że może być deszczyk, ale to tylko tam na Warmii i Mazurach. No i wieczorem już spokojnie, słonecznie, pogodnie też w ciągu dnia, mimo że
22: czyli
7: chłodniej.
22: Tak powoluśku zmierzamy powoluśku w kierunku lata. Zresztą lato przyjdzie za 3 tygodnie, 21 czerwca.
7: Ale na razie taka przerwa
5: takie kalendarzowe,
7: od lata,
5: ale pogodowo już jest.
22: Pogodowo.
7: No właśnie teraz jest przerwa taka 3-dniowa od lata. Może 4.
22: Niebo dla ciebie. To jest Urszula dla tych, którzy są już obudzeni, którzy są razem z nami, którzy włączyli Wstawaj Szkoda Dnia.
8: Jestem razem z wami. Dzień dobry.
22: Mariuszka Łamagariusz też.
8: Cześć.
22: Dzień dobry.

0: proszę bardzo.
1: W RMF FM tak właśnie gramy. Dla tych, tak, którzy spędzają z nami poranek, czy jadą do pracy, czy już są w robocie, dajcie głośniej, słuchajcie.
2: Radia tak właśnie RMF gramy FM. I mamy najciekawsze informacje, wiadomości, najświeższe fakty. A z ciekawostek mam taką, że Bawu Albinos z Bangladeszu, którego nazwano Donald Trump, bo ma taką blond grzywkę, został ocalony przed rytualnym ubojem. Wszystko przez to właśnie, że ma takie imię i fryzurę i w ogóle zyskał wielką popularność w internecie.
3: No, to... Teraz prezydent Trump może powiedzieć o sobie: zakończyłem 10 wojen i uratowałem bawoła albinosa.
1: No z tymi 10 wojnami to tak sobie, bo trochę też zaczął nowych, ale bawoła albinosa na pewno.
2: Tak. No to kurczę, mam taki pomysł. Jakby mu dać pokojową nagrodę bawoła, to może to go zaspokoi.
4: Reklama.
5: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
4: Już jutro.
5: Wielki finał maja.
4: Ktoś na pewno wygra.
5: 140 tysięcy. Hybrydowego miejskiego Jeepa Avengera.
4: Lub rekordową nagrodę główną.
5: Ponad 1 200 000 złotych. Może ty.
6: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
12: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
4: Po reklamie.
12: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.
13: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: 22 po 7. O tym dzisiaj pisze cała prasa, to jest wszędzie na okładkach. Michał Wiśniewski szlochał przed sądem. Nie idzie siedzieć, tak dodaje ta sama prasa.
1: A te sądy nasze, to jest znany celebryta, chociaż chyba nie ma nieznanych celebrytów, ale mniejsza z tym. I jeśli chciał siedzieć, to trzeba było mu wlepić choć rok, no może nawet 3 miesiące.
2: No wiesz, jakby sędzia wiedział, że pan Michał będzie mu smutno po wyroku niewiniającym, to pewnie był coś tam mu wlepił. No.
0: To coś, ludzie, zawsze bądźcie szczerzy w sądzie. No. Zawsze mówcie, co chcecie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica-apart.pl.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
9: Po reklamie.
10: Mamy 7.30, mamy też dla Was fakty w RMF FM.
11: Czy Ireneusz Raś wystartuje w wyborach prezydenta Krakowa?
12: Między innymi o to Piotr Selek pytał swojego porannego gościa, wiceministra sportu i turystyki z PSL.
13: Ten wynik jest taką, tego referendum jest taką głęboką przestrogą do wszystkich ludzi i zachęcam, to zachęca do takiego rozmawiać. Namysłu większego.
14: Ale żeby pani tylko powiedział, czy pan będzie startował, naprawdę... czy nie, panie ministrze.
13: Panie redaktorze, dziś ode mnie pan takiej deklaracji nie usłyszy.
14: A rozmawiał dlatego, pan na ten temat z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem?
13: Ja na razie, pan Władysław Kosiniak-Kamysz, jak pan wie, dzisiaj wraca z z Kanady, więc mogę powiedzieć, że nie rozmawiałem.
12: Wybory w Krakowie prawdopodobnie pod koniec sierpnia. PiS wciąż nie ma kandydata. Małgorzata Wasserman nie chce startować, a w samej partii brak zgody w tej sprawie.
11: Oto kto może zostać wystawiony przez Prawo i Sprawiedliwość w krakowskich wyborach prezydenckich? Zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM.
12: W warszawskim studiu jest już Tomasz Terlikowski. Dzień dobry, Tomku.
15: Dzień dobry.
12: Kto będzie twoim gościem?
15: Poseł PiS Andrzej Śliwka, którego zapytam o potencjalne scenariusze w tej właśnie krakowskiej sprawie, ale także o to, czy wciąż jeszcze istnieje możliwość zbudowania paktu krakowskiego z Konfederacją, a może także z Konfederacją Korony Polskiej. Ale będę też pytał o sondaże, które dla nikogo nie są łaskawe, o transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych i wreszcie o zatrzymania osób fałszywie alarmujących służby. Nie zabraknie też pytań od naszych niezawodnych słuchaczy.
11: Możecie wciąż je wpisywać na stronie rmf24.pl. Tomasz Terlikowski, poseł Andrzej Śliwka. Ta rozmowa tuż po 8:00. Już teraz polecamy.
16: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
12: A o poranku zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, tuż przed kolejnym słonecznym weekendem mamy wyraźny spadek cen paliw na stacjach. Benzyna potaniała od wczoraj o 11 groszy, diesel aż o 20 groszy. Minister energii opublikował najnowsze maksymalne ceny paliw. Są znacznie niższe od tych, które obowiązywały jeszcze wczoraj. Podstawowa benzyna nie może kosztować więcej niż 6,31, natomiast olej napędowy maksymalnie 6,57. Ten spadek jest efektem dwóch rynkowych wydarzeń. Po pierwsze spadku cen ropy, po drugie spadku kursów zagranicznych walut. A to z kolei wzięło się z łagodzenia sytuacji na Bliskim Wschodzie i z sygnałów o coraz trwalszym pokoju między Ameryką a Iranem. To też powoduje, że ceny złota się ustabilizowały, ale rosną ceny srebra. Chociaż, co ciekawe, już nie rosną tak szybko jak w ostatnich latach. Nie rosną tak szybko, bo coraz mniej srebra jest zużywane przez producentów paneli słonecznych.
18: Fotowoltaika, czyli branża, która konsumowała srebro przez ostatnie lata. W tej chwili jednak producenci zmienili wobec wysokich cen srebra, zmienili swoją

0: strukturę produkcji i z tej branży rzeczywiście zapotrzebowanie na srebro będzie mniejsze.
1: Mówi analityk rynku srebra Michał Tekliński, ale i tak cena srebra ma rosnąć.
0: Będzie prawdopodobnie rosła, choć nie tak dynamicznie jak w zeszłym roku, ponieważ zapotrzebowanie na srebro dalej przewyższa możliwości podażowe.
1: W tej chwili srebro kosztuje $74 za uncję. W tym roku kosztowało już nawet $120. Najbardziej optymistyczne, choć mało realne prognozy mówią o drodze ku nawet $180. My teraz już bardzo realnie sprawdźmy kursy walut. Euro kosztuje w tej chwili 4,23 zł, dolar 3,64, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt kosztuje teraz 4,88.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: kumulacja szczęścia w RMF FM. I ostatni czwartek maja.
1: Tak, i uwierzcie nam na słowo, bo na przykład ostatniej środy maja już nie będzie.
0: Nie, ona się nie? już nigdy nie wróci.
1: Nie wróci, teraz jest tylko ostatni czwartek maja.
0: Ostatni, uwaga, dzisiaj czwartkowa nagroda, żebyście wspominali miło ten dzień. Nagroda główna dzisiaj to 1 200 000, a minimum w drugim finale to 77 koła.
1: Ale to nie wszystko. Nie. Tak, my grzejemy tę atmosferę, ponieważ już jutro wielki finał maja.
0: A co to oznacza?
1: Co to oznacza? To dwa finały z sejfami. Jutro ktoś z was na pewno wygra 140 tysięcy złotych albo Jeepa Avengera, lub zostanie milionerem i wygra 1 200 000
0: złotych. Tak, jutro będzie. Najważniejsze jednak historia jest taka, że jedno zgłoszenie to 4 ostatnie losowania w maju i wasz SMS bierze udział we wszystkich. Za każdym razem w finale pytamy was, skąd jesteście, a wy odpowiadacie. Może jesteście z miejscowości Sfornegacie, może z Piekła, może z Wielkiej Lipy, może z Jajkowa. Jest wiele opcji, jest wiele możliwości i my chcemy wiedzieć, ej, skąd jesteś?
1: Słyszałem, że raz ktoś nawet zagrał z Andrychowa.
0: Był taki
1: bez
0: ktoś.
1: Bez oporu. Wszedł w wielkich butach do gry z nami.
0: Weszło.
1: I co? I oho.
0: Trzech ludzi spiły. A teraz uwaga. Pod 7474 przyślijcie nazwę waszej miejscowości. Czyli do gry wchodzicie na www.rmf.fm albo wysyłacie nazwę miejscowości pod 7474. Teraz uwaga. Ważna wiadomość dla wszystkich polskich miast i innych miejscowości także. Typu Przysiółek czy coś.
1: Redutowy.
0: Ważna wiadomość. Przez 13 minut wszystkie SMS-y z nazwą miejscowości mnożymy razy 1200.
1: Ludzie z Wałcza teraz już kombinują. Już kombinują. Ile to będzie? Czekaj, 16, 15, 14 razy 13. Wyślę dwa SMS-y, 2400. Dokładnie. Wałcz! Wałcz o swoją wygraną.
0: Ełk ma prosto. No, tak. A na przykład podłańcucka handlówka. To już ma trudniej. To już trzeba dużo pisać. To nie jest tak prosto. Ale my w was wszystkich wierzymy, bo wy jesteście obłędni. A zatem RMF SMS. Nie, czekaj. Już skręciłem. No i
1: miejscowość.
0: Miejscowość. Miejscowość lecie SMS-em pod 7474.

0: Szakirka poranku, 7:48. Marianna Schreiber, czytam tutaj w internecie, pojawiła się na warszawskim modowym evencie z nowym partnerem u boku. To jest ścianka, wspólne zdjęcia, trzymanie się za rączki jest, wiesz.
1: Nice, love is blind. Cóż to za kolejny farciarz? No, kto tym razem złapał szczęście za ogon?
0: Pan Szymon. Tak tutaj piszą w internecie. Szymon.
2: Przepraszam, ty się kałamaga nie śmiej, koleś wie co robi.
0: Dokładnie.
2: Jak dobrze pójdzie, może zostać pierwszą damą prezydenta Krakowa.
0: Dokładnie.
2: Znaczy, przepraszam, pierwszym dżentelmenem pani prezydentowej.
0: Dokładnie. Tak. Trzymamy kciuki.
1: Nie tylko.
3: Lama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super,

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Po reklamie.
6: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
7: A jest nasza Tomoda przy mikrofonie.
8: Jest.
7: Posłuchajmy.
8: Wczoraj szersze kręgi zatacza się lista kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa. Ma być podobno tych kandydatów więcej niż mieszkańców. No wiadomo, miasto w miarę prestiżowe. Wszyscy już wiedzą, że ja nie wystartuję na prezydenta Krakowa. Chyba, żeby coś tam.
9: Coś tam jednak może.
8: Ale kiedy to ogłosiłem, dało się usłyszeć odgłosy westchnienia ulgi u planujących kandydować. Nie, żebym nie wygrał, nie o to chodzi, ale lekko nieczasowy jestem. Praca, umiłowanie lenistwa, nieumiejętność w kierowaniu większą ilością ludzi niż ja. Prawda? I to dość, bym powiedział, średnio. O innych powodach już tu mówiłem. Tym niemniej, a może nawet tym nie więcej, ewentualny program dla miasta mam, gdyby coś tam czy coś. I chcę się z nim podzielić, może któryś z kandydatów skorzysta, zamiast pleść tradycyjne banialuki, dyrdy mały, dyrdy duży też, czy inne trele, morele w formie klitusiów, bajdusiów mających charakter ecie, peci, ocierających się o trzy po trzy. Mój program nie jest długi, bo pamiętajmy o zasadzie, głosujemy na tych, którzy najmniej obiecują. Skoncentrowałem się na polepszeniu wizerunku Krakowa. Otóż, pan, który robi za lajkonika, bardzo się męczy, dlatego otrzyma od miasta służbową hulajnogę elektryczną. Poza tym, należy doprowadzić do tego, żeby hejnał z wieży mariackiej był grany do końca, a nie taki być przerywany. Królewskie miasto stać na dokończony hejnał. I kolejny punkt, jak już jesteśmy przy kościele mariackim, postuluję naprawienie historycznej krzywdy i zrównanie wież w kościele mariackim poprzez nadbudowę tej niższej, zachowując oczywiście charakter. To tylko trzy punkty, kochani, reszta za paywallem.
9: Co z gołębiami, panie Olutek? Co z gołębiami?
8: Za paywallem.
9: Okej.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
2: A masz takiego wrażenia, że dzisiaj zakupy bardziej przypominają randki? Częstsze, krótsze i właściwie bez większych oczekiwań.
3: Ja uważam, że sieci handlowe powinny się o nas bardziej postarać.
1: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już jutro po 14 w RMF FM.
0: Reklama.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Marian, Mariolce, pralka się zepsuła.
7: O, i co jej poradziłaś?
6: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
7: Parową, pojemną z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
6: No tak, i to w super cenie.
7: Zuch.
8: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie. 1599 zł.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.
12: Przed nami ósma, przed nami również i kolejna porcja faktów w RMF FM. A fakty przygotowali i przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
13: Pijany kierowca z trzema dożywotnimi zakazami prowadzenia pojazdów zatrzymany, a potem wypuszczony na wolność.
14: Tak zdecydowała prokuratura rejonowa w Otwocku. Od tej sprawy zaczynamy. Fakta o ósmej.
13: Potem aktualne ostrzeżenie z autostrady A4.
14: Ciężarówka koło węzła Kąty Wrocławskiej wjechała w bariery w kierunku Zgorzelca. Nie przejedziecie.
13: A w porannej rozmowie w RMF FM za chwilę poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Zapraszamy.
14: Na początek, tak jak zapowiadaliśmy, bulwersująca decyzja prokuratury rejonowej w Otwocku. Wypuściła na wolność pijanego kierowcę z trzema dożywotnimi zakazami prowadzenia pojazdów, stosując wobec niego jedynie policyjny dozór.
13: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Dzień dobry, witamy cię.
15: Dzień dobry.
13: Krzysztofie, jakie były okoliczności zatrzymania kierowcy recydywisty?
15: Policjanci z otwockiej drogówki w okolicach Kołbieli zauważyli dziwnie poruszający się samochód, zatrzymali go do kontroli. Od razu wyczuli od kierowcy zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 1,3 promila. Gdy sprawdzili 39-latka w bazie danych, okazało się, że kierował ignorując trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Zlekceważył wcześniejsze wyroki sądu, wykazując się skrajnym brakiem odpowiedzialności, narażając zdrowie i życie innych uczestników ruchu, tak usłyszałem od policjantów. Zatrzymany usłyszał zarzuty kierowania po pijanemu z uwagi na to, że działał w warunkach recydywy, grozi mu 7,5 roku więzienia. Natomiast śledczy zdecydowali, że nie będzie wniosku o areszt, a podejrzany ma się 3 razy w tygodniu zgłaszać do jednostki policji i przechodzić badanie trzeźwości.
14: Sprawa wróci dziś w faktach RMF FM.
13: Uważajcie na dolnośląskim odcinku A4.
14: Między węzłami Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice ciężarówka o poranku wjechała do rowu. Teraz służby wyciągają auto z powrotem na asfalt. Trasa jest zablokowana w stronę Zgorzelca.
13: I tak będzie jeszcze przez godzinę. Jeśli w piątek przegłosujemy ustawę o statusie osoby najbliższej i siadamy do rozmów o aborcji, mówi RMF FM Katarzyna Kotula z Lewicy, pełnomocniczka rządu do spraw równości.
14: Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego mówią jednak wprost, nie będzie ich zgody na żadną ustawę liberalizującą prawo aborcyjne.
13: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim, witamy.
16: Dzień dobry.
13: Kubo, to oznacza, że znów nie będzie kompromisu w tej sprawie wewnątrz koalicji rządzącej?
16: No, politycy PSL twierdzą, że jedyna ustawa, nad którą mogliby się pochylić, to ta
5: ich autorstwa, która przywraca dawny kompromis sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku.
16: My będziemy dążyć do tego, żeby ta nasza ustawa ewentualnie, która ma przywracać kompromis aborcyjny, mogła być procedowana. Nie będziemy wchodzić w żadne radykalne rozwiązania.
5: Mówił mi Mirosław Orliński z PSL-u. Z kolei politycy lewicy podkreślają, że nie chcą powrotu do dawnego kompromisu, lecz domagają się dekryminalizacji i liberalizacji aborcji.
17: Ale jestem za tym, żebyśmy rozmawiali trochę szerzej i żeby powstał pakiet wspierający kobiety, bo może uda się w ten sposób wypracować faktycznie jakieś dobre rozwiązanie, na które wszyscy się zgodzimy, ale żeby to zrobić, to trzeba usiąść do stołu i o tym rozmawiać.
5: Powiedziała mi Katarzyna Kotula z Lewicy. Nieoficjalnie słyszę od polityków PSL-u, że próba przegłosowania ustaw aborcyjnych to z góry przegrana sprawa.
18: Polityczna rozmowa w RMF FM.
13: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, moim gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Witam, panie pośle.
20: Dzień dobry.
19: Wierzy pan w przegłosowanie tej ustawy zapowiadanej przez Katarzynę Kotulę?
20: Panie redaktorze, wierzę w zdrowy rozsądek parlamentarzystów, chociaż czasem się zawodzę nad tym, patrząc, co się dzieje w tej kadencji. Ja głęboko liczę na to, chociaż myślę, że większość Polaków na to liczy, że przedstawiciele ich w parlamencie mają się zajmować rzeczami najważniejszymi, a tematy...
19: No dla Lewicy to jest ważne.
20: Tematy światopoglądowe, często ideologiczne, to nie jest to, co Polacy
19: liczyli. Ale zna pan ten układ polityczny i światopoglądowy tego parlamentu. Ja powiem bardzo ostrożnie, nie wydaje mi się, żeby ta ustawa wyszła z parlamentu, nie mówiąc już o pójściu do podpisu prezydenta.
20: My z pewnością nie będziemy głosowali za tymi projektami Lewicy. A z PSL-em to różnie bywa, panie redaktorze, bo ponieważ PSL rzeczywiście jest formacją, która z jednej strony coś deklaruje, a później robi zupełnie co innego, no ale także proszę mieć świadomość tego, że jest ta poduszka bezpieczeństwa w postaci pana prezydenta, który z pewnością nie zgodzi się na takie rewolucje światopoglądowe w Polsce.
19: Przejdźmy do Krakowa, za chwilę wrócimy do światopoglądu. Macie już kandydata na prezydenta Krakowa?
20: Ta decyzja przed nami. Po bardzo
19: trudna
20: dobrej
19: decyzja.
20: Myślę, że to będzie dobra decyzja. W środowisku Prawa i Sprawiedliwości jest wielu bardzo zacnych, bardzo dobrych.
19: Ale niektórzy mówią, że nie chcą startować. Małgorzata Wasserman powiedziała, że nie chce.
20: Pani poseł Wasserman z pewnością byłaby świetną kandydatką, bo ja mogę tylko powiedzieć w samych superlatywach, ale także mogę powiedzieć, że jest wielu bardzo aktywnych krakowskich radnych.
19: Barbara Nowak, wszyscy o niej mówią.
20: Ja słyszałem pana redaktora w poprzednim wywiadach, który mówił o kandydaturze pani Barbary Nowak. Wydaje mi się, że wręcz jestem przekonany, że nie będzie to kandydatka Prawa i Sprawiedliwości. Ale mogę powiedzieć, jeżeli bym miał wymienić radnych, jest dla mnie wyróżniająca jedna postać, jest pan radny Drewnicki, który był bardzo zaangażowany w tę kampanię, który ciężko pracował,
19: który
20: nadał taki też pozytywny impet działalności kampanii referendalnej. Myślę, jeżeli bym patrzył z perspektywy kandydatów, uważam, że jest to ciekawy kandydat, ale też myślę, że warto, panie redaktorze, szerzej porozmawiać ze środowiskami prawicowymi, zastanowić się nad tym.
19: Pakt krakowski?
20: Ja bym tego nie wykluczał, ale to oczywiście
19: ta decyzja jest przynajmniej. Konfederacja już wystawiła swojego kandydata.
20: Panie redaktorze, większość osób nie zdaje sobie sprawy, kto jest kandydatem Konfederacji, ponieważ Konfederacja jakby nie wyczuła tego timingu. To jest moja ocena. Proszę
19: no jak
20: tego...
19: to nie? Pan Bochęczak jest, no przecież wiemy. Ja wiem, pan wie.
20: Myślę, że większość słuchaczy nie zdawała sobie z tego sprawy. Przede wszystkim dlatego, że timing wyboru tego kandydata był taki, że wszyscy dyskutowali o odwołanym prezydencie, a nie o kandydatach. I w moim przekonaniu lepiej, żebyśmy, jeżeli będzie taka oczywiście możliwość, siąść do szerszego stołu, porozmawiać.
19: Jak szeroki ma być ten stół? Grzegorz Braun może przy nim zasiąść?
20: Panie redaktorze, słyszał pan wypowiedzi polityków Konfederacji Korony Polskiej. Ja mam takie przekonanie, że dla nich, jeżeli ktoś miałby wystartować,
19: no to tylko Grzegorz Braun. A są jacyś w ogóle politycy? Był pan ostatnio w Krakowie, Korony Polskiej w Krakowie, których pan kojarzy?
20: Kompletnie nie.
19: Kompletnie nie. Czyli Grzegorz Braun.
20: Ale też, żeby tu nie było żadnych wątpliwości, ja stamtąd nie jestem, ale jeżeli byłaby taka możliwość zbudowania szerszego większego ruchu po prawej stronie, co jest naturalne z wiodącą rolą Prawa i Sprawiedliwości jako największej formacji po prawej stronie, to dla mnie to by była chyba najlepsza z opcji.
19: Dobrze, ale to jest prawica, ale chodzą takie słuchy po mieście Krakowie i nie tylko, że PiS mógłby poprzeć Rafała Komarewicza z Polski 2050, że on wystartuje, a wy go poprzecie i będzie tak ekumenicznie jak w tym referendum.
20: To właśnie, to jest niestety częsta przypadłość, bo tutaj pan redaktor pomylił się, bo pan poseł Komarewicz już nie jest w Polsce 2050, jest w partii Centrum. Ach, ja sobie zdaję sobie sprawę, bo oni tam wymieniają tymi stanowiskami.
19: Dobrze,
20: wymieniają...
19: w partii Centrum, no, ale nie chcielibyście poprzeć Rafał Komarewicz ekumenicznie. On w Centrum, wy na prawicy szeroko, Centrum prawicy.
20: Rafał Komarewicz, który jest parlamentarzystą wybrany z list trzeciej drogi, już startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Ja oczywiście pana posła Komarewicza znam nie będę tutaj jakichś uszczypliwości wobec niego wykonywał, ale mieszkańcy Krakowa już ocenili jego próby startu w wyborach prezydenckich.
19: Czyli go nie poprzecie.
20: Z pewnością, tak jak powiedziałem panie redaktorze, będziemy mieli swojego kandydata, jeżeli będzie możliwość zbudowania szerszej koalicji. Do...
19: Kandydata czy kandydatkę?
20: No to jest decyzja przed nami. No tak jak powiedziałem panie redaktorze, no decyzja o wyborze przed nami, myślę, że na przestrzeni najbliższych dni, maksymalnie tygodni będziemy mieli tę kandydaturę.
19: Zadowolony pan jest z tego, że w końcu MSWiA zatrzymało, znaczy oczywiście policja zatrzymała tych oskarżanych, podejrzewanych o spowodowanie fałszywych alarmów w mieszkaniach najpierw dziennikarza, a później także prezydenta?
20: To jest, panie redaktorze, ta cała w ogóle sytuacja dokładnie pokazuje, jak państwo polskie za czasów Donalda Tuska nie funkcjonuje.
19: Jak zatrzymali, jak nie funkcjonuje? Oczywiście nie do mieszkania prezydenta, bo tutaj trzeba doprecyzować, aby wyłącznie
20: Ja przypomnę, panie redaktorze, że w ubiegłym tygodniu także zatrzymali 53-latka, który miał stać za tymi działaniami, po czym tą osobę wypuszczono, bo okazało się, że jest kompletnie niezwiązana z tą sprawą. Ale do czego zmierzam?
19: No to może po prostu jakieś służby w tym mieszają, wrogie siły.
20: Myślę, że w tym przede wszystkim widać niekompetencje ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Kierwińskiego. Ja tylko przypomnę, bo myślę, że warto o tym powiedzieć. Te służby z Donaldem Tuskiem, z Kierwińskim, Siemoniakiem, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem od dwóch lat...
19: Kosiniak-Kamysz nie zajmuje się.
20: Nie, ale od dwóch lat, panie redaktorze, szukają i ścigają mordercy, który zamordował polskiego żołnierza, sierżanta Sitka. Ci sami politycy nadzorujący służby doprowadzili do sytuacji, że dwóch Ukraińców opłacanych przez Kreml przekroczyło granicę z Białorusią, wysadziło tory i przez nikogo niepokojeni wyjechali ale tylko skończę, panie redaktorze, powrócili na Białoruś. Pan minister Kierwiński wtedy wyszedł i powiedział, że państwo zdało egzamin. I dzisiaj w momencie, kiedy od tygodni mamy sytuację z sabotażystami, prowokatorami, wychodzi minister Kierwiński tydzień temu na konferencję z panem Kosiniakiem-Kamyszem i z panem Szłapką i sobie śmieszkują. Śmieszkują sobie z tej sytuacji. To nie jest poważne.
19: No ale w końcu kogoś zatrzymali. No,
20: ale panie redaktorze, to...
19: Ja rozumiem, że pan nie ma jeszcze pewności, no to jak będzie wyrok, będzie żeby mieć pewność.
20: Ale panie redaktorze, pan minister Kierwiński jest politykiem skrajnie szkodliwym dla naszego bezpieczeństwa. Powiem więcej, gwarancją polskiego bezpieczeństwa, gwarancją polskich rodzin jest to, żeby pan Kierwiński przestał być ministrem spraw wewnętrznych
19: i
20: administracji.
19: I wrócimy do tego tematu. Oczywiście żegnamy się z głosami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
14: Tam zapraszamy. Pakt krakowski ugrupowań prawicowych przed wyborami nowego prezydenta Krakowa?
13: Nie wyklucza tego gość porannej rozmowy w RMF FM.
14: Andrzej Śliwka, poseł PiS i Tomasz Terlikowski od teraz w radiu informacyjnym RMF 24.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
12: Magdalena Karwat-Marek.
3: Znalazłam winnego. Tak, tego ochłodzenia w pogodzie znalazłam.
21: Mów, gabluj.
3: Jest to wyż Borys, tak. Ale uwaga, bo jednocześnie on zapewnia nam też tak sporo słońca. Po prostu temu słońcu będzie towarzyszyło takie chłodniejsze powietrze. I dziś maksymalnie 22 stopnie na zachodzie kraju. I taka ciekawostka. Są prognozy, które mówią, że tej nocy bardzo blisko będzie nam do przymrozków. Serio. Temperatura spadnie w nocy do 5 stopni, a nawet do 3.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
12: No to może Albertowski nie powinien kandydować na prezydenta Krakowa, tylko całej Polski, żeby takie rzeczy się więcej nie zdarzały.
3: No żeby pilnować trochę, trzy stopnie w Zakopanem w nocy.
21: Nie, no szanujmy się trochę, ludzie. Już było dobrze,
3: no praktycznie w czerwcu, no właśnie. No ktoś to musi pilnować, no.
12: Maj się kończy, 3 stopnie.
21: To nie jest ostatni czwartek maja.
12: Britney Spears teraz. Baby, hit me one more time.

0: No i to jest Doda, i to jest Dodowy pamiętnik. Właściwie takie Dodowe memuary, można tak powiedzieć. Tymczasem mam inne nazwisko z wielkiego świata. Influencerka, tiktokerka, mama na obrotach. Czy tam zrzuciła 50 kilo? Tak schudła dziewczyna.
1: To musiała włączyć konkretne wirowanie.
0: Mama na obrotach, to tak, tak.
2: A potem suszyła w wysokiej temperaturze i się zbiegła.
0: Ale nie, to generalnie szanujemy, podziwiamy, super. Przynajmniej wiemy, dlaczego tak wyglądamy.
1: No dlaczego?
0: Bo my wlewamy nie ten płyn do bębna, co trzeba.
2: I za dużo płynu.
0: Dokładnie.
2: I też zamiast się zbiegać, to my się rozsiadamy.
0: A mama na obrotach, to prawidłowo, wie.
2: Dokładnie, ona wiruje, zbiega, wszystko.
0: Tak, dokładnie.
2: Ale mamy za to dla was przepiękną muzyczkę do tego, żeby trochę powirować i trochę się poruszać.
0: A nawet coś siąść przy kawusi o poranku i się wyluzować.

0: reklama.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!

0: Posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.
5: 8.30, czas na fakty w RMF FM.
6: Szeroki front środowisk prawicowych w sprawie kandydata na prezydenta Krakowa.
7: Nie wyklucza tego gość Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM poseł PiS Andrzej Śliwka.
8: Jeżeli byłaby możliwość zbudowania szerszego ruchu po prawej stronie, to jest naturalne z wiodącą rolą Prawa i Sprawiedliwości jako największej formacji po prawej stronie, to dla mnie to by była chyba najlepsza z opcji. Nie mieli swojego kandydata, jeżeli będzie możliwość zbudowania szerszej koalicji do...
9: Kandydata czy kandydatkę?
8: No to jest decyzja przed nami. No tak jak powiedziałem, panie redaktorze, no decyzja o wyborze przed nami, myślę, że na przestrzeni najbliższych dni, maksymalnie tygodni.
6: A cała rozmowa z Andrzejem Śliwką już teraz razem z dogrywką do zobaczenia na rmf24.pl. Przed faktami sportowymi norweski piłkarz Manchester City Erling Haaland. Budzi emocje nie tylko na boisku. Od 3 lat nie mógł zarejestrować znaku handlowego ze swoim nazwiskiem na terenie Unii Europejskiej, ponieważ zrobił to wcześniej ktoś inny.
7: A dokładnie Polak mieszkający w norweskim Oslo.
6: Historia zaczęła się 3 lata temu, kiedy to piłkarz złożył do Urzędu Patentowego podanie o zarejestrowanie marki Erling Haaland. Wniosek natychmiast odrzucono, ponieważ rok wcześniej wspomniany mieszkaniec Oslo zastrzegł markę Haaland. I urząd uznał, że Erling Haaland to nazwa zbyt podobna, więc musi odmówić rejestracji.
7: Ten nieznany mężczyzna zastrzegł markę Haaland w całej Unii Europejskiej na 16 branż produktów. Od napojów energetycznych i batonów, przez ubrania, aż po buty sportowe.
6: Norweski kanał telewizyjny TV2 ustalił, że chodzi o obywatela polskiego, zamieszkałego w Oslo, który jednak odmawia jakichkolwiek wyjaśnień czy kontaktu. Adwokaci piłkarza przez 2 lata pracowali nad wnioskiem o wyrejestrowanie istniejącej już marki, jako ich zdaniem powstałej w złej wierze i tylko w celu uzyskania korzyści finansowych.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
6: 2 kluby zbliżą się dziś do piłkarskiej ekstraklasy, 2 odpadną w półfinałach baraży.
7: Czas na fakty sportowe RMF FM. Ponownie o poranku z nami Cezary Dziwiszek.
13: Czarku,
7: przypomnij, kto walczy o awans.
13: W 17.30 Chrobry Głogów zagra z UKS-em Łódź, zresztą już po raz 4 w tym sezonie.
14: Tak, znamy się już dobrze, natomiast na pewno to jest klub i zespół, który ma wysokie cele. Od samego początku to mówił, od pierwszej kolejki. Wiemy o co walczą my tak samo, tak więc jesteśmy przygotowani. Natomiast to już będzie całkowicie inny mecz. To będzie mecz, w którym będą już liczyć się tylko umiejętności, ale też charakter, a my ten charakter mamy naprawdę bardzo dużo.
13: Zapewnia trener Chrobrego Łukasz Becella. Wieczorem o 20.30, a o awans do finału baraży o Ekstraklasę zagrają Wieczysta Kraków i Polonia Warszawa. Po zaciętym początku ostatecznie dominacja Legii w pierwszym półfinałowym meczu Basketligi w Derbach. Właśnie stolicy mistrzowie Polski wygrali z Dzikami 98-80.
15: Very competitive game.
13: Wyrównany mecz, bardzo pomogli nam kibice, zagraliśmy twardo i dobrze w obronie, trener miał dobry plan i zagraliśmy świetne zawody.
15: Game.
9: been playing for. It's a really good game.
13: Podsumował koszykarz Legii Javon Graves. W serii do trzech wygranych Legia objęła prowadzenie 1-0.

0: A wieczorem drugi mecz Arki Gdynia za Stalem Zielona Góra. Sobotni finał piłkarskiej Ligi Mistrzów w Budapeszcie według węgierskich mediów zagrożony z powodu niewypłacalności Giulii Balasiego, oligarchy powiązanego z byłym premierem Viktorem Orbanem. Jego firmy mają zamrożone konta bankowe w związku z toczącym się śledztwem o pranie brudnych pieniędzy. Balasi nie może zapłacić podwykonawcom organizującym finał. O wsparcie poprosił więc nowy rząd Petera Madziara, który rozważa upaństwowienie jego spółek.
1: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.

0: Już dzieci do szkoły odwiezione. Już niektórzy w robocie, przy biureczku albo tam przy maszynie. Co można puścić RMF posłuchać?
1: A ci, co nie mają roboty i odwieźli dzieci, jaka lawa.
0: Teraz tak.
1: Szacun, zazdro.
0: Nawet się tata za mamą ogląda, mama na tatę.
1: Dobra, ja
0: mam historię. 30-letni mieszkaniec powiatu Wyszkowskiego zaliczył, uwaga, 3 stłuczki w 6 minut. Taki rekordzista.
1: Na usprawiedliwienie mieszkańca trzeba tu powiedzieć, że miał 3 promile alkoholu na krwi. Więc no, było mu łatwiej.
2: Tak, jedna stłuczka na promil, ale i tak podziw, słuchajcie, że wiedział, gdzie jest kierownica, skrzynia biegów, stacyjka, hamulec.
0: Słuchajcie, nie, ludzie, generalnie zapamiętajcie, bo to warto, zanotujcie sobie. Zaczynacie pić alkohol, to chowajcie kluczyki od auta. I to tak, żebyście po alkoholu nie mogli ich znaleźć. Na przykład, nie wiem, w żyrandolu.
1: Nie zdradzaj, bo będą wiedzieć, gdzie.
0: Czyli w żyrandolu nie.
1: Nie.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie 2.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę.
7: Mediamarkt.
8: Tylko teraz. Pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe. Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazję, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
21: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
22: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
21: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
23: Po reklamie.
24: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
25: Przeboje wszechczasów w RMF FM.
26: Otóż to. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Some Fun. A do Cyndi Lauper dołożeni są w absolutnym gratisie Mariuszka Amaga.
27: Dzień dobry, Taniutko.
26: Przemysław Skowron. No cześć.

0: Peter Rembrandt z RMF FM, ale teraz uwaga, bo na zegarach już na 8:53. W związku z tym pragniemy poinformować na antenie radia RMF FM, to jest medium o zasięgu ogólnopolskim.
1: Tak.
0: Że w kalendarzu mamy ostatni czwartek maja.
1: Tak, to będzie ostatni czwartkowy obiad majowy.
0: Ostatni. W związku z tym nagroda główna w kumulacji szczęścia przewidziana na dzień dzisiejszy odgórnym pismem od dyrekcji zarządu radia RMF FM, a właściwie grupy RMF, to 1 200 000 zł. Z kolei minimum przewidziane w tym samym piśmie w drugim finale to 77 tysięcy złotych polskich popularnych PLN-ów, czyli 77 koła i mniej nie wygrać.
1: Ale, skoro już jesteśmy tutaj tacy
0: trzeba.
1: Oczywiście, to zapowiadamy jutrzejszy finał maja. Tak jest, bo jutro ostatni piątek maja, a tam dwa finały z Sejmami i jutro ktoś z was na pewno wygra 140 tysięcy złotych Jeepa Avengera lub zostanie milionerem i wygra ponad 1 200 000 zł.
0: I teraz uwaga, bo mocą na uprawnień nadanych nam przez dyrekcję radia RMF FM oraz sekretariat redakcji my ogłaszamy, że każde wasze zgłoszenie do zabawy teraz to jednocześnie zalogowanie się do 4 losowań ostatnich w maju. Czyli
1: mało tego.
0: Czyli wchodzicie do udziału w dzisiejszych finałach i w tych jutrzejszych. I rock and roll, i dupcia chodzi, i bioderko, tak!
1: Koniec biurokracji! Tak. Teraz po prostu mnożymy wasze szanse na pełnej!
0: Tak, to jesteśmy!
1: RMF, jesteście gotowi!
0: Lecimy! Lecimy z tym mnożnikiem, słuchajcie!
1: Przez najbliższe 7 minut każde wejście do gry będzie mnożone razy 1013 szans. To będzie do godziny 9, czyli już tylko 6 minut. Śpiesz się, bo tekno się kończy.
0: I teraz uwaga, mama, uwaga, tata, śleż SMS-a, a to jest tak, jakby przyszło ich do nas 1013 przez 7 minut i wszystkie biorą udział w dzisiejszych losowaniach i w jutrzejszym finale maja. I co? I lecimy, moi drodzy.
1: Masz tę energię, masz ten kciuk, masz ten telefon, a jak nie, to na www.rmf.fm i pisz to przez klawiaturę.
0: I bądź sexy i wygraj teraz. RMF SMS 7474.
1: Czy my jesteśmy mądrzy?
0: Nie. A czemu pytasz?
1: Ale mamy za to dla was mnóstwo pieniędzy.

0: To jest Dawid Podsiadło. To jest sezon, to jest najlepsza muzyka. Za chwilę o 9:00 u nas w RMF FM Fakty.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
2: Reklama. W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
5: Marian, zaraz dzień mamy, dzień dziecka. Masz pomysły na prezenty?
6: Barbara, mam. Tablety Samsung z Media Expert. O, patrz, dla młodego wydajny tablet Samsung Galaxy Tab A11+. Będzie idealny do szkoły.
5: O, a dla mamusi czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smokły z AI.
7: Kup w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. W supercenie 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799 zł 99 groszy. Media Expert.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
2: Po reklamie.
3: Skoro na zegarach 9:00, to w ramach Wam porano obiecywane i zapowiadane już fakty. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
4: A w faktach o tym, jak prokuratura tłumaczy decyzję o wypuszczeniu na wolność pijanego kierowcy, który miał na koncie 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów.
5: Kiedy Prawo i Sprawiedliwość wskaże kandydata w wyborach prezydenta Krakowa?
4: Posłuchajcie, co na ten temat mówił gość porannej rozmowy w RMF FM, poseł PiS Andrzej Śliwka.
5: Za chwilę w faktach też ostatnie przygotowania do rozpoczęcia sezonu kąpieliskowego w Szczecinie i walka o władzę w Realu Madryt.
4: Areszt nie był konieczny, wystarcza policyjny dozór. Tak prokuratura tłumaczy kontrowersyjną decyzję o wypuszczeniu na wolność pijanego kierowcy, który miał na koncie 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów.
5: Chodzi o zdarzenie z okolic Kołbieli na Mazowszu, gdy policjanci, jak już informowaliśmy w faktach, zatrzymali mężczyznę z ponad promilem alkoholu w organizmie, lekceważącego 3 sądowe zakazy. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, jak uzasadnia to prokuratura?
6: Ona utrzymuje, że głównym celem stosowania środków zabezpieczających jest dbanie o interesy postępowania karnego. W tym przypadku, jak twierdzi, nie było powodów, by składać wniosek o aresztowanie, bo uznano na przykład, że podejrzany nie będzie na wolności utrudniał śledztwa. Nie było podstaw do stosowania aresztu jako środka, który ma zapobiec popełnieniu przez podejrzanego kolejnego przestępstwa, usłyszałem. No, co ciekawe jednak, zastosowano dozór, który obejmuje stawianie się kierowcy 3 razy w tygodniu na badanie stanu trzeźwości.
4: A jak ta decyzja ma się do wytycznych prokuratora generalnego, które miały sprawić przecież, że pijani kierowcy, recydywiści, zostaną wyeliminowani z polskich dróg?
6: Okazuje się, że prokurator z Otwocka nie złamał tych wskazówek. W wytycznych Waldemara Żurka, co zaskakuje, nie ma mowy o wnioskowaniu o areszt dla recydywistów, a jedynie o rozważeniu stosowania środka zabezpieczającego, jakiegokolwiek.
4: Kiedy PiS wskaże kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa?
5: Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał dziś gościa porannej rozmowy w RMF FM, posła Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Śliwkę.
7: I ta decyzja przed nami po bardzo
8: trudna
7: dobrej...
8: decyzja.
7: Myślę, że to będzie dobra decyzja. W środowisku Prawa i Sprawiedliwości jest wielu, naprawdę wielu bardzo zacnych, bardzo dobrych.
8: Ale niektórzy mówią,
7: kandydatów,
8: że nie chcą startować. Małgorzata Wasserman powiedziała, że nie chce.
7: Pani poseł Wasserman z pewnością byłaby świetną kandydatką, bo ja o Małgosi mogę tylko powiedzieć w samych superlatywach, ale także mogę powiedzieć, że jest wielu bardzo aktywnych krakowskich radnych. Dla mnie wyróżniająca jedna postać jest pan radny Drewnicki, który był bardzo zaangażowany w tę kampanię, który ciężko pracował. Ale też myślę, że warto, panie redaktorze, szerzej porozmawiać ze środowiskami prawicowymi, zastanowić
8: się
7: nad tym.
8: Pakt krakowski?
7: Ja bym tego nie wykluczał.
4: Cała poranna rozmowa z internetową dogrywką jest na rmf24.pl.
5: Uwaga, kierowcy na czwórce odblokowano jeden pas jezdni w stronę Zgorzalca koło węzła Kąty Wrocławskie. Przypominamy, ciężarówka o poranku wpadła do rowu.
4: Autostrada była całkowicie zablokowana.
9: To także są fakty.
4: Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia sezonu kąpieliskowego w Szczecinie. W połowie czerwca otwarte zostaną kąpieliska Dziewoklicz w Głębokiej Dąbie. Wcześniej, 1 czerwca, zacznie działać Arkonka.
5: Okazuje się, że w tym roku jest bardzo duże zainteresowanie ofertami pracy właśnie na kąpieliskach, mówi Patryk Ruciński, ratownik WOPR-u.
10: W tym roku akurat w Szczecinie ten komplet jest bezproblemowo. Ratownicy bardzo chętnie dołączają, więc można powiedzieć nawet, że i kolejka się utworzy.
11: Jakiego rzędu to są zarobki? Na ile oni mogą liczyć?
10: W Szczecinie, jeśli chodzi o zarobek, jest to zarobek rzędu 36 do 38 zł za godzinę.
5: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar.
4: A na koniec tych faktów królewska walka o władzę.
5: Na przykładzie Realu Madryt, jednego z najbogatszych klubów świata, prezes Florentino Perez oficjalnie rozpoczął kampanię reelekcyjną. Przybyłem 26 lat temu, by uczynić Real Madryt najlepszym klubem XXI wieku i dopóki będę prezesem, będziemy budować jedną z najpiękniejszych er najlepszego klubu na świecie.
4: U boku prezesa legendy klubu.
5: Brazylijczycy Roberto Carlos i Ronaldo, ten ostatni zwrócił się bezpośrednio do kibiców królewskich. Jesteście najlepsi, zawsze będziecie najlepsi. Wszyscy kandydaci będą wam bardzo wdzięczni za wszystko, co zrobiliście. A la Madrid, naprzód.
12: A la Madrid, vamos.
4: 79-letni Florentino Perez w ostatnich wyborach nie miał konkurencji.
5: No a teraz po dwóch przegranych kampaniach w Lidze Mistrzów, no i żadnego piłkarza Realu w hiszpańskiej kadrze na Mundial, kontrkandydatem Enrique Riquelme, który rozpoczął własną kampanię, obiecując kibicom Realu baseny, korty do padla i walkę o duszę klubu. Ten potentat na hiszpańskim rynku energii odnawialnej przedstawił plan przekształcenia klubowego ośrodka treningowego Valdebebas na obrzeżach Madrytu w La Ciudad del Socio, miasto członków klubu.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Magic Carpat Marek. Najświeższą prognozą wpadła do studia.
14: I ta pogoda, no właśnie, pogoda...
15: Jeszcze ciepła?
14: Nie,
15: ciepła.
14: Nie, pogoda nie ogłosiła ciepła. Sobie przerwę. Nie, nie, przerwa od temperatury. Czerstwa pogoda, można tak powiedzieć. Czwartek będzie raczej pogodny i słoneczny, ale to ochłodzenie trochę odczujemy, bo jednak będzie te parę stopni mniej. Średnio tak będzie 16-18 stopni na zachodzie kraju do 21-22. Jutro i w sobotę też będzie chłodniej, jeszcze deszcze wrócą.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Także tego.
15: Także tego.
14: Także no tego.
15: Ja bym zostawił Daniela Dyka z informacją, że dzisiaj jest dzień bez prezerwatywy.
3: No i to jest coś tu raz.
14: No i Daniel?
15: Zawsze dobrze.
16: Słuchajcie, ja mam słowa, które zawsze są na dobre, na każdą okazję, nawet na taką. Byle do piątku. O.

Jak się pojawiało Faithless na szkolnej dyskotece, to nawet podpierające ściany podpierali do rytmu. Dobrze to znowu słyszeć w RMF-ie. Słuchajcie, 9.16 na zegarze. Kierowcy, to jest temat z naszych faktów. Benzyna 6.31, diesel 6.57, czyli ceny maksymalne wyraźnie niższe niż wczoraj. Tankowanie aż tak nie boli, ale proponowałbym nadal zamawiać ten sam zestaw co zwykle, czyli do pełna i hot doga na zajadanie stresu po płaceniu. A gdy na szkolnych dyskotekach pojawiały się tak zwane wolne, no to Nelly i Kelly, dajcie głośniej RMF.

0: dzisiaj się dzieje. W byle do piątku szykujemy genialną niespodziankę związaną z koncertem w Sanach już po 10:00. Zostańcie z nami, mam nadzieję, że uda się zaskoczyć fajnie dzieciaki. W okolicach południa wpadnie do nas Michał Szpach z nową piosenką, a już teraz Agnieszka Kołodziejska na dziś.
1: Kiedy następnym razem twój ex skrytykuje twój wygląd, powiedz mu, że gdyby interesował cię wygląd, to nigdy byś z nim nie była.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
4: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w kałę z RMF FM, czyli FIFA Rafa 2026.
5: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
6: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
7: Uwaga!
8: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
9: Przyjedziemy do was.
4: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
10: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
11: Zrobimy grilla dla kibiców
12: i wielką potańcówkę po meczu.
13: A ten meczek odpalimy my, Big Cyc.
4: FIFA Rafa 2026.
14: Ej, zejdź z kanapy.
15: Zagraj z RMF FM.
16: Finały w programie Czerwcówka w RMF FM.
17: RMF FM zawsze z wami.
18: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
19: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę.
20: Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
21: Znowu lecicie?
22: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
21: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
22: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
23: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
24: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
25: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
26: Skoda.
27: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
28: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
27: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
29: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
30: Hot grill.
31: Parilla caliente.
32: Grilla calda.
33: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do
0: Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki hot grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Aktywny czas z dziećmi.
1: No i polska z kabanosem i boczkiem.
2: Kanapki hot grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Aktywny

0: cały miesiąc na to czekaliśmy. Już jutro. Finał maja. No i już jutro ktoś z was wygra na pewno 140 tysięcy Jeepa Avengera. Wiecie, klima, czujniki, tempomat. Lub grubo ponad 1 000 000 zł. Nie pytam, czy chcecie. Po prostu zapraszam już teraz. Uwaga, wchodzicie do obu jutrzejszych losowań, kumulacji szczęścia, i oczywiście do obu dzisiejszych. 4 razy można zostać milionerem. I uwaga, to jest wyjątkowy moment w tej godzinie, tylko 13 minut. Do wszystkich tych losowań wpadnie wam teraz nie jedna, a aż 1301 szans. Ślemy hasło RMF pod numer 7474 albo gramy na www.rmf.fm. No sami pomyślcie, aż 1301 losów w 4 finałach. Już w tym programie możecie poznać, no... My możemy poznać nowego polskiego milionera. 1 200 000 zł to dzisiejsza nagroda główna. Ja już nie mogę się doczekać, żeby do was zadzwonić. Ostatni czwartek maja i ostatni piątek maja. Jesteście w grze? Nie odkładamy tego na później. RMF 7474.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Kaufland jest fresh, fresh. Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda, 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
10: Ale tato, tylko nie samochodem!
9: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
10: A ja chcę syrop.
11: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
9: No i jak się czujecie?
10: Super! I nie zasypiam!
9: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
11: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
12: Po reklamie.
13: Byle do piątku, byle z RMF FM.

0: kończy się czas i ucieka 1301 losów. We wszystkich czterech losowaniach maja. Dzisiaj 1 200 000 złotych. Trzymam kciuki, a jutro na pewno ktoś z was wygra ponad 1 200 000, 140 000 lub Jeepa Avenger. Ostatnie dwa dni gry i w tym momencie to już są już ostatnie dwie minuty bonusa. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
5: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwcę NATO.
4: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już w niedzielę po 23 w RMF FM.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Będziemy jeździć na rowerze.
4: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
10: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie. Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
1: Marian, Mariolce pralka się zepsuła.
12: O, i co jej poradziłaś?
1: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
12: Parową, pojemną, z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
1: No tak, i to w super cenie.
12: Zuch.
13: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie. 1599 zł.
1: Reklamie.
0: I już prawie godzina 10, więc zapraszamy na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
14: Zapraszamy. Kierowca, który w nocy uciekał przed policyjnym pościgiem ulicami Lublina, wciąż poszukiwany. Szczegóły za moment.
15: Nie ma skażenia wody ani gruntu po wczorajszym pożarze ocynkowni w wielkopolskich Obornikach. Takie uspokajające informacje usłyszał od służb reporter RMF FM.
14: Jest przyspieszenie decyzji sądu w sprawie prawomocności postanowienia o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry.
15: A na koniec faktów zaskakujące doniesienia szwedzkich naukowców o roślinach.
14: Odkryli, że nawzajem się szpiegują. Policja szuka kierowcy, który nocą pod prąd uciekał przed pościgiem ulicami Lublina.
15: Ten rajd zakończył się na słupie sygnalizacji. W faktach teraz reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co wiemy w tej chwili o tym pościgu?
16: Na ulicy Lubartowskiej policjanci zauważyli samochód jadący pod prąd. Jego kierowca nie zatrzymał się do kontroli, więc radiowóz ruszył w pościg. Kierowca uciekał przez centrum Lublina, także pod prąd, także przez chodnik, aż zakończył jazdę na słupie sygnalizacji. Dalej uciekał pieszo i uciekł. Udało się zatrzymać jego pasażera. Miał 1,5 promila alkoholu. Policja ma dane kierowcy i zapewnia, że jego zatrzymanie to tylko kwestia czasu.
15: Nie ma skażenia wody ani gruntu po wczorajszym pożarze ocynkowni w wielkopolskich Obornikach. Przypominamy, spłonęła tam hala o powierzchni prawie 5000 metrów kwadratowych. Akcja gaśnicza trwała kilkanaście godzin.
14: W faktach wielkopolski reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Witamy.
17: Kłaniam się, dzień dobry.
14: Benjaminie, w środku znajdowały się niebezpieczne substancje. Tak. Co dokładnie?
17: Według wstępnych ustaleń w ocynkowni wykorzystywany był m.in. kwas solny i kwas siarkowy. Podczas akcji gaśniczej roztwory te zmieszały się z wodą popożarową i strażacy musieli zabezpieczyć mieszaninę, by ta z kolei nie przedostała się do gleby i pobliskiej rzeki Warty.
18: Zbiorniki, do których spłynęła ciecz czy woda popożarowa, zostały zabezpieczone, przekazane też właścicielowi do utylizacji. Na miejscu pracowały dwie grupy chemiczne, których zadaniem było właśnie przepompowanie pozostałej wody będącej na wybetonowanym placu do tych zbiorników, tak żeby właśnie nie doszło do jakiegoś rozszczelnienia.
17: Powiedział mi aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Pożar najprawdopodobniej wybuchł podczas prac produkcyjnych. Według wstępnych ustaleń straty wynoszą około 50 milionów złotych.
15: Teraz w faktach przyspieszenie decyzji sądu w sprawie prawomocności postanowienia o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Zażalenie w tej sprawie złożył jego obrońca.
14: Jak poinformował warszawski sąd okręgowy, posiedzenie planowane w tej sprawie na wrzesień odbędzie się 1 lipca. Przyspieszenie decyzji o 2 miesiące wynikło ze zmiany terminów urlopów członków składu orzekającego w tej sprawie.
15: Porozumienia pokojowego wciąż nie ma. Stany Zjednoczone rozmawiają z Iranem poprzez pośredników w regionie.
14: O szczegółach z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
19: Dzień dobry. Donald Trump jednocześnie twierdzi, że Teheran bardzo chce zawrzeć umowę. Oni bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Jak na razie jeszcze nie są w tym miejscu. Nie jesteśmy zadowoleni z tego, ale będziemy. Albo dojdzie do tego, albo będziemy musieli po prostu dokończyć robotę, powiedział Trump. Negocjują resztką sił, zobaczymy, co się wydarzy. Może będziemy musieli wrócić do Iranu i dokończyć to. A może nie, dodał Trump, mając na myśli działania wojenne. Prezydent zapowiedział też, że cieśnina Ormuz zostanie otwarta dla wszystkich i nie będzie pod kontrolą ani Iranu, ani Omanu. Cieśnina Ormuz będzie otwarta dla wszystkich. To wody międzynarodowe. Będziemy nad nią czuwać, ale nikt jej nie będzie kontrolował. Oman będzie się zachowywał jak wszyscy inni, albo będziemy musieli ich wysadzić w powietrze. Oni to rozumieją, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
15: Siergiej Naryszkin, szef rosyjskiego wywiadu zagranicznego, przed południem oskarża NATO, jak mówi, praktyczne przygotowania do tego, co nazywa konfliktem na dużą skalę na wschodzie. Taką informację przekazała kilkadziesiąt minut temu agencja informacyjna RIA.
14: Naryszkin miał również stwierdzić, że Unia Europejska szybko się zbroi i przekształca w sojusz wojskowy skierowany przeciwko Rosji.
15: Rośliny szpiegują się nawzajem. Odkryli to szwedzcy naukowcy.
20: Do tej pory wiedzieliśmy, że reagują na sygnały związane z zagrożeniem. Teraz okazuje się, że monitorują substancje wydzielane przez inne rośliny, także pod innym kątem.
14: I z tymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu, po co to robią te rośliny?
20: Po to, by w walce o zasoby dostosować tempo wzrostu do presji sąsiadów. Rośliny prowadzą swoisty dialog z otoczeniem za pomocą wydzielanych do atmosfery lotnych związków organicznych. Dotychczas faktycznie badania skupiały się na roli tych związków w ostrzeganiu przed atakiem szkodników. Teraz okazuje się, że zdrowe, nieuszkodzone rośliny też wydzielają te związki i na ich podstawie sąsiedzi podsłuchują, jak szybko rosną. Testy z wykorzystaniem odmiany jęczmienia o różnym tempie wzrostu pokazały, że jęczmień wystawiony na lotne związki od szybko rosnącej odmiany sam przyspiesza wzrost, a w przypadku ekspozycji na zapachy wolno rosnących roślin zwalnia. Efekt widoczny jest we wszystkich częściach rośliny, liściach, łodygach i korzeniach. Pomaga wzrastać najbardziej oszczędnie i efektywnie.
14: Fakty nigdy nie zwalniają.
15: Na kolejne pełne wydanie zapraszamy punktualnie o 11.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Ja mam wrażenie, że te majowe dni, no to po prostu słońce, słońce, słońce, gdzieś tam jakiś przelotny opad, ale generalnie słońce rządzi. Natomiast no nie zawsze się to przekłada na termometry. Dzisiaj trochę poranek mieliśmy chłodniejszy niż ten wczorajszy. Wyraźnie niektórzy to odczuli. Widziałem jakieś pojedyncze nawet kurtki, wiatrówki. No i na termometrach dzisiaj tak maksymalnie 17 w Olsztynie, 18 w Trójmieście i Białymstoku. Centrum kraju raczej tak 20. Miejscami we Wrocławiu nawet 22. Tu byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. Słuchajcie, bo ja zapowiadałem, że będzie niespodzianka, więc przykładamy się do tego. Wybraliśmy tu w redakcji jeden z poznańskich domów dziecka. Mamy numer telefonu. No i zaraz zadzwonię. No mam nadzieję, że się uda i że zbliżającego się dnia dziecka nie zapomną. Zostańcie z nami. Mocno trzymajcie kciuki.

0: szefie, to naprawdę z fantastycznymi ludźmi pracuję. Była szybka narada, pomyśleliśmy o niespodziance z okazji Dnia Dziecka, ale żeby się udało, potrzebuję akceptacji szefa i wykręciłem właśnie numer telefonu do pana Artura, dyrektora Domu Dziecka numer 3 w Poznaniu. Mam sygnał.
1: Halo?
0: Dzień dobry, panie Arturze. Z tej strony Radio RMF się kłania, z Krakowa.
1: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Artur.
0: Bardzo nam miło. Pomyśleliśmy, że zrobimy coś fajnego dla pana podopiecznych, bo zbliża się Dzień Dziecka i Sanach gra koncert w Poznaniu w ten piątek. To już tuż, tuż. Tak. I chciałem zapytać, czy jakbyśmy dla kilku dzieciaków ufundowali bilety, to czy pan by się zgodził, żeby poszły z opiekunami oczywiście na ten koncert?
1: Ale jak najbardziej.
0: Super. A gdybyśmy zamiast kilku dzieciaków dali bilety dla wszystkich...
1: To bym prawie zemdlał z wrażenia.
0: Super. Jakbyśmy dali nie tylko dla tych w tej placówce, bo wiem, że państwo macie także drugi punkt, prawda?
1: Tak.
0: I gdybyśmy też na koncert w Sanach zabrali dzieciaki także z tamtego drugiego punktu, to by się pan zgodził?
1: Jak najbardziej.
0: Czyli wysyłamy, co, ze 40 biletów dla wszystkich podopiecznych wystarczy i dla opiekunów?
1: Jak najbardziej, będę usatysfakcjonowany i myślę, że dzieciaki również.
0: No to ja już więcej nic nie naciskam, no to umówieni.
1: Dzięki serdeczne, wszystkiego dobrego, dziękujemy za pamięć.
0: Strasznie mi się to spodobało. Mam jeszcze jeden pomysł w takim razie i już wiem, do kogo również zadzwonię z podobną niespodzianką.

0: Słuchajcie, Radia RMF FM, jak wiecie, rozdaliśmy już 40 biletów na koncert w Sanach, ale zadzwoniłem do jeszcze jednego domu dziecka w Poznaniu. Pani Małgorzata z sekretariatu jest z nami. Dzień dobry, witam pani Małgosiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry. My mamy świetną znajomą, nie wiem, czy pani kojarzy Sanach.
1: Tak, tak.
0: Tak się składa, że gra koncert w Poznaniu w ten piątek. I jakbym zaproponował dla najgrzeczniejszych dzieci z państwa placówki bilety na koncert, to jest z okazji Dnia Dziecka, taki prezent byłby trochę wcześniejszy, to pani by się zgodziła, żeby te dzieciaki poszły na koncert?
1: Oczywiście, super, ale to wtedy muszą być i wszystkie, nie tylko grzeczne.
0: Wszystkie są grzeczne?
1: Wszystkie mamy grzeczne.
0: No to dajemy wszystkim w takim razie. I dla opiekunów też, pod warunkiem, że są najgrzeczniejsi.
1: No z opiekunami będzie ciężej, ale znajdziemy tych grzeczniejszych.
0: No z panią to się załatwia sprawę idealnie. To w ogóle bez żadnych problemów.
1: Super, że państwo do nas zadzwonili. Jesteśmy bardzo mili, zaskoczeni.
0: To pani teraz będzie musiała dzieciakom powiedzieć, że my chcieliśmy najgrzeczniejszych, a pani wynegocjowała dla wszystkich. Także miłej zabawy na koncercie Sanach.
1: Dzieciaki na pewno będą bardzo zadowolone, że będą w super wydarzeniu uczestniczyć.
0: A jeszcze do wszystkich dzieciaków do biletów dołożymy żółto-niebieskie koszulki RMF-u. A co? To się przynajmniej tam w grupie na koncercie nie stracą z oczu. Miłej zabawy.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
6: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
1: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko, trzeci kosz na sztućce, w super cenie 1599 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
10: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
9: I to gdzie?
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje,
11: to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99 zł, teraz 13,99 zł, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 zł za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
15: Z RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: ostatni czwartek maja. Ja cały czas myślę, jak sprawić, by był jeszcze bardziej wyjątkowy w kumulacji szczęścia. No bo wiecie, że dwa razy zagramy dzisiaj o 1 200 000 złotych. W drugim finale dzisiaj minimum w sejfach to będzie aż 77 tysięcy. Mało tego, wchodzimy do jutrzejszego finału i gwarantujemy, że na finał maja ktoś z was na pewno wygra 140 tysięcy złotych, Jeepa Avengera lub zostanie rekordowym milionerem. Ale teraz, no to jest coś wyjątkowego. Mam dla was, nie wiem jak to nazwać, mnożnik szczęścia, akumulację energii. Może po prostu posłuchajcie. Właśnie wchodzi król najlepszych okazji. My go tu nazywamy po prostu super szczęśliwym numerkiem. To jest nowość. Przypomnijcie sobie swój numer telefonu. Jest w nim 7. To bardzo dobrze. To sprawdźcie, ile razy macie 7 w swoim numerze telefonu. Bo uwaga, teraz, to jest bonus dla wszystkich. Przez 10 minut każdy zyskuje teraz 1000 losów. SMS, hasło RMF, ślemy pod numer 7474 i już. Albo gramy na www.rmf.fm. Ale, no i tu właśnie game changer. Za każde 7 w waszym numerze telefonu dodajemy jeszcze 1000 losów. Czyli za 1 trójkę dodatkowe 1000 szans. Za 2 trójki dodatkowe 2000 szans. Za 3 trójki dodatkowe 3000 szans. Słuchajcie, im więcej 7 w waszym numerze telefonu, tym więcej zyskujecie szczęścia jednym SMS-em. RMF 7474. Tylko 10 minut. Nie odkładajcie tego na później. To ja trzymam kciuki. Życzę szczęścia. Niech padnie 1 200 000 złotych. 1000 szans za każdą 7. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Chcesz zostać milionerem w maju?
5: Proszę bardzo. Kumulacja szczęścia w RMF FM. Finałowy tydzień maja.
0: Tylko teraz.
5: 2 finały dziennie. 2 razy więcej zwycięzców.
4: 2 razy więcej szans na
5: ponad 1 000 000 złotych.
0: Na co czekasz?
6: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy.

0: moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem programu Tyle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
7: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
8: Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
9: Zrób sobie przerwę. To jest Byle do Piątku w RMF FM.

ostatnie dwie minuty być może najlepszej okazji tego miesiąca w kumulacji szczęścia. Wszystko zależy od ilości siódemek, jakie macie w numerze telefonu. Za każdą cyfrę 7 wasze szanse zwiększają się o dodatkowy 1000 losów we wszystkich losowaniach maja. Dziś dwa razy możecie trafić 1 200 000 złotych, a jutro jeszcze więcej. Albo 140 tysięcy, albo Jeepa Avengera. Ktoś z was to będzie miał na finał maja. Każda siódemka teraz zwiększa wam szanse o 1000 losów. RMF 7474. Ostatnie dwie minuty.

0: Ellie Goulding. A już za moment najnowsze fakty w RMF FM.
1: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem Byle do piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
3: Reklama.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy, a dziś sprawdzam, co u nich słychać.
5: Kuba Śliwiński w wyjątkowych rozmowach z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą.
6: Były tam takie rzeczywiście bardzo trudne i ciężkie przypadki, które mnie też kosztowały bardzo dużo zdrowia. Dzisiaj tego programu bym nie zrobiła z bardzo wielu różnych powodów.
5: Co u nich słychać? Premierowe odcinki w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF 24.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
8: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Yo!
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
13: To wybrałabym prezent z Media Expert.
12: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim.
13: Zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
12: I wiele innych zabawek w super cenach.
14: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
17: Citroen. Po reklamie.
0: I już prawie godzina 11, więc dajmy głośniej, posłuchajmy razem faktów RMF FM. Najważniejsze szczegóły zebrał dla nas Tomasz Staniszewski.
18: Jak śmiertelnie niebezpieczna może być jazda na hulajnodze bez kasku? Posłuchajcie, zaczynam od wypadku w Kutnie, potem wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek o serii fałszywych alarmów i Europa walcząca z upałami.
19: Jest bardzo ciepło.
18: A w faktach kulturalnych RMF FM Robert De Niro,
20: Bruce Springsteen,
18: Madonna, Arkadiusz i nie tylko. Posłuchajcie. Śmiertelny wypadek z udziałem dwóch hulajnóg w Kutnie, w Łódzkiem. Jak dowiedział się reporter RMF FM, po zderzeniu z 15-latkiem zginął mężczyzna w średnim wieku. Oba jechali na hulajnogach. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak doszło do tego wypadku?
21: Hulajnogi jechały tak zwaną zieloną osią miasta. To tereny rekreacyjne poza drogą publiczną. W pewnym momencie doszło do zderzenia tych pojazdów, mówi Katarzyna Wasiak z policji w Kutnie.
22: 52-letni mężczyzna poruszający się na hulajnodze elektrycznej podczas wykonywania manewru skrętu w lewo zderzył się z 15-latkiem, również poruszającym się na hulajnodze.
21: 15-latek był w kasku, nie odniósł poważniejszych obrażeń. Drugi z uczestników tego zdarzenia bez kasku został wyrzucony z pojazdu i najprawdopodobniej uderzył w stojącą koło trasy latarnię. Wezwano na miejsce pogotowie, ratownicy zabrali ciężko rannego, nieprzytomnego mężczyznę do szpitala. Lekarzom nie udało się uratować jego życia.
18: Większość zgłoszeń dotyczących zagrożenia życia to nie są fałszywe alarmy. Tak przekonywał przed południem w Sejmie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
1: Polityk przekonywał, że po fali ostatnich głośnych policyjnych interwencji, m.in. w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego czy szefa telewizji Republika, nie można ignorować żadnego sygnału.
18: W faktach sejmowe studio RMF FM, tam słyszany nasz reporter Michał Radkowski.
1: Tak jest, witam.
18: Jak wiceminister uzasadniał tę interwencję?
1: A podał konkretne liczby, które mają świadczyć o tym, że działania służb były konieczne.
19: W tym roku mieliśmy z samej sieci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 1200 informacji o tym, że osoby są w zagrożeniu zdrowia i życia. W ponad 800 przypadkach potwierdziło się. Policja dotarła do osób, które znajdowały się w zagrożeniu zdrowia i życia. 600 osób trafiło do szpitali, z czego 300 to były dzieci.
1: Wiceminister dodał, że za czasów poprzedniej władzy takich fałszywych zgłoszeń było kilkakrotnie więcej. Dodał, że służby muszą interweniować, bo chodzi o życie ludzkie. Przypomniał, że za nieprawdziwe zawiadomienie grozi 8 lat więzienia, a gdy dotyczy wielu obiektów jednocześnie, nawet 15 lat za kratkami.
18: Europa wciąż zmaga się z upałem. W Madrycie zapowiadane dziś 34 stopnie, 31 kresek, już teraz w Rzymie, 27 w Monako. Wciąż bardzo ciepło też na Wyspach Brytyjskich, zapowiadane 30. Pan Kacper w Londynie prowadzi międzynarodową firmę budowlaną.
20: Jest bardzo ciepło.
23: Macie dużo wody, pijecie?
20: No, wodę pijemy.
23: Chronicie się przed słońcem?
20: Tak.
24: Zazwyczaj ludzie też są przyzwyczajeni do tego. To nie są jacyś tacy ludzie, którzy mają problemy sercowe, więc...
23: Cześć, jest gorąco bardzo. Jak sobie radzisz z temperaturą?
25: Nie dużo.
23: Na Słowacji też macie takie upały?
25: Jest to tam. Jest takie upały.
18: Z panem Kacprem i jego pracownikami rozmawiał nasz korespondent w Londynie Bogdan Frimorgan. A po drugiej stronie English Channel w Paryżu 33 stopnie zapowiadane po południu. Taka prognoza w turniejowym Radio Roland Garros. Lindsay Davenport, trzykrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych, która w swojej karierze 11 razy wystąpiła na French Open, twierdzi, że ta gorąca pogoda sprzyja agresywnym graczom, bo gra się szybciej i z większą siłą. A Francja dziś trzyma kciuki za Elze Jacquemot. Ona zagra z Aryną Sabalenką, skupioną na razie na niegrzecznej nauce francuskiego w swoich mediach społecznościowych. No, do takiego przeboju tańczy Aryna z wieżą Eiffla w tle. My trzymamy dziś kciuki za biało-czerwonych. Około 13 Hubert Hurkacz z agresywnie grającym Amerykaninem Francesem Tiafoe, a godzinę później Maja Chwalińska z Belgijką Alice Mertens. Wyniki w popołudniowych faktach, a teraz...
26: Kulturalne wrażenia w faktach RMF FM.
18: Na fakty kulturalne zaprasza Katarzyna Słojechowska-Szuchta.
26: Dzień dobry.
18: Na początek Kasiu, Robert De Niro tak. I jego festiwal filmowy.
26: Słynna Tribeca ujawniła program. Madonna pokaże w Nowym Jorku swój nowy film koncertowy. To będzie światowa premiera. Będzie też pokaz muzycznego dokumentu Alicia Keys Girl from Hell's Kitchen oraz premiera filmu Happy Hours i przyjedzie Katie Holmes. Robert De Niro mówi też, kto dostanie w tym roku Nagrodę Sprawiedliwości Społecznej.
27: Bruce Springsteen,
26: niech Bóg go błogosławi. Odważny muzyk, który dociera do wielu ludzi i jest tak samo wściekły na sytuację polityczną jak wielu z nas. Greetings from Sumatra, polski film w reżyserii Karoliny Fronik i Marty Kowalskiej, zakwalifikował się do konkursu głównego w sekcji Shorts. Będzie też dokument o polskiej top modelce Monice Jagaciak. Premiera spektaklu Arcadius is Dead pojutrze w Teatrze Jaracza w Łodzi. Twórcy opisują to widowisko jako fantazję inspirowaną życiem jednego z najsłynniejszych na świecie polskich kreatorów mody. Zaprojektowane przez niego ubrania nosiły gwiazdy Christina Aguilera, Janet Jackson czy Pink, a w Polsce m.in. Cora. Artysta zrezygnował ze świata mody i od kilkunastu lat mieszka w tropikalnej części Brazylii. Ocean, ratownicy, plaża, słoneczny patrol ma pierwszą filmową zapowiedź. O zupełnie nowej produkcji będę jeszcze dzisiaj mówić w naszych faktach.
28: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No to przy okazji ja zaproszę na muzyczną premierę w Radiu RMF FM już po godzinie 12. Michał Szpak z nową piosenką. Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, byle do piątku. Na razie może sprawdzę, o, radiowe strony internetowe, tam jest sporo okazji do wygrania. Zaraz zrobimy komuś super niespodziankę. A teraz dla wszystkich, Texas. Dajcie głośniej RMF.

0: Sponsorem konkursu na Dzień Dziecka jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Tu Radio RMF FM, zbliża się Dzień Dziecka i na radiowych stronach trwa zabawa, w której gracie o rodzinne bilety do Energyland i piszecie nam, jakie były wasze dziecięce marzenia, które udało się w końcu spełnić. I jest z nami dzisiaj Agnieszka, która uwielbia pierogi od dziecka, a z pierogów najbardziej lubi, Agnieszka, co? Nie nadzienie, czyli...
2: Ciasto lubię.
1: Ciasto, słuchaj, ja też. Rzecz w tym, nie wiem, czy masz takie spostrzeżenia, że nikt nie robi pierogów bez nadzienia.
2: No nikt, niestety nikt.
1: Ale tobie się w końcu udało spełnić marzenie z dzieciństwa i...
2: I zrobiłam krążki pierogowe.
1: Krążki pierogowe.
2: Ciasta pierogowego.
1: Słuchaj,
2: polecam.
1: Musisz mi powiedzieć, czy to smakuje?
2: Tak, jeżeli się doda oczywiście podprażoną cebulkę, boczuś, jak najbardziej.
1: Warto trzeba było czekać całe długie lata, żeby spełnić takie dziecięce marzenie?
2: Oczywiście, spełniłam je.
1: Słuchaj, ja mam nadzieję, że teraz już wiesz, że po prostu dobrej zabawy i marzeń warto nie odkładać na później. A ja mam dla ciebie dobrą zabawę. 4 bilety do Energyland i właśnie wygrałaś. Gratuluję.
2: Wow. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę.
1: Baw się dobrze. No i was też zapraszamy do udziału w tej zabawie. Szczegóły znajdziecie już teraz na www.rmf.fm.
0: Sponsorem konkursu na Dzień Dziecka jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Czego pragną kobiety?
13: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
14: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
15: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennicaapart.pl.
16: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
20: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
19: Latium?
20: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
19: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
20: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
21: Po reklamie.
22: RMF FM zawsze z tobą.

przepraszam was, słuchacze, ale jeszcze kończę rozmowę z szefem przez telefon. Ostatnie pytanie. Upewnię się, to będzie najlepsza okazja, tak? I nie będzie lepszej dzisiaj. I to się mnoży w trzech... A, w czterech, bo jutro też w losu. Okej, dziękuję bardzo. Usłyszałem trzy razy tak, więc ogłaszam. Rusza super godzina. A to zawsze oznacza super okazję dla słuchaczy, ale ta w kumulacji szczęścia będzie, no, po prostu najlepsza w maju. 1400 losów. Tyle zyskujecie teraz za każdy SMS z hasłem RMF, jaki przyjdzie pod numer 7474. Ten bonus wskoczył też na www.rmf.fm. I żeby było jasne, 1 200 000 złotych. Pierwszy raz zadzwonię jeszcze w tym programie, to już coraz bliżej. Dzisiaj w ogóle dwa razy zagramy o 1 200 000, a jutro na finał maja ktoś z was na pewno wygra 140 000 złotych, Jeepa Avengera lub zostanie milionerem, i to takim rekordowym. Wygra ponad 1 200 000 złotych. Jedno zgłoszenie teraz to się równa 4 ostatnie losowania w maju. I w każdym z nich wpadnie wam aż po 1400 losów. Czy muszę podkreślać, że nie będzie lepszej okazji. Nie czekajcie. RMF 7474.

0: Chłopaki, Barcelona dzisiaj ogłosiła Gordon Day. Mówi się, że w południe ma się pojawić Anthony Gordon z Newcastle United. To jest nowy transfer za lewego. Szybko się pocieszyli, szybko. 80 milionów euro podobno za niego dali. Ja nie wiem, czy to nie jest jakiś rekord za skrzydłowego. I on ma zastąpić Roberta. No ja nie wiem, czy będziemy tak samo dopingować. To nawet nie jest Polak.
1: Reklama. Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja. Obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Selfast.
11: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
12: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
13: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
14: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
15: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
16: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
17: No, to jedziemy.
18: Tato, czy dziś ja prowadzę?
17: Jasne, w końcu to twój dzień.
18: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
19: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
20: Po reklamie.
21: Byle do piątku, byle z RMF FM.

0: Najlepsza okazja, by jednym SMS-em wejść do wszystkich czterech losowań kumulacji szczęścia w maju. Cztery razy do wygrania, 1 200 000, a jutro to nawet więcej. No i właśnie jutro albo nagroda główna, albo Jeep Avenger, albo 140 000 złotych na pewno ktoś wygra. SMS RMF 7474, zyskujecie aż 1400 losów.
1: Reklama.
2: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 000 zł zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
6: Już jutro.
5: Wielki finał maja.
6: Ktoś na pewno wygra.
7: 140 000.
5: Hybrydowego miejskiego Jeepa Avengera.
4: Lub rekordową nagrodę główną.
5: Ponad 1 200 000 złotych.
7: Może ty.
8: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
11: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
2: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
12: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
2: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
13: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
14: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
13: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Po reklamie.
0: Już prawie godzina 12, więc posłuchajmy razem faktu w RMF FM. W studiu faktu witamy Bogdan Zalewski. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam. To kwestia wrażliwości prokuratora. Odgórne wytyczne nie zostały złamane. Taka jest ocena postanowienia w Otwocku w sprawie pijanego kierowcy recydywisty. Rezygnują z pracy w Jastrzębskiej Spółce i w branży górniczej. Posłuchajcie, jak wiele osób. Odpalona raca to nic złego. Przeciwnie, to czyn społecznie użyteczny. Broni zachowania Sławomira Mencena, rzecznik Konfederacji. Wytyczne prokuratora generalnego w sprawie postępowania z pijanymi kierowcami i recydywistami nie zostały złamane, twierdzi rzeczniczka Waldemara Żurka Anna Adamiak. Chodzi o kontrowersyjną decyzję prokuratury rejonowej z Otwocka, która wypuściła na wolność pijanego kierowcę z 3 dożywotnimi zakazami prowadzenia pojazdów. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Witamy, Krzysztofie.
16: Dzień dobry.
15: Dlaczego to rozstrzygnięcie nie łamie wytycznych?
16: No po pierwsze dlatego, że wytyczne to tylko wskazówki dla niezależnych prokuratorów, którzy decyzje mają podejmować samodzielnie, bo najlepiej znają szczegóły sprawy. Po drugie, jak mówi Anna Adamiak, areszt, który dla opinii publicznej jest formą kary, przede wszystkim ma zabezpieczać prawidłowy tok postępowania. Prokurator przyznała jednak, że w pierwotnej formie wytycznych był zapis dotyczący wnioskowania o areszt w podobnych przypadkach recydywistów.
17: W konfrontacji z niezależnością prokuratora okazało się, że ten zapis jest zbyt daleko idący, że może być już autentycznie traktowany przez prokuratorów jako ingerencję w sferę ich niezależności. niezależności w ramach prowadzonych postępów.
16: Wygląda więc na to, że wszystko pozostaje teraz kwestią wrażliwości poszczególnych prokuratorów.
15: Część górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej odchodzi z pracy. Ruszyły tam dzisiaj jednorazowe odprawy. To jeden ze sposobów na poprawę trudnej sytuacji ekonomicznej JSW. Szczegółowe informacje uzyskał reporter RMF FM Marcin Buczek. Witamy serdecznie.
1: Jestem, dzień dobry.
15: Ile osób rezygnuje, Marcinie, z pracy w węglowej spółce?
1: Dzisiaj, kiedy tylko program rusza, to już ponad 500 górników. Wczoraj ostatni raz byli w pracy. Dzisiaj na ich konta mają być wypłacane pierwsze przelewy. Taka odprawa to 170 tysięcy złotych, ale dana osoba musi mieć co najmniej 3-letni staż pracy, a do uzyskania prawa do emerytury powinien jej pozostać nie mniej niż rok. Otrzymanie odprawy oznacza też rezygnację z pracy w górnictwie. W JSW z odpraw jednorazowych może skorzystać nieco ponad 1100 osób, natomiast ogólnie programem i odpraw i urlopów górniczych objętych tam zostanie ponad 4200 pracowników. Koszt programu w tym tylko roku to około 500 000 000 złotych.
15: To jeszcze powiedz, jak podobny program jest realizowany w Polskiej Grupie Górniczej?
1: Do tej pory z odpraw i urlopów skorzystało tam 1750 osób, to dokładna liczba, ale zaakceptowanych już wniosków jest znacznie więcej i proces ten cały czas trwa. W lipcu także na urlopy ma odejść ponad 200 kolejnych pracowników zakładów przeróbki, a w sumie w tym roku zatrudnienie w PGG ma się zmniejszyć o ponad 4000 osób.
15: Sławomir Mentzen nie pojawił się na posiedzeniu sejmowej komisji opiniującej wniosek o uchylenie mu immunitetu. Policja domaga się ukarania lidera Konfederacji za posiadanie i użycie racy podczas Marszu Niepodległości 11 listopada. Poseł nie tylko nie stawił się na posiedzeniu, ale też nie wyznaczył swojego obrońcy. W dyskusji wspierał go tylko rzecznik Konfederacji Michał Wawer.
3: Nie tylko ta szkodliwość społeczna była zerowa, ale sam czyn miał charakter wręcz społecznie użyteczny. Dlatego, że kiedy celebrujemy polską niepodległość, kiedy świętujemy Marsz Niepodległości, to używanie rac to jest coś, z czego wszyscy powinniśmy być dumni.
15: Komisja tego zdania nie podzieliła i będzie rekomendować Sejmowi uchylenie Sławomirowi Mentzenowi immunitetu w sprawie złamania zakazu używania rac.
18: Wielkoszlemowe emocje w faktach RMF FM.
15: Kolejni polscy tenisiści wchodzą do gry w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Wkrótce rozpoczną się spotkania Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza. Głos w faktach RMF FM ma redakcja sportowa. W studiu Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, Czapku.
19: Dzień dobry.
15: Z kim w Paryżu zmierzą się biało-czerwoni?
19: Rywale od razu powiem, że nie będą łatwi i nasi tenisiści raczej nie będą faworytami. Maja Chwalińska sprawiła nie lada niespodziankę w pierwszej rundzie, eliminując Chinkę Qin Wenzhen, a teraz zmierzy się z kolejną doświadczoną zawodniczką, Belgijką Elise Mertens, która w karierze wygrała 10 turniejów rangi WTA i dochodziła do ćwierćfinałów, półfinałów, nawet wielkich szlemów. Jeszcze trudniejsze zadanie wydaje się, że przed Hubertem Hurkaczem, którego rywalem będzie Amerykanin Francis Tiafoe. To wciąż jest tenisista z szerokiej światowej czołówki, ubiegłoroczny ćwierćfinalista French Open. Raczej liczymy więc na miłe niespodzianki niż na pewne zwycięstwa. Spotkania z udziałem dwojga Polaków powinny się zacząć za kilkadziesiąt minut.
15: A teraz w faktach informacja piłkarska. Cracovia zagra towarzysko z Sevillą FC w ramach obchodów 120-lecia najstarszego klubu sportowego w Polsce. Spotkanie odbędzie się 19 lipca, oczywiście na stadionie przy ulicy Józefa Kałuszy. W sieci właśnie pojawiła się pierwsza filmowa zapowiedź nowego Słonecznego Patrolu. No, ten serial był jednym z największych fenomenów telewizyjnych lat 90. Moim zdaniem z powodu Pameli Anderson.
20: Moim zdaniem z powodu Mitcha Buchanana, dobrze.
15: Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szutka z redakcji kulturalnej
20: RMF FM.
15: Wtedy głównym bohaterem był szef ratowników grany przez Davida Hasselhoffa.
20: Tak. A teraz syn serialowego Mitcha, Hobby Buchanan. I to właśnie grający główną rolę w kontynuacji Słonecznego Patrolu Stephen Amell podzielił się w mediach społecznościowych pierwszym teaserem tej produkcji. Widać ratowników biegnących w zwolnionym tempie, jak zwykle w kultowych czerwonych kostiumach. Towarzyszy im ten słynny motyw muzyczny. Ta sama plaża, nowa krew, tak czytamy na ekranie. Ratownicy z Los Angeles znowu będą dbali o bezpieczeństwo nad wodą. Premiera w streamingu w styczniu, a będzie 12 odcinków.
15: A zatem mi odcinek o 12 faktów.
20: Tak.
15: Z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą spotkamy się ponownie o 16.30.
20: Zapraszam.
15: Kłaniamy się nisko.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: O od jutra coraz cieplej, ale, no właśnie, jutro już poczujemy ten powiew ciepła, ale nie wszędzie. Różnica między wschodnią a zachodnią Polską wyniesie aż 8 stopni Celsjusza. W Białymstoku 18 jutro w najcieplejszym momencie dnia, a w rejonie Zielonej Góry, Szczecina, w ogóle wzdłuż zachodniej granicy aż 26, w centrum kraju raczej 23, na wybrzeżu 18, w górach w Zakopanem 17. Dużo słońca.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
0: Tu Radio RMF FM, Daniel Dyk, minęło południe i to jest ostatnie w tym tygodniu popołudnie bez weekendu, ale za to jest popołudnie z Michałem Szpakiem w naszym radiu. Cześć Michale.
4: RMF FM, witam was bardzo serdecznie.
0: Słuchaj, jak jest takie wejście, to aż mi głupio, bo chciałem sprowadzić naszą rozmowę na niemiłe tony.
4: O Jezu,
0: muszę
4: nie,
0: po pierwsze no niemiłe, zapytać...
4: Nie, proszę nie poruszać niemiłych tematów,
0: muszę
4: tak?
0: Muszę najpierw zapytać z troską, czy odespałeś te wszystkie nocne wojaże?
4: Wiesz, jak jesteś w szczęściu, to niewiele trzeba ci snu, żeby się zregenerować. I tak jest właśnie dzisiaj.
0: Wytłumaczymy naszym słuchaczom, co nabroiłeś. Najważniejsze, czy po tym wszystkim, czy nie zapomniałeś zabrać ze sobą swojego najnowszego singla?
4: Na szczęście macie go ze sobą, bo został on przesłany do was. Byłoby blisko, a policja zgarnęłaby nas z miejsca... tego całego zamieszania, ale ja lubię takie niebezpieczne sytuacje. Jakie
0: no i słyszycie.
4: To jest maj, to
0: słyszycie?
4: Jest życie, to jest po prostu pogoda ducha i właśnie nieprzewidywalne sytuacje.
0: Tak? Nie możemy się już doczekać premiery, bo was zaskoczy na maksa nie tylko swoją fantastyczną energią. Zostańcie po prostu z nami.

0: Pyle do piątku, Michał Szpak. No właśnie, Michał, do mediów zaczynają wyciekać informacje o ostatniej szalonej nocy. Co to się działo? Może najpierw wytłumaczmy. Chyba, ja nie pamiętam, żeby premiera RMF-u była po północy, a to się właśnie wydarzyło.
1: Znaczy, ja w ogóle jestem zaskoczony, nie ukrywam, całą tą sytuacją. Jest mi o tyle miło, że jednak dostosowaliśmy się do klimatu tego utworu, bo przecież chodziłem nocą, to był chyba maj.
0: O to chodzi, tak
1: gubię
0: jest.
1: Się w mieście i zgubiliśmy się w tym mieście. Tak.
0: I zgubili się. Michał Szpak, wyobraźcie sobie, w fajnej, ale jednak knajpie, po północy tańczył na stole.
1: Było tak, to prawda. Mam nadzieję, że nie wyciekły żadne zdjęcia z tego, a jeśli tak, to mam nadzieję, że byłem na nich ładny.
0: Michał Szpak w trakcie nocnej balangi śpiewał na całe gardło skoczne piosenki.
1: Skoczne, ale przede wszystkim chciałem zaprezentować dla tych ludzi, których udało się złowić, fanów, premierę swojego najnowszego singla, czyli Maj. I było to dla mnie niezwykle ważne i odważne, dlatego że zmierzenie się z sytuacją tu i teraz i z odbiorem mogło mieć różne konsekwencje, ale jednak zostało to bardzo dobrze przyjęte, więc serce i dusza była po prostu pełna radości.
0: Ile jest prawdy w doniesieniach? Ja może użyję tutaj cytatów z sieci, że wjechały ci służby na kwadrat, że mundury zrobiły interwencję.
1: Zrobiły interwencję, było tak, ale czy zepsuli mi tą zabawę? Nie, bo zobaczyli, że to jestem ja i że zabawa jest nie do ruszenia, tak? Powiedziałam, stop it. Powiem ci szczerze, że bardzo to pasowało do klimatu tej premiery, bardzo to pasowało do w ogóle do całego tego singla, do życia, jakie w tym singlu jest i do takich zawirowań, które były między, kiedy tworzyła się ta piosenka, więc absolutnie. I kiedy to zobaczyłem, że jest ta interwencja, to zacząłem się śmiać i mówię, no nie, po prostu Maj jak w mordę strzelił.
0: Zagrajmy to w końcu naszym słuchaczom. Zapowiadaj po raz pierwszy na antenie RMF FM.
1: Moi drodzy, ja nie powiem nic więcej. Bawcie się dobrze. Odsyłam was do mojego najnowszego singla Maj. Niech nóżka was poniesie. Wolność. Mua, kocham was.
2: Premiera w RMF FM.

tego się nie da zatrzymać. Tak właśnie brzmi nowa piosenka, może i zupełnie nowe muzyczne wcielenie Michała Szpaka. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądała premiera, którą RMF FM i Michał Szpak zrobili ekskluzywnie dla jego fanów w środku nocy w jednym z klubów warszawskich, no to zobaczcie relacje na radiowym Instagramie. A najlepiej zaobserwujcie naszego Instagrama, wtedy żadne takie wydarzenia i jeszcze inne, wiele wydarzeń po prostu wam nie ucieknie. Teraz robi Williams.

0: Tak. Ucieka super godzina. Zostało tylko 7 minut. No i lepszej okazji, by wejść do wszystkich losowań tego ostatniego tygodnia maja w kumulacji szczęścia, już nie będzie. Więc zatrzymajcie się na moment. Pomyślcie, jak bardzo przydałoby się wygrać 1 200 000 zł. Dom dla siebie, mieszkania dla dzieci, jakieś inne inwestycje. To nie muszą być jakieś wielkie projekty. Może takie marzenia małe, odkładane od lat.
1: Żona jeszcze ani razu nie była za granicą, ja jej obiecałem, bo też chciała zwiedzić Londyn. I na pewno mamy w planach wybrać się do Anglii, zwiedzić Londyn.
0: 1 200 000 zł. Taka nagroda główna dzisiaj w 2 finałach, a jutro na finał miesiąca na bank ktoś z was wygra ponad 1 200 000, Jeepa Avengera lub 140 000 zł. Nie będzie lepszej okazji, żeby wejść do gry. Hasło RMF ślemy pod numer 7474 albo gramy na www.rmf.fm. I pamiętajcie, że w 2 finale dzisiaj gwarantujemy minimum 77 000 zł w sejfach. Nie da się trafić mniej. Jedno zgłoszenie, 4 ostatnie losowania maja. I w każdym aż 1400 losów. RMF 7474.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz osze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Po reklamie.
9: I już tylko 1,5 minuty. Najlepszej okazji, żeby wejść do wszystkich losowań maja. 1400 losów. Dzisiaj 2 razy gramy o 1 200 000, a jutro ktoś z was na pewno wygra albo 1 200 000 ponad, albo 140 000 złotych, albo Jeepa Avengera. 1400 losów. RMF 7474.

0: kończy się maj i powoli kończą się nasze podróże po Polsce w ramach akcji Funduszowy Maj. Przez cały miesiąc sprawdzaliśmy dla Was miejsca, gdzie możecie wybrać się na weekend, który warto odwiedzić, a mogliście nie wiedzieć, że korzystały ze środków z KPO. Dzisiaj bierzemy pod lupę tężnię solankową w parku imienia Jacka Kuronia w Sosnowcu, a na łączach z nami Piotr Pluta, kierownik Wydziału Kultury i Promocji Miasta. No czegoś takiego jeszcze dla mieszkańców nie było.
1: No dotychczas w naszym mieście takiej tężni solankowej nie było. Tak naprawdę jest to coraz bardziej popularny sposób odpoczynku i relaksacji. Wokół tych tężni są ławki, alejki, ciągi piesze, są nasadzenia. Wszystko po to, aby wokół tej tężni stworzyć taki klimat właśnie odpoczynku i dobrej relaksacji.
0: Jak już odetchnęliśmy tam pełną piersią, to możemy zejść do Parku Papieskiego, też w Sosnowcu, którego budowę wsparły środki z KPO. Możecie tam sprawdzić swoją orientację w zielonym labiryncie albo po prostu odpocząć w czasie pokazu przy fontannie. I my przy tej fontannie dziękujemy, że wysłuchaliście naszych polecajek w Radiu RMF FM na takie właśnie rodzinne wypady. Podkreślam, maj się kończy, ale te miejsca pozostają otwarte na Was i dla Was. Sprawdźcie też www.rmf.fm, gdzie również znajdziecie więcej podobnych inspiracji.
2: Audycja finansowana ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Marian, zaraz dzień mamy, dzień dziecka. Masz pomysły na prezenty?
7: Barbara, mam. Tablety Samsung z Media Expert. O, patrz, dla młodego wydajny tablet Samsung Galaxy Tab A11+. Będzie idealny do szkoły.
6: O, a dla mamusi czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smukły z AI.
8: Kup w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. W supercenie 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799 zł 99 groszy. Media Expert.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowid.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8,11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem Byle do piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
14: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: kierowcy. Zaczęliśmy ten program od tematu niższych cen paliw. No to dobre wieści. Jutro będą jeszcze niższe. Szczegóły za moment w faktach o 13.
1: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem Byle do Piątku jest firma Rochen, producent wafli nadziewanych. Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Blik. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
12: Nie ma rzeczy mojego szefa, który mi się nie podoba.
13: Jest pan zachwycony, rozumiem.
14: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
15: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy. Takich nam wyborcy wybierają.
16: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
17: Za późno, panie redaktorze.
18: Lepiej późno niż wcale.
11: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
19: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
20: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
21: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
0: Prawie godzina 13, a więc zaczynamy. Najnowsze wydanie faktu w RMF FM. Szczegóły zebrał dla nas Bogdan Zalewski.
23: Gorąco zapraszam. Jeden z zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów został nie tak dawno zwolniony z aresztu w podobnej sprawie, ustalił reporter śledczy RMF FM. Premier zachwala program SAFE. Donald Tusk przekonuje, jak unijna pożyczka na zbrojenia jest korzystna dla Polski. Zmęczenia przyczyny, braki witaminy. Zapamiętajcie sobie to hasło, wyjaśnimy, co się kryje za tą rymowaną diagnozą. Trzeci z zatrzymanych wczoraj w związku z serią fałszywych alarmów młodych mężczyzn został przed 3 tygodniami decyzją sądu zwolniony z aresztu. Dowiedział się reporter RMF FM. Wiktor P. pół roku przebywał za kratkami w śledztwie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej, mając m.in. zarzuty wywoływania fałszywych alarmów bombowych. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Witamy, Krzysztofie.
24: Witam.
23: Jak sąd argumentował nieprzedłużenie mu aresztu?
24: W pierwszej instancji wskazał, że zgromadzono pełny materiał dowodowy, a ryzyko wymierzenia surowej kary nie ma charakteru realnego. Sąd podkreślił też młody wiek podejrzanego, a prokuratura złożyła zażalenie.
23: Jaka była odpowiedź?
24: W drugiej instancji sąd stwierdził, że, tu cytat, stopień zagrożenia popełnieniem przez podejrzanego kolejnych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu nie odbiega od poziomu występującego w większości spraw o podobnym charakterze. Podkreślił, że kierowane groźby, kolejny cytat, miały w dużej mierze charakter fantazyjny.
23: Fantazyjny, a co to znaczy?
24: No, miały być oderwane od rzeczywistości, a podejrzany nie posiadał realnych możliwości ich realizacji. Sąd zalecał też m.in. zastosowanie wobec niego zakazu korzystania z wybranych usług internetowych.
23: No ale to nic nie dało.
24: W najmniejszym stopniu. Okazało się, że po 3 tygodniach na wolności Wiktor P. wpadł w ręce policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod zarzutem brania udziału w kolejnej serii fałszywych alarmów.
23: Z pieniędzy Safe skorzysta ponad 10 tysięcy polskich firm, twierdzi premier. Donald Tusk podał tę liczbę podczas uroczystości podpisania pierwszych umów w ramach unijnej pożyczki na polską obronność. Mowa o ponad 180 miliardach złotych.
1: Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny. Im więcej wydamy i im mądrzej wydamy te środki, nasze budżetowe, europejskie, no coraz częściej także prywatne, im lepiej je wykorzystamy w czasie pokoju, tym mniej prawdopodobny jest ten czarny scenariusz.
23: Zwrócił uwagę szef rządu. Administracja USA przygotowuje się na potencjalny upadek rządu Kuby już tego lata, podał portal Axios. Czy Waszyngton może zaatakować Hawanę? Na to pytanie już za chwilę w radiu RMF24 odpowie rozmówczyni Jakuba Śliwińskiego dr Joanna Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskacie jeszcze więcej informacji. Znamy nowe, maksymalne ceny paliw. Od północy będą obowiązywać na stacjach. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,16 zł, a za olej napędowy 6,37 zł. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze kolejne zawiadomienia w sprawie publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Jak ujawnił Robert Zakrzewski, doniesienia dotyczące biologii, geografii, fizyki, informatyki, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym.
4: Lepiej posłuchaj tych faktów.
23: Przewlekłe zmęczenie może być wynikiem niedoboru witamin, odkryli japońscy naukowcy.
5: Szczególnie witaminy B12 i kwasu foliowego.
23: Studio Grzegorz Jasiński, jak można to wytłumaczyć?
5: Dzień dobry. Badania prowadzone przez naukowców z Osaki pokazały, że niedobór tych witamin może prowadzić do wzrostu poziomu homocysteiny, aminokwasu będącego produktem rozkładu białek, który sygnalizuje też na przykład choroby układu krążenia. Okazało się też, że u mężczyzn wyższy poziom homocysteiny wiązał się przede wszystkim z nasileniem fizycznego zmęczenia, natomiast u kobiet raczej z obniżeniem motywacji. To pierwsze tego typu doniesienia wskazujące, że niedobory witamin z grupy B mogą mieć bezpośredni wpływ na samopoczucie i poziom energii u zupełnie zdrowych osób. Jeśli tak, profilaktyka przewlekłego zmęczenia powinna obejmować nie tylko właściwy odpoczynek oraz odpowiednią ilość i jakość snu, ale też właściwe odżywianie.
23: A my was karmimy wiedzą. Bądźcie czujni, przeczytajcie więcej na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tu byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. Obiecałem finał kumulacji szczęścia jeszcze w tym programie, no to trzymajcie się. Ostatnie 5 minut do losowania finałowego zaczyna się teraz. I to jest ostatni moment, by wejść do wszystkich 4 losowań, jakie zostały nam w maju. I przez to ostatnie 5 minut każdy los zmienia się w 1200 szans. To jest ostatni bonus przed finałem. Zaraz losowanie i może poznamy pierwszego milionera. Rekordowego. 1 200 000 złotych. Dokładnie nagroda główna. No i pamiętajcie, jutro już finał maja i wtedy na bank ktoś z was wygra jeszcze większą nagrodę główną, albo 140 tysięcy, albo Jeepa Avenger. Sprawdźcie telefony. Zaraz dzwonimy. RMF 7474.

0: szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ostatni czwartek maja w kumulacji szczęścia. Ale nie ostatni finał dzisiaj. Emocje tak naprawdę się dopiero rozpędzają, ale ja już je dostatecznie mocno czuję. Słuchajcie, dzwonimy i spróbujmy pierwszy raz dzisiaj podarować ten rekordowy milion, dokładnie 1 200 000 złotych. Kto odbierze telefon? Halo, halo, dzień
2: tak,
1: dobry.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, tutaj Radio RMF się kłania. Daniel Dyk z programu Byle do piątku. Dzwonię w sprawie kumulacji szczęścia.
2: Marzyłem o tym telefonie.
1: My marzymy o takich świadomych słuchaczach. Przed chwilą mieliśmy losowanie, wypadł nam twój numer telefonu, ale poza numerem telefonu to nic nie wiemy. Jak masz na imię?
2: Jarek jestem, miło mi cię poznać.
1: Bardzo miło, Daniel. Dziękujemy, chyba w imieniu ich wszystkich mogę powiedzieć, dziękujemy, że poczuliśmy się pozdrowieni. A jaka to miejscowość jeszcze, żebyśmy wiedzieli, gdzie masz kibiców?
2: A to jest takie malownicze miejsce na Śląsku, to jest Tychy.
1: Tychy. Wiele razy słyszałem, jak określano Tychy, ale nie określano malowniczym miejscem. Cieszę się, że jesteś takim lokalnym patriotą. No to teraz, mój drogi, pytanie, na które czekałeś, idę o zakład. Który numer sejfu wybierasz od 1 do 30, Jarku?
2: Numer 5 poprosimy.
1: Ale tak nawet bez zastanowienia?
2: To było zawsze zaplanowane.
1: Tak? A dlaczego? Dlaczego piątka szczęśliwa?
2: To jest urodziny, to jest dzień urodzin mojej pierwszej córeczki.
1: O, no to nie, no to chyba też miałbym tutaj parę liczb, które mógłbym obstawiać, wiesz, jak sobie tak myślę, tak sentymentalnie.
2: Dodam jeszcze, że druga córeczka też ma piątkę w urodzinach, więc wszystko pasuje idealnie.
1: Słuchaj, to ja powiem coś jeszcze. Minimum w sejfach 5000, co najmniej piątkę masz. Gratuluję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ale słyszę, że próbujemy o więcej. Słuchaj, trzymam bardzo mocno kciuki, żeby tam było, nie wiem, na przykład 69 tysięcy. Albo najlepiej w ogóle, żeby tam było 1 200 000 złotych, nagroda główna. Ale tego nie wiem, dlatego może sprawdzę, czy będziesz zadowolony, gdybym odkupił ten sejf za 10 tysięcy złotych.
2: Nie, dziękuję ci bardzo. Ta oferta mnie nie interesuje. Ja i tak wygrałem już odbierając ten telefon.
1: Tak jest, zawsze tak myślę o naszych słuchaczach, że to już jest wygrany. Tylko jeszcze nie wie jak bardzo. 10 tysięcy, ale tak w ogóle nic nie ponegocjujemy? 12 tysięcy?
2: Możemy próbować, ale raczej mnie nie przekonasz.
1: A ty, jest jakaś taka granica, gdybym chciał przyszalać tak naprawdę? Wiesz, to jest finałowy tydzień miesiąca, to ja może mam gest, nie wiem.
2: Sprawdźmy więc.
1: No, a to propozycja z twojej strony brzmi na przykład, za ile byś sprzedał?
2: Nie, jestem dobry w negocjacjach. Zawsze bardziej płynąłem z prądem niż układałem jakieś własne plany, pozostanę przy sejfie i nie będę rzucał nic od siebie.
1: No a propos prądu, to czy czujesz przy 12 tysiącach jakieś napięcie? Czy nie? Nic w ogóle.
2: Przy takim telefonie ciężko nie czuć napięcia.
1: Dobra, Jarku, żeby było...
2: Jeżeli chodzi o te 12 tysięcy, zostaję przy sejfie.
1: Spróbuję. Ostateczna propozycja z mojej strony. Takiej kasy dawno nie proponowałem. Podkreślam, takim minimum 5 tysięcy złotych tam może być. Ja tu kładę na stół 14 tysięcy złotych.
2: Jak się bawić, to się bawić. Zostajemy przy sejfie.
1: Przy sejfie numer 5, szczęśliwym. Pytanie, czy to jest ostateczny wybór?
2: Ostateczna decyzja.
1: Ostateczny. Dobra. Na pewno córeczki masz w serduszku. Piątka, sprawdźmy, jak bardzo szczęśliwa się okaże. Otwórzmy sejf. Okej, dobrze. Mój drogi Jarku, z malowniczej miejscowości na Śląsku, Tychy, wygrałeś właśnie 5 tysięcy złotych.
2: Mało mieć tego. 5 tysięcy, a nie mieć 5 tysięcy, to mieć 10 tysięcy, prawda?
1: Mało tego. Masz jeszcze możliwość pozdrowienia swoich córeczek z imienia, jeżeli sobie życzysz.
2: Zawsze o tym marzyłem. Natalia, Alicja, serdeczne pozdrowienia od tatusia. buziaczki i dla mamusi również. Beatko, kocham cię, kocham was wszystkich.
1: I tatuś wraca bogaty dzisiaj z roboty. 5000 przywiezie do domu. Pozdrawiamy bardzo mocno, gratulujemy. Jeszcze raz trzymamy bardzo mocno kciuki. No ale słuchajcie, no sami wiecie, co to oznacza. To oznacza, że 1 200 000 złotych nienaruszone pozostało w naszych sejfach. Ktoś z was będzie mógł te pieniądze dzisiaj jeszcze spróbować trafić. Jeszcze jeden finał dzisiaj przed nami i w nim będzie jedna zasadnicza, potężna zmiana. Najniższa kwota w sejfach to będzie aż 77 000 złotych. 77 000 minimum. No to ja proponuję jeszcze szczęśliwe 7 minut, gdy zwiększymy wasze szanse tak porządnie. 13-13. Znaczy 1313 losów wpadnie do tego losowania i do tych dwóch jutrzejszych, żeby było jasne. Wystarczy teraz przysłać hasło RMF SMS-em pod numer 7474 albo zagrać na www.rmf.fm. Wyobraźcie sobie, wybieracie safe i tam jest co najmniej 77 000. Ale umawiamy się, że celujecie jednak w 1 200 000, dobra? My bardzo chcemy rozdać te pieniądze na koniec maja. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu Red Carpet.

0: beautiful.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Gdzie wszystko świetnie się składa, spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
13: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
15: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
16: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
17: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
18: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
19: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
20: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
21: Nie musisz.
20: Jak to nie muszę?
21: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
20: Oto Moto Lease?
21: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety, serwis, opony, OC, AC i asystens.
20: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
21: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
20: I to gdzie?
21: To tu. Oto Moto Lease.
22: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
1: Po reklamie.
23: To jest popołudnie w RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

mieliście ostatnio wrażenia, że jak idziecie do galerii handlowej, to niekoniecznie na zakupy, tu pochodzić z rodziną, tu popatrzeć, tu coś zjeść, może kino, może placyk zabaw dla dzieci. Słuchajcie, teraz odwrotny trend się zauważa. Zakupy stają się najważniejszym celem galerii handlowych. Nawet czytam tutaj takie określenie: galerie handlowe wracają do korzeni. Trafione, określenie trafione, to jest właśnie to, co zapuszczam przy przymierzalni, czekając na córki.

0: piątku czas na kolorowe portale. Pamiętam pierwsze doniesienia o wczasach rodziny Beckhamów na jachcie. Mam wrażenie, że szybko zrobił się z tego trend. Kolejne doniesienia jachtowe, może takie, proszę bardzo. Odziana w skąpe bikini Bella Hadid relaksuje się na jachcie w Saint-Tropez. Z rodzimego podwórka, proszę. Paulina Krupińska chwali się babskim wypadem ze sławnymi koleżankami. Rejs z jachtem, opalanko i wieloryb. Ale co ja właśnie trafiłem na kolorowych portalach? Cytuję. Beckhamowie wreszcie zeszli z jachtu. No i po trendzie.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Witam was, kochani. Z tej strony Sandra Dziura. Chciałabym wam tylko powiedzieć, że nie sądziłam, że podróż pociągiem może być ekscytująca i luksusowa. Tylko Erste Wiedeński mógł dostarczyć takich wrażeń. Koncert w pociągu, warsztaty kulinarne w pociągu, sala kinowa też w pociągu. Wyobrażacie to sobie? Więcej wam już nie zdradzę. Jak macie ochotę na taką wiedeńską przygodę, to bilety są jeszcze do wygrania. Napiszcie na www.rmf.fm jedną rzecz, jaką chcielibyście zobaczyć w Wiedniu. Wiem, że jest ich dużo, ale ma być tylko jedna. Szczegóły znajdziecie na www.rmf.fm.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Od poniedziałku do czwartku grają dla was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
9: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
10: No bo ja widzę sobotę.
8: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
11: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
12: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja. Obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
4: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu. Po reklamie.
0: Słuchacie radia RMF FM.

0: No, takiego pokazu mody jeszcze nie było. Na jednym wybiegu modelki i androidy. Zaraz szczegóły w faktach RMF FM o 14. Takiego meczu też jeszcze nie było.
1: Ogłoszenie RMF FM. Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
2: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w gałę z RMF FM, czyli FIFA RAFA 2026.
3: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
4: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
5: Uwaga!
6: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
7: Przyjedziemy do was.
2: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmf.fm. Małe miasteczka, wiejskie kluby, kontra RMF FM.
8: Zagramy meczyk, pogadamy, pośpiewamy.
9: Zrobimy grilla dla kibiców i wielką potańcówkę po meczu.
10: A ten meczyk odpalimy my, Big Cyc.
2: FIFA RAFA 2026.
11: Ej, zejdź z kanapy.
12: Zagraj z RMF FM.
13: Finały w programie Czerwcówka w RMF FM.
14: RMF FM zawsze z wami.
15: Reklama.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
17: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
18: Jennifer Lopez.
19: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
2: Głosuj na www.rmf.fm. Publista notowanie i Darek Maciborek już dziś po 19 w RMF FM.
20: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
21: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczenka.
22: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
23: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
22: Latium?
23: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
22: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
23: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
24: Zdrowid.
25: A co tam w Carrefourze?
24: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
26: 3, 17, 41.
27: Co tak liczysz?
26: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
27: O, ja też umiem liczyć.
28: 8, 11.
29: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
30: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
15: Po reklamie.
0: Ten sygnał oznacza, że zaczęliśmy najnowsze wydanie faktów RMF FM. Na zegarze prawie 14, a w studiu faktów Bogdan Zalewski.
31: Kłaniam się i serdecznie zapraszam. Starszy człowiek zginął pod kołami tramwaju w Poznaniu. O śmierci seniora powiadomiła nas policja. Grupa mieszkańców Wesołej krytykuje drogową inwestycję. Rozmawia z nimi nasz warszawski reporter. W faktach ze świata o krwawym ataku nożownika niedaleko Zurichu. Napastnik wykrzykiwał islamistyczne hasło. Oraz o robotach w rolach modeli na pokazie mody w Seulu. Śmiertelne potrącenie przez tramwaj w Poznaniu. Nie żyje 91-letni mężczyzna. Do tragedii doszło na przystanku poznańskiego szybkiego tramwaju w rejonie ulicy Kurpińskiego, informuje policja.
32: Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, senior przechodził z jednego przystanku na drugi przez tory, gdzie został potrącony. Miało to miejsce w miejscu niewyznaczonym do przejścia dla pieszych. Na miejsce udaje się także prokurator, który będzie nadzorował czynności oględzin przeprowadzone przez policyjnych techników na miejscu zdarzenia.
31: Przekazał nam podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło kolejne prace nad budową brakującego elementu wschodniej obwodnicy Warszawy. Trasa S17 ma połączyć węzły Drewnica i Warszawa Wschód. Sprawą zajmuje się reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy.
1: Dzień dobry.
31: Ta trasa od lat budzi ogromne kontrowersje, prawda?
1: Zgadza się. Poprzednia propozycja zakładała wybudowanie sześciopasmowej drogi na nasypie, który podzieliłby Warszawską Wesołą na dwie części. Na to mieszkańcy nie chcieli się zgodzić. Teraz koncepcja ma znacząco się zmienić.
3: Będziemy szukali najlepszego rozwiązania z naciskiem na przebiegi tunelowe.
1: Mówi Paweł Woźniak, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mieszkańcy Wesołej są w tej sprawie podzieleni.
4: Jeżeli ma być obwodnica przez Wesołą, to w wariancie pomijającym centrum Wesołej, trasa przez centrum nie.
5: Przez centrum, jeżeli by miało przechodzić, to jak najbardziej w tunelu.
6: W razie jakiegoś pożaru czy coś, to my jesteśmy w kotlinie zamknięci zupełnie. No jak musi być gdzieś, to najlepiej w tunelu.
1: Nowe warianty przebiegu trasy mamy poznać w 2028 roku.
7: Świat w faktach.
31: Dramatyczne sceny rozegrały się w Szwajcarii. Trzy osoby zostały ranne w ataku nożownika na stacji kolejowej niedaleko Zurichu. Jak informuje szwajcarska policja, 31-letni sprawca został zatrzymany. Zdjęcia opublikowane w mediach i na platformach społecznościowych przedstawiają domniemanego napastnika o długich brązowych włosach, ubranego w ciemny t-shirt i shorty, biegnącego przed stacją kolejową i krzyczącego Allahu Akbar. Szwecja i Ukraina ogłosiły duże porozumienie obronne, które obejmuje m.in. przekazanie Kijowowi myśliwców Gripen. Informacja o porozumieniu została ogłoszona podczas wizyty Wołodymyra Załęskiego w Sztokholmie. Ukraiński przywódca liczy, że pierwsze Gripeny pojawią się na Ukrainie na przełomie roku. Robot na wybiegu na pokazie mody w Seulu. Południowo-koreańska firma technologiczna zorganizowała prezentację ubiorów, podczas której prezentowały się modelki i modele w towarzystwie noszących takie same stroje androidów. Wierzę, że pewnego dnia ludzie będą nosić ubrania inspirowane robotami, a roboty będą nosić ubrania inspirowane ludźmi. Dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować pokaz mody cyborgów AI, tłumaczył przedstawiciel organizatora tego niezwykłego pokazu mody. Ludzie i roboty nie tylko miały na sobie identyczne ubrania, ale też wykonywały synchronizowane układy choreograficzne. O, słowo moda coraz bliżej do wyrazu modem. Burger na 40 sposobów. Na imprezie Jemy w Łodzi Burger Fest. Jakie to sposoby? Sprawdzała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
8: Jak smakowało?
9: Pyszne, bo było dużo różnych takich składników, których ja bym w domu nie miała. No na przykład jakiś tutaj jest taki sos specjalny, którego ja nie mam i nie wiem gdzie kupić. Boczek, u mnie się tego nie je w domu, więc to jest taka nowość.
11: Taki idealny burger, to co on powinien mieć, waszym zdaniem?
9: No na pewno mięsko dobre. Dla mnie też muszą być zawsze warzywka, żeby tak się to jakoś balansowało.
12: No ja też jestem team mięso. Ja lubię jeszcze, jak jest ogóreczek kiszony, jak jest jakiś dobry sosik. Ja wolę tak bardziej po chłopsku, że tak powiem.
11: Pieczywo ma znaczenie?
12: Tak, ja najbardziej lubię właśnie taką bułeczkę brioszkę, taką gładziutką, maślaną lekko, no to jest idealnie. I właśnie tutaj taka jest.
31: Tak, jest i tak będzie jeszcze dziś, w piątek, sobotę i niedzielę. Burger Fest w Łodzi potrwa do końca tygodnia. Można zamówić wielką bułę z dodatkami i fest się najeść.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A mi fest w pamięć zapadła ta informacja o tych modelkach i androidach. Właśnie modelka android, Mateusz Ola, czy wam się to z czymś nie kojarzy?
18: Nie. Pomogliśmy?
0: Ja już po robocie, także do usłyszenia do jutra. Zostawiam was z nimi. No.
18: Ja myślę cały czas o tych burgerach jednak.
25: Ach, czyli jednak fest się najeść, fest. To w twoim stylu.
18: Witamy się z wami, fest, hej.

0: bardzo, to jest śmieszne, Ola, naprawdę.
1: No pochwal się wszystkim.
0: Po prostu tak zabawne, że ho, ho,
1: a się uśmiech. Proszę bardzo, cała wszystkim, klasa się przy całej Polsce.
0: Dobra, z życia wzięte,
1: ludzkie
0: kochani. Uwaliłem sobie spodnie malinami w sklepie przed sekundą i mam plamy. Czytam w sieci, w ogóle to jest dobre, jak sprać plamy po malinach, nie?
1: A to się może komuś przyda, to notujcie, no.
0: Cytuję. Nanieś na plamę sok z cytryny i delikatnie pocieraj.
1: Okej. Okay.
0: Następnie spłucz zimną wodą i wykonaj resztę 6-stopniowego procesu opisanego poniżej. Dajcie mi
1: to kupienie nowych spodni to jest szybszy proces, nie?
0: Nie, to jest moment dla was, poważnie. Jest ktoś, kto mnie uratuje? Jak się spiera plamę po malinach?
1: 3-3-2-2. Pomóżcie, ale malinki naprawdę świetne.
0: No,
1: przepyszne, słodziutkie.
0: To fakt.
1: Aha.

0: Czy wy wiecie, co się zbliża wielkimi krokami? Jutro finał maja w kumulacji szczęścia w RMF FM. Przed nami dwa finały z sejfami.
1: Jutro ktoś z was na pewno wygra 140 tysięcy Jeepa Avengera albo zostanie milionerem i wygra ponad 1 200 000 złotych, ale dzisiaj mamy ostatni czwartek maja.
0: Nagroda główna to dziś 1 200 000 złotych. Nagroda minimalna to dziś 77 tysięcy, co oznacza, że ktoś z was, kto wejdzie do finału i tylko wybierze sejf, ten już co najmniej 77 tysięcy ma w kieszeni.
1: Ostatnie trzy losowania w maju przed nami. Jednym zgłoszeniem gracie w trzech losowaniach. I uwaga, od teraz przez 15 minut zaczynamy wyjątkowy bonus razy 1000. Pomnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474. Ale tu jest mały haczyk, który bardzo zbliży was do tej wygranej.
0: Dokładnie tak, bo nie znacie tego momentu, ale on nadejdzie, kiedy bonus urośnie do 1500.
1: 1500?
0: Tak, takiej okazji dawno nie mieliśmy, ale to będzie okazja tylko dla tych uważnych, tylko dla tych czujnych, którzy są z nami i usłyszą, kiedy warto wysłać RMF pod 7474.
1: Czyli teraz jedyne, co musicie zrobić, to pozostać z RMF-em włączonym bardzo głośno, bo ten moment może być w każdej chwili, a wtedy okazja, która może się już nie powtórzyć. Uwaga! www.rmf.fm, tam gracie albo ślecie RMF pod 7474.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowid.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
10: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
11: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
16: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
19: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
19: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
5: Widaron.
19: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: Uwaga, to jest właśnie ten moment.
0: Do końca piosenki Eda Sheerana. Już za chwilę bonus wzrośnie do 1500 szans, ale on nie będzie trwał wiecznie, bo tylko do ostatniej sekundy piosenki Eda Sheerana.
1: Dzisiaj minimum w sejfach 77 tysięcy, w jednym z nich 1 200 000. Uwaga, czas.
0: Weźcie.
1: Start.
0: Weźcie telefony w dłoń i wyślijcie RMF pod 7474. 1500 szans dla was.

0: Jeremi i Artur, bardzo proszę, o młodości zaśpiewali w RMF-ie. Dobra, wracamy do malinowych przygód.
1: Do malinowego chruśniaku.
0: Przepraszam. Plamę mam na spodniach, a wy ratujecie sytuację.

0: sytuację. No głupia sprawa. Jak sprać plamę po malinach? Uwaga, 3322 SMS-y.
1: Czytamy wasze SMS-y. Plama po malince to schodzi z tydzień.
0: No, jest nami ławka śmieszków. Dobrze, dzień dobry.
1: Kolejny SMS tutaj, proszę bardzo. To jest symbol statusu społecznego i bogactwa. Nie spieraj noś z dumą, doczep paragon najlepiej.
0: Przecież.
1: Na was można liczyć.
0: Na plamę po owocach polać wrzątkiem, oczywiście wcześniej zdjąć spodnie. Pozdrawiam, Ania. Ania, teraz to mówisz, Ania!
1: Słuchajcie, to może...
0: Jesteście przekochani, naprawdę.
1: Wszystko naraz,
0: wszystkiego
1: nie?
0: Wszystkiego naraz. Spróbuję łącznie z tą cytryną jeszcze tam była.
1: Ale no? Bo ty czytałeś, że co? Że plamę z malin polać sokiem z cytryny?
0: No.
1: No to jak maliny pochlapiesz cytryną, to masz od razu lemoniadę, nie?
0: Tak, a na końcu może się wytarzam w doniczce z miętą jeszcze.
2: Zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Sachetto. Sacher torte.
8: Co to znaczy?
7: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
8: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
9: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
10: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
15: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
17: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Gdy byłem mały, uwielbiałem majsterkować z dziadkiem przy jego samochodzie. Teraz mam własny warsztat i nie wyobrażam sobie lepszej pracy.
19: Jakie było twoje dziecięce marzenie, które udało ci się spełnić? Podziel się nim na www.rmf.fm, a my spełnimy marzenie twojego dziecka. Czekają rodzinne bilety do Energylandii i mnóstwo radości.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
8: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
1: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
10: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
11: Ale tato, tylko nie samochodem!
10: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
11: A ja chcę syrop.
4: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
10: No i jak się czujecie?
11: Super! I nie zasypiam!
10: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
4: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
14: Po reklamie.

0: O tej porze jesteśmy z wami, kierowcy kochani. No i sprawdzamy o tej porze, gdzie trzeba uważać. Dochodzą nas słuchy, że na Krajowej 28 między Wadowicami i Suchą-Beskidzką są jakieś utrudnienia. Więcej o tym na pewno usłyszycie w Faktach RMF FM już za chwilę.
1: Sprawdzimy też, jak tam poczynania na kortach tenisowych oczywiście, bo nasi grają, więc warto być blisko RMF FM. Czas

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
2: A nie masz takiego wrażenia, że dzisiaj zakupy bardziej przypominają randki? Częstsze, krótsze i właściwie bez większych oczekiwań.
3: Ja uważam, że sieci handlowe powinny się o nas bardziej postarać.
1: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już jutro po 14 w RMF FM.
4: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
8: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto.

0: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
1: Nie ma rzeczy mojego szefa, które mi się nie podoba.
2: Jest pan zachwycony, rozumiem.
3: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
4: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy. Takich nam wyborcy wybierają.
5: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
6: Za późno, panie redaktorze.
2: Lepiej późno niż wcale.
0: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
7: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Po reklamie.
9: Na zegarze już prawie godzina 15, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
10: A w studiu ponownie Bogdan Zalewski, witamy.
11: Bardzo gorąco zapraszam. Dzień dobry. Już czwarty młody człowiek zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów. Posłuchać ustaleń naszego śledczego dziennikarza w Warszawie. Wywrócona ciężarówka z amerykańskimi żołnierzami na drodze na zachodniopomorski poligon. Wieści o wypadku przekaże reporter RMF FM. Potem połączymy się z redakcją sportową. Śledzimy pojedynki Huberta Hurkacza z Amerykaninem Francisem Tiafoe oraz Mai Chwalińskiej z Belgijką Elise Mertens. Kolejną osobę zatrzymano w związku z serią fałszywych alarmów z pierwszej połowy maja. W sumie w ręce policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wpadło już czterech młodych mężczyzn, którzy mają odpowiadać za bezpodstawne wezwania służb do mieszkań osób związanych ze środowiskiem prawicy. Nowe wiadomości zdobył nasz dziennikarz śledczy Krzysztof Zasada. Witamy, Krzysztofie.
12: Dzień dobry.
11: Czego dowiedziałeś się o ostatnim z zatrzymanych?
12: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że ten młody mężczyzna, podobnie jak trzeci z zatrzymanych, przewijał się w śledztwie prowadzonym od jesieni w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej. W tym postępowaniu chodzi m.in. o wywoływanie alarmów bombowych w instytucjach publicznych. Ta osoba nie ma jeszcze zarzutów, jak usłyszałem, trwają z nią czynności. W sumie w śledztwie zatrzymano już cztery osoby, dwie trafiły już do aresztów. W przypadku trzeciej z nich sąd ma właśnie decydować o zastosowaniu tego środka na polecenie prokuratury. Czwarty niebawem ma stanąć przed prokuratorem.
11: Ośmiu żołnierzy Sił Zbrojnych Armii Stanów Zjednoczonych zostało poszkodowanych w wypadku ciężarówki na lokalnej drodze między Studnicą i Czertyniem w Zachodniopomorskiem. Na linii reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak doszło do tej dramatycznej sytuacji?
13: Ciężarówka transportująca amerykańskich żołnierzy na poligon pod Drawskiem Pomorskim zjechała z drogi i przewróciła się na pobocze. Żołnierze byli przewożeni na ćwiczenia, jechali na pace, gdzie siedzieli na ławkach.
14: Czterech żołnierzy zostało przewiezionych do szpitala, a czterech żołnierzy zostało zaopatrzonych na miejscu zdarzenia. Samo miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone pod względem prewencyjnym. Na chwilę obecną trwają tam cały czas czynności procesowe.
13: Powiedział mi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy komendanta głównego żandarmerii wojskowej. Życiu i zdrowiu żołnierzy nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawą zajmuje się już Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
11: Pożar szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Kruszewie koło podwarszawskiego Grójca. Wszystkie dzieci zostały na czas ewakuowane przez nauczycieli. Potwierdził nam przed chwilą tę informację oficer dyżurny Straży Pożarnej.
15: Nie, nikt nie został poszkodowany, wszystkie są ewakuowane.
11: Na miejscu w Kruszewie działa 11 zastępów strażackich i dron gaśniczy.
16: Uwaga, serwują nasi.
11: Wyrównane są pojedynki naszych tenisistów na wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. Na kortach w Paryżu ze swoimi rywalami Amerykaninem oraz Belgijką walczą Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Patryk Serwański obserwuje te spotkania.
17: Witamy
11: serdecznie, redakcja sportowa RMF FM. Patryku, zacznijmy od Hurkacza, który na korcie już od 2 godzin. Jaki wynik?
17: No na razie ten mecz z Francisem Tiafoe na remis. Pierwszego seta wygrał Hurkacz 7-6 po tiebreaku. W drugim secie też tiebreak, ale tym razem no trochę więcej szczęścia, bo tiebreak to często też jest szczęście miał Tiafoe. Także na razie no bardzo wyrównany mecz i zapowiada się jeszcze na sporo czasu na korcie.
11: Maja Chwalińska gra z wyżej notowaną Elise Mertens. Jak sobie radzi nasza zawodniczka?
17: No i tutaj dużo lepsze informacje, bo pierwszy set wygrany przez Chwalińską 6-4. W drugim natomiast już pierwszy gem rozegrany i Chwalińska przełamała serwis Elise Mertens, także prowadzi z przełamaniem 1-0.
11: Nasi potrzebują dopingu w Paryżu. Bądźmy z nimi myślami i sercem. Młodzież z całej Polski, która w swoich regionach realizowała własne projekty społeczne, przyjechała na finał do Warszawy. Nasza reporterka Magdalena Greinert rozmawiała z finalistami olimpiady Zwolnieni z Teorii.
18: Przyjechaliśmy z projektem Zamiast Hejtować, Zacznij Mediować i skupiamy się na tym, żeby uczyć dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół mediacji, jak rozwiązywać konflikty bez agresji.
19: To jest projekt odnośnie otyłości, odnośnie zwalczania tego. No i w sumie bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj w finale.
20: Nie liczycie na jakieś wysokie miejsce?
19: Oczywiście, oczywiście.
20: Dobrej zabawy przede wszystkim.
11: Zabawy przyjemnej i pożytecznej życzymy.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Piątek na mapach pogodowych pogodny, właściwie nie będzie miejsca na deszcz, no być może w okolicach Suwalszczyzny, Warmii i Mazur może przelotnie popadać ciepło, na termometrach nawet do 26 stopni na zachodzie.
9: Zerkać już na weekend, czy jeszcze nie?
10: Możemy.
9: Bo pewnie. W weekend trochę deszczowych chmur w całym kraju się pojawi, w sobotę burzowe chmury na południu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Wakacje za pasem. No nie ukrywamy, że wszyscy odliczamy już do wakacji przecież. Więc wakacyjne tematy u nas. Będzie o pamiątkach.
9: Z wakacji?
10: Tak.
9: A to podpowiemy, jakie kupić można, czy jak?
10: Też trochę, ale trochę nie. No zresztą poczekajcie, to się dowiecie. Ola Filipek.
9: I Mateusz Oberchał.

0: Ostatni czwartek maja w kumulacji szczęścia. Nagroda główna 1 200 000, a minimum w sejfach to 77 tysięcy złotych.
1: Ale to nie wszystko, bo już jutro wielki finał maja, czyli przed nami w tym finale dwa finały z sejfami. W piątek ktoś z was na pewno wygra 140 tysięcy. Albo Jeepa Avengera, albo zostanie milionerem i wygra ponad 1 200 000 złotych, czyli jedno zgłoszenie teraz, jedno RMF wysłane pod 7474 to wejście do trzech ostatnich losowań w finałowym tygodniu maja.
0: I teraz uwaga, co można kupić sobie za 77 tysięcy?
1: A poczekajcie, zapytamy. Cześć ChatGPT, co można kupić za 77 tysięcy złotych?
2: Cześć, dzięki, że pytasz. Budżet 77 tysięcy pozwala na szeroki wybór, szczególnie na rynku motoryzacyjnym, ale też w elektronice czy w planowaniu podróży.
1: Konkrety. Jaka wycieczka?
2: Wycieczka dookoła świata. Kwota 77 tysięcy dla jednej lub dwóch osób to przepustka do spełnienia podróżniczych marzeń.
0: Podróżniczych marzeń!
1: Wow! Poczekajcie, to jeszcze tak. Cześć ChatGPT, chcielibyśmy pomnożyć naszym słuchaczom szansę w losowaniu. Jaki mnożnik i na ile czasu proponujesz?
2: Cześć, enter. Dzięki, że pytasz. Sugeruję 1077.
0: Ale poleciał!
1: A przez ile?
2: Przez 7 minut.
1: No to kochani.
0: To niech to będzie szczęśliwe 7 minut.
1: Zaczynamy w takim razie mnożyć wasze SMS-y, ale tylko przez 7 minut. To jest okazja tylko dla tych, co słuchają. Kto nie słucha uważnie, to nawet nie mówcie tej osobie, tylko wy skorzystajcie, wyprzedźcie innych w tym wyścigu po spełnienie marzeń. RMF wysłane pod 7474. Mnożymy teraz razy 1077.
0: No to koniec żartów. Czas spełniać marzenia. RMF. Ślecie pod 7474.

0: Jeśli internetowy kalkulator nie liczy, to do wakacji zostało nam tylko 28 dni.
1: No i najpiękniejsza informacja.
0: Tylko ja was proszę, uważajcie na wakacjach, żebyście nie skończyli jak pewna Francuzka, która ukryła pod siedzeniami samochodu ponad 40 kg piasku, kamieni, muszli, które zabrała z jednej z najpiękniejszych plaż Sardynii. Okay. Złapali ją celnicy.
1: Ale czekajcie, no może ma dużą rodzinę. No wiecie, ile kosztują teraz pamiątki?
0: Ale z drugiej strony 40 kilo piasku.
1: No.
0: Jak wracam z wakacji, to ja mam w walizce niewiele mniej. Przez rok się w ogóle ciężko tego pozbyć.

0: reklama.
1: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Barbara?
1: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
1: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
1: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
0: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Po reklamie.
6: 15.30 i czas na fakty RMF FM. Bogdan Zalewski.
7: Śmiertelny wypadek na Krajowej 20 w Dalewie między Stargardem i Chociwelem zachodniopomorskim. Trwa akcja ratunkowa, trasa jest zablokowana. Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym na Krajowej 28 w Jaroszowicach między Wadowicami i Suchą Beskidzką w Małopolsce. Trasa jest zablokowana, trzeba korzystać z objazdów. Pożar chlewni w Lutolu w powiecie żarskim w Lubuskiem. Płonie budynek o powierzchni 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Wewnątrz jest około 400 świń. Z pożarem walczy 60 strażaków, a dojeżdżają kolejki.
6: Sekrety nauki w faktach RMF FM.
7: W faktach teraz przełomowe odkrycie z głębin.
8: Okazuje się, że tkanki morskich ogórków mogą przetrwać i rosnąć przez lata poza organizmem.
7: W studiu Grzegorz Jasiński. Bardzo ciekawa sprawa, tym bardziej, że odkrycie może mieć znaczenie dla medycyny regeneracyjnej.
8: To prawda. Potwierdza ono zdolności regeneracyjne organizmów morskich, szczególnie szkarłubni, do których właśnie należą morskie ogórki. Dotychczas znane były przypadki, w których niektóre zwierzęta potrafiły odtworzyć utracone części ciała. Jednak utrzymanie aktywności i wzrostu amputowanych tkanek przez tak długi czas w niesprzyjających pełnych mikroorganizmów warunkach jest czymś bezprecedensowym. Wyniki tych badań otwierają nowe perspektywy dla medycyny regeneracyjnej i inżynierii biomedycznej. Możliwość długotrwałego utrzymania i wzrostu tkanek poza organizmem bez konieczności stosowania rygorystycznie sterylnych warunków może przyczynić się do rozwoju nowych metod leczenia urazów, a nawet do opracowania technologii wspomagających gojenie ran czy nawet regenerację narządów.
7: Bardzo poważna rzecz, a z początku pachniała sezonem ogórkowym.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską i garnitury szyte na miarę. Giacomo.pl.
9: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG. Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Nowych kredytów. Być może kończy się czas na to, by wyjść na tym korzystnie, bo jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie utrzyma się i przyniesie wyższą inflację, to możliwe będą podwyżki stóp procentowych. Wtedy refinansowanie nie będzie oznaczać aż takich oszczędności. A w jutrzejszym klubie ekonomicznym sprawdzimy, co opłaca się bardziej po wzięciu kredytu. Kupić mieszkanie w tańszym mieście, ale mieć gorsze zarobki, czy kupić w drogim, ale z lepszą pensją. Do usłyszenia.
4: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską i garnitury szyte na miarę. Giacomo.pl.
5: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment, did you capture it, or just let it slip?

0: dowiadujemy, że większość z was właśnie w samochodach robi.
1: Tak. I Milki i David Guetta w RMF FM. Starożytne piwo z grobowca wojownika. Naukowcy odczytali taki przepis.
0: Aha, czytasz sobie o tym.
1: Przepis na starożytne piwo z grobowca wojownika odczytali naukowcy. Sprzed 2300 lat.
0: Ale czekajcie, odczytali i tyle? No, to są właśnie naukowcy.
1: A co chcesz od naukowców? Akurat oni się nie boją eksperymentować.
2: Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Gwiazdy walczą o twój głos.
1: Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
2: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
3: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
11: Kumulacja szczęścia w RMFM.
12: Pieniądze szczęścia nie dają.
13: Myślisz?
14: To posłuchaj.
15: Super! Dziękuję bardzo.
11: Kumulacja szczęścia w RMFM.
13: Czeka
11: ponad 1 000 000 zł.
13: Zagrasz?
16: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem lepszej połowy dnia jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.

0: to już prawie 16.
1: A o 16 najnowsze fakty w RMF FM. Sporo sytuacji drogowych, ale przede wszystkim informacja sportowa.
2: Maja Chwalińska z awansem do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Powiemy o tym w faktach o 16. Bądźcie z nami.

0: Sponsorem lepszej połowy dnia jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
1: Reklama.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Marielce, pralka się zepsuła.
5: O, i co jej poradziłaś?
4: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
5: Parową, pojemną z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
4: No tak, i to w super cenie.
5: Zuch.
6: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie. 1599 zł.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje, to w euro.
11: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
13: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwce NATO.
12: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już w niedzielę po 23 w RMF FM.
14: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Po reklamie.
15: Na zegarze już prawie godzina 16, a skoro tak, to przenosimy się do studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
16: Dzień dobry, zapraszamy. Śmierć kierowcy w Jaroszowicach w Małopolsce.
17: Dwie ranne osoby w wypadku w Prądocinie w Kujawsko-Pomorskim.
16: Zachwycamy się Mają Chwalińską.
17: Polka awansowała do trzeciej rundy French Open.
16: Znikną reklamy zasłaniające Tatry.
17: Żałujcie czasu na fakty. RMF FM. Nie udało się uratować życia kierowcy auta, które zderzyło się z ciężarówką na drodze krajowej 28 w Jaroszowicach między Wadowicami a Suchą Beskidzką w Małopolsce.
16: Jak informowaliśmy w faktach, trasa może być zablokowana jeszcze przez 3 godziny.
17: Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch aut w Prądocinie między Bydgoszczą a Inowrocławiem.
16: W miejscu wypadku na drodze krajowej 25 przejedziecie wahadłową.
18: RMF FM. Serwujemy sport. Tak, podajemy wyniki.
16: Maja Chwalińska z awansem do trzeciej rundy wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.
17: Polka w bardzo dobrym stylu wyeliminowała wyżej notowaną Elizę Mertens.
16: Patryk Syrwański z redakcji sportowej RMF FM. Teraz w faktach.
19: Jestem,
16: witamy cię, Patryku. No i imponująca gra naszej zawodniczki w drugim secie.
19: No, Chwalińska wygrała cały mecz 6-4, 6-0. W drugim secie nie straciła żadnego gema. Grała bardzo różnorodnie. Odebrała, można tak powiedzieć, trochę rywalce chęć do grania. Wymuszała jej błędy. No i co ważne, też Polka była przez cały mecz naprawdę bardzo skupiona. Tak, nasza tenisistka na antenie Eurosportu powiedziała, że no cały czas właśnie ten mecz rozgrywał się w jej głowie. To jest też życiowy sukces Chwalińskiej, bo ona po raz pierwszy w karierze zagra w trzeciej rundzie Wielkiego Szlema.
17: Patryku, w męskim turnieju gra Hubert Hurkacz, ale powiedzmy jeszcze o sensacji.
19: Tak, no powiem szczerze, że jestem trochę taki wewnątrz przejęty, bo to faworyt numer jeden, zdecydowany faworyt tego turnieju, numer jeden światowych list, Jannik Sinner. On przegrał w drugiej rundzie z Juanem Martinem Cerundolo, wygrał dwa sety, a w trzecim prowadził 5-1. No już myślał o tym, żeby pakować rakiety do torby, ale od tego momentu wyglądał jak cień samego siebie, jakaś niedyspozycja zdrowotna, utrata sił i ostatecznie porażka w 5 setach. A Hubert Hurkacz przegrał trzeciego seta z Francisem Tiafoe i przegrywa w tym meczu teraz z Amerykaninem 1-2.
16: Gospodarczy tydzień już za chwilę w radiu RMF24.
17: Nasza internetowa stacja to jeszcze więcej informacji.
16: A także autorskie programy znanych publicystów.
17: Z nami teraz Marek Teichman, prowadzący Gospodarczy tydzień.
16: Marku, kogo zaprosiłeś?
1: A dzisiaj w Gospodarczym tygodniu trochę nietypowo, bo będziemy rozmawiali ze Zbigniewem Parafianowiczem, pisarzem, publicystą, który zajmuje się sprawami wschodnimi, o tym, jak wygląda ukraińska gospodarka i jak robienie biznesu pomiędzy Polską a Ukrainą będzie wyglądało, jak wyglądają perspektywy wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Spojrzymy też na gospodarkę rosyjską.
17: Warto. By włączyć naszą informacyjną stację, wejdźcie na rmf24.pl i kliknijcie u góry ikonę playera.
16: Tatry mają cieszyć oczy turystów,
17: a nie reklamodawców.
16: Po 11 latach prac Rada Miasta Zakopanego jednogłośnie przyjęła uchwałę krajobrazową.
17: Zniknąć zatem mają reklamy, które zasłaniają widok na góry i psują krajobraz.
20: To naprawdę ogromny, milowy krok. Czekaliśmy na to bardzo długo. Odsłonimy krajobraz, odsłonimy Tatry, czyli odsłonimy największe wartości, dla których tutaj przyjeżdżają do nas turyści.
21: I taki jest cel tej uchwały, żeby nie zaśmiecać tego krajobrazu.
22: Reguluje wielkości i położenie. Będą to na przykład te, które są wzdłuż ulicy Kasprowicza, ponieważ one na pierwszy rzut oka już wydają się niezgodne z tą uchwałą.
23: Według bardzo ostrożnych i wstępnych obliczeń są to setki nielegalnych nośników na terenie całego miasta.
24: Już dzisiaj idzie sygnał, że należy to sprzątać. Ja mam nadzieję, że już od jutra pierwsze reklamy zaczną znikać.
16: Stowarzyszenie Muzykujących Górali mówili Marta Gratkowska i Bartłomiej Rzepa z Urzędu Miasta.
17: A także burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz oraz mieszkańcy.
16: Kończąc pod Tatrami te fakty, polecamy następne.
17: O 16.30 z góry dziękujemy za uwagę.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
15: Jeju, to w końcu można podać, jaka prognoza pogody dla Zakopanego. Żaden billboard i żadna reklama mi nie zasłania.
19: No to co tam widzisz?
15: Jutro nawet 16 stopni i słonecznie. Sobota możliwa taka z deszczem i 14 stopni na termometrach.
19: Najbliższa noc dość chłodna, 3 stopnie zaledwie w centrum, do 8-9 maksymalnie na zachodzie. Pogodnie, jeśli chodzi o trasę nocną, kierowcy, nie macie się czego obawiać.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
15: Przypomnijmy te piękne wieści, bo dla turystów to jest informacja dnia. Z Zakopanego znikną reklamy, które zasłaniają widok na góry. Brawa!
19: Brawa, tylko czekajcie, no skąd będziemy teraz wiedzieć, gdzie zjeść burgera, kupić dachówki i kto na przykład, nie wiem, kandydował do Rady Miasta 5 lat temu?
15: Nie wiem, ale chyba wolę góry.
19: No, ja też.

0: Tak, to jest ostatni czwartek maja. W maju już czwartków nie będzie i to jest idealna okazja, żeby pożegnać go taką szansą daną sobie samemu na spełnienie marzeń. Uwaga, w jednym z sejfów 1 200 000 zł, ale kwota minimalna dzisiaj powala 77 tysięcy.
1: Ale to nie wszystko, bo już jutro finał maja, czyli dwa finały z sejfami. I jutro ktoś z was na pewno wygra albo 140 tysięcy, albo Jeepa Avengera, albo zostanie milionerem i wygra ponad 1 200 000 zł.
0: Tak, i tak spoglądamy na zegarek. No, nie chcę się wierzyć, ale to jest ostatnia godzina, żeby załapać się do 3 losowań w maju. Ostatnia taka godzina w tym miesiącu.
1: Ale to nie będzie zwykła godzina. Bo za chwilę ogłosimy super godzinę. I razy 1350 pomnożymy każde RMF, które w ciągu tej godziny wyślecie pod 7474.
0: I to będzie naprawdę ostatni moment, żeby jednym SMS-em wejść do 3 losowań właśnie w tym miesiącu i we wszystkich tych losowaniach pomnożyć sobie szansę.
1: No dobrze, czy telefony ostatni są już w dłoni? Bo jeśli nie, to jest ten moment, żeby telefon wziąć do ręki. Mamy? Bardzo dobrze, bo super godzina zaczyna się właśnie teraz.
0: No to łapcie. Od teraz aż do losowania. RMF. Wysłane pod 7474 mnożymy razy 1350.
1: Ostatni moment, żeby wejść do gry o ponad 1 000 000 zł i dać sobie szansę w 3 losowaniach. RMF 7474. Jest!

0: kto gdzieś liczył, że usłyszy Jennifer Lopez, to tak w połowie drogi się spotkaliśmy, bo to Oli Lopez. Także mam nadzieję, że jesteście ukontentowani.
1: Mamy nadzieję oczywiście, ale jeszcze mnóstwo hitów przed nami. Ale też ważne informacje. Studia informatyczne na Uniwersytecie Warszawskim.
0: A co, zostały?
1: Ja nie, no ale mamy tutaj dużo abiturientów zwanych, którzy być może się zastanawiają, gdzie mają iść. Studia informatyczne na UW zostały uznane za najbardziej opłacalny kierunek w Polsce, bo połowa świeżo upieczonych magistrów zarabia, uwaga, ponad 14 tysięcy brutto miesięcznie.
0: Po magisterce.
1: I to już po pierwszym roku po dyplomie.
0: Czekajcie, informatyka, tak?
1: Tak, komputery.
0: A mama na mnie krzyczała zawsze, że za długo siedzę przy komputerze.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę.
3: MediaMarkt.
4: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo

0: Polski jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
2: Już jutro.
1: Wielki finał maja.
3: Ktoś na pewno wygra.
4: 140 tysięcy.
1: Hybrydowego miejskiego Jeepa Avengera.
2: Lub rekordową nagrodę główną.
1: Ponad 1 200 000 zł.
4: Może ty.
5: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Media Expert, taniej masz.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
15: 16.30, czas na fakty. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
16: Policja wyjaśnia, kto rozpylił gaz do odstraszania zwierząt w szkole podstawowej numer 30 w Opolu.
17: Z budynku przy ulicy Nyskiej ewakuowano 183 osoby, w tym 160 dzieci.
16: Dwie uczennice i wychowawczyni potrzebowały pomocy medycznej.
17: Udzielono jej na miejscu zdarzenia. Uwaga kierowcy na Pomorzu. Są problemy na trasie ekspresowej S7 w Cedrach Małych.
16: Między węzłami Żuławy Zachód i Dworek po zderzeniu dwóch pojazdów osobowych zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy.
17: Poznaliśmy wyniki badania wody fontanny na osiedlu Mickiewicza w Lublinie, w której w niedzielę znaleziono ponad 30 martwych ptaków.
16: Woda nie była skażona, stwierdził sanepid. Próbki były badane pod kątem obecności metali ciężkich, pestycydów i toksycznych węglowodorów.
17: Nie znaleziono niczego, co zagrażałoby okolicznym mieszkańcom.
16: Teraz fakty kulturalne RMF FM. Maje dla nas Katarzyna Sobiechowska-Szulta. Witamy,
18: Kasiu. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Czas na władców wszechświata.
18: Uroczysta premiera tego właśnie filmu odbyła się w Londynie. To aktorska odsłona legendarnej franczyzy. Bohaterem jest He-Man, najpotężniejszy człowiek we wszechświecie. Gościem premiery był m.in. słynny gitarzysta zespołu Queen, Brian May, który przeszedł po czerwonym dywanie z figurką He-Mana należącą kiedyś do jego syna. Mój syn miał wtedy z 8 lat, a He-Man był dla niego czymś naprawdę wielkim i ja też w pewnym sensie zakochałem się w tym świecie. Znalazłem na naszym strychu duże kartonowe pudło pełne takich właśnie cudownych figurek, mówił muzyk w polskich kinach. Ten film od 5 czerwca. Prawie 20 polskich i zagranicznych spektakli teatralnych adresowanych do dzieci i młodzieży jest w programie przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci. Zacznie się on jutro we Wrocławskim Teatrze Lalek. Cykl książek Macieja Siembiedy, których bohaterem jest Jakub Kania, trafi do kina. Bohater to prokurator IPN, specjalista od historii oraz przestępstw związanych ze sztuką, a zajmuje się m.in. tajemnicami śląskich rezydencji, nazistowskim okultyzmem czy wątkami szpiegowskimi związanymi z Bliskim Wschodem i PRL-em. Prawa do ekranizacji książek kupił Aurum Film.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: chwila oddechu z najlepszą muzyką, tak tuż przed piątkiem. Sombr, Back to Friends, w lepszej połowie dnia w RMF FM.
1: Powiem wam szczerze, że ja jestem obrażona na świat.
0: A to chyba nie od dziś.
1: Że Polacy nie zagrają na mundialu. Trochę mi się to nie podoba, ale skoro takie są fakty, no to my ruszamy w Polskę. My jako RMF FM, żeby odnaleźć prawdziwych mistrzów murawy.
0: Mm-hmm. Nie szukamy zawodowców z pierwszych stron gazet? Nie, szukamy was, drodzy nasi. Gwiazdy i prowadzące RMF-u kontra lokalni bohaterowie.
1: Szukamy takich lokalnych drużyn z charakterem przede wszystkim, które powalczą z nami na murawie.
0: Są już w ogóle pierwsze zgłoszenia.
1: To poznajcie Chrubieszów Riders.
0: Tak.
1: Są kibice czy piłkarze?
0: No, to są kibice.
1: O kurczę.
0: No, drużyna jest dość poważna. Jeśli jesteście gotowi przyjąć nas na swoim boisku, no to zapraszamy serdecznie do zgłoszeń. Wiecie, gdzie nas szukać. www.rmf.fm.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1800.

0: w sklepach MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: My pracownicy Agaty gościmy dziś znanego psychologa mebli.
11: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
10: To dobre cechy charakteru.
11: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
12: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje, to w euro.
16: Mistrzowskie okazje w grze.
14: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
18: Po reklamie.
19: A pamiętacie emocje Agnieszki we wczorajszym finale?
20: Matko jedyna, cała się częsę, przysięgam, chyba się rozpłaczę.
19: To było coś absolutnie przepięknego.
21: Dziś możecie pomóc nam pokazać jeszcze większe emocje, bo w jednym z sejfów czeka 1 200 000, a w każdym z nich co najmniej 77 tysięcy złotych.
19: Trwa super godzina razy 1350. Mnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474.

0: reklama.
1: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
2: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
3: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko, trzeci koszt na sztućce, w super cenie 1599 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Sachetto, sacher torte.
5: Co to znaczy?
4: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
5: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
6: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
7: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: Polski do MediaMarkt.
1: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
3: To wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
3: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
4: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
7: Po reklamie.
8: Zbliża się godzina 17, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
9: W studiu ponownie Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski. Witamy.
10: Zapraszamy.
11: Kłaniamy się.
12: Ponad 30 pseudokibiców w rękach policji.
11: Uczestniczyli w bójce, o której opowie nasz dziennikarz.
12: Bardzo wyrównany mecz Polaka z Amerykaninem na korcie w Paryżu.
11: Pasjonujący jest przebieg pojedynku Huberta Hurkacza z Francisem Tiafoe.
12: W faktach też lek pod drzwi.
11: Posłuchajcie o projekcie ustawy, która trafia do Sejmu. Policjanci z Poznania i Szczecina zatrzymali 32 osoby, które brały udział w ustawce pseudokibiców drużyn piłkarskich Lecha i Pogoni.
12: W sumie starło się około 120 pseudokibiców. Fakty ustalał dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. O którym konkretnie zajściu mowa, Benjaminie?
13: Chodzi o ustawkę, do której doszło w styczniu na jednym z mopów przy drodze ekspresowej S3. Policjanci po uzyskaniu informacji o tym zdarzeniu rozpoczęli zabezpieczanie materiału dowodowego, przede wszystkim dostępnych monitoringów, ponieważ część bójki odbyła się pod okiem kamer. Uczestnicy w większości byli zamaskowani. Identyfikacja odbyła się dzięki współpracy funkcjonariuszy z Poznania i Szczecina. Trwała ona kilka miesięcy, ale policjanci zatrzymali 32 osoby.
14: Śledczy zabezpieczyli również odzież oraz pieniądze, a także przedmioty, które mogły być wykorzystywane podczas ustawek. Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w bójce o charakterze chuligańskim, za co grozi do 5 lat więzienia.
13: Mówi podkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Wszyscy zatrzymani zostali objęci policyjnym dozorem oraz zakazami stadionowymi.
15: To dzieje się teraz.
11: Od ponad 4 godzin na korcie w Paryżu w pasjonującym pojedynku walczą Hubert Hurkacz i Francis Tiafoe.
12: Polak doprowadził do 5. seta.
11: W czwartym przegrywał 3-5, ale opanował sytuację i wygrał po tiebreaku.
12: Zatem szansa na awans do trzeciej rundy ciągle otwarta. Do Sejmu trafi ustawa lek pod drzwi.
11: Zgodnie z nią apteki byłyby zobowiązane do dostarczenia farmaceutyków chorym do ich domów. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
12: Kacper jest w naszym sejmowym studiu. Witamy cię, Kacper.
16: Witamy. Dobry.
12: Kto mógłby zamówić lek pod drzwi?
16: Ustawa skierowana jest wyłącznie do seniorów 65+, i osób obłożnie chorych, które nie są w stanie samodzielnie udać się do apteki.
17: Lekarz wystawia e-receptę. Ta e-recepta trafia do apteki w danym powiecie. Aptekarz przygotowuje leki i później pracownik apteki albo kurier dowozi seniorom albo osobom obłożnie chorym te leki pod drzwi.
16: Tłumaczy autor projektu poseł klubu Centrum Norbert Pietrykowski, który, jak twierdzi, środowiska farmaceutyczne są w stanie pokryć tego typu usługę. Przepisy przewidują, że osoba zamawiająca lek będzie mogła skorzystać z apteki znajdującej się wyłącznie w obrębie powiatu, w którym mieszka. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
12: Koncerty i spotkania z artystami.
11: Ale przede wszystkim budowanie świadomości o nowotworach neuroendokrynnych.
12: Przed nami 10. już edycja festiwalu Black or White,
11: organizowanego przez Klinikę Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Kulminacyjnym punktem wydarzenia jest koncert The Best Of.
12: Odbędzie się on 20 czerwca w krakowskim klubie Studio. Na scenie zobaczymy m.in. Grzegorza Turnała, Artura Andrusa,
11: a także kabaret Hrabi.
18: Skupiamy się głównie na tych rzeczach, które będziemy pokazywali na Black or White.
19: Ja od przedwczoraj czytam
10: scenariusz imprezy i ciągle jestem pod wrażeniem.
18: Jeżeli ktoś się zastanawia jeszcze, czy warto, czy kupić ten bilet.
19: Niech kupuje jak najszybciej.
10: Tak, niech kupuje bilety póki są, no bo to jest naprawdę tak fajna impreza i to tak te bilety bardzo szybko schodzą, no bo zestaw artystów jest tak fajny i atmosfera jest tak fajna, że zresztą to co roku tam są komplety i dużo się wcześniej wyprzedaje, więc radzę się śpieszyć.
12: Radzili naszej reporterce Magdalenie Greinert, panowie z kabaretu Hrabi.
11: Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany Fundacji na Rzecz Endokrynologii i Endokrynologii Onkologicznej Proendokrinologia.
12: Jako wsparcie dla diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych.
11: Kosmiczne będą fakty ekonomiczne.
12: Szczegóły o 17.30. Zapraszamy.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: Za co najbardziej lubimy nadchodzący piątek?
9: Za wszystko, no, za takie wejście do weekendu.
8: Ja myślę,
9: no,
8: za takie 25 stopni na zachodzie kraju.
9: A, no to za to oczywiście też. I za to, że słonecznie będzie w większości miejsc, na Warmii i Mazurach i na Suwalszczyźnie.
8: I
9: może
8: nawet
9: lekko
8: za to, że tam popada, bo czasami też trzeba, żeby popadało,
9: tak,
8: prawda?
9: Oczywiście.
8: To wszystko
9: generalnie
8: musi rosnąć.
9: Piątek, kochamy cię.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Ale teraz czas na odliczanie. I to ostatnie odliczanie przed losowaniem. 2,5 minuty zostało i wtedy wylosujemy numer kogoś z was, być może właśnie twój. I być może właśnie ty staniesz się dziś milionerem.
8: W sejfach dziś minimum 77 tysięcy złotych, a w jednym z nich czeka aż 1 200 000. Ostatnie 2,5 minuty do losowania to też 2,5 minuty ostatnie naszej super godziny.
9: I 2,5 minuty ostatnie, żeby jednym zgłoszeniem załapać się do 3 losowań.
8: Tak.
9: Trzech losowań w maju. To jest ostatni taki moment. Uwaga, razy 1350 mnożymy wciąż każde RMF, które wyślecie pod 7474. Trzymamy mocno kciuki.
8: Wysyłamy też dużo pozytywnych emocji. No i przypominamy, na www.rmf.fm też mnożymy wasze szanse.
9: RMF
8: 7474.

0: Kumulacja szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Niech to szczęście się skumuluje i ze zdwojoną siłą uderzy w kogoś z was, tak w pozytywnym sensie.
2: Dokładnie, tak metaforycznie,
1: tak,
2: powiedzmy.
1: Tak, no oczywiście.
2: Chociaż mam wrażenie, że ktoś z was może opaść z wrażenia na krzesło na przykład, albo na fotel, albo gdziekolwiek się znajdujecie, ten telefon może zmienić wasze życie, więc każda reakcja jest tutaj zrozumiała, tylko no właśnie marzy nam się, żeby ktoś z was ten telefon odebrał, a za nami już dwa sygnały.
1: Czekamy sześć. Pytanie, czy ktoś z was zdąży, bo jeśli wszedł do gry, to zapewne wie, że trzeba mieć ten telefon blisko siebie. Czwarty sygnał, robi się nieciekawie. Halo, halo.
2: Halo,
1: dzień dobry, tu Radio RMF.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kumulacja szczęścia, Radio RMF. Sejfy się kłaniają, Ola i Mateusz, cześć, jak masz na imię?
2: Dzień dobry.
3: Witam.
1: Witam ciebie, jak masz na imię, droga słuchaczko?
3: Tak,
2: naprawdę możemy uszczypnąć. Iga, dobrze usłyszeliśmy?
3: Tak.
1: Igo, droga, gdzie cię złapaliśmy, w jakiej części Polski?
3: W Krakowie.
1: Dobrze, Igo, wybierz proszę numer sejfu od 1 do 30.
3: 23, poproszę.
1: Bardzo proszę.
2: I to jest już twój sejf. I tym samym, Igo, czy ty stoisz, siedzisz, co robisz w ogóle, gdzie cię zastaliśmy?
3: Stoisz. Znaczy jestem w drodze z pracy do domu.
2: Okej, okay, bo...
1: Czyli spacerujesz stojąc.
2: Poczekaj, bo może byś, nie wiem, przystanęła gdzieś, oparła się o coś, albo usiadła, bo...
3: Dobrze, mam ławeczkę, widzę.
2: Dobrze, usiądź na ławeczce. A w Krakowie to dużo ławeczek. Kochana, bo wybrałaś sejf numer 23 i cokolwiek jest w tym sejfie, trzymamy kciuki za główną nagrodę, ale jakkolwiek ten finał się potoczy, jesteś już bogatsza o co najmniej 77 tysięcy złotych.
1: No i to są brawa dla ciebie, tak.
3: Właśnie doszłam do ławeczki, faktycznie.
1: Bardzo dobrze,
2: w ogóle
1: nie wstawaj, nie wstawaj, bo może być jeszcze lepiej. W sejfach różne kwoty, no i właśnie, w jednym z nich nawet 1 200 000. My twój sejf chcielibyśmy odkupić i zaproponujemy ci 85 tysięcy.
3: Nie.
1: Czemu nie?
3: Zostaję przy 23.
1: Ale 85 tysięcy...
3: Nie, dziękuję.
1: Nie chcesz takiej
3: sumy? Jak już się dodzwoniliście do mnie, to chcę sejf.
2: Iga, jak już się do ciebie dodzwoniliśmy, to chcemy z tobą pogadać trochę dłużej. Proponujemy 87 tysięcy. To jest już 10 tysięcy więcej niż kwota minimalna, więc jeśli w twoim sejfie jest minimalna, to będziesz do przodu o dyszkę.
3: No to jest bardzo dużo ta dyszka, ale nie, dużo. No trzeba podobno próbować.
1: A skąd wiesz, kto ci tak mówił?
3: No słucham was czasem.
1: No dobrze. Słuchaj, nie chcesz 87 tysięcy. Pytanie, czy jest w ogóle kwota, przy której moglibyśmy się spotkać, czy nie? Dobra, to ja spróbuję. 89 tysięcy. Ostateczna propozycja.
2: 12 tysięcy więcej niż minimalna. Ale no, musisz mieć też świadomość, że może masz nosa i w twoim sejfie jest główna nagroda, a główna to dziś 1 200 000.
3: Mhm. To jest bardzo dużo, ale dobra, próbuję. Chcę sejf.
1: Chcesz zaryzykować i otworzyć sejf?
3: Tak jest.
2: Ale to jest przemyślana decyzja, czy taka pod wpływem chwili?
3: Nie, no chyba chwili, ale jak... Co będę... 12?
2: Jak...
3: No 12. Jest jak więcej...
2: Zapytamy, jaki jest twój ostateczny wybór, to co powiesz? I daj sobie takie 2 sekundy na przemyślenie. 89 tysięcy, czy sejf numer 23?
3: Numer 23, tak jest.
1: No dobrze, słyszeliśmy, otwieramy sejf numer 23. A w jakiej części Krakowa jesteś na tej ławeczce?
3: Tak, okolice Łagiewnik.
1: A, dobra. No to tam pewnie się korkuje teraz. To dobrze, że wybrałaś spacer. Zaglądamy do środka. Oj, oj, oj. Iga, ja już wiem na 100%, że ty będziesz biegła z radości.
2: To na pewno. Nie trzymajmy Igi w niepewności. Wygrałaś
4: 77 tysięcy złotych!
3: Dziękuję.
1: Brawo!
2: Coś, co od rana było być może tylko marzeniem, teraz stało się faktem. 77 tysięcy wysyłamy do Igi, do Krakowa. Kochana, jak się z tym czujesz?
5: Świetnie. Szczęśliwa jestem, dziękuję.
1: Dawaj tam na Zakopiankę i szybkie wakacje w górach, masz blisko z Łagiewnik. Słuchaj, Iga, wszystkiego dobrego. 77 tysięcy wysyłamy do Igi. A mamy niedaleko, bo w Krakowie Iga mieszka. Cudowny
2: finał.
1: Oj,
2: to będą przepiękne wakacje, coś czuję. Być może inne spełnione marzenia. Na pewno się jeszcze z Igą skontaktujemy, żeby zameldowała nam, jakie ma plany na wydanie tej gotówki. Iga, wysyłamy ci dużo ciepła i radości i uśmiechu.
5: Dziękuję.
1: Ściskamy
2: mocno. Pozdrawiamy bardzo mocno.
1: Dzisiaj jest czwartek, ostatni czwartek maja. Wychodzi na to, a nie, uważałem w szkole naprawdę, aha, że jutro jest piątek.
2: Wow, ty się szybko uczysz.
1: I jutro jest
2: ale
1: dzień.
2: Ale Iga, tyle lat po szkole i pamięta.
1: No i nie poszła krew w piach. Jutro jest dzień, na który czekaliśmy cały miesiąc. Dokładnie. Dwa finały z sejfami. Nagroda główna, uwaga, nie zostawilibyśmy tak tego. Nagroda główna urośnie specjalnie na ten dzień. Od teraz w jednym z sejfów 1 230 000 zł.
2: Nie przesłyszeliście się, 1 230 000. No i jutro w drugim finale w sejfach już tylko trzy opcje i ktoś na pewno albo zostanie milionerem i wygra 1 230 000 zł, albo wygra Jeepa Avengera, albo zgarnie 140 000 zł. No.
1: Wiecie, jaki ten samochód jest wygodny? Jest przecudowny.
2: A poczekajcie, bo nie, stop.
1: W pięknym żółtym kolorze, co?
2: No bo mówiliśmy, że to 140 tysięcy i tak mówiliśmy do teraz, no, ale mamy niespodziankę. Trzecia opcja w sejfach rośnie.
1: Jeszcze?
2: I od teraz zapomnijcie o 140 tysiącach. Od teraz gracie aż o
1: 144 tysiące złotych. Jeepa Avengera albo 1 230 000. No to jest właśnie finał maja na grubo. Jutro będą absolutnie nieprawdopodobne emocje w tych dwóch finałach. W drugim właśnie jedną z tych trzech nagród ktoś z was na pewno zgarnie.
2: Szybka opcja na pomnożenie swoich szans przez 5 minut. Tyle czasu wam dajemy. Mnożymy każde RMF wysłane w tym czasie pod 7474 razy 1230.
1: To jest ten moment, żeby dać sobie szansę i spróbować. Choćby ten jeden, jedyny raz. RMF. Ślecie pod 7474 albo gracie online www.rmf.fm.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Aż o 144 tysiące Jeepa Avengera albo 1 230 000. Jutro wielki finał maja. RMF ślecie pod 7474.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Już w poniedziałek RMF FM zafunduje Ci powrót do przeszłości. Obudzisz się nie w sypialni, a w swojej starej sali gimnastycznej na szkolnej dyskotece. Szkolna dyskoteka RMF FM. Od rana bawimy się jak dzieci. Taki prezent na Dzień Dziecka dla dużych dzieci. Już w poniedziałek po 7:00. A na DJ-ce Skowron, Kałamaga, Tomkowicz i Ol Bratowski. RMF FM zawsze z Tobą.
2: A, i nałóż swoje ukochane ciuchy z tamtych czasów, nawet jeśli są już nieco za małe.

0: Ci do Media Markt.
1: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Selfast.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
12: Ale tato, tylko nie samochodem.
11: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
12: A ja chcę syrop.
13: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
11: No i jak się czujecie?
12: Super! I nie zasypiam!
11: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
13: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
14: Po reklamie. 17.30 i czas na fakty. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
15: Ogromny pożar lasu w miejscowości Międzyleśnie, daleko Warszawy.
16: Informacje na ten temat zbiera nasz stołeczny reporter Kacper Wróblewski.
17: Jestem.
15: Kacprze, jak przebiega akcja strażaków?
17: Jak się dowiedziałem, pożar jest tak duży, że na miejsce został wysłany policyjny Black Hawk, do którego przymocowany jest tak zwany Bambi Bucket, czyli gigantyczny zbiornik, który umożliwia zrzut wody z powietrza. W akcję w tej chwili zaangażowane jest około 150 strażaków. Wszystko wskazuje jednak na to, że na miejsce zostaną oddelegowane kolejne zastępy z okolicznych powiatów.
15: Pierwsze umowy SAFE podpisane. Czy to sukces rządu?
16: I jak unijna pożyczka wpłynie na bezpieczeństwo Polski? Takie pytania padną w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
15: Za pół godziny gościem Magdy Sakowskiej będzie Rafał Leśkiewicz.
16: Rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego.
15: Zapraszamy tuż po 18.
16: Niepokojące doniesienia z frontu walki z komarami.
18: Najpopularniejsza substancja odstraszająca owady, DET, może tracić swoją moc, a komary zamiast jej unikać, mogą poczuć się nią zwabione.
15: Grzegorz Jasiński przenosi najnowsze wyniki badań naukowców z USA i Francji. Grzegorzu,
18: witam ponownie.
15: Dlaczego komary miałyby zmienić zdanie?
18: Mogą zacząć kojarzyć DET z ludźmi, a więc potencjalnym pożywieniem. Badacze z Virginia Tech i Uniwersytetu w Tours przeprowadzili serię eksperymentów, w których komary były wystawiane na zapach DET w obecności pożywienia, ciepłej krwi lub słodkiego roztworu. No właśnie tak było. Początkowo owady unikały zapachu repelentu, jednak po kilku powtórzeniach, gdy DET towarzyszył posiłkowi, ponad 60% komarów zaczęło reagować na sam zapach próbą pobrania pokarmu. To dowodzi, że komary są zdolne do uczenia się i mogą zmieniać swoje zachowanie w zależności od wcześniejszych doświadczeń. Autorzy pracy podkreślają, że DET pozostaje najskuteczniejszym repelentem, ale regularnie trzeba jego stosowanie powtarzać.
19: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
15: Zaprasza Krzysztof Berenda.
16: Witamy, Krzysztofie. Masz podobną ofertę astroroboty.
20: Dzień dobry. Jeżeli szukasz teraz pracy, to najłatwiej znajdziesz ją w kosmosie. Wczoraj o tej porze mówiliśmy, że firmy motoryzacyjne w całej Polsce masowo zwalniają teraz pracowników. Teraz mamy informację, że polskie firmy z sektora kosmicznego pracowników desperacko szukają, bo chcą zatrudnić. Z danych firm rekrutacyjnych wynika, że w ciągu roku sektor kosmiczny potrzebuje kilkunastu tysięcy nowych pracowników. W Polsce działa w tej chwili około 170 firm kosmicznych plus ośrodki akademickie. One zatrudniają według najwęższej definicji około 3000 osób, według najszerszej nawet 15 tysięcy osób. Informatyków, elektroników, specjalistów od cyberbezpieczeństwa, komunikacji, sztucznej inteligencji, obrazów satelitarnych, samego kosmosu. Potrzebni są nowi pracownicy. Zarobki na początek to od 6 do nawet 25 tysięcy złotych, a dla doświadczonych specjalistów zarobki mogą sięgać dosłownie gwiazd. Rekrutować zamierzają nie tylko firmy kosmiczne, ale także te przyziemne, te pracujące przy sztucznej inteligencji. Pojawiła się najnowsza analiza najpotężniejszego amerykańskiego banku inwestycyjnego, czyli Goldman Sachs. On twierdzi, że hossa na rynku AI potrwa jeszcze co najmniej rok, a potem może nawet i dalej. No ale zatrzymajmy się na tu i teraz. Sprawdźmy kursy walut. Euro kosztuje w tej chwili 4,23 zł, dolar 3,64, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 4,88.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Zawsze w domu. RMF FM.

0: dla każdego, kto ma w sobie takiego wewnętrznego dzieciaka, ale Farben za nami w RMF FM.
1: Ej, za chwilę jest Dzień Dziecka.
0: Ty faktycznie.
1: 1 czerwca.
0: Macie już prezenty?
1: Zresztą, no, jeśli nie macie, to będziemy mieć szereg pomysłów dla was. Za chwilę w RMF FM, bądźcie blisko.
2: Reklama. Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne

0: 399,99 99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
2: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: ubezpieczyciel.
1: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje,
4: to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: to już jest ten moment, żeby podśpiewywać bye bye nasz maj?
1: Kończymy maj, to fakt, ale niektórzy już zacierają ręce na pierwszy dzień czerwca, no bo przecież w poniedziałek Dzień Dziecka.
0: Tak, i z tej okazji razem z wami wracamy do czasów naszego dzieciństwa, pięknych czasów. Na naszej stronie www.rmf.fm trwa konkurs, gdzie piszecie nam hasła, które najczęściej słyszeliście za dzieciaka.
1: No a przy okazji szukacie z nami prezentów dla swoich pociech na mediaexpert.pl. Z nami Ania, cześć Aniu.
2: Cześć.
1: Przypomniałaś nam takie magiczne zaklęcie każdego dorosłego. Jakie to jest zaklęcie?
2: Mama ma zawsze rację.
1: Dokładnie. I jeszcze jest drugie, bo ja tak mówię, słuchajcie, bo ja tak, tak mówię i tak ma być. Koniec, kropka.
0: Święte słowa, tak,
2: tak do tej pory tak jest. Ostatnie słowo zawsze należy do mnie i tak, mamusiu.
1: Czyli ty też rzucasz te zaklęcia, tak? Zgadza się?
2: Tak, dokładnie.
0: Aniu, droga, dla swojego dziecka wybrałaś zestaw Lego Ninjago, tytanowy mech i maskotkę Ferbi, która świeci w ciemności. W ogóle jest przecudowna.
1: No to co? No gratulacje, kochana. Bo właśnie ten zestaw zabawek od Media Expert wygrywasz na dobre rozpoczęcie świętowania Dnia Dziecka. Gratulacje.
2: Dziękuję ślicznie.
0: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy Anię, a wy też możecie powalczyć o takie super nagrody dla swoich pociech. Nie ma na co czekać, wskakujcie już teraz na www.rmf.fm.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
0: Citroen.
2: Wiedział, że jest weekend?
3: RMFFM,
4: że to powiem, najlepsze radio.
2: A, no to wszystko jasne. Jest weekend, ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska, wierz w siebie.
6: Sponsorem programu Jest Weekend jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: Sprawy, które szokują do dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
11: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
10: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już w niedzielę po 20 w RMF FM. A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
12: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
0: Po reklamie.
13: A to już prawie 18 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski z nami. Witamy.
14: Witamy i zachęcamy do słuchania. Tragiczny pożar mieszkania w Poznaniu.
15: Zginęła młoda kobieta, dwie osoby są ranne.
14: Porażka naszego tenisisty w Paryżu. Hubert Hurkacz niestety przegrał z Francisem Tiafoe.
15: Po długim, pasjonującym, bardzo wyrównanym pojedynku.
14: Doktor Rafał Leśkiewicz będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
15: Wywiad z rzecznikiem prezydenta Karola Nawrockiego przeprowadzi Magda Sakowska.
14: Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w pożarze mieszkania przy ulicy Jugosłowiańskiej w Poznaniu. Nie żyje około 30-letnia kobieta.
15: O rozmiarze pożaru poinformował nas aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
16: Przed przybyciem strażaków ewakuowało się z obiektu około 20 osób. Dwójka z nich, która próbowała ugasić pożar, delikatnie podtruła się dymem i gazami pożarowymi. Te osoby są pod opieką zespołu ratownictwa medycznego w tym momencie.
14: Na miejscu oprócz strażaków działają także pracownicy pogotowia gazowego i energetycznego.
15: Przypominamy, groźny pożar szaleje też w okolicach Międzylesia, niedaleko Warszawy.
14: Płonie las. Z ogniem walczy już około 150 strażaków.
15: Działania z powietrza wspiera policyjny śmigłowiec, do którego podczepiono olbrzymi zbiornik z wodą.
14: Śledzimy to dramatyczne zdarzenie. Słuchajcie relacji naszego reportera w kolejnych faktach.
15: Kilkukilometrowy korek na autostradzie A4 między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice.
14: Zderzyły się tam cztery auta osobowe i zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Wrocławia.
15: Blisko 5 godzin gry, no i niestety porażka. Hubert Hurkacz pożegnał się z wielkoszlemowym French Open.
14: Przegrał w 5 setach z Amerykaninem Francisem Tiafoe.
15: W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
17: Witam, Patryku. No, blisko 5 godzin. Jaki to lot samolotem można by było piękne.
14: No, niesamowite.
17: Przez pół Europy.
14: Naprawdę bardzo wyrównany mecz, a Hurkacza niestety, przyznasz, w decydującym momencie zagadła jego główna broń.
17: No niestety, to prawda. Serwis. Przy prowadzeniu Tiafoe 5-4 Hurkacz serwował i tego decydującego gema przegrał. Wcześniej Polak mocno zdenerwowany w końcówce czwartej partii odrobił straty, doprowadził do tego piątego seta i wtedy Tiafoe wyglądał na bardzo zmęczonego. Kilka minut po rozpoczęciu tego piątego seta Amerykanin poprosił nieoczekiwanie od razu o przerwę toaletową. To zirytowało naszego tenisistę, no bo czuł, że ma ten ma przewagę w tym okresie gry. Po powrocie na kort Amerykanin odzyskał wigor i ostatecznie wygrał.
18: Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Najważniejsze tematy dnia.
15: W studiu RMF FM witamy Magdę Sakowską i jej gościa.
14: Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witamy, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest rzecznik prezydenta, pan Rafał Leśkiewicz. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, panie redaktor. Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór państwu.
19: Był pan dzisiaj gdzieś, gdzie pewnie niechętnie się chadza, czyli w prokuraturze. Odpowiadał pan na pytania tego, czy namawiał pan prezydenta do nieprzyjęcia ślubowania od sędziów wybranych do TK. Pana kolega z pracy, szef kancelarii, minister Bogucki, powiedział, że też miał takie przesłuchanie i to był dzień stracony. U pana to też były stracone godziny?
20: Ja jestem odpowiedzialnym urzędnikiem. Jeżeli prokuratura wzywa na przesłuchanie, to ja się na to przesłuchanie stawiam. Przedstawiłem to, co miałem do powiedzenia, jeżeli chodzi o tę sprawę. Oczywiście uważamy tę sprawę, to śledztwo za śledztwo o charakterze politycznym, no bo jak można poważnie traktować postępowanie, w którym oskarża się, czy też zarzuca się, może nie oskarża się, zarzuca się przedstawicielom kancelarii prezydenta, czy nawet bezpośrednio samemu panu prezydentowi jakieś działania niezgodne z prawem, gdzie pan prezydent działał właśnie zgodnie z polską konstytucją, jako najwyższy przedstawiciel państwa polskiego, działający w granicach i na podstawie prawa.
19: No tu oceny zależą, kogo pan...
20: Oczywiście, oceny zależą, natomiast w naszej ocenie pan prezydent przede wszystkim sformułował wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w myśl artykułu 189 Konstytucji i czekamy na to rozstrzygnięcie i pan prezydent powiedział, że się zastosuje do tego rozstrzygnięcia. Zatem oczywiście jest to trochę sztuczne bicie piany, no ale i skoro prokuratura wzywa na przesłuchanie, trzeba się na
19: takie
20: przesłuchanie stawić.
19: Czyli nie będzie żadnego przyjmowania, ślubowania, dopóty Trybunał się nie wypowie na ten temat, bo za chwilę będzie kolejny wakat w Trybunale. Wykluczone, że kolejny zostanie wybrany sędzia i będziemy tak czekać, tak?
20: Nie, no pan prezydent jasno to powiedział. On to powiedział publicznie, że czeka na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego.
19: Czyli nic nie zrobi tak długo, jak długo Trybunał się
20: i
19: nie
20: i co najważniejsze, zastosuje się oczywiście, bo to jest rzecz oczywista, do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Więc czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału i na rozstrzygnięcie, które wskaże, kto ma rację w tym sporze dotyczącym trybu, formy wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I wtedy pan prezydent oczywiście zastosuje się do tego wyroku, no bo przestrzega polskiego prawa.
19: A ja się zastanawiam, czytając różne doniesienia, kto ma rację w sporze, bo już jest kolejny spór na linii Pałac Prezydencki, rząd, chodzi o tę umowę o współpracy polsko-brytyjską podpisaną przez premiera Tuska i premiera Starmera w Londynie. Wy, mówię o pałacu, o stronie prezydenckiej, twierdzicie, że rząd nie informował, nawet sam prezydent powiedział, że dobrze by było jednak prezydenta, który ma to ratyfikować, potem poinformować, co tam jest, co ma być podpisane, a strona rządowa ustami rzecznika MSZ-u mówi nieprawda. Przesyłaliśmy dokumenty, odpowiadaliśmy na pytania.
20: To tak nie wygląda, pani redaktor. Przede wszystkim pan prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał treści uzgodnionej umowy, którą podpisał.
19: O treść taką?
20: Oczywiście, prosiliśmy o taki dokument. Otrzymaliśmy bardzo ogólną informację na temat tego, co jest przedmiotem negocjacji pomiędzy rządem polskim a Wielkiej Brytanii, ale chcieliśmy otrzymać treść ustalonego porozumienia. Tylko natomiast dostaliśmy kalendarium.
19: Tylko przerwę, bo wspomniany przeze mnie rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w ostatni wtorek po posiedzeniu Rady Ministrów przesłaliśmy finalny tekst traktatu i listę projektów, które będą realizowane.
20: Tak też powiedział pan prezydent. Natomiast to było niecałą dobę przed podpisaniem tego dokumentu, więc nie dostaliśmy treści dokumentu i tu jakby... Nie ma, pani redaktor, tu nie ma jakiejś dużej osi sporu. My tylko zwracamy uwagę na to, że nie otrzymaliśmy, pan prezydent nie otrzymał informacji na temat treści tego traktatu. A to jest niezwykle ważne, bo pan prezydent w toku procedury ratyfikacyjnej finalnie ten dokument będzie podpisywał. Więc to było zupełnie niepotrzebne ze strony pana premiera, bo z jednej strony pan premier mówi o tym, że w sprawach bezpieczeństwa wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem. Pełna zgoda, pan prezydent to wyraźnie podkreślał wielokrotnie i wiele razy dawał temu wyraz. A z drugiej strony strony. Procedowany jest akt o charakterze międzynarodowym. Negocjacje kończą się w lutym. Strona brytyjska dostarcza nam takiej informacji, nam, Kancelarii Prezydenta, że coś się dzieje w negocjacjach między rządem polskim, a my nie dostajemy treści.
19: Ale czy to jest tak, że wysyłaliście pytania do strony rządowej, pytaliście, mówiąc kolokwialnie, dobijaliście się i nie było odpowiedzi?
20: Ale pani redaktor, czy my musimy się o takie rzeczy dobijać? No, Konstytucja Rzeczpospolitej wyraźnie stanowi w artykule 133, że pan prezydent i rząd współpracują ze sobą w zakresie polityki zagranicznej. To jest element działań polityki zagranicznej.
19: Ale rząd kreuje politykę zagraniczną.
20: To nic nie szkodzi. Oczywiście, to nic nie szkodzi w tym sensie, że mamy kolejny artykuł, artykuł 146 bodajże Konstytucji, który o tym stanowi, ale artykuł 133 mówi, że wyraźnie o współpracy między ośrodkiem prezydenckim
19: IMZ
20: i ośrodkiem rządowym.
19: Mówi, że wszystko było na bieżąco udostępniane.
20: Nie było.
19: Wszyscy byli informowani.
20: Niech pokażą te dokumenty. Jest tylko jedno pismo, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To było pismo, które otrzymaliśmy po naszej korespondencji kierowanej do MSZ-u, prosząc jakąkolwiek informację na temat statusu tej umowy. Natomiast chcieliśmy też otrzymać treść tej umowy, bo tu nie chodzi tylko o to, żeby w sposób ogólny, kilkupunktowy, bo to była informacja składająca się z kilku punktów, będąca rodzajem kalendarium. Kiedy rozpoczęły się negocjacje, że jakby początkiem było spotkanie premierów.
19: Czuliście się niedoinformowani?
20: Nie otrzymaliśmy treści porozumienia.
19: Czy pan prezydent podpisze ten traktat?
20: Przed nami cała procedura ratyfikacyjna, pani redaktor. No teraz znamy już treść. Ta treść została
19: opublikowana. Podoba się treść prezydentowi?
20: Nie rozmawiałem na ten temat jeszcze z panem prezydentem, ale możecie być państwo pewni. Nie ulegajmy też takiej sztucznej narracji, która jest dzisiaj kreowana, że na pewno pan prezydent tego nie podpisze, bo na konferencji prasowej w Szwajcarii powiedział, że nie zna tego dokumentu. No prawdą jest, że nie zna. Prawdą jest, że rząd tego dokumentu przed podpisaniem panu prezydentowi nie przekazał. Ale nieprawdą jest, że pan prezydent ma jakieś obiekcje co do ogólnych działań związanych z bezpieczeństwem Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej.
19: Czyli nieprawdą jest, że prezydent już podjął decyzję, że nie podpisze.
20: Oczywiście, że to jest nieprawda. Przed nami cały proces ratyfikacyjny i pan prezydent wyraźnie i wielokrotnie mówił o tym, że w sprawach bezpieczeństwa trzeba mówić jednym głosem i bieżący spór polityczny, ten krajowy, nie powinien wychodzić poza granice Rzeczpospolitej. Niedobrze się stało, że Brytyjczycy mówili przedstawicielom Kancelarii Prezydenta: pracujemy nad traktatem, zapytajcie swój rząd. My pytamy rząd, a rząd nie przesyła nam treści tego dokumentu.
19: Czuje się pan częścią pępka świata? Jest pan pępkiem świata?
20: O Boże, co to za pytanie.
19: Widzi pan, a to dlatego.
20: Kto
19: pytanie
20: tak powiedział?
19: Jest całkiem zasadne. Nie
20: naprawdę?
19: Tylko pan, ale Kancelaria Prezydenta, jest pan jej częścią.
20: To prawda.
19: Otóż wicepremier, szef MON, Kosiniak-Kamysz, dopytywany właśnie o te kwestie, że
20: to
19: nie informował rząd.
20: To już wiem, dlaczego pępek świata, bo to lekarz.
19: Powiedział, że Kancelaria Prezydenta nie jest pępkiem świata i że chciałby, żeby raz Kancelaria pana prezydenta ucieszyła się z tego, że Polska jest bezpieczniejsza.
20: Pani redaktor, ja nie rozumiem tych emocji pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Zresztą tak nawiązując jeszcze do poprzedniego wątku, nie dalej jak 2 tygodnie temu pan prezydent spotkał się z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, z szefem sztabu generalnego. Tam pan premier Kosiniak-Kamysz też nie mówił nic na temat szczegółów tego traktatu polsko-brytyjskiego. Dochodzi do regularnych spotkań między panem prezydentem a panem premierem. Regularnie też z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem spotykają się przedstawiciele BBN-u. Najpierw pan profesor Sławomir Cęckiewicz, teraz pan minister Bartosz Grodecki.
19: Czyli nie czujecie się pępkiem świata.
20: Widzi pani redaktor. I to jest ta fałszywa retoryka suflowana przez pana premiera. Pan premier Donald Tusk, mówię o premierze Donaldzie Tusku, nie o wicepremierze Kosiniaku-Kamyszu, wrzucił temat związany z umową, jako z tym traktatem polsko-brytyjskim, jako ewentualną oś sporu. Pan premier Kosiniak-Kamysz, będąc niedoinformowany, jakie jest stanowisko prezydenta, bo pan prezydent powiedział tylko tyle, że nie znam treści tego traktatu, nie otrzymałem go z wyprzedzeniem.
19: I tu na chwilę stawiamy kropkę, żegnamy się ze słuchaczami RMF FM, ale cały czas pozostajemy w mediach internetowych, Radio RMF 24 i na naszych kontach w mediach społecznościowych.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Lepsza połowa dnia ciągle z wami jeszcze do 19:00. Ola Filipek
1: i Mateusz Operchał i najlepsza muzyka pod słońcem, która tak pięknie świeci nad całym krajem o tej porze.
13: Tak, tak zaglądamy przez okno.
1: To takie golden hour już teraz, co nie?
13: Tak. Jedźcie ostrożnie, a my wam gramy.
3: Eagle Eye Cherry w RMF FM. Spokojnie, można dać głośniej.

0: Jakie piękne wieści tuż przed weekendem. Potężna obniżka cen paliw szykuje się. Jutro
1: ładnie.
0: Na stacjach ma być jeszcze taniej. Ceny spadną o kilkanaście groszy. Tak internet obiecuje.
1: To jak ma być tak tania, to ja nie wiem, słuchajcie, czy nie spojrzę pierwszy raz w życiu w stronę tych półek, tych koszy z płynami do spryskiwaczy.
0: Mati, ktoś to jest chyba po wypłacie.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
2: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w gałę z RMF FM, czyli FIFA RAFA 2026.
3: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
4: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
5: Uwaga!
6: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
4: Przyjedziemy do was.
2: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
7: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
4: Zrobimy grilla dla kibiców
8: i wielką potańcówkę po meczu.
9: A ten meczek odpalimy my, Big Cyc.
2: FIFA RAFA 2026.
10: Ej, zejdź z kanapy.
11: Zagraj z RMF FM.
12: Finały w programie Czerwcówka w RMF FM.
13: RMF FM zawsze z wami.
14: Reklama.
15: Doktorze, syn znowu kaszle.
16: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
15: Co mogę zrobić?
16: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
17: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
18: Będziemy jeździć na rowerze.
2: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
19: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie. Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
20: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
21: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
22: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Czas na fakty o 18.30. Agnieszka Pietrzak.
4: Prezydent nie powiedział, że nie podpisze traktatu polsko-brytyjskiego, mówił jedynie, że nie zna jego treści, zwracał uwagę rzecznik Karola Nawrockiego. Rafał Leśkiewicz, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM, był pytany o decyzję w sprawie podpisanego wczoraj traktatu o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.
5: Przed nami cała procedura ratyfikacyjna, pani redaktor. No teraz znamy już treść. Ta treść została opublikowana.
6: Podoba się treść prezydentowi?
5: Nie rozmawiałem na ten temat jeszcze z panem prezydentem, ale możecie być państwo pewni, nie ulegajmy też takiej sztucznej narracji, która jest dzisiaj kreowana, że na pewno pan prezydent tego nie podpisze, bo na konferencji prasowej w Szwajcarii powiedział, że nie zna tego dokumentu. No, prawdą jest, że nie zna. Prawdą jest, że rząd tego dokumentu przed podpisaniem panu prezydentowi nie przekazał. Ale nieprawdą jest, że pan prezydent ma jakieś obiekcje co do ogólnych działań związanych z bezpieczeństwem Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej.
6: Czyli nieprawdą jest, że prezydent już podjął decyzję, że nie podpisze.
5: Oczywiście, że to jest nieprawda.
4: Cała rozmowa Magdy Sakowskiej jest już na naszej stronie rmf24.pl. Unia Europejska nigdy nie będzie neutralnym mediatorem między Ukrainą a Rosją, ponieważ stoi po stronie Kijowa i broni własnych interesów bezpieczeństwa, przekonuje szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Jak zaznaczyła, Europa powinna jednak uczestniczyć w rozmowach pokojowych. Te deklaracje padły po nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii na Cyprze. Czy Robert Lewandowski zostanie w reprezentacji Polski i powalczy z nią o awans na Euro 2028? Do kiedy chce grać w biało-czerwonych barwach? Kapitan drużyny na razie unika deklaracji.
7: Też będzie zależeć od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i nie mam daty konkretnej. Myślę, że to też może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć i też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
4: We Wrocławiu rozpoczyna się zgrupowanie kadry, w niedzielę towarzyszy mecz z Ukrainą, później w Warszawie zagramy z Nigerią.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Oj, fajne te momenty z Kasią Sienkiewicz. To nowość. Były momenty w lepszej połowie dnia. Tymczasem znowu jesteśmy nad morzem. Ostatnio byliśmy w Sopocie z RMF-em. Było super.
1: To wróćmy.
0: Bardzo proszę. Ale Sopot trafił na prestiżową listę The Independent jako idealny letni azyl przed upałami. Turyści, okazuje się, coraz chętniej zamieniają w ogóle urlop w spalonej słońcem Grecji czy Hiszpanii na wakacje właśnie nad, tutaj piszą, rześkim Bałtykiem.
1: O, rześki. Rześki to jest słowo klucz. Następnym razem, jak nam będzie kapał deszcz do ryby, to pomyślmy, że inni dla takich chwil rzucają Grecję czy Hiszpanię.
2: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
3: Poniedziałek, wtorek,
1: środa,
3: czwartek,
4: szybko zleci,
3: byle do piątku.
5: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
6: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Doktorze, syn znowu kaszle.
16: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
15: Co mogę zrobić?
16: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
17: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
18: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
19: No nie wiem.
18: Bo porywa publiczność.
20: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5.30.
21: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
22: No, to jedziemy.
23: Tato, czy dziś ja prowadzę?
22: Jasne, w końcu to twój dzień.
23: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
24: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
21: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
25: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
26: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
27: Po reklamie.
28: Sponsorem lepszej połowy dnia jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
29: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

0: Sponsorem lepszej połowy dnia jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
7: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: Wysoki do Media Markt.
1: Hey, this is Jennifer Lopez.
2: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
3: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już dziś po 19 w RMF FM.
4: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
5: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Po reklamie.
8: Dziękujemy Wam za dziś. To była lepsza połowa dnia. Ola Filipek
9: i Mateusz Operchał. A teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM o 19:00. Z nami Agnieszka Pietrzak.
10: W faktach śledzimy akcję gaśniczą w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Płonie las. Zablokowana została droga w pobliżu. Słuchajcie relacji reportera RMF FM. Będzie też walka piłkarzy o awans do ekstraklasy, a na koniec zwrócimy uwagę na tablice informacyjne w Tatrach. Zablokowana została droga krajowa 50 na Mazowszu na odcinku Stanisławów-Włochów. Kierowcy muszą korzystać z objazdu drogą wojewódzką 637 i trasami lokalnymi. To ze względu na prowadzoną akcję gaśniczą. Jak informowaliśmy w faktach, płonie las. Z pożarem w powiecie wołomińskim walczy ponad 200 strażaków. Na miejscu jest już wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Kacper Wróblewski. Witam cię ponownie, Kacprze. Strażakom udało się już opanować ten pożar?
11: Walka z żywiołem trwa. O skali pożaru może świadczyć fakt, że kłęby dymu widziane są już z Warszawy. Na miejscu jest około 200 strażaków, którzy są wspierani z powietrza. W akcji gaśniczej biorą udział dwa specjalistyczne samoloty Dromader Lasów Państwowych, a także policyjny Black Hawk. W rejon pożaru skierowano strażaków z trzech powiatów: mińskiego, węgrowskiego i wołomińskiego. Od wielu godzin na Mazowszu wieje silny wiatr. On utrudnia walkę z ogniem. Niewykluczone, że akcja gaśnicza potrwa nawet do rana.
10: Niepoważne, mówił w RMF FM rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, pytany o ratyfikację traktatu o współpracy polsko-brytyjskiej. Nie było ze strony rządu chęci informowania prezydenta o pracach, a prezydent jest najwyższym przedstawicielem państwa, podkreślał Rafał Leśkiewicz. Z nami prowadząca popołudniową rozmowę Magda Sakowska. Witam cię ponownie, Magdo.
12: Witam.
10: Informacji nie było, ale będzie podpis prezydenta pod tym traktatem?
12: Prezydent skarży się, że nie zna jeszcze treści traktatu, bo rząd nie raczył mu tej treści przedstawić. Jak mówi rzecznik prezydenta, Karol Nawrocki musi zapoznać się z zapisami tego dokumentu, żeby podjąć decyzję, czy traktat podpisać, czy też nie.
13: Nieprawdą jest, że pan prezydent ma jakieś obiekcje co do ogólnych działań związanych z bezpieczeństwem Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej.
12: Czyli nieprawdą jest, że prezydent już podjął decyzję, że nie podpisze.
13: Oczywiście, że to jest nieprawda.
12: Trzeba zaznaczyć, że rzecznik MSZ-u z kolei twierdzi, że przesyłano na bieżąco informacje i materiały na temat traktatu do kancelarii prezydenta, ale rzecznik prezydenta te twierdzenia kwituje krótko i mówi, to nieprawda.
14: Piłka nożna w faktach RMF FM.
10: Piłkarze Chrobrego Głogów i ŁKS-u grają w półfinale baraży i to walka o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM ponownie z nami w faktach. Witam Patryku. Na razie bliżej kolejnego kroku i finału baraży są Łodzianie.
15: Tak, prowadzą 1-0, stały fragment gry. Umiejętność ich wykorzystania w takim meczu, no to czasami jest kluczowa sprawa i właśnie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego w 60 minucie gol Andreu Arasy. Hiszpan głową posłał piłkę do siatki. Teraz już mamy 72 minutę gry, a wieczorem drugi półfinał, w nim Wieczysta Kraków i Polonia Warszawa. Ostatnią drużynę, która awansuje do ekstraklasy, poznamy oczywiście po zakończeniu finału, a więc w niedzielę, późnym wieczorem.
10: Tatrzański Park Narodowy nie planuje ustawiać specjalnych tablic dla cudzoziemców po ostatnich wybrykach z wjazdem ukraińskiego influencera do Morskiego Oka, czy wcześniejszych kąpielach w tatrzańskich stawach, czy biwakowaniu. Powód jest taki. Tablice informacyjne niestety nie są zbyt skuteczne.
1: Wiele osób w ogóle nie zwraca uwagi na te informacje, które mają na wyciągnięcie ręki. Po prostu turyści nie zawsze zapoznają się z zobowiązującymi zasadami i potem, kiedy dochodzi do jakiejś interwencji ze strony służb terenowych, no to są bardzo zdziwieni, że ich zachowanie jest niezgodne z zasadami.
10: Wyjaśniała Magdalena Zwijacz-Kozica z TPN-u. U nas jest taka zasada, że na koniec faktów polecamy następne, zatem zapraszam na 20.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A to jest ta pora na antenie radiowej, kiedy właśnie dla was przygotowana jest kolejna poplista w RMF FM, tym razem w numerem 6132. A wśród przebojów, które dziś pojawią się na naszej antenie, już za chwilę będzie Pan Podsiadło, to będzie 9, ale wcześniej jeszcze 10 numer. Alex Warren, Fever Dream, tu Marcin Jędrych. Dobry wieczór.

0: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Poplista w RMF FM. Notowanie.

Przebojowy beat od Dawida Podsiadło. Dziś utwór zatytułowany Sezon na 9. miejsce powraca do pierwszej dziesiątki poplistowego notowania. Co jeszcze nas dziś czeka? Oczywiście spotkania z artystami, przeboje oraz także kilka propozycji, które być może niebawem będą gwiazdami naszych kolejnych codziennych notowań. Za chwilę Sam Fender i Olivia Dean, Rain Me In. To ja z tą niedzielą pomyśliłem. Poplista w niedzielę nigdy w życiu. Poniedziałku do piątku, tak jest najlepiej.

0: Najpopularniejsze imię wykonawczyni na popliście, no to oczywiście Olivia, bo przed chwileczką Olivia Rodrigo, ale wcześniej jeszcze Olivia Dean w utworze wraz z samym Fenderem. Tak to właśnie wygląda. To oczywiście nie jedyne imiona, które dziś będą stanowiły kręgosłup tego naszego poplistowego spotkania, bo już za chwilę znów coś dla tych, którzy lubią polskie rymy, polskie wersy i polskie słowa w piosenkach. Bledka w nagraniu zatytułowanym Dwa dni, to dziś jest siódemeczka, spada ze szczytu. Kto zatem ją zastąpi, dowiecie się nie później niż za 40 minut.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
2: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
3: Reklama.
4: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Jak dziś obdarowywać bliskich szybciej i trafniej niż kiedykolwiek? Magenta Moments od T-Mobile to prostsze niż myślisz. Ponad 60 topowych marek, atrakcyjne rabaty i pełna swoboda wyboru. Wybierz kartę podarunkową, spersonalizuj ją i wywołaj uśmiech dokładnie wtedy, kiedy chcesz. Magenta Moments. Nowy wymiar prezentów w aplikacji Mój T-Mobile.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super! Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
11: Po reklamie.
13: RMF FM w samochodzie. Zawsze.

Bardzo fajny, już lekko wakacyjny beat Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Myślę, że głośniki samochodowe w wielu przypadkach pokazały, że dają radę i wytrzymują tego typu rytmy, dając frajdę podczas jazdy. W RMF FM Poplista w numerze 6132 za chwilę, no takie muzyczne spotkanie to właściwie wyjątek, rarytas, rzadkość. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Dwa tygodnie na pobliżu i proszę bardzo, już w pierwszej piątce Kuba i Kuba. No w grupie zawsze raźniej stygnie, lato chyba jeszcze nawet się nie rozgrzało, ale może ta opinia przez za jakiś czas będzie równie aktualna. Na pobliżu także. U nas za chwilę czołówka dzisiejszego notowania specjalnie dla was, Tame Impala w utworze Dracula.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Już w poniedziałek RMF FM zafunduje ci powrót do przeszłości. Obudzisz się nie w sypialni, a w swojej starej sali gimnastycznej na szkolnej dyskotece. Szkolna dyskoteka RMF FM. Od rana bawimy się jak dzieci. Taki prezent na Dzień Dziecka dla dużych dzieci. Już w poniedziałek po 7:00. A na DJ-ce Skowron, Kałamaga, Tomkowicz i Ol Bratowski. RMF FM zawsze z tobą.
3: A, i nałóż swoje ukochane ciuchy z tamtych czasów, nawet jeśli są już nieco za małe.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na

0: 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Gdy byłem mały, uwielbiałem majsterkować z dziadkiem przy jego samochodzie. Teraz mam własny warsztat i nie wyobrażam sobie lepszej pracy.
5: Jakie było twoje dziecięce marzenie, które udało ci się spełnić? Podziel się nim na www.rmf.fm, a my spełnimy marzenie twojego dziecka. Czekają rodzinne bilety do Energylandii i mnóstwo radości.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
3: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-apart.pl.
4: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
12: Ale tato, tylko nie samochodem!
11: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
12: A ja chcę syra.

0: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
1: No i jak się czujecie?
2: Super! I nie zasypiam!
1: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
0: Pastylki do ssania oraz suplementy diety drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
5: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

będzie. Występowanie w parze to dziś dla wielu artystów bardzo popularna droga do tego, żeby zbudować popularność i przy okazji także, żeby stworzyć jakiś przebój. Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, proszę bardzo, w utworze Młodzież, no akurat do nich to doskonale to pasuje. Proszę sprawdzić, czy ten numer być może jest w gronie waszych faworytów i na przykład zagłosować na radiowej stronie www.rmf.fm, a u nas za chwilę piłkarskie emocje w wydaniu muzycznym. Bo mundial już blisko, wprawdzie bez nas, ale emocji na pewno nie będzie za mało. Tyle drużyn będzie grać. A Shakira z Burna Boy. Daj, daj, daj.

0: czasem tak niewiele potrzeba, żeby zrobić przebój, który potem zostaje w głowie i dobrze punktuje na popliście. To widać dzisiaj w notowaniu. Andy Dust i Caris w nagraniu Zokaria na drugim miejscu, ale ktoś ich wyprzedził. Kto to będzie? No właśnie, już mówię.
1: Poplista numer jeden.
2: Numer jeden.
0: Męskie granie? Ja się

0: to wiem.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
2: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
3: Reklama.
4: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
5: Bosch. 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Deluxe Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plama odporna, biała farba do ścian i sufitów Deluxe już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
3: Niepokojące informacje mamy w faktach o godzinie 20 w RMF FM. Posłuchajcie, co przygotowała dla Was Agnieszka Pietrzak.
4: Coraz więcej strażaków walczy z pożarem lasu w powiecie wołomińskim. Relacją z Mazowsza rozpoczniemy. Z Łodzi mamy informacje o odszkodowaniach dla mieszkańców kamienic, pod którymi utknęła tarcza Katarzyna. A w pierwszych wieczornych faktach sportowych RMF FM podsumujemy dzień na kortach tenisowych w Paryżu. Pożar szaleje w powiecie wołomińskim. Ogień błyskawicznie przenosi się wierzchołkami drzew, a jego rozprzestrzenianiu się sprzyja niestety silny wiatr. W rejonie akcji gaśniczej w lesie jest wóz satelitarny RMF FM i reporter Kacper Wróblewski. Witam Cię ponownie, Kacprze.
5: Witam serdecznie.
4: Opisz, co dzieje się na miejscu, co widzisz.
5: Nad lasem unoszą się gigantyczne kłęby dymu. Co chwilę przelatują nad lasem i nad naszymi głowami samoloty gaśnicze Dromader i policyjny Black Hawk wyposażony w system Bambi Bucket, z którego na płonący las spada około 3000 litrów wody. Ogień objął już ponad 10 hektarów lasu. To są te ostatnie informacje przekazane od strażaków. Na miejsce przyjeżdżają kolejne zastępy. Teraz jest ich około 70. Z Międzylesia Kacper Wróblewski.
4: A ja przypomnę, że w związku z pożarem zablokowana została droga krajowa numer 50 na Mazowszu na odcinku Stanisławów-Łochów. Kierowcy, musicie korzystać z objazdu drogą wojewódzką numer 637 i trasami lokalnymi. To ze względu właśnie na tę prowadzoną akcję gaśniczą, o której mówił Kacper. Tragedia w Tatrach. Zginął młody turysta, który spadł z wysokości w rejonie Zawraciku. Jego ciało zostało odnalezione podczas akcji poszukiwawczej, poinformowali właśnie ratownicy TOPR. Mężczyzna znajdował się poza oznakowanym szlakiem turystycznym. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przypomina, że w wyższych partiach gór warunki są wymagające. Na części szlaków zalega śnieg, a podłoże jest bardzo śliskie.
2: Wieczorne fakty RMF FM.
4: Pierwsze wypłaty odszkodowań dla mieszkańców kamienic, pod którymi utknęła tarcza drążąca tunel średnicowy w Łodzi, mają się zacząć na przełomie sierpnia i września. Rzeczoznawca ma wycenić mieszkania własnościowe, wyjaśnia Piotr Brus z Polskich Linii Kolejowych.
6: Pod uwagę będzie brane kilka elementów. To jest ceny dotyczące gruntu, ceny dotyczące wynajmu mieszkania oraz jak gdyby jego standardu wykończenia. Od rzeczoznawcy będzie zależało, czy ten standard jest wyższy czy niższy i wtedy tak naprawdę każda decyzja dla każdego mieszkańca będzie jak gdyby niezależna i będzie uwzględniać te elementy.
7: Co Państwo na to?
8: Wszystko jest okej, pod warunkiem, że ktoś nam powie, co to znaczy w realnych pieniądzach.
4: Podkreśla rozmówca naszej dziennikarki Agnieszki Wyderki. W hotelach nadal przebywa około 250 mieszkańców, którzy na czas drążenia tunelu kolejowego musieli opuścić swoje mieszkania. Według planów pierwsze pociągi powinny pojechać tunelem średnicowym na przełomie 2030 i 2031 roku. 82. rajd Polski na drogach województwa śląskiego. Oficjalnie w Katowicach zaprezentowano dziś harmonogram lipcowej imprezy i część rajdowych odcinków. Kierowcę Jakuba Matulkę, mistrza Polski o zmagania, pytał Marcin Buczek.
9: Najtrudniejszy odcinek tej trasy, tego rajdu?
10: Myślę, że odcinek Harzlach, czyli odcinek bardzo podbijający, bardzo szybki miejscami, na którym trzeba mieć bardzo dużo pewności siebie i wyczucia samochodu.
9: A jak się ściga w centrum aglomeracji, choćby tu przy Spodku?
10: Świetnie. No, ten odcinek w zeszłym roku zrobił na mnie wielkie wrażenie. Ilość ludzi gigantyczna, plus rozdanie i dekoracja pierwszej trójki na sam koniec, no zrobiło to na mnie wielkie wrażenie i jestem pewny, że na uczestnikach Mistrzostw Europy w tym roku też to zrobi wielkie wrażenie.
4: A za chwilę u nas inne emocje sportowe. Zostańcie z RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
4: Doniesienia miniskortów w Paryżu. Rozpocznij fakty sportowe. Patryk Serwański, witamy.
12: Dobry wieczór. Janik Sinner odpada z wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Włoch prowadził zasadowanie z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Serundolo. 6-3, 6-2 i 5-1, ale przegrał. Duże problemy zdrowotne Włocha od pewnego momentu. Brak sił, zawroty głowy. Sinner słaniał się po korcie, przegrał w 5 setach. 5 setów także w meczu Huberta Hurkacza. Niestety porażka z Francesem Tiafoe. Sukces na koncie Maji Chwalińskiej. Ona wygrała 6-4, 6-0 z Elis Mertens i zadebiutuje w trzeciej rundzie turnieju wielkoszlemowego.
13: Na razie dobrze mi idzie, ale wiem, że każdy mecz tutaj, obojętnie przeciwko komu gram, będzie bardzo, bardzo ciężki.
12: Tak mówiła nasza tenisistka na antenie Eurosportu. Piłkarze Chrobrego Głogów i ŁKS-u ciągle w grze o ekstraklasę. W półfinale baraży mamy dogrywkę. Po 90 minutach było 1-1 i ten wynik się utrzymuje. To już 118 minuta gry, także już niedługo czekają nas rzuty karne, jeśli wynik się nie zmieni. Za pół godziny drugi barażowy półfinał. Wieczysta Kraków podejmie Polonię Warszawa.
14: To będzie tak naprawdę jeden mecz. Dyspozycja dnia, trochę może szczęścia, wszystko się może wydarzyć.
12: Podkreślał trener Wieczystej Kazimierz Moskal. Niebawem też emocje koszykarskie. Trwają półfinały Orlen Basket Ligi. Arka Gdynia po raz drugi zagra wieczorem z Zastalem Zielona Góra. W pierwszym meczu gdynianie wysoko przegrali, ale trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski zakłada, że kolejne spotkanie tak łatwe nie będzie.
15: Arka po prostu nie miała sił i dlatego nam wszystko wychodziło. Jak wrócą do sił, wrócą do swojej gry, to już tak łatwo nie będzie i wtedy będzie potrzebna ta mądrość, szanowanie piłki i granie zespołu.
12: Tak mówił trener Miłoszewski. Na hokejowych mistrzostwach świata wyłaniamy dziś półfinalistów. W strefie medalowej zameldowali się Kanadyjczycy i Finowie. Kanada wygrała 4-0 z USA. Finowie pokonali 4-1 reprezentację Czech. Kolejne dwa mecze ruszają za kilkanaście minut. Gospodarze Szwajcarzy zagrają ze Szwedami, a Norwegia zmierzy się z Łotwą.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
3: O tej porze warto porozmawiać o pogodzie, zwłaszcza, że informacje są naprawdę dobre. Patrząc na mapę jutrzejszą, to od 20 stopni w województwie podkarpackim i lubelskim, poprzez 22 na przykład w świętokrzyskim, 23 stopnie to łódzkie, a potem im dalej na zachód, tym cieplej. Nawet 26-27 stopni na zachodzie. Słońce, trochę chmur, więc pogoda idealna dla tych, którzy mogą skorzystać na przykład z wolnego piątku. No wiadomo, rarytas, ale może się uda, to patrzcie w słońce i cieszcie się właśnie tymi pomrukami, nie, tymi promieniami. U nas FFM Poplista Plus, skłania się Marcin Jędrych. Dobry wieczór, polecam nasze muzyczne propozycje. Będzie powrót do dzisiejszej premiery. To Michał Szpak zaproponował nam piosenkę o jakże pięknym wiosennym tytule Maj. I ona za chwilę zabrzmi dla was na naszej antenie ponownie. Ale wcześniej Sunrise Avenue i Hollywood Hills. Słuchamy.
16: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: czwartkowy wieczór, tak gra dla was RMF, Inna i Up, ale też dzisiaj wieczorem, a właściwie w nocy oficjalna premiera piosenki była u nas. Szalony wieczór, który mogliście śledzić na przykład w naszych mediach społecznościowych, na Instagramie. Chodzi o premierę nowej piosenki Michała Szpaka. Wydarzyło się coś jeszcze. Podczas premiery do Michała wpadła nawet policja. I tak o tym opowiada.
1: Bez większego zamieszania, po prostu krótka rozmowa, mrugnięcie oczkiem i odeszli. Bardzo to pasowało do klimatu tej premiery, bardzo to pasowało do w ogóle do całego tego singla i kiedy to zobaczyłem, że jest ta interwencja, to zacząłem się śmiać i mówię, no nie, po prostu Maj jak w mordę strzelił.
0: Tak, i do tego Maj to jest utwór, który ma sprawić, że ruszysz tyłek i zaczniesz działać, tak powiedział Michał Szpak. No to sprawdźcie, czy tak jest faktycznie.

0: zmiennie. Po tylu latach brzmi to znakomicie. W RMF FM Evanescence, Bring Me To Life. Czy słyszycie te delikatne dźwięki? One gdzieś tam w tle się tak fajnie przemykają, a u nas, no taka wiadomość show biznesu, jakie problemy mają gwiazdy. No, jeden z problemów to jest taki, że jak sobie gwiazda wytatuuje na przykład imię swojego ukochanego, a potem się okazuje, że związek się rozpada, no to coś z tym tatuażem trzeba zrobić. I z takim problemem borykała się prawie przez 2 lata słynna Jennifer Lopez. To słynne imię Ben, oczywiście od słynnego Bena Afflecka, jakoś jednak zostało zakryte, także już nie ma nigdy więcej Bena na ramieniu. Przynajmniej wytatuowanego.
1: Reklama.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Kto powiedział, że jest weekend?
7: RMF FM.
8: Że to powiem, najlepsze radio.
6: A, no to wszystko jasne.
5: Jest weekend. Ogłasza RMF FM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Sponsorem programu Jest Weekend jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom DaxSan i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. DaxSan. I masz słońce pod kontrolą.
12: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
13: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2+1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
16: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
15: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
17: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
18: Teraz w Biedronce piwa 5+5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5+5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
19: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
21: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
22: Play.
23: Po reklamie.

jest dobre hasło na dzisiejszy wieczór. Jak macie jakieś sprawy do załatwienia, to lepiej powiedzieć I don't care, I love it, czyli nie interesuje mnie to, nieważne, ja to kocham i się tym zajmuję. No tak to czasem wygląda, że trzeba jakiś impuls sobie wrzucić. U nas kolejnym impulsem dla słuchaczy wieczorową porą będzie Marisa w utworze Odkochaj. Był

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Da się to już wyczuć, da się to już zauważyć, że jest piękna wiosna, słonecznie, ciepło, przyjemnie. Czas do dobrego spędzania chwil na świeżym powietrzu. No i w związku z tym dziś w naszym programie też jest taka propozycja dla was. Może ktoś chciałby się dołączyć pod słynny SMS-owy numer 3322 i podać nam przepis na słoneczny weekend pełen zwrotów akcji, jak w dobrym, sensacyjnym filmie. Spróbujcie sobie to wymyślić, wyobrazić. Być może coś fajnego wam przyjdzie do głowy. Napiszcie, a dla osób, które odpowiedzą najciekawiej, mamy zaproszenia do parku rozrywki Energylandia, gdzie na przykład możecie skorzystać z dwóch familijnych rollercoasterów, ale także szalonego domku na Kurzej Łapce. A zatem do dzieła, jaki jest najlepszy przepis na słoneczny weekend pełen zwrotów akcji. Proszę zabawić się w scenarzystę, w reżysera, w twórcę, w kreatora, może w influencera i napisać pod 3322. Najciekawsze odpowiedzi będą nagrodzone zaproszeniami do Energylandii.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
5: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
6: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie. Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
0: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
16: Super, super, super sobota w Kauflandzie. Tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
18: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
17: No, ci panowie z Media Expert.
18: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
19: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
20: Blisko, bliżej, RMF FM.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennicaapart.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Sachetto. Sacher torte.
11: Co to znaczy?
10: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
11: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
12: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
13: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
14: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Żywiec Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
15: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
16: Po reklamie.
17: W faktach o 21:00 przede wszystkim o pożarach. I o szalejących pożarach właśnie w Polsce. O tym już za chwilę Tomasz Weryński, który rozpoczyna dyżur. Dobry wieczór, Tomek.
18: Dobry wieczór, witam. Na początek nowe informacje w sprawie pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Możliwa jest ewakuacja mieszkańców, a szczegóły w relacji reportera RMF FM. Pożar także na Krzeptówkach koło Zakopanego. Poza tym nadchodzi kres fałszywych alarmów. Rząd chce wdrożyć nową technologię raportowania lokalizacji. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Mieszkańcy miejscowości położonych najbliżej lasu mają zostać ewakuowani, zdecydowały służby koordynujące akcję gaśniczą. Przypomnijmy, w powiecie wołomińskim trwa walka z dużym pożarem lasu. Na miejscu jest wóz satelitarny RMF FM. Ponownie łączymy się z naszym reporterem Kacprem Wróblewskim. Witamy.
19: Jestem,
18: Kacprze.
19: Witam.
18: Gdzie dokładnie odbędzie się ewakuacja?
19: Chodzi o mieszkańców wsi Ołdakowizna i Żądza, które znajdują się tuż przy zablokowanej od kilku godzin drodze krajowej numer 50. Decyzja o ewakuacji zapadła w trakcie sztabu kryzysowego w gminie Poświętne, który zakończył się kilkadziesiąt minut temu. Ogień zbliża się do zabudowań. Przekazał nadleśniczy Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk.
20: Z tego, co moi ludzie informowali mnie, że będąc przy tych budynkach w pewnej odległości widać już zarzewia ognia.
19: Służby nie wykluczają, że przyczyną pożaru było podpalenie. Z Międzylesia Kacper Wróblewski.
18: A na naszej stronie rmf24.pl możecie zobaczyć filmy, na których widać w akcji śmigłowce Black Hawk. Pożar budynku gospodarczego na Krzeptówkach w Zakopanem. Jak ustalił reporter RMF FM w związku z akcją gaśniczą, zablokowana jest droga wojewódzka 958, która prowadzi z Zakopanego w stronę Dolin Kościeliskiej i Chochołowskiej. Od przyszłego roku łatwiej będzie wykrywać sprawców fałszywych alarmów, zapowiada rząd. W 2027 roku ma być wdrożony system AML do zaawansowanego raportowania lokalizacji. Jak będzie działać i co dzięki temu zyskamy? O tym nasz reporter Michał Radkowski.
21: System AML to nowoczesna technologia, która pozwoli na szybszą reakcję odpowiednich służb, gdy na przykład będziemy potrzebować pomocy. Ale będzie także przydatna, gdy ktoś w ramach głupiego żartu zadzwoni i powie, że gdzieś podłożono bombę albo ktoś chce odebrać sobie życie. Od przyszłego roku dzwoniąc na numer alarmowy 112, automatycznie wyślą się precyzyjne dane o naszym położeniu.
0: Dzisiaj w Polsce jest tak, że dyspozytor otrzymuje tylko przybliżoną lokalizację. W momencie, kiedy dzieje się to w mieście, no to ta lokalizacja może być jako tako dokładna, ale ta jako takość to jest poziom kilkuset metrów. Natomiast po wprowadzeniu systemu AML będzie to pomiędzy 5 a 15 metrów.
21: Zapowiada wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Dzięki nowemu systemowi ma spaść liczba fałszywych alarmów, o których ostatnio głośno, choć policyjne statystyki pokazują, że to i tak już się dzieje, a wykrywalność sprawców rośnie. Jeszcze 3 lata temu służby odebrały ponad 1150 nieprawdziwych zgłoszeń. W tym roku, a mija właśnie 5 miesięcy, takich zgłoszeń jest 6 razy mniej.
18: Wkrótce skończy 84 lata, ale nie przestaje komponować. Mowa o Sir Paulu McCartneyu, założycielu legendarnych Beatlesów. W udzielonym właśnie wywiadzie zdradził tajemnicę swojej kreatywności.
5: Gdy grał w Beatlesach, Paul McCartney uznawany był za sentymentalistę, co często uwydatniało się w napisanych przez niego utworach. Dziś Sir Paul jest dziadkiem 8 wnucząt i namiętnie ogląda stare seriale. Nie przestaje jednak komponować. Najnowszym trikiem, jakiego używam, jest wyszukiwanie na gryfie gitary akordu, którego nawet nie znam. I od tego zaczynam kompozycję, zdradził w wywiadzie udzielonym BBC. Pogoń za jeszcze nieodkrytym w muzyce stanowiła jedną z podstaw sukcesu Beatlesów. Brytyjska grupa nie istnieje już od ponad pół wieku, ale jej legenda wciąż ma się dobrze.
18: O czym donosił z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
23: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
18: Fakty sportowe, Patryk Serwański.
24: Chrobry Głogów awansuje do finału barażu Ekstraklasy. To po pokonaniu ŁKS-u zdecydowały rzuty karne. Pierwszy karny w wykonaniu piłkarza z Głogowa niewykorzystany. W 10. próbie ŁKS mógł zapewnić sobie awans, ale Krychun trafił w poprzeczkę. Kolejna seria 11, celny strzał piłkarza Chrobrego, a później dobra interwencja bramkarza tego klubu i tak to się zakończyło. Drugi półfinał trwa w Krakowie. Wieczysta podejmuje Polonię Warszawa. Mamy remis 1-1. Gospodarze prowadzili po trafieniu Feiertaga, który uderzył głową po dośrodkowaniu z prawej strony boiska, a przed chwilą Durmus z golem dla Polonii. To był mocny strzał z woleja, ale z bliskiej odległości. We Wrocławiu rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji. Drużyna Jana Urbana w niedzielę zagra tam z Ukrainą. Dziś konferencja prasowa selekcjonera i kapitana Roberta Lewandowskiego. Ważne były oczywiście pytania o przyszłość naszego napastnika. Co zdecyduje o wyborze nowego klubu?
25: Tych czynników jest wiele. Nad tym wszystko trzeba będzie sobie wypisać plusy, minusy pewnie i podjąć decyzję. Zawsze ja gdzieś tam staram się słuchać mojego sumienia, tego co mi serce podpowiada i gdzie mogę się czuć najlepiej. I chyba tak samo będzie pewnie w tym przypadku.
24: Podkreślał Lewandowski. Po meczu z Ukrainą piłkarze przeniosą się do Warszawy i w środę na PGE Narodowym zmierzą się jeszcze towarzysko z Nigerią. W półfinale Orlen Basket Ligi drugie starcie Arki Gdynia z Zastalem Zielona Góra. Po dwóch kwartach na prowadzeniu gospodarze 49-38. A jutro w Bydgoszczy lekkoatletyczny memoriał Ireny Szewińskiej. Na takiej imprezie nie może zabraknąć rekordzistki kraju w biegu na 400 metrów. Natalia Bukowiecka, no to jest przecież zawodniczka, która po bardzo wielu latach poprawiła na tym dystansie rekord Szewińskiej. Dla Bukowieckiej to będzie pierwszy występ w sezonie letnim.
26: Od razu spotkanie z polskimi kibicami, bardzo, bardzo się cieszę. A później zaczynamy diamentowej ligi. Będzie to Rzym, Oslo, Doha. Także będzie się trochę działo i na pewno nie będzie nudy.
24: Zapewniała nasza lekkoatletka.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
23: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
17: No to będzie raczej bezchmurnie, tutaj synoptycy nie przewidują żadnych niespodzianek, ale też trzeba brać pod uwagę, że jeszcze będzie dość chłodno, bo 2-3 stopnie na wschodzie, w centrum około 8, no tak może być, może nad morzem nawet 10 stopni, ale też to jeszcze nie jest ten moment, kiedy możemy myśleć w pełni o bardzo ciepłych nocach. Przypomnę, że jutro w ciągu dnia od 22 do nawet 26 stopni. Poplista Plus. Specjalnie dla Was w ten wieczór wybrałem zestaw muzyczny, który, mogę tak powiedzieć wprost, sponsoruje literka S. Bo będzie tak, Sandra, którą właśnie teraz usłyszycie w utworze Everlasting Love, potem będzie jeszcze Sanach, jeszcze będzie Terry Swims, ależ syczy. O, już przestało, teraz już gra. RMF FM, najlepsza muzyka. Dajcie głośniej. Tu Marcin Jędryk, dobry wieczór.

0: wszystko wiedzący. No czasem tak się mówi o niektórych facetach. Może trochę ze zdrością, może trochę z ironią. Ale nie róbcie tego dzisiaj wieczorem w towarzystwie. Zostawcie tych facetów, niech sobie odpoczną po ciężkim dniu pracy i posłuchają na przykład historii z tak zwanego krajowego show biznesu. Bo do niedawno w Opolu taka sytuacja miała miejsce. Słynny Ralf Kamiński stwierdził, że Maryla Rodowicz jest seksowniejsza od Dody. No jak to Doda usłyszała?
1: Kto i komu i dlaczego powiedziałeś, że jest bardziej seksowna ode mnie?
2: No Maryla Rodowicz.
1: No i co, masz teraz mi coś do powiedzenia? Proszę bardzo, masz 5 sekund, żeby to odczekać. Hał, hał.
2: Hał, hał, Maryla jest bardziej seksowna. Oh, wow!
0: A u Krychowiaka Doda mówiła, że już nie jest taka gwałtowna, że już trochę spokorniała. Jak widać, to było tylko na potrzeby podcastu. Podcast zresztą z Krychowiakiem rozmowa na naszej radiowej stronie oraz na YouTubie. Posłuchajcie, bo warto.
3: Reklama.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Uwaga! Co ma wspólnego Tomkowicz i wyspa?
6: Aha.
5: Majorka!
7: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro o 5.30 znów się pośmiejemy.
8: Skowronka, łamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Barbara?
10: No?
9: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
10: Co, Marian?
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
10: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
9: No.
11: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid. Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Żywiec – Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
15: Poniedziałek,
16: wtorek,
17: środa,
15: czwartek.
16: Szybko zleci.
15: Byle do piątku.
18: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
14: Sponsorem programu Byle do piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
19: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
20: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
21: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
22: Mama była smutna i zmęczona.
20: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowid.
23: Czego pragną kobiety?
24: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
25: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
26: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennicaapart.pl.
27: 3.17.41.
28: Co tak liczysz?
27: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
28: O, ja też umiem liczyć.
27: 8.11.
29: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
30: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.
8: RMF FM, najlepsza muzyka.

Niektóre wrażliwe uszy naszych słuchaczy z pewnością wyłapią tam ten tekst mówiący o tym, że nie stać się na baton, ale to być może tylko Sting tak myślał. Nikt inny nie miał w ogóle tego w głowie. U nas w RMF FM w wieczornej części programu, który nazywa się Poplista Plus, teraz artystka, która no, ma 25 lat, więc to jak na wiek współczesnych twórców, to myślę, że jest to odpowiedni, chociaż są oczywiście młodsi, ale co ważne, 2 lata temu zaskoczyła nas kapitalnym kawałkiem zatytułowanym Messi. Pewnie kojarzycie ten numer. Właśnie ona, Lola Young, prosto z Wielkiej Brytanii, powraca do nas taką bardzo osobistą piosenką o samotności, presji i walce z własnymi emocjami. Nazywa się to From Down Here. Posłuchajcie jej razem ze mną, bo jest piękna.

0: oczywiście, czyli to jest związane z internetową akcją charytatywną dotyczącą utworu Ciągle Tutaj Jestem, Dista Raka, nagranego przez BDS-a i Maję. A wszystko to oczywiście spiął wspaniałą akcję słynny Łatwo Gang. Do tej akcji dołączył, jak pewnie pamiętacie, również Robert Lewandowski, który zadeklarował wsparcie i spełnienie marzenia Mai, wyprowadzenie jej na Morawę podczas meczu reprezentacji Polski. Wracamy do tego nagrania przyjmującego rapu. Ten Dis na raka.
1: Wasz.
2: Ciągle tutaj jestem. Się nigdzie nie wybieram.
0: Śledzimy cały czas Łatwo Ganga i na naszym Instagramie szczegóły cały czas tej akcji.
3: Reklama.
4: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Żywiec Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
5: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
6: Gdzie tu pojechać?
7: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
6: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
5: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14.
8: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Będziemy jeździć na rowerze.
5: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
8: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie. Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Jak oliwa? To Monini. A jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
13: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
14: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
16: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
17: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
16: No kto? No wiadomo.
17: Ci panowie z Media Expert.
18: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
5: Czas na kultowy kawałek w RMF FM.

polskie piosenki. Ciągle bardzo dobrze brzmiące na radiowej antenie. Na przykład w Popliście Plus to Wiktor Waligura i 4 pory roku. U nas no teraz fajna okoliczność kalendarzowa, bo dziś swoje 58 urodziny obchodzi Kylie Minogue. Ma do siebie dystans, więc mogę śmiało mówić o tym, że ma tyle lat. Zresztą ta rocznica dla mnie jest również bardzo bliska. Otóż jedną myśl chcę wam przekazać tak prawie na koniec tego dnia. Czasem trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu, żeby coś zmienić, powiedziała kiedyś Kylie i wydaje się, że możemy się z tym zgodzić. Podobnie jak z Can Get You Out of My Head.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
6: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Kto powiedział, że jest weekend?
8: RMFFM.
9: Że to powiem, najlepsze radio.
7: A, no to wszystko jasne.
10: Jest weekend. Ogłasza RMFFM.
7: Sobotnie i niedzielne popołudnia.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Sponsorem programu jest weekend. Jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's. Różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
15: Dużo ważnych faktów mamy dla was w RMF FM o godzinie 22. Posłuchajcie, co przygotował Tomasz Weliński.
16: Ewakuacja dwóch wsi w związku z pożarem lasu w powiecie wołomińskim. Zapadła decyzja w tej sprawie. Za chwilę najnowsze ustalenia w relacji reportera RMF FM. Polska sięga po miliardy z programu SAFE. Pierwsze umowy już podpisane. Poza tym protest w obronie szpitala w Wyjanowie Lubelskim. Mieszkańcy wyjdą na ulicę. Wybiła 21. Mieszkańcy wsi Ołtakowizna i Żądza będą ewakuowani. Taka decyzja zapadła po sztabie kryzysowym w związku z pożarem lasu w powiecie wołomińskim. Na miejscu cały czas jest wóz satelitarny RMF FM i reporter Kacper Wróblewski. Witamy, Kacprze. Jak przebiega akcja strażaków?
17: Rejon gaszenia ognia przeniósł się na południowy wschód. To właśnie w tym kierunku od kilku godzin wieje wiatr. Według informacji, którą przekazało Nadleśnictwo Mińsk, żywioł pochłonął już ponad 30 hektarów lasu. Najważniejsza informacja jest taka, że nie ma osób poszkodowanych. Gmina Stanisławów zaapelowała o natychmiastowe i maksymalne ograniczenie zużycia wody z sieci wodociągowej. Chodzi o zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody dla jednostek straży pożarnej. Z Międzylesia Kacper Wróblewski.
16: Polecamy, zajrzyjcie na naszą stronę rmf24.pl. Tam filmy i zdjęcia z akcji gaśniczej. Na zegarze minuta, oczywiście po 22, to fakty RMF FM. Pierwsze umowy na zakupy z unijnego programu SAFE podpisane. To wart 185 miliardów złotych program unijnych pożyczek na finansowanie zbrojeń w Polsce. Pierwsze umowy dotyczą wzmocnienia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, m.in. systemem kryptograficznym i mobilnym laboratorium cyberbezpieczeństwa. To konieczne, mówi premier Donald Tusk, bo cyberataków przybywa.
18: Mamy 4 miliony w ciągu roku ataków. 4 miliony. 11 tysięcy dziennie. One się składają na grubo ponad 4 tysiące poważnych incydentów, z których może naprawdę zrobić się dramat. I dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy w sumie 6 tysięcy mniej więcej żołnierzy zaangażowanych w obronę cyberprzestrzeni w całej Polsce. No, chyba mniej więcej armia Litwy tyle liczy. Także to daje wyobrażenie o tym, jak ważnych sprawach mówimy, które dzieją się tu i teraz, a nie są abstrakcją na przyszłość.
16: Wylicza szef rządu. Zgodnie z jego zapowiedziami do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach programu SAFE. W W obronie szpitala demonstrować będą jutro mieszkańcy Janowa Lubelskiego. Dyrekcja lecznicy postanowiła przekazać firmie zewnętrznej salowej personel sprzątający. Nie ma innego wyjścia, przekonuje starosta janowski Artur Pizoń i wyjaśnia, że szpital jest w finansowej zapaści.
2: Nie starcza nam na bieżącą działalność. Musimy szukać oszczędności. 80% wydatków szpitala to są wynagrodzenia pracowników. Jeżeli w tym obszarze nie poczynimy żadnych cięć, no to po prostu jesteśmy finansowo skończeni.
16: W ciągu ostatniego roku w janowskim szpitalu zlikwidowano 40 etatów. Wcześniej zamknięta została tam tamtejsza porodówka. Zapraszamy na jutrzejszą poranną porcję publicystyki o 7 w rozmowie w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Piotr Salak gościć będzie politologa profesora Sławomira Sowińskiego. Godzinę później poranną rozmowę w RMF FM poprowadzi Tomasz Terlikowski, a na pytanie odpowiadać będzie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Możecie zadać pytanie ministrowi, ślijcie je pod adresem fakty@rmf.fm lub napiszcie je w specjalnym formularzu na naszej stronie internetowej.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
19: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Selfast.
16: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
20: 15 odcinków specjalnych o długości blisko 190 km. Tak wygląda w liczbach tegoroczny rajd polski. Impreza przenosi się na Śląsk. Rozpoczęcie rajdu w centrum Katowic. Na wielkie emocje czeka na pewno Jakub Matulka, który pochodzi ze Śląska.
21: Na pewno jest presja większa, trzeba sobie z nią radzić, ale to uczucie, że jest się u siebie i znajomość tych odcinków na pewno bardzo pomaga.
20: Rajd rozpocznie się 24 lipca, zakończenie imprezy dwa dni później. Zaglądamy teraz do Krakowa. Tam Wieczysta gra z Polonią Warszawa w półfinale baraży o ekstraklasę. Od końcówki pierwszej połowy Wieczysta w dziesiątkę po czerwonej Karsce. Teraz na tablicy wyników remis 2-2. Kilka chwil temu drugiego gola strzelili goście ze stolicy. Na tenisowym aucie Jannik Sinner. Włoch niespodziewanie przegrał z Juanem Manuelem Cerundolo w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Nie miałem sił, kręciło mi się w głowie, opowiadał Sinner, który przegrał w 5 setach.
22: Walczył, robił tyle, ile mógł, natomiast wiemy już teraz, że po prostu miał problemy ze snem poprzedniej nocy, miał mniej energii, ale mimo wszystko przecież był naprawdę bardzo blisko zamknięcia tego meczu.
20: Tak mówił komentator Eurosportu Michał Lewandowski. Dalej gra Moise Kwam. 17-letni Francuz wygrał z Paragwajczykiem Danielem Vallejo. W Orlen Basket Lidze Arka Gdynia prowadziła już 17 punktami za Stalem Zielona Góra w półfinale. Drugi mecz w tej parze. Natomiast czwarta kwarta to jest świetna gra gości, którzy w tym fragmencie meczu prowadzą teraz 27-9, a w całym meczu 84-81. Jeszcze pół minuty gry przed zawodnikami obu drużyn. A na warszawskim placu Defilat stoi już stadion do koszykówki 3x3. W poniedziałek ruszają Mistrzostwa Świata. Jaki skład wybrać na turniej? Zastanawia się nad tym ciągle trener naszej męskiej kadry Piotr Rękiel.
23: Są jeszcze pewne niewiadome i niestety ten proces przygotowań nie był taki, jak ja bym chciał. Ze względów takich, że nie mamy zawodowych zawodników, którzy grają tylko i wyłącznie w koszykówkę 3x3, więc musimy szyć z tego, co mamy.
20: Tłumaczył trener Rękiel, do dyspozycji ma już 6 zawodników, a na turniej może zgłosić 4.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
19: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Selfast.
15: Dobre wiadomości z biura prognoz na najbliższe, powiedzmy, 3 dni, łącznie z piątek, sobota, niedziela. Jeśli planujecie jakąś aktywność na zewnątrz, to warto skorzystać z tej oferty, jaką daje pod koniec maja pogoda. Będzie pogodnie, słonecznie, od 22 do 25, 6 stopni, przeważnie słonecznie, więc nie będzie niepokoju ani też stresu, że na przykład parasol został w domu. A u nas poplista, mam nadzieję, w waszych domach, w waszych samochodach, wszędzie tam, gdzie jesteście, odpoczywacie, relaksujecie się, a może jeszcze jakieś drobne czynności wieczorne. Może warto już je zostawić i posłuchać. A

0: czaruje głosem i buduje atmosferę, choć ten numerek ma tylko 2 minuty i 15 sekund. Metzner i Gotham, no to żeby było trochę dłużej z Metznerem, no to jeszcze...
1: I played these games before.
0: No proszę. Ładnie, ładnie zagrał. No, naprawdę, tak jak potrzeba zagrać wieczorem. Żebyście czuli ten klimat wieczornego radia, prawda? Lampeczka i radyjko.

0: błyskające światła samochodów. Fajnie się tego słucha w aucie w czasie jazdy, prawda? No dobrze, jeszcze do tego jakieś emocje sportowe dołożę dzisiaj, bo przecież jeszcze jeden mecz trwa, chodzi o baraże, o ekstraklasę. Wieczysta Kraków walczy z Polonią Warszawa na stadionie w Krakowie, notabene tutaj obok nas, niedaleko. Słychać te emocje. Jest 92. minuta meczu i Wieczysta prowadzi 3-2. Właściwie ostatnia akcja Polonii, żeby zmienić rezultat i wejść do finału, gdzie już czeka chrobry Głogów. Ale jeszcze to wszystko się może zmienić, więc jak się mecz zakończy, to oczywiście dam wam znać. W RMF FM, jak zawsze, jesteście na bieżąco.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
5: Gdzie tu pojechać?
6: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
5: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
4: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14.
7: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
11: Pieniądze szczęścia nie dają.
12: Myślisz?
11: To posłuchaj.
13: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
10: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
12: Czeka
10: ponad milion złotych.
12: Zagrasz?
14: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
17: Po reklamie.
4: Poplista w RMF FM.
0: Gorąca wiadomość ze stadionu Wisły Kraków. Wieczysta wygrywa z Polonią, a zatem ona zagra w finale baraży o ekstraklasę z chrobrym Głogów.

numer lekko archiwalny, ale proszę bardzo, powrócił i podoba się. Beauty and Beat to Justin Bieber, Nicki Minaj. A tutaj jeszcze taka ciekawostka, bo niektórzy twierdzili, że widzieli Justina Biebera w Warszawie. Podobno był na lotnisku Chopina. No, oczywiście były spekulacje, że to prawdziwy Bieber. Okazało się, że to nic z tych rzeczy, to jakiś taki gość Justino podobny, który chodził i nagrywał rolki.

co by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: Myślę, że warta uwagi podpowiedź ze strony naszej redakcji muzycznej utworu Dzień dobry, kocham cię na jutrzejszy poranek. Jak szukacie jakiegoś fajnego otwarcia dnia, to może warto z tego skorzystać. Ale zanim ten dzień się rozpocznie, to jeszcze wieczór przed nami. A dziś Anna Maria Siklucka i...
1: Dziś ze mną w studiu kobieta, jak dla mnie ogromna i wielka artystka przez duże A i też... kobieta, która nie gryzie się w język, Ewa Milke.
0: Tak, to już po 23 zapraszamy jak zawsze. P.S. I love you.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
4: No nie wiem.
3: Bo porywa publiczność.
5: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5.30.
6: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Poniedziałek, wtorek,
9: środa,
8: czwartek.
9: Szybko zleci.
8: Byle do piątku.
10: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
11: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
12: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
14: Słuchajcie, RMF FM, dochodzi godzina 23, zatem sprawdzamy najnowsze fakty. Wszystko to, co najistotniejsze, przekażę wam teraz. Tomasz Weryński.
15: Co mogło być przyczyną pożaru lasu w powiecie wołomińskim? O tym na początek. Faktów o 23 posłuchajcie, co podejrzewają służby. A na Bliskim Wschodzie rośnie napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Donald Trump może wznowić ataki. Za chwilę też piłka nożna. Wieczysta Kraków zagra w finale baraża o piłkarską ekstraklasę. Podpalenie mogło być przyczyną pożaru lasu, informują służby. Przypomnijmy, od kilku godzin ponad 200 strażaków walczy z ogniem w powiecie wołomińskim. Na miejscu cały czas jest wóz satelitarny RMF FM i reporter Kacper Wróblewski. Witamy ponownie, Kacprze. Dlaczego służby biorą pod uwagę właśnie podpalenie?
16: A wszystko z powodu incydentów, które miały miejsce w tych okolicach w ostatnich dniach.
17: Powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie, zwłaszcza, że mieliśmy 3 dni temu sytuację właśnie taką, że spaliło się około hektara, co mówiłem wcześniej. W niedzielę również na terenie prywatnym tutaj były pożary, tylko oczywiście mniejszej skali i w zarodku ugaszone.
16: Mówił nadleśniczy Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk. Według ostatnich informacji działania strażaków skupiają się na obszarze w pobliżu zamkniętej drogi krajowej nr 50. Jak już wcześniej informowaliśmy, w miejscowości Ołdakowizna i Rządza doszło do ewakuacji. Policja ewakuowała osoby, które mieszkają najbliżej lasu. Z Międzylesia Kacper Wróblewski.
15: Donald Trump ma skłaniać się do wznowienia ataków na Iran, wynika z nieoficjalnych informacji. Teheran zwleka z podpisaniem porozumienia, bo wie, że każdy dzień zwłoki to gra na osłabienie prezydenta USA. Dlaczego? O tym korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
18: Chodzi o jesienne wybory. Przegrana republikanów w wyborach środka kadencji utrudni prezydenturę Trumpa. Każdy tydzień zwłoki to czas, kiedy Trump nie może zająć się kampanią. A sondaże pokazują, że ta sprawa może wpłynąć na wynik listopadowych wyborów. Sam przywódca USA deklaruje: nie obchodzi chodzą mnie wybory środka kadencji, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że Trump planował od lata zająć się kampanią i wsparciem republikanów. Jest wściekły, że Iran nie chce zgodzić się na jego warunki, co pozwoliłoby mu przedstawić to jako swój wielki sukces.
15: Są pierwsze odejścia górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dziś ruszył tam program wypłaty jednorazowych odpraw. To jeden ze sposobów na poprawę trudnej sytuacji ekonomicznej spółki. Ilu górników zdecydowało się na odejście? O tym nasz reporter Marcin Buczek.
19: Już w pierwszym dniu wprowadzenia programu skorzystało z niego ponad 500 górników. Docelowo ma to być ponad 1100 osób. Jednorazowa odprawa to 170 tysięcy złotych. Ale są warunki. Dana osoba powinna mieć co najmniej 3-letni staż pracy, a do uzyskania pracy prawa do emerytury musi jej pozostać nie mniej niż rok. Otrzymanie odprawy oznacza również rezygnację z pracy w górnictwie. Ogólnie programem i odpraw i urlopów górniczych w JSW objętych zostanie ponad 4200 pracowników. Koszt tego programu w tym roku to około 500 milionów złotych.
15: Coraz większe doświadczenie, coraz większym atutem Natalii Bukowieckiej, naszej brązowej medalistki Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. 28-letnia biegaczka w rozmowie z Patrykiem Serwańskim zapewnia, że to daje jej przewagę nad młodszymi zawodniczkami i wciąż odczuwa głód sukcesów.
2: Wyobrażasz sobie w ogóle taką sytuację, żeby startować bez takiego głodu?
4: Myślę, że nie. Myślę, że ciężkie to jest pytanie. Ja nie wydaje mi się, że mogłam czegoś takiego doświadczyć, bo ja tak mam i wydaje mi się, że wielu sportowców tak ma, że kiedy po prostu sami na starcie chcemy wygrać. Ja to właśnie się o to nie śmiałam, że mam taką nutkę rywalizacji, że nawet jak gram w gry planszowe, to chcę bardzo wygrać, więc wydaje mi się, że większość sportowców to ma.
2: W sporcie wiadomo, że nie można sobie na to pozwolić, ale czy w grach planszowych w takim razie trochę naginasz reguły?
4: Absolutnie nie, ja jestem strażniczką zasad, znam wszystkie regulaminy i jak z zasadami, to tylko do mnie.
15: Przed Natalią Bukowiecką sezon na stadionach otwartych, którego zwieńczeniem będą sierpniowe Mistrzostwa Europy w Birmingham, a najbliższy start ma już za kilka dni w memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. Piłkarze Wieczystej Kraków zagrają w finale baraży o awans do Ekstraklasy. W emocjonującym półfinale krakowianie pokonali Polonię Warszawa 3-2, mimo że przez niemal całą drugą połowę grali w osłabieniu po czerwonej kartce. Decydujący mecz o awans Wieczysta rozegra w niedzielę z Chrobrem Głogów. A kolejne fakty RMF FM już o północy. Zapraszam.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Dobry wieczór. Minęła 23, a przy mikrofonie, jak co tydzień, Anna Maria Siaplucka i zaczynamy PS I Love You by AMA. Dzisiaj ze mną Ewa Minge. Nie tylko projektantka, ale też artystka. Babka, która nie gryzie się w język. I właśnie na taką bezkompromisową i bardzo szczerą

0: Dziś ze mną w studiu kobieta, jak dla mnie ogromna i wielka artystka przez duże A i też kobieta, która nie gryzie się w język, Ewa Milgę.
1: Witam serdecznie, witam Państwa, witam Ciebie.
0: Cześć, dzień dobry. No właśnie powiedz proszę, jak to jest z tą Twoją wolnością wyrażania siebie? U Ciebie to było zawsze?
1: Zdecydowanie tak. W takim domu zostałam wychowana, w którym nauczono mnie tego, że z dzieckiem się rozmawia, z dzieckiem się dyskutuje, że dziecko ma prawo głosu, co ja później w wychowywaniu moich synów stosowałam. Więc ja uważam, że świat ma głos. Że cały świat ma głos i to jest ważne, żeby wysłuchać, żeby się wsłuchać w ten głos, bo nic tak nie kształtuje jak rozmowa. Bardzo często związki międzyludzkie, przyjaźnie, związki, one się rozpadają głównie przez to, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać.
0: Komunikacji. Mówi się, że nikt naszych rodziców nie przygotował do tego, żeby być rodzicem. Nas tak samo zresztą. My jesteśmy pokłosiem wychowania i tej miłości, którą dostaliśmy.
1: Ja się, wiesz, wczoraj zastanawiałam nad tym. Dokładnie co powiedziałaś, że nikt nas nie przygotował do tego, żeby być rodzicami. Ja uważam, że popełniłam cały szereg błędów jako matka, chociaż moi synowie uważają mnie za matkę i ojca roku w jednym. To ja widzę, wiesz, rzeczy, które gdzieś po drodze, powiedzmy to takim językiem kolokwialnym, schrzaniłam.
0: No właśnie, co schrzaniłaś?
1: Wiesz, co schrzaniłam? Wiele rzeczy schrzaniłam. Po pierwsze schrzaniłam to, że zbyt długo tkwiłam
0: w relacji.
1: Mhm. Ale też ja tą relację chciałam ratować i uważałam, że w jakiś sposób ratowałam. Potem czynniki zewnętrzne spowodowały, że to wszystko wróciło do punktu wyjścia. I wiesz, jako ta silna osoba też wydawało mi się, że moje dzieci, pretendując do tego, że też chcą szybko wejść w tą dorosłość, oni weszli, zwłaszcza starszy, bardzo szybko w tą dorosłość, to wiesz, wydawało mi się, że oni sobie z tym gdzieś poradzą, że jak ja im pokazywałam, że świat jest dobry, że ludzie są dobrzy, bo ja takich ludzi spotykam na początku na swojej drodze, że ważna jest rodzina, że rodzina nie zawiedzie, że ojciec nie zawiedzie. Wiesz, ja moje dzieci uczyłam bajek, bo ja też do bardzo późnego wieku, myślę, że do 50 roku życia byłam przekonana, że świat to są różowe słoniki, przynajmniej ten prywatny świat, świat przyjaźni, relacji, miłości. Rzeczywiście zdarzają się różne złe rzeczy, ale wydawało mi się wtedy te pierwsze złe rzeczy, że to były moje wybory. Mi się wydawało, że takie prawdziwe potwory nie istnieją, wiesz? Że to są takie, wiesz, rzeczy totalnie science fiction, ale okazało się, że istnieją, że mają dwie nogi, dwie ręce, PESEL-e, rozumiesz? Dowody osobiste, że funkcjonują w różnego rodzaju strukturach i że można spotkać tak złego człowieka, tak bezwzględnego i złego człowieka, że to jest w ogóle nie do pisania, który ci odegra tak idealną rolę. Więc wiesz, siadałam z nimi i mówiłam, słuchajcie, zobaczcie, tu się pomyliłam. A z drugiej strony zadawałam im pytanie, a chciałbyś postępować nieetycznie i niemoralnie? Jak byś się czuł? Czy nie lepiej w życiu się rozebrać do naga i mieć bliznę, dostać tych parę razy, niż żeby minęło cię to, co najpiękniejsze? Bo jak się rozbierzesz do naga, to jeżeli trafisz również kogoś wartościowego, kogoś, kto cię nie chce skrzywdzić, a ty będziesz ubrany, to odstraszysz takiego człowieka.

0: Słuchacie RMF FM, z wami Ama Siekludzka i mój gość, projektantka, malarka, artystka Ewa Minge. I love you w RMF FM. I love you. Jesteś projektantką w tym wszystkim, kobietą bardzo, jakby to powiedzieć, nawet wiesz, z takiego psychologicznego punktu, mądrą, bardzo życiowo mądrą, ale nie tylko tak życiowo, ale też również, można powiedzieć, książkowo mądrą.
1: Ludzie, którzy mnie oglądają czy wiesz, w takich rozmowach ogromnie przyjemnych z tobą, czy na moich social mediach, mają taką dwoistość. Mówią, ale jak można mówić o takich ciężarach, o takich nieszczęściach, o takich dramatach, a zarazem być taką uśmiechniętą, pozytywną i tyle rzeczy naraz robić. Otóż, jak ja się dowiedziałam, że mam białaczkę, to się załamałam. Załamałam się ze względu na moje dzieci, bo się dowiedziałam, że mam trudny przypadek. I dosłownie, no, w tym samym czasie, dosłownie, to nie był ten sam dzień, ale w tym samym czasie dowiedziałam się, że mam zaproszenie na paryski tydzień mody od Couture i że będę miała możliwość pokazania swojej kolekcji w miejscu, o którym marzyłam. I tu śmiertelna choroba i tu Paryż. A ja co tam rak, rozumiesz, nie? W ogóle nie ma tematu. Wracałam, z leczenia, wskakiwałam w pracę, żyłam tym Paryżem. To mi pozwoliło przetrwać.
0: Ale mimo wszystko są emocje, Ewa. Są emocje, z którymi warto się, w moim przekonaniu dzisiaj życia, zmierzyć?
1: Słuchaj, ja zawsze rozumiałam swoje emocje i ja zawsze pozwalałam moim emocjom płynąć. Zawsze. Tylko są różne sposoby. Kiedyś, dawno temu, kiedy uciekałam w sen, potrafiłam nie wstać z łóżka, uciekałam w takie, powiedzmy to, stany depresyjne. Ale wiesz, jeżeli jesteś jedynym silnym ogniwem w całej rodzinie, uwierz mi, cokolwiek by się działo w mojej rodzinie, wujki, kuzynki, ciotki, przyjaciele, telefon Ewa. I ja jestem naprawdę taką kolumną Zygmunta. I kiedy leżę i uciekam dzień w ten sen i się wyśpię porządnie, sen jest takim dla mnie antidotum na wszystko, to dochodzi do mnie, że ja się nie mogę załamać. Bo jak ja się załamię, to wszystko poleci jak domino. I to też nie jest dobre. I to też nie jest dobre. Ale po czasie zrozumiałam, że ja muszę wpierw pomóc sobie. I wyobraź sobie, że moja twórczość między innymi jest pomocą sobie. To jest mój krzyk do świata. Wtedy, kiedy ja jestem bardzo taka, wiesz, załamana i nie chcę się z nikim widzieć i w ogóle dzieją się najgorsze rzeczy w moim życiu, to ja w dzień rano włączam 6 świeczek czerwonych, siadam przy sztaludze i włączam jakąś ukochaną muzykę i wyobraź sobie, że zaczynam malować, zaczynam te emocje malować, zaczynam walczyć z życiem, zaczynam tańczyć. Terapią jest dla mnie, są przyjaciele. Ja mam więcej niż palców u dwóch rąk, ludzi, do których mogę zadzwonić.
0: I którzy... To jest bardzo ciekawe.
1: Tak, tak. Wiesz, największą wartością w moim życiu to są ludzie, których uzbierałam. To jest, nie ma większej wartości. Ja jestem dobrym przyjacielem. Ja mam tą świadomość, że żeby zniszczyć moje problemy, żeby wygrać z moimi problemami, ja muszę być silna, ja muszę się uśmiechać, ja muszę mieć odwagę iść po swoje. Ja nie mogę, bo największą wygraną naszych wrogów jest to, kiedy oni zatrzymają nasze szczęście, kiedy się poddamy.
2: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
4: PS I Love You w RMF FM. Rozmowy do łóżka Anny Marii Siekludzkiej.

0: Tu wasze ulubione radio. Przy mikrofonie Anna Maria Sieklucka, a dzisiaj w PS I Love You by Ama rozmawiam z Ewą Mingę. PS I Love You w RMFM. I Love You. Ja mam takie wrażenie, ale to jest wrażenie oparte na faktach, powiedziałabym, że ty czegoś nie dotkniesz, zamieniasz w złoto i że ten twój hard ducha, wiesz, który budowałeś przez lata tak naprawdę, jest w tobie tak ogromny, że zobacz, piszesz książki, czeka cię Paryż, no czego się nie dotkniesz, tak naprawdę to masz ten fach w ręku. Co tak naprawdę powoduje, że ty dalej to robisz?
1: Miłość do tego, co robię. Wiesz, dlaczego mi wychodzi? Bo ja, jeżeli robisz coś z miłością, to ludzie to kupują. To ma to dobrą energię. Ja wierzę w dobrą energię. A jeżeli robisz coś dla pieniędzy, żeby wyciągnąć ludziom pieniądze z kieszeni, wiesz, zarobić, to nie wychodzi. To naprawdę nie wychodzi. To ma krótkie nogi. Każda pasja, czy to jest pasja do leczenia ludzi, czy to jest pasja do prawa, czy to jest pasja do bycia na przykład kasjerem w sklepie spożywczym. Ja mam swój ulubiony duży taki sklep spożywczy i jak są dwie czy trzy kasy i widzę moją panią, to nawet jak jest większa kolejka, to ja staję do niej, bo my sobie porozmawiamy, bo ona lubi, bo ona się uśmiecha do ludzi, bo ona kocha swoją pracę. I ja uwielbiam z nią być, tak? Przez 3 minuty, jak ona kasuje, opowiemy sobie wszystko, zwłaszcza, że jeszcze mnie gdzieś tam śledzi na moich social mediach. Tak, więc ja w ogóle kocham ludzi. Wiesz, ja ludzi nie dzielę na ludzi bogatych, na ludzi biednych. Ja sobie mieszkam z wyboru w Zielonej Górze, 500 kilometrów od Warszawy. Ja ludzi dzielę na dobrych i złych. I to jest jedyny podział. I wyobraź sobie, że jeszcze potrafię tych złych ludzi próbować...
0: Tak. Zmieniać ich obraz.
1: Zmieniać ich obraz i zmieniać ich postrzeganie, jeżeli tylko widzę szansę, że to zło jest absolutnie naprawialne. Tak.
0: Zmieniać ich obraz.
1: Zmieniać ich obraz i zmieniać ich postrzeganie, jeżeli tylko widzę szansę, że to zło jest absolutnie naprawialne.

0: Nie powiedzieć, że dzisiaj, celowo cię o to pytam, jest ktoś, kto robi to równie dobrze?
1: Wiesz co, ja myślę, że jest wielu twórców w Polsce, którzy robią bardzo dobrze i bardzo ciekawie. Nasz problem narodowy od bardzo, bardzo wielu lat wynika z tego, że wciąż i nadal żyją, życzę im bardzo długiego życia, żyją pokolenia skażone komuną. I te pokolenia mają wpływ na wychowywanie kolejnych pokoleń. My nie rozumiemy tego, że jako Polacy jesteśmy w NASA zarządzamy. Jesteśmy na bardzo eksponowanych od bardzo wielu lat stanowiskach w świecie, że jesteśmy wynalazcami, że cały sektor internetowy, cały sektor grafików, przez lata tworzonych gier internetowych, całej tej myśli, nowych technologii, to my jesteśmy absolutnie mistrzami.

0: Cały czas słuchacie mojego autorskiego programu w RMF FM. Przy mikrofonie aktorka Anna Maria Siekludzka, a ze mną cały czas Ewa Milga. I love you w RMF FM. I love you. Czy ty w ogóle uważasz, że ty potrzebujesz coś jeszcze udowadniać? Wrócę na chwilę do udziału w Tańcu z Gwiazdami. I tak z perspektywy czasu, co ci to dało?
1: Wiesz co? Dało mi to świadomość tego, że odmawiając kilkanaście razy miałam rację. Mhm. Ponieważ zawsze uważałam, że ja się nie nadaję, żeby stanąć do jakichkolwiek tego typu zawodów. Że ja się mentalnie do tego nie nadaję. Natomiast zawsze się chciałam, wiesz, nauczyć i moim takim marzeniem było tango w ogóle, żeby to tango tak zatańczyć i jeszcze tango Roxette. Pomyślałam sobie, że dobra, spróbuję czegoś innego, przekonam się, wiesz? I teraz czy ja żałuję? Absolutnie nie żałuję. Ja niczego w życiu nie żałuję. Nawet tych drastycznych, dramatycznych doświadczeń.
0: Wszystko jest potrzebne. Bo to raz, że niezwykle nas sprawdza i pokazuje wymiar człowieczeństwa w nas samych i pokazuje w ogóle zupełnie inne kolory. Tak myślę dzisiaj, wiesz?
1: Ale oczywiście, to wiesz, takie wydawało się wyświechtane powiedzenie, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Ale trzeba pamiętać o tym, że właśnie piszę te książki, mówię, wypowiadam się, spotykam się na takich przesympatycznych rozmowach, jak ta nasza dzisiaj cudowna rozmowa z tobą. Ja to robię dlatego, że jest bardzo wielu ludzi, których niestety problemy zabijają. Po to o tym mówię, bo ja mam misję. Ale wiesz, moja misja polega na tym, że jeżeli ktoś ogląda z boku osobę, która jest jednym wielkim szczęściem, a jak wymyśla nieszczęścia, to widać, że te nieszczęścia są wymyślone i są takie trochę, wiesz, odrealnione, to osoby, które to oglądają, mówią, no dobra, ja nigdy nie będę na jej miejscu, ja nigdy niczego nie osiągnę, bo ja się tu wywróciłam, tu się wywróciłam, tu nie potrafiłam, jestem z mojego miasteczka, nie mieszkam w Warszawie, nie mam męża milionera, nie mam koneksji, nie mam możliwości, nie dam rady. Ja pokazuję, nie miałam, upadam, upadałam, zaczęłam od zera, niewiele osób we mnie wierzyło. Musimy być prawdziwi, musimy pokazywać, bo w ten sposób zarazimy. Ja chcę żyć w świecie, gdzie ludzie są fajni. Wiesz, dlaczego ludzie są niefajni na internecie? Wiesz, dlaczego jest ten hejt na nas, na ciebie, na mnie, na osoby popularne, które osiągnęły jakiś sukces? Dlaczego nam się podrzuca kłody pod nogi? Bo ci ludzie są nieszczęśliwi. I ja chcę zarażać ludzi nieszczęśliwych, że mogą być szczęśliwymi, bo będzie malała ilość hejtu. Taką sobie wymyśliłam drogę. Syzyfowa praca, syzyfowa.
0: Czego chcesz życzyć?
1: Czego mi życzyć? Ja myślę, że ja mam wszystko, wiesz, że ja mam wszystko, a to, co mam, doprowadzi mnie do celu. Ja mam przede wszystkim ludzi i życzyć mi tylko i wyłącznie fajnych ludzi obok mnie, mądrych ludzi, dobrych ludzi, a cała reszta to razem z tymi ludźmi zdobędziemy i łupami się podzielimy.

0: Zbliża się północ, to czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Z nami Tomasz Weryński.
1: Potężny pożar lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. W akcję gaśniczą włączy się wojsko. Za moment kolejne ustalenia reportera RMF FM. Potem w faktach kontrowersje po decyzji prokuratury. Pijany kierowca z 3 dożywotnimi zakazami wyszedł na wolność. To będzie chłodna noc w kilku regionach Polski. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed przymrozkami. Wybiła północ. Wojsko włącza się w akcję gaszenia pożaru lasu w powiecie wołomińskim. To najnowsze ustalenie przekazane po sztabie kryzysowym, który odbył się w pobliżu działań strażaków. Tam od kilku godzin jest wóz satelitarny RMF FM i reporter Kacper Wróbewski. Witamy ponownie, Kacprze. Jakie są te najnowsze informacje dotyczące pożaru?
2: Ogień objął ponad 100 hektarów lasu. Do tej pory policja ewakuowała ponad 40 osób z miejscowości Ołtakowizna i Żądza, głównie z powodu bardzo silnego i niebezpiecznego zadymienia. Część z tych osób noc spędzi w szkole w Stanisławowie. Służby już zapowiadają, że walka z ogniem potrwa całą noc, a rano znów do akcji włączą się śmigłowce, aby wesprzeć działania strażaków. W tej chwili zaangażowanych jest ich niemal 400. Przez całą noc obszar będzie monitorować wojsko.
3: Będziemy mieli do wykorzystania bezzałogowy statek powietrzny Bayraktar do na terenu działań.
2: Przekazał zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej generał Sławomir Sierpatowski. Na miejscu będzie około 100 terytorialsów. Według ostatnich prognoz jutro na Mazowszu będzie znów silny wiatr i jak zapowiadają strażacy, będzie to utrudniało walkę z ogniem. Z Międzylesia Kacper Wróblewski.
1: Wszystkie informacje aktualizujemy na rmf24.pl. Tam też zdjęcia i filmy z powiatu wołomińskiego, gdzie prowadzona jest akcja gaśnicza. Prokuratura wypuściła na wolność pijanego kierowcę, który miał orzeczone 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Jednostka nadrzędna nie widzi nieprawidłowości, a prokuratura generalna utrzymuje, że wytyczne Waldemara Żurka w sprawie postępowania z pijanymi kierowcami i recydywistami nie zostały złamane. Krzysztof Zasada opowie o kontrowersjach w związku z zatrzymaniem pijanego kierowcy koło Kołbieli na Mazowszu.
4: 39-latek miał ponad promil alkoholu w organizmie. Zignorował 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Grozi mu 7,5 roku więzienia. Prokuratura w Otwocku uznała natomiast, że wystarczy orzec wobec niego dozór. Ma się 3 razy w tygodniu zgłaszać na komisariat i przechodzić badania trzeźwości. Nadrzędna jednostka twierdzi, że to nie jest błędna decyzja. Areszt nie był konieczny, bo ten środek służy głównie interesom śledztwa, a nie zapobieganiu kolejnym przestępstwom. Rzeczniczka prokuratora generalnego z kolei zapewnia, że wytyczne nie zostały złamane, bo nie ma w nich obowiązku wnioskowania o areszt w podobnych przypadkach, choć były pomysły, by taki zapis w wytycznych się znalazł.
5: Okazało się, że ten zapis jest zbyt daleko idący, że może być już autentycznie traktowane przez prokuratorów jako ingerencje w sferę ich niezależności w ramach prowadzonych postępowań.
4: Mówiła Anna Adamiak.
1: Nawet minus 2 stopnie przy gruncie. Taka temperatura może pojawić się tej nocy w części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty 1 stopnia przed przymrozkami dla województw północnej, centralnej i południowej Polski. Ostrzeżenia obejmują pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie oraz podkarpackie. Synoptycy podkreślają, że największe ryzyko przymrozków dotyczy obniżeń terenu. Alerty będą obowiązywać od 1:00 do 5:30 nad ranem. Człowiek renesansu, no to mało powiedziane. Brytyjski pilot Daniel Harding obejmie stanowisko dyrygenta prestiżowej filharmonii w Los Angeles. Więcej na ten temat ma dla Was nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
6: Dyrygent jednocześnie czyta partyturę, kontroluje tempo orkiestry i daje precyzyjne znaki muzykom. Podobnie zachowuje się pilot pasażerskich odrzutowców, który musi kontrolować przyrządy pokładowe, monitorować przestrzeń powietrzną i słuchać komunikatów. Daniel Harding łączy muzykę klasyczną z pracą pilota komercyjnych linii lotniczych na pół etatu. Teraz zarządzać będzie jedną z największych amerykańskich orkiestr. Jak Brytyjczyk powiedział dziennikarzom, po zakończeniu pracy etatowej w Kalifornii zamierza powrócić za stery komercyjnych samolotów linii Air France, które pilotuje od 2022 roku.
1: A my powrócimy z kolejnymi faktami w RMF FM już o 1:00. Zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Cztery minuty po północy. Zaczynamy program Dobranocka w RMF FM. Anita Janczak z Wami. Mamy piątek, 29 maja, a na początek tej godziny Eurythmics.

muszę wam przyznać, że ten numer to jest w moich top 5 na prywatnej playliście. Tame Impala to się nie nudzi. A tu dobra noska, 14 minut po północy. Anita Janczak, przybijam piątkę. Może kończycie właśnie dzień, pakujecie kanapki na jutro? To odprowadzamy was do snu. A ci, którzy zbierają się na nocną zmianę, ubierzcie się cieplej. Jak słyszeliście w faktach RMF FM, dziś chłodna noc, miejscami mogą być przymrozki. Będziemy was rozgrzewać najlepszą muzyką. Sarsa już teraz.

Takie klasyki lubimy nocną porą. 20 minut po północy, tu dobranocka. Robert Lewandowski zaskoczył na lotnisku we Wrocławiu. No tym żyją dziś media w ciągu ostatnich godzin. Przypomnijmy, Robert przyjechał na mecz z Ukrainą i co jest najpiękniejsze w tej historii, spełni marzenie 11-letniej Mai, tej dzielnej Mali z fundacji Cancer Fighters. Dziewczynka wyprowadzi kapitana reprezentacji Polski na murawę przed najbliższym meczem kadry we Wrocławiu. Ale co jest też najzabawniejsze w tej historii, to Robert zamiast prywatnego samolotu wybrał regularny lot tanimi liniami. Wyobrażacie sobie, że wsiadacie do tego samolotu i widzicie Roberta Lewandowskiego? No nawet Lewandowski wie, że czasem tanie linie mają lepsze podania niż pomocnicy w kadrze. Ciekawe, czy pasażerowie musieli coś dopłacać za takiego specjalnego gościa. Tak czy inaczej, trzymamy mocno kciuki za naszych chłopaków w niedzielę. I za Maję, oczywiście.

0: i można się pobujać i trochę odpocząć po całym dniu. 28 minut po północy. Demono, to za nami. A jeśli umknęły wam jakieś ważne sprawy z ostatnich godzin, to spokojnie, to jest dobre miejsce, dobranocka w RMF FM. Tu przypominamy najważniejsze tematy i teraz czas na Radio RMF 24.
1: Czy coś niepokojącego dzieje się w krajach bałtyckich? Sojusz Północnoatlantycki planuje utworzenie nowej struktury dowodzenia, która umożliwi szybsze rozmieszczenie wojsk właśnie w Łotwie i w Estonii w przypadku konfliktu z Rosją. Niepokojące, groźne pomruki dochodzą właśnie z Moskwy w sprawie krajów bałtyckich. Porozmawiamy na ten temat teraz z doktorem Markiem Stefanem, Strategy and Future, magazyn Układ Sił. Dzień dobry panu, panie doktorze.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jak pan podchodzi do tych zapowiedzi rozmieszczenia ewentualnego zbudowania, rozbudowania nowej struktury dowodzenia? Co to oznacza? Czy to oznacza przerzucenie dodatkowych wojsk do krajów bałtyckich?
2: Potencjalnie w momencie kryzysu czy konfliktu albo sytuacji kryzysowej, owszem, natomiast te siły najpierw musiałyby powstać. Mówimy o korpusie, czyli o sile mniej więcej około 60 tysięcy żołnierzy, to jest ekwiwalent około 3 dywizji. Gdyby to miało być oparte o siły niemiecko-holenderskie, to warto zwrócić uwagę, że w przypadku Holandii, Holandia nie dysponuje żadną dywizją, ma 3 brygady w tej chwili. Te brygady zresztą nie są ukompletowane, nie są to jednostki wysokiej gotowości według standardów NATO, które zresztą Sojusz jakiś czas temu ustanowił dla wszystkich członków paktu. W związku z tym mówimy w tej chwili raczej o pewnych szkieletowych zdolnościach, które miałyby głównie opierać się na strukturach dowodzenia. Natomiast oczywiście pod wielkim znakiem zapytania stoi to, czy Niemcy i Holandia byłyby w stanie wystawić takie siły, jak szybko byłyby w stanie takie siły wystawić. Myślę, że pewnym miernikiem tego, gdzie jesteśmy w tym procesie, będzie proces powstawania czy też uzyskiwania zdolności operacyjnych przez niemiecką brygadę, która ma stacjonować na stałe na Litwie. Taką gotowość operacyjną ta brygada ma osiągnąć w przyszłym roku. No i to będzie pewien miernik, gdzie jesteśmy w całej tej dyskusji na temat tego, czy ten korpus osiągnie stawiane przed nim wymagania.
1: To rozumiem, że mówimy o przyszłości i to bardziej przyszłości wyliczonej w latach niż w tygodniach, a na pewno może nawet nie w miesiącach.
2: No zdecydowanie, no tutaj mówimy tak naprawdę, to są najbardziej optymistyczne szacunki, o połowie lat 30. Więc to nie są, to nie jest coś, co wydarzy się z dnia na dzień. Państwa europejskie tak naprawdę od 2022 roku dopiero weszły, czy rozpoczęły taki proces przezbrajania się, czy też modernizacji własnych sił zbrojnych, rozbudowy kadrowej. W wielu państwach idzie to bardzo powoli. Niemcy w tej chwili już zrewidowały swój cel, jeśli chodzi o liczbę żołnierzy, którymi chce dysponować Bundeswehr. Jeszcze parę lat temu było to 200 tysięcy takiego stałego personelu wojskowego. W tej chwili już jest mowa w nowej strategii Bundeswehr o 260 tysięcy zawodowego personelu i 200 tysięcy rezerwy. No a w tej chwili Niemcom udaje się, ale bardzo, bardzo powoli, z dużym trudem zwiększać ten personel. W tej chwili to jest około 185 tysięcy. I mamy tutaj niewielkie wzrosty, bo jeszcze parę lat temu to było 179 tysięcy, czyli niecałe 180. W związku z tym no, ten proces idzie bardzo powoli, ale to wszystko wynika z ograniczeń strukturalnych, z kwestii oczywiście społecznych, związanych z tym, że społeczeństwa państw europejskich nie są przyzwyczajone do funkcjonowania w takich okolicznościach geopolitycznych, z którymi mamy do czynienia teraz.
1: Ale to się zmienia pana zdaniem?
2: To zależy. To znaczy, trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć, że zagrożenie, które w tej chwili Rosja stanowi dla Europy, no nie jest takim samym zagrożeniem, jakim był Związek Radziecki, który miał potencjał do tego, żeby zdominować cały kontynent europejski. Dlatego między innymi wówczas Amerykanie byli zaangażowani w Europie, bo widzieli tutaj powód strategiczny, bo Rosja miała realną szansę na regionalną hegemonię. na państwa europejskie, w tym RFN, przecież również utrzymywały rozbudowane siły zbrojne i Niemcy Zachodnie były poważną siłą zbrojną wówczas w NATO przez cały okres tak naprawdę zimnej wojny, ale to dlatego, że wszystkie te państwa czuły egzystencjalne zagrożenie.
3: Wracamy do Was za chwilę. Zostańcie z RMF FM.

0: 20 minut pozostało do pierwszej. Zostawiamy na chwilę najlepszą muzykę i powracamy do naszego informacyjnego radia RMF24.
1: Czy społeczeństwa Europy zachodnioeuropejskie i rządy zachodnioeuropejskie nie postrzegają tego rosyjskiego zagrożenia jako niebezpiecznego, jako dużego, jako zagrażającego no właśnie egzystencjalnemu bytowi państw?
2: Nie sądzę, żeby w ten sposób to postrzegały, mimo oczywiście retoryki, która jest obecna. Co wynika po prostu z faktu, że Rosja, Federacja Rosyjska jest bladym cieniem Związku Radzieckiego. W tej chwili prowadzi ugrzęzło w konflikcie na Ukrainie. Ma tam bardzo poważne problemy. W zasadzie nie osiągnęła żadnych swoich celów strategicznych, co samo w sobie sprawia, że oczywiście państwa europejskie identyfikują, czy widzą w Rosji zagrożenie dla jakichś swoich interesów, no ale to nie ma zupełnie porównania z tym, tak, jakie zagrożenie, jaka też była percepcja tego zagrożenia ze strony państw europejskich w czasach zimnej wojny wobec Związku Radzieckiego. To jest ta fundamentalna różnica, którą myślę, że my powinniśmy w Polsce zrozumieć. To nie jest jakiś zarzut do państw europejskich, czy jakaś pretensja, którą powinniśmy mieć do naszych zachodnich sąsiadów. To jest kluczowa rzecz, którą powinniśmy zrozumieć, jeśli chodzi o kwestię stawki ryzyka. Jest inna stawka ryzyka nas, państw bałtyckich, czy nawet państw skandynawskich, ponieważ my graniczymy z Rosją, mamy inne położenie geograficzne, a inne położenie geograficzne mają Niemcy, Francja, czy Hiszpania, albo Portugalia.
1: I panie doktorze, wracając teraz do krajów bałtyckich, o których pan również wspomniał, czy te pomruki, takie niebezpieczne pomruki płynące z Moskwy, jak pan je odbiera? Pan je odbiera jako pewnego rodzaju grę retoryczną tylko i wyłącznie, czy wstęp do szerszej operacji, może do rozbudowanej wojny hybrydowej?
2: Myślę, że to jest kierunek niestety bardzo możliwy. To znaczy Rosjanie oczywiście ugrzęzli w konflikcie na Ukrainie, natomiast inne elementy tego szerszego procesu geopolitycznego, które się dzieją w tej chwili w świecie transatlantyckim, mogą sprzyjać Rosji. No mam tutaj na myśli przede wszystkim napięcia między Stanami Zjednoczonymi i państwami europejskimi. Trwający proces zmiany amerykańskiej strategii wobec Europy, gdzie będzie Amerykanów w sensie konwencjonalnym mniej. My oczywiście żyjemy ostatnią informacją, że w Polsce pojawi się 5000 amerykańskich żołnierzy, chociaż tutaj jeszcze jest wiele znaków zapytania, jeśli chodzi o kwestie konkretnie, skąd, kiedy, na jakich zasadach. Natomiast nie może nam umykać z oczu fakt, że Amerykanie również sygnalizują i była o tym mowa ostatnio w Brukseli na spotkaniu wysokich rangą urzędników państw NATO, gdzie urzędnicy Pentagonu zakomunikowali, że będą zmniejszać liczbę okrętów nawodnych, podwodnych, bombowców, myśliwców w najbliższych latach. Będą zmniejszać swój wkład do tak zwanego modelu sił NATO. To są wymagania, które sojusz nałożył na poszczególne państwa w zakresie konkretnych kontyngentów sił, które każde państwo musi włożyć na wypadek, musi dysponować na wypadek kryzysu. To będą te siły, którymi dowodziłby naczelny dowódca w przypadku większego konfliktu. I tu Amerykanie mówią, że nasz wkład konwencjonalny będzie mniejszy, no bo mamy NATO 3.0,

0: nowy model funkcjonowania, Europejczycy na swoje barki biorą większą odpowiedzialność, a my jesteśmy backstop, my jesteśmy siłą pomocniczą.
1: Ale kwestia Rosji, wracając do tej Rosji, myśli pan, że Putin jest gotów, czy Rosja Putina jest gotowa do prowadzenia wojny hybrydowej, do takiej rozbudowanej wojny hybrydowej z krajami bałtyckimi, jednocześnie mając niezakończony konflikt w Ukrainie?
0: Jest w stanie zwiększyć zdecydowanie swoje prowokacje, przede wszystkim przy wykorzystaniu platform bezzałogowych, ponieważ tutaj Rosjanie osiągnęli bardzo dużo na tym polu. Testują to cały czas w warunkach pola bitwy i to jest nisza i przewaga, którą Rosja ma nad państwami NATO. Dodatkowo platformy bezzałogowe mają jeszcze ten atut, że zawsze można się, że to jest taki dobry instrument do funkcjonowania w szarej strefie, znaczy poniżej progu otwartego konfliktu. Zawsze można się wyprzeć, tak, że to jest nasz dron, że on został przekierowany na przykład, albo że został przejęty przez przeciwnika, albo zabłądził, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, jak najbardziej, możemy się tego spodziewać i powinniśmy być na to gotowi.
1: A pana zdaniem Amerykanie będą reagować ostro, czy ta reakcja będzie umiarkowana, jeżeli pojawią się takie nasilone elementy wojny hybrydowej w krajach bałtyckich?
0: Dotychczasowe reakcje, mam tu na myśli to przede wszystkim wtargnięcie tych około 20 dronów w polską przestrzeń powietrzną, przecież miało to miejsce kilka miesięcy temu, wskazują, że ta reakcja amerykańska może być niestety bardziej powściągliwa i to też będzie w związku z tym te doświadczenia, które Rosjanie mieli z dotychczasowych amerykańskich reakcji, no mogą być takie, że jest w pewnym sensie przyzwolenie na to, dlatego że próg, można powiedzieć, tej eskalacji nie jest na tyle wysoki, żeby na przykład wymusić na Amerykanach jakąś większą interwencję. Amerykanie zawsze mogą powiedzieć, że to jest na tyle niewielkie z ich punktu widzenia zagrożenie, że Europejczycy sami powinni sobie z tym dać radę.
1: Bardzo panu dziękuję za komentarz i rozmowę. Dr Marek Stefan, Strategy and Future, magazyn Układ Sił, był razem z nami w radiu RMF24. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękuję.
2: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: Na zegarach już prawie pierwsza. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, które ma dla nas Tomasz Weryński.
1: To będzie bardzo trudna noc dla ogromnej armii ludzi walczącej z pożarem lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Ogniem objęte jest ponad 100 hektarów lasu i o tym na początek. Potem wielka afera paliwowa przed sądem. Prokuratura oskarżyła 173 osoby. A na wschodzie atak ukraińskich dronów na infrastrukturę energetyczną w Rosji. Celem obwód wołgogradzki. Około 400 strażaków, setki policjantów i wojsko. Te ogromne siły walczą z pożarem lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Tam ogień objął już ponad 100 hektarów lasu. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr. Ewakuowani są mieszkańcy miejscowości Ołdakowizna i Żądza w powiecie mińskim, mówił zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej generał Sławomir Sierbatowski.
2: Część mieszkańców udała się do swoich domostw, ponieważ większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
1: Generał Sławomir Sierbatowski informował również, że z powodu pożaru zablokowana jest także droga krajowa nr 50 między Stanisławowem a Łuchowem.
2: Pożar jest w odległości około kilometra od tej drogi krajowej nr 50. Tam będziemy wykonywali taką prewencyjną wycinkę drzew, żeby poszerzyć ten pas bezpieczeństwa. Droga na pewno będzie zamknięta, ponieważ jest tam bardzo dużo naszych ratowników ze względu na ich bezpieczeństwo. Poprosiliśmy tutaj komendanta policji o zamknięcie tej drogi.
1: Policja apeluje o omijanie okolicznych dróg i stosowanie się do poleceń służb, mówił nadinspektor dr Krzysztof Ogroński.
3: Naszym zadaniem głównym jest zabezpieczenie terenu działań prowadzonych przez Straż Pożarną. 29 km drogi krajowej nr 50 zostało wyłączonych. Zostały zorganizowane objazdy. Uczestniczyliśmy bezpośrednio w ewakuacji 42 osób z 20 budynków, które były zadymione w takim stopniu, że należało taką ewakuację przeprowadzić. Udzielamy pomocy osobom jej potrzebującym i jednocześnie apelujemy, aby podporządkowywały się poleceniom służb, gdyż to jest działanie, które zmierza do udzielenia im pomocy, zapewnienia im bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym miejscu, gdzie działania są prowadzone.
1: Na miejscu jest także wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Jak ustaliliśmy, nie ma informacji o poszkodowanych w pożarze. Służby równolegle z akcją gaśniczą badają, czy doszło do podpalenia. Ten temat wróci w faktach RMF FM. 173 oskarżonych w związku z nielegalnym obrotem 30 milionów litrów gazu LPG. Łódzka prokuratura regionalna skierowała do Sądu Okręgowego w Sieradzu dwa akty oskarżenia w tej sprawie. Efektem działalności tych dwóch grup przestępczych były straty dla Skarbu Państwa na blisko 24 miliony złotych, mówi rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Łodzi Krzysztof Kopania.
4: Grupy przestępcze działały na obszarze niemal całego kraju. Przestępczy proceder polegał na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT, sprzedaży paliwa LPG, w których zaniżano jego faktyczną ilość. W konsekwencji wprowadzonych do obrotu zostało co najmniej 30 milionów litrów gazu, od którego nie uiszczono należnych podatków. Część nieujętego w fakturach paliwa była gazem grzewczym, którego przeznaczenie w nieuprawniony sposób zmieniano.
1: Klienci kupujący na swoje stacje LPG niefakturowany gaz korzystali na jego cenie. Zyski trafiały do centrali firm pod szyldem, których kierujący grupą prowadzili przestępczą działalność. Później zarobek dzielono na członków grupy. Ukraińskie drony zaatakowały infrastrukturę energetyczną w rosyjskim obwodzie wołgogradzkim, informują rosyjskie władze i media cytowane przez agencję Reuters. Rosyjska obrona przeciwlotnicza miała przechwytywać bezzałogowce kierowane m.in. na obiekty energetyczne i cywilne. Według gubernatora regionu uszkodzony został budynek mieszkalny, ale nikt nie ucierpiał. W obwodzie wołgogradzkim działa duża rafineria należąca do koncernu Lukoil. Robot na wybiegu na pokazie mody w Seulu. Południowo-koreańska firma technologiczna zorganizowała prezentację ubiorów, podczas której prezentowały się modelki i modele w towarzystwie noszących takie same stroje androidów. Wierzę, że pewnego dnia ludzie będą nosić ubrania inspirowane robotami, a roboty będą nosić ubrania inspirowane ludźmi. Dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować pokaz mody cyborgów AI, tłumaczył przedstawiciel organizatora tego niezwykłego pokazu. Mody. Ludzie i roboty nie tylko miały na sobie identyczne ubrania, ale też wykonywały zsynchronizowane układy choreograficzne. To wszystko teraz. Za godzinę fakty przedstawi Karol Płaczkiewicz. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Na pewno nie polecam się teraz ubierać jak roboty, ponieważ chłodniejsza noc w kraju. Dobranocka w RMF FM, 5 minut po pierwszej. Anita Janczak, cześć, witajcie.

I od razu jakoś tak magicznie się robi, świat się zatrzymuje. Maryla Rodowicz, RMF FM. Wiecie, że to dobra nocka, jeżeli takie hity lecą. 12 minut po pierwszej, to teraz coś nowszego. Somber. To tak na rozciągnięcie się, na nocnej zmianie. Bez pośpiechu mamy piątek, weekend za rogiem. Dajcie głośniej RMF FM.

Muszę wam się do czegoś przyznać. Zdzierałam do tej piosenki gardło w liceum i nosiłam glany. No ale dobrze, to było, minęło. Human w RMF FM to za nami. Dobranocka, 19 minut po pierwszej. Uwaga, czytam. Nadchodzący czerwiec zapisze się w czołówce najgorętszych miesięcy w historii. Na taki nagłówek trafiamy i myślę sobie, wow, może w końcu będzie lato, sukienki z szafy sobie wyciągnę. Ale później przypomniałam sobie to zeszłoroczne lato, a raczej jesienne lato i teraz już rozumiem, że 2 stopnie więcej to będzie jakieś 22, więc spokojnie. Dalej mamy dwie pory roku w Polsce.

0: 25 minut po pierwszej. To czas na nasze radio informacyjne RMF24. Tomasz Terlikowski o współczesnym macierzyństwie. Posłuchajcie.
1: Teraz porozmawiamy o tym, jak wygląda współczesne macierzyństwo. A moim gościem będzie Paulina Małochleb, autorka książki Mięśnie mam od miłości o macierzyństwie. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Ja zacznę od rozmowy, którą w ostatnim numerze Tygodnika Powszechnego przeprowadziła z panią redaktor Justyna Dąbrowska i zapytam, to w takim razie kim jest obecnie mama?
3: Myślę, że jest taką osobą, której wszyscy pragną, ale mało kto ma, a jeszcze mniej osób chce nią zostać, tak naprawdę.
1: Dlaczego mało osób ma mamę? To znaczy, jak się czyta wspomnienia, szczególnie w Dzień Matki, to wszyscy mają fantastyczne mamy.
3: Tak, no ale to jest takie jedno święto raz do roku. Natomiast mamy wielkie oczekiwania i wielkie potrzeby. I z tych postów, które wiele osób publikowało, tak naprawdę wyglądała bardzo często potrzeba jeszcze większej opieki, jeszcze większej troski, jeszcze większego wpływu i przebywania razem. I tak naprawdę ta historia, którą sobie opowiadamy na 26 maja, z mojej perspektywy jest bardzo często historią o tęsknocie.
1: Znaczy, ale to jest, muszę powiedzieć, ten opis, który pani prezentuje, to jest dość... Użyję tego sformułowania, niezdrowy, o tak bym powiedział. To znaczy, jeśli dorosłe osoby mają cały czas potrzebę, a te teksty piszą dorosłe osoby, opieki, tak, kontroli, to trochę wygląda tak bez złośliwości, jak relacja świętej Moniki i świętego Augustyna. Niezdrowa do bólu.
3: Przede wszystkim wydaje mi się, że rozumiem jakby tę metaforę, którą pan zastosował, natomiast ja bym wolała unikać w ogóle jakby odniesień do świętości.
1: Chodzi o Monikę i Augustyna, czy nazwiemy ich świętych, tak, nie ma to znaczenia. Tak. Relacja jest znana choćby z wyznań Augustyna z Hipponem.
3: Augustyna, tak. Wydaje mi się, że tutaj to bardziej chodzi o taką tęsknotę, bardzo często nostalgiczną, za dzieciństwem, w którym był ktoś, kto nad nami rozciąga jakiś rodzaj parasola ochronnego. I to jest też tęsknota za takim czasem z jednej strony niewinności, z drugiej strony jakiegoś porządku, tego, że były wokół nas osoby, przynajmniej jedna właśnie, czyli ta matka, którą sobie projektujemy, która znała odpowiedź na wszystkie pytania. Więc to nie jest tak naprawdę tęsknota za konkretną osobą, tylko bardziej tęsknota za sytuacją. Właśnie za tym poczuciem bezpieczeństwa.
1: No tak, ale dorosłość wiąże się z tym, że nie ma poczucia bezpieczeństwa, że się samemu bierze odpowiedzialność za swoje decyzje i że nie ma powrotu do tamtego momentu, który notabene wcale tak nie wyglądał poza marzeniami bardzo często.
3: Oczywiście, że tak. Jak mamy 30 lat, to nie pamiętamy tego, co się działo, kiedy mieliśmy lat 6. I że na przykład nie potrafiliśmy wystarczająco szybko zawiązać rano butów. Natomiast tak naprawdę w momencie, kiedy stajemy się dorośli i mamy swoje dzieci, to nasz obszar odpowiedzialności, obszar kontroli, obszar wpływu, władzy rozciąga się na jeszcze większą jakby grupę osób. I wydaje mi się, że też stąd jest taka tęsknota i takie pragnienie, właśnie tym większe pragnienie jakby jakiegoś bezpieczeństwa, które ktoś kiedyś nam gwarantował. Bo zapytał pan o tego 26. Mnie się wydaje, że to jest też powód, dla którego dzisiaj coraz rzadziej decydujemy się mieć dzieci, bo nam się wydaje, że nie będziemy w stanie zapewnić im takiego poczucia bezpieczeństwa, jakie nam się wydaje, że mieliśmy w dzieciństwie.
4: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: Bardzo podoba nam się ta muzyczna nowość od Mroza. A skoro dom, to w domu jest mama i o tych mamach naszych kochanych właśnie rozmawiamy. To był temat w Radiu RMF24. Ponownie z nami Tomasz Terlikowski.
1: Powiedziała pani, że coraz mniej osób chce zostać mamą. Z czego się to bierze? To znaczy jakby to jest też pytanie fundamentalne dla demografii, ale to zostawmy. O demografii rozmawiałem już wiele razy. Tak, i kiedy indziej możemy porozmawiać. Z czego się bierze ta taka potrzeba bezpieczeństwa, której przecież się samemu nie miało? To znaczy można odnieść wrażenie, że pod pewnymi względami życie lat temu 30, 40 czy nawet 20 bywało bardziej niebezpieczne. Pod innymi mniej, to jest prawda.
2: No, dzisiejsze 40-kilkulatki piły Lugola, na przykład o tym możemy pamiętać, nie? Albo sobie przypomnieć po wybuchu w Czernobylu. Natomiast stąd jakby wiemy, że ta nasza pamięć jest jakby skłamana, tak? Pamięć bezpieczeństwa. Natomiast ja bym to pana pytanie rozsunęła jakby na większą grupę, to znaczy nie dlaczego kobiety nie chcą zostać
1: matkami. A ja nie zapytam o kobiety, ja zapytam dlaczego nie chcemy mieć dzieci.
2: Tylko właśnie dlaczego nie chcemy mieć dzieci i dlaczego, wydaje mi się, że w dużym stopniu właśnie z tego powodu, że kultura oparta na skrajnej indywidualizacji i bardzo dużej potrzebie zmiany rozwoju i ciągłego ruchu absolutnie temu nie sprzyja. Bo w momencie, kiedy się zostaje rodzicem, to trzeba poświęcić czas i uwagę, czasem dużo więcej czasu i dużo więcej uwagi, niż wydaje nam się, że posiadamy jakiejś innej osobie. I to jest jeszcze osoba, która jest na tyle mała, że nie okazuje nam jakby żadnej wdzięczności. Jeżeli ten proces jakby wychowawczy przebiega prawidłowo, to dziecko jest pewne tego, że jest kochane i jest pewne tego, że rodzice przy nim są i nie musi im za to dziękować, nie musi być wdzięczne za to, że jest otaczane opieką. To myślę, że to są dwa powody. Trzeci powód jest taki, że w momencie, kiedy w trudnych warunkach ekonomicznych, bo z mojej perspektywy warunki ekonomiczne są trudne i nie chodzi o to, że jesteśmy społeczeństwem ubogim, chodzi o to, że jesteśmy społeczeństwem, które w stosunkowo niewielkim stopniu sprzyja macierzyństwu, bo urlop macierzyński w Polsce, mimo że można podzielić pomiędzy partnerów rodziców, to tak naprawdę nie ma żadnych narzędzi, które zachęcałyby ojców do tego, żeby część tego urlopu wykorzystać. I tam w książce podaję dane, teraz z głowy nie pamiętam, ponad 70% ojców w Polsce nie zniknęło jakby nigdy z pracy na dłużej niż 2 tygodnie. I tutaj wliczam, nieważne czy to jest urlop, czy to jest opieka na dziecko. Zniknęło jakby nigdy z pracy na dłużej niż 2 tygodnie. I tutaj wliczam, nieważne czy to jest urlop, czy to jest opieka.

0: To znaczy dziecko, że zaczyna chorować, zostaje z nim w domu mama i są takie statystyki, które mówią, że jeżeli się decydujemy na pierwsze dziecko, to w dużo mniejszym stopniu później decydujemy się, dużo rzadziej decydujemy się na dziecko drugie. Ponieważ z tym jednym jest już jakby wystarczająco ciężko. Wiemy, jak często się zdarzają infekcje. Jeszcze kilka lat temu były problemy z przyjęciem dzieci do przedszkolów, do przedszkoli i żłobków, ponieważ nie było ich tyle, albo nie było jakby wystarczająco blisko domów. Ten problem faktycznie niska demografia rozwiązała.
1: Jeszcze pytanie, bo tu oczywiście kwestie finansowe to jest jedno, ale druga rzecz to takie są oczekiwania też pracodawców wobec mężczyzn, to znaczy trochę jest kulturowo wpisane, co notabene dyskwalifikuje kobiety czasem na rynku pracy, to też jest prawda, że jak jest dziecko, to zajmuje się nim kobieta, a nie mężczyzna i tego też wymagają pracodawcy, nie zawsze, ale często od mężczyzn, znaczy, tak są traktowani.
0: No tak, ale oni właśnie jakby w związku z tym po pierwsze łatwiej dostają pracę, bo ich też się nie pyta w czasie rozmowy kwalifikacyjnej o to, czy zamierzają założyć rodzinę, a jeśli tak, to kiedy. To pytanie jest nielegalne, co tak naprawdę pracodawców w niewielkim stopniu powstrzymuje. Natomiast jakby wydaje mi się, że oczekiwania pracodawców, one nie są formułowane jakby wprost. To znaczy urodziło ci się dziecko, dobrze, ale jakby masz tutaj siedzieć teraz przy biurku jakby przykuty do niego tam przez 8 godzin. To jest bardzo często kwestia wyboru i kwestia naszych obaw, czyli znowu wchodzimy w ten obszar emocjonalny, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, że mężczyźni są przekonani, że ich pracodawca będzie na nich patrzył nieprzychylnym okiem. I bardzo często nie decydują się z powodu tej obawy sprawdzić, czy mają rację, czy nie. Natomiast problem polega na tym, że kobieta nie ma możliwości, żeby sprawdzić. Ona wtedy po prostu musi wziąć tę opiekę na dziecko. Więc ten ciężar jest tak naprawdę nierównomierny i on wynika właśnie z tych oczekiwań społecznych, które jeżeli chcemy, żeby demografia była wyższa, to trzeba je po prostu zmieniać.
1: No tylko pytam, prawda jest taka, że demografia jest niska w zasadzie we wszystkich krajach europejskich i nie tylko tak zwanych zachodnich. Trochę wyższa, trochę niższa, nigdzie nie jest poza Izraelem, a to jest zupełnie inna historia, to zostawmy. Z krajów rozwiniętych nigdzie nie jest, nie ma naturalnej zastępowalności pokoleń, nawet nie mówiąc już o jakimś mocnym odbiciu demograficznym i to mimo zmian kulturowych, które zachodzą w niektórych społeczeństwach szybciej niż w Polsce.
0: Tak, natomiast to jest właśnie konsekwencja tej kultury nastawionej na ja, ponieważ rodzicielstwo jest zdecydowanie nastawione na dziecko. I te dwie, te wektory są jakby wobec siebie przeciwne. Wydaje mi się, że w dużym stopniu za to rezygnowanie jakby z doświadczenia rodzicielskiego odpowiada również takie przekonanie, że, czy taki rodzaj znowu lęku, że nie wiemy tak naprawdę, jakie to nasze dziecko będzie. Jako konsumenci na rynku, jako uczestnicy w ogóle życia społecznego, możemy sobie wybierać, jaką kupimy pralkę, na jakiego polityka zagłosujemy, na jaki koncert pójdziemy, jaką książkę przeczytamy.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Paulina Małochleb, autorka książki Mięśnie mam od miłości o macierzyństwie i rozmówczyni w ostatnim tygodniku powszechnym, który też o macierzyństwie opowiada. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: Jest noc, to jest więcej polskich piosenek, tak żebyście sobie mogli wyśpiewać na nocnej zmianie albo w samochodzie. Natalia Schroeder.
1: Za dużo spraw, za dużo spięć, spóźniona piękna, omijam ludzi sznur.
0: Dajcie głośniej RMF FM.

za parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie za kawę.

Dobranoc, Kabrama FFM. A skoro jesteśmy z wami w waszych nocnych podróżach, to uwaga na A4 między węzłami Gościsław i Kostomłoty na Dolnym Śląsku. Dotarła do nas informacja o utrudnieniu i o tym na pewno wspomnimy w faktach RMF FM o drugiej.

0: Zbliża się godzina druga, to czas na fakty RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Karol Płaczkiewicz. Witamy.
1: Zgadza się, jestem. Zapraszam. Nocna walka z pożarem lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Wciąż zablokowana jest Krajowa 50, a mieszkańcy okolicznych wsi zostali ewakuowani. Premier Węgier spotkał się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO. Posłuchajcie, jaką obietnicę złożył. Po 11 latach pracy Tatry odzyskają widok. Rada Miasta Zakopanego przyjęła uchwałę krajobrazową. Akcja gaszenia lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim, w której bierze udział 75 pojazdów i około 400 strażaków. W związku z pożarem wciąż zablokowana jest droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Mieszkańcy wsi Ołdakowizna i Żądza w powiecie mińskim zostali ewakuowani. Jak podawaliśmy w faktach, walka z ogniem potrwa całą noc. O siłach, które rano włączą się do akcji, mówił zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, generał Sławomir Sierpatowski.
2: Od rana będziemy mieli do wykorzystania jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce lasów państwowych oraz 4 dromadery.
1: Jak dodał strażak, dalsze nocne działania służby będą polegać na zabezpieczaniu pogorzeliska w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się pożaru ściółki, a także prewencyjnej wycince drzew w sąsiedztwie Krajowej 50. Na razie przyczyna pożaru pozostaje nieznana. Teraz ważne informacje dla kierowców w Dolnośląskiem. Na A4 między węzłami Gościsław i Kostomłoty dachował dostawczak. Zablokowany jest teraz prawy pas w kierunku Zgorzelca. Jedźcie ostrożnie. Policjanci z Poznania i Szczecina zatrzymali 32 osoby, które brały udział w ustawce pseudokibiców drużyn piłkarskich Lecha i Pogoni. W sumie starło się około 120 pseudokibiców. O którym konkretnie zajściu mowa?
3: Chodzi o ustawkę, do której doszło w styczniu na jednym z mopów przy drodze ekspresowej S3. Policjanci po uzyskaniu informacji o tym zdarzeniu rozpoczęli zabezpieczanie materiału dowodowego, przede wszystkim dostępnych monitoringów, ponieważ część bójki odbyła się pod okiem kamer. Uczestnicy w większości byli zamaskowani. Identyfikacja odbyła się dzięki współpracy funkcjonariuszy z Poznania i Szczecina. Trwała ona kilka miesięcy, ale policjanci zatrzymali 32 osoby.
4: Śledczy zabezpieczyli również odzież oraz pieniądze, a także przedmioty, które mogły być wykorzystywane podczas ustawek. Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w bójce o charakterze chuligańskim, za co grozi do 5 lat więzienia.
3: Mówi podkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Wszyscy zatrzymani zostali objęci policyjnym dozorem oraz zakazami stadionowymi.
1: Te fakty zebrał dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Warszawski sąd o ponad 2 miesiące przyspieszył termin rozpatrzenia zażalenia na postanowienie o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Uprawomocnienie tej decyzji ułatwi jego ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych. Równocześnie jednak w Sejmie opóźnia się postępowanie w sprawie wniosku o postawienie Ziobry przed Trybunałem Stanu. Co się stało, wyjaśni to nasz dziennikarz Tomasz Skory.
5: Przygotowywany ponad pół roku wniosek o postawienie Ziobry przed Trybunałem Stanu prawdopodobnie będzie zwrócony przedstawicielowi wnioskodawców do poprawienia i uzupełnienia. Dokument w połowie kwietnia został złożony u marszałka. Jego kontrola formalna skończyła się jednak właśnie wnioskiem, że przygotowywany kilka miesięcy wniosek wstępny nie spełnia warunków ustawowych. Do obejmującego 51 zarzutów 250-stronicowego aktu oskarżenia prawnicy zgłosili tyle zastrzeżeń, że marszałek zwrócił się do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o opinię w sprawie tego, czy nadaje się do rozpatrzenia, a jeśli tak, to co w nim wymaga poprawienia. Przepisy mówią, że jeśli wezwany do tego reprezentant wnioskodawców nie złoży odpowiednich poprawek w terminie 14 dni, wniosek po prostu przepada.
1: Dodam, że komisja, która ma wskazać wady wniosku, zbierze się dziś rano. Teraz w faktach doniesienia z zagranicy. Peter Madziar zapewnił podczas spotkania z Markiem Rutte w Brukseli, że Węgry znów będą wiarygodnym partnerem NATO. Jednocześnie podkreślił, że Budapeszt nie zamierza przekazywać Ukrainie broni ani sprzętu wojskowego. Dziś Madziar ma spotkać się z Ursulą von der Leyen, by rozmawiać o odblokowaniu miliardów euro unijnych funduszy dla Węgier.
6: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
1: Zakopane bez reklam w Tatrach. Rada Miasta jednogłośnie przyjęła uchwałę krajobrazową po 11 latach prac. Z gór mają zniknąć reklamy, które zasłaniały widok i psuły krajobraz. Tatry mają cieszyć oczy turystów, a nie reklamodawców.
7: To naprawdę ogromny, milowy krok. Czekaliśmy na to bardzo długo. Odsłonimy krajobraz, odsłonimy Tatry, czyli odsłonimy największe wartości, dla których tutaj przyjeżdżają do nas turyści.
8: I